0: programu. Dbaj o zdrowie.
1: Pani profesor Marlena Broncel, oddział chorób wewnętrznych, kierownik oddziału chorób wewnętrznych Szpitala Biegańskiego w Łodzi, ale także konsultant wojewódzki do spraw chorób wewnętrznych, prawda pani?
2: Tak, zgadza się wszystko.
1: To ja bym jednak chciała zacząć od tej zakończonej sukcesem historii z pacjentką, u której państwo poradzili sobie tymczasem z bardzo wysokim poziomem cholesterolu, bo to taka nowatorska była i odważna z państwa strony decyzja.
2: Może i nowatorska, przy czym czy sukcesem, to powiedziałabym, że nie do końca, ponieważ ta pacjentka jest ciężko schorowana. Jest po zawałach serca, po udarze mózgu, po niedokrwieniu kończyn dolnych. To wszystko powiem troszeczkę za późno. Ona urodziła się z wysokim stężeniem cholesterolu i niestety nie była skutecznie leczona. To w ogóle jest taki kazus, że się wyrażę, nawet i w Europie, że ona dożyła takiego wieku. No ma dla niektórych zaledwie 64 lata, ale przy postaci homozygotycznej zdarza się to niezmiernie rzadko, bez oczywiście skutecznego leczenia. Ta pacjentka powinna mieć leczenie włączone w zasadzie już w momencie, jak się urodziła. I wtedy nie byłoby ani zawału serca, ani udaru, nie byłaby na rencie, bo byłaby skutecznie leczona.
1: No właśnie, co to takiego jest ten cholesterol wysoki, dobry, zły? Z czym my mamy do czynienia?
2: My przede wszystkim zwracamy uwagę na cholesterol frakcji LDL i wiemy doskonale, jest taka liniowa zależność pomiędzy jego wysokim stężeniem a ryzykiem rozwoju miażdżycy. Jeżeli teraz pacjent rodzi się z mutacją genu, tak jak ta pacjentka, ona jest homozygota, czyli odziedziczyła wadę i po mamie, i po tacie swoim, to wtedy ta miażdżyca bez leczenia rozwija się piorunująco. To są zawały serca u dzieci, które mają na przykład 10 lat i one z powodu rozległego zawału serca giną. Ta postać zdarza się rzadko, bo to jest 1 na 600 tysięcy. My w Polsce na ten moment, w całej Polsce mamy zdiagnozowane około 12 tylko przypadków. Najprawdopodobniej pacjenci już znacznie wcześniej umarli. Natomiast jest częstsza postać, łagodniejsza nieco, bo postać heterozygotyczna, czyli tak jak gdyby ten cholesterol był nieco niższy niż u homozygoty, ale tutaj też miażdżyca się rozwija i rozwija się, wtedy zawał serca pojawia się w wieku 30 paru lat. Dlatego też u każdej osoby, z jednej strony, która przedwcześnie przebyła zawał serca, czyli dla mężczyzn to jest poniżej 55 roku życia, dla kobiet poniżej 65 roku życia, to takie osoby powinny być zdiagnozowane w kierunku wysokiego cholesterolu uwarunkowanego genetycznie. Teraz, żeby jednak przyspieszyć diagnostykę tej jednostki chorobowej, od początku roku, chyba od maja bodajże, jest wprowadzony wśród pediatrów bilans sześciolatka, gdzie w trakcie bilansu sześciolatka można pobrać krew dziecku na lipidogram, na cholesterol.
1: I to jest nowość pewna.
2: To jest zupełnie nowość. To jest taka prewencja pierwotna, żeby wyłapać dzieci, które do tej pory nie były zdiagnozowane, i zarazem szybko wkroczyć z leczeniem, zarówno w postaci heterozygotycznej, natomiast z homozygotą to jest większy problem, ale tak samo pozwoli nam to wykryć. Także ja to ciągle apeluję do rodziców, aby godzili się na pobranie krwi, bo to jest pobranie krwi z żyły u takiego dziecka. A wszystkie rodziny, u których mamy zawały serca, gdzie to idzie jak gdyby genealogicznie, że miał i dziadek, i ojciec, czy odwrotnie po stronie żeńskiej, apeluję, żeby dzieciom oznaczyć ten cholesterol i jeżeli on jest podwyższony, to wtedy zrobić badanie genetyczne. To badanie jest dostępne, owszem, czeka się, ale jest badaniem dostępnym i wdrożyć szybkie leczenie. Leczenie tanie na samym początku, a niezmiernie skuteczne.
1: To jeszcze się zatrzymajmy chwilę przy tych dzieciach. To jest leczenie głównie farmakologiczne?
2: Tylko i wyłącznie. Oczywiście zdrowy tryb życia, tylko paradoks w zaburzeniach lipidowych, mówimy tu o hipercholesterolemii uwarunkowanej genetycznie, polega na tym, że najczęściej te dzieci są szczupłe, ruszają się, zdrowo się odżywiają, a mimo to mają wysokie stężenie cholesterolu LDL.
1: No tak, bo ten cholesterol to jest taka substancja, która buduje komórki.
2: Buduje błon, między innymi jest potrzebne do budowy błony komórkowej, potrzebne jest do syntezy naszych hormonów steroidowych, ale jak jest jego za dużo, to jest, staje się szkodliwy dla naszego organizmu i zaczyna nam się odkładać w ścianach tętnic, tam gdzie się rozwija miażdżyca i powoduje rozwój miażdżycy.
1: Miażdżycy, czyli czego?
2: Miażdżycy, czyli tworzenia się takich blaszek lipidowych, które zawierają dużą ilość tego cholesterolu i ta blaszka się rozrasta. Najbardziej niebezpieczna jest blaszka, która na przykład pod wpływem stresu, palenia papierosów, wysokiego ciśnienia tętniczego pęka i wtedy nam wykrzepia w naczyniu i dochodzi do zamknięcia naczynia. I najczęściej dzieje się to w naczyniu wieńcowym i wtedy dochodzi do zawału serca.
1: Ale to nie jest jedyna okoliczność, nie jedyny skutek tego zakłócenia gospodarki cholesterolem. I także nie jest przyczyną wyłącznie genetyka.
2: Nie, to jest oczywiście nasz tryb życia i możemy sobie tych pacjentów z wysokim cholesterolem podzielić na tych, którzy mają po prostu pecha i rodzą się z mutacją danego genu i wtedy oni narażeni są na to wysokie stężenie cholesterolu od samego początku życia. To może obrazowo powiem tak, jak gdyby noworodek zaczął palić papierosy, a skutki palenia papierosów to wszyscy znamy. Natomiast są osoby, tu jest znaczna większa liczba tych osób, gdzie nie mają mutacji genów, ale niezdrowy tryb życia, dużo czynników dodatkowych, dieta, brak wysiłku fizycznego również doprowadzają do wzrostu cholesterolu i oni też są w tej grupie zagrożenia zawałem serca. Różnica tylko pomiędzy nimi polega na tym, że u tych drugich ta miażdżyca taka objawowa występuje raz, że później i po drugie można ich skutecznie leczyć takimi podstawowymi lekami, jakie mamy do dyspozycji. Natomiast u tych pacjentów, gdzie mają uwarunkowaną genetycznie zaburzenia lipidowe, samo leczenie statyną plus jeszcze ezetimib nie wystarcza i musimy sięgać po inne, znacznie droższe leki, które mamy dostęp, dla których mamy dostęp w programie lekowym.
1: Co to takiego jest ten dobry cholesterol?
2: My odchodzimy od pojęcia dobrego cholesterolu, ponieważ najważniejszym wymiernikiem jest to, jakie jest stężenie złego cholesterolu, złego czy tego LDL-u może tak nazwijmy. I niezależnie od tego, jaki poziom ma pacjent tak zwanego dawniej, jak mówiliśmy, dobrego cholesterolu, my ten zły LDL musimy leczyć, bo my do końca nie wiemy, czy ten HDL obroni go przed incydentem.
1: Wracając do tych pacjentów dotkniętych tą przypadłością już w tym wieku starszym, niegenetyczną, bo rozumiem, że sprawa jest tam prostsza. To jest też na początku kwestia na przykład solidnej diety.
2: To jest podstawa. Zarówno u jednych i u drugich pacjentów podstawą jest oczywiście tak zwane leczenie niefarmakologiczne. Ale im jesteśmy starsi, to oprócz leczenia niefarmakologicznego musimy włączyć leczenie farmakologiczne. Bo o ile w tym całym zaburzeniach lipidowych mamy albo wysoki LDL, czyli ten zły cholesterol, ale mamy jeszcze taki parametr jak trójglicerydy. I o ile te trójglicerydy są bardzo jak gdyby wrażliwe na naszą dietę, wystarczy na przykład 3-4 dni głodówka, i stężenie trójglicerydów się obniża, tak z LDL-em tam nie będzie. Dieta wpłynie gdzieś maksymalnie do 15% wartości wyjściowych, ale to nie zmienia faktu, że nie tylko leki, ale modyfikacja całego naszego trybu życia. To samo dotyczy osób z zaburzeniami lipidowymi uwarunkowanymi genetycznie. Też musi być modyfikacja, tylko że nie czekamy, co ta modyfikacja nam wniesie. Wiemy, że dobrze, ale wiemy również, że nie obniży nam aż tak tego cholesterolu złego LDL.
1: I ta dieta to przede wszystkim, rozumiem, że tutaj się dietetycy włączają, ale to przede wszystkim zalecenie ograniczenia czego? Tłustych potraw, mięsnych potraw?
2: Tłustych potraw, czyli tych nasyconych kwasów tłuszczowych, czyli te wszystkie fast foody, to jest w pierwszej kolejności, ale oprócz tego też cukrów prostych, czyli słodyczy.
1: No właśnie, to już skoro padło słowo te fast foody i w ogóle to śmieciowe jedzenie, to daje się przecież zauważyć gołym okiem, jak duże powoduje to konsekwencje u młodych ludzi, u młodych dziewcząt. Ja przyznam się szczerze, że z przerażeniem obserwuję taką coraz większą liczbę dziewczyn bardzo otyłych, młodych dziewczyn, które przecież mają jeszcze dobrą przemianę materii, a tymczasem widać, że to, ten organizm ulega jakiemuś potwornemu zakłóceniu. No i rozumiem, że to jest jednak też sprawa wyboru diety.
2: Bezwzględnie, to jest w pierwszej kolejności, bo otyłości uwarunkowanych genetycznie mamy kilka procent. To jest rzadsza choroba niż na przykład postać heterozygotyczna hipercholesterolemii rodzinnej. Natomiast to jest przede wszystkim olbrzymia podaż pokarmu i takiego zupełnie niezdrowego, złe odżywianie się, zajadanie stresem. To są olbrzymie problemy, jeśli chodzi o otyłość. Może dojść do zaburzeń cholesterolu w przebiegu otyłości, ale tam głównie to dochodzi do wzrostu trójglicerydów. Nie tyle cholesterolu LDL, ile trójglicerydów.
1: A poza zawałem serca, jakie są konsekwencje jeszcze?
2: Wysokiego stężenia cholesterolu LDL, udar niedokrwienny, no i miażdżyca przede wszystkim tętnic kończyn dolnych, które kończą się często amputacją tychże kończyn, ale to również może być i miażdżyca aorty, miażdżyca tętnic nerkowych, to mogą być również i tętniaki, przy czym przede wszystkim tętniaki aorty brzusznej, nie aorty piersiowej, ale aorty brzusznej.
1: Czy na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, kiedy medycyna porobiła takie rzeczywiście skokowe postępy w różnych obszarach chorobowych, mam tu na myśli na przykład leczenie nowotworów, czy również i tutaj w tej specjalizacji pani profesor też można dostrzec takie sukcesy walki z też pewną chorobą cywilizacji, jaką jest miażdżyca na przykład, no, czy zawał?
2: Bezwzględnie, to jest choroba cywilizacji. Zaczynamy się również z tą chorobą miażdżycową borykać w onkologii, bo mamy sukcesy w leczeniu chorób nowotworowych, mamy bardzo dobre leki, ale niektóre z nich podwyższają stężenie cholesterolu i musimy z nim skutecznie walczyć, bo de facto pacjent nie umrze nam z powodu nowotworu, tylko umrze nam z powodu zawału serca. Na pewno jest olbrzymi postęp. Dysponujemy szczególnie w dziedzinie cholesterolu LDL. Jeśli chodzi o obniżanie stężenia trójglicerydów, to ciągle czekamy na nowe leki. Jeszcze dochodzi nam jedna cząsteczka, o której jest coraz głośniej, o lipoproteinie małe A, które możemy sobie zbadać. Ludzie młodzi w wieku od 20 do 40 roku życia mogą sobie bezpłatne zrobić badanie w ramach programu Moje Zdrowie, żeby określić jej stężenie. Tu na skuteczne leki jeszcze czekamy, ale jeśli chodzi o cholesterol LDL, to po pierwsze, że mamy skuteczne leki, po drugie, mamy bardzo dobry program lekowy, czyli ta dostępność dla tych pacjentów, dostępność tych droższych leków jest znacznie szersza, możemy zapobiegać. Tylko problem z tym cholesterolem jest jeden. Jak ktoś ma rozpoznany nowotwór, to wszyscy się mobilizują, żeby ten nowotwór, z tym nowotworem walczyć, co jest oczywiście rzeczą zupełnie zrozumiałą. Natomiast jak mamy wysoki cholesterol, to będziemy się ileś razy zastanawiać, jeszcze tym bardziej, jeżeli jesteśmy przed zawałem serca. Już po zawale serca jesteśmy bardziej zdecydowani, żeby podjąć tą walkę, bo jakoś nam się wierzyć nie chce, że to wysokie stężenie cholesterolu może nam istotnie skrócić nasze życie, bo co, wydaje nam się, że cholesterol nie boli, tylko to jest wynik laboratoryjny, a tak do końca nie jest.
1: To jeszcze chciałabym się zapytać o zadania, które stoją przed konsultantem wojewódzkim do spraw chorób wewnętrznych właśnie. Czym się tam pani profesor przede wszystkim musi zająć?
2: Przede wszystkim to muszę się zająć wspieraniem interny, żeby ta specjalizacja nie zaginęła, nie zginęła nam, bo tych internistów nam jest bardzo, bardzo potrzeba. Niestety wyceny procedur internistycznych w porównaniu do innych, na przykład kardiologicznych, są bardzo niskie. Dlatego oddział internistyczny, jeżeli jest w szpitalu, a jest niezbędny, jest oddziałem tak naprawdę niedochodowym. I pierwszym moim celem wraz z konsultantką krajową, panią profesor Iloną Kurnatowską, walczymy zresztą i ze wszystkimi innymi konsultantami wojewódzkimi o to, żeby wreszcie w internie zacząć brać pod uwagę współchorobowość pacjenta. Bo pacjent internistyczny obecnie jest pacjentem niezmiernie skomplikowanym. On nie choruje na jedną chorobę, tylko ma wiele różnych chorób. My zmagamy się z powikłaniami tychże chorób, z powikłaniami różnych innych inwazyjnych procedur. I to jest numer pierwszy, który byśmy chcieli osiągnąć, a numer drugi, żeby troszeczkę inaczej na tą specjalizację spojrzeć, bo jak ktoś mówi, że jest na przykład endokrynologiem, no oczywiście wymieniam to, co mi do głowy w tej chwili przyjdzie, czy kardiologiem, to dla pacjenta inaczej brzmi niż internista, bo w zasadzie doktor od wszystkiego, czyli od niczego, a bez tych internistów nie działają żadne inne oddziały wysokospecjalistyczne.
1: Pani profesor Marlena Broncel, konsultant wojewódzki do spraw chorób wewnętrznych, a także kierownik oddziału chorób wewnętrznych w Szpitalu Biegańskiego w Łodzi. Pięknie dziękuję za poświęcony mi czas w czasie pracy.
2: Bardzo proszę.

0: Małgorzata Warzecha, witam Państwa pięknie. Jest ze mną pani doktor Agnieszka Kolmaga. Uniwersytet Medyczny, szczegółowo to Zakład Żywienia i Epidemiologii, Katedra Gerontologii. A oprócz tego pani doktor, dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jest także przewodniczącą oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Otyłość, no choroba cywilizacyjna.
1: Jest chorobą, jest diagnozowana i powinna być leczona i najlepiej przez zespół interdyscyplinarny, czyli lekarz, dietetyk, psycholog, rehabilitant. Wtedy najlepsze są efekty leczenia otyłości.
0: Mamy otyłość u ponad 30% polskich dzieci?
1: Tak, tak.
0: Dużo?
1: Dużo.
0: W tym, o dziwo, więcej u chłopców niż dziewczynek.
1: Tak, tak. Tak rzeczywiście jest. Prowadziliśmy też badania kilkanaście lat temu i w naszych badaniach właśnie w Zakładzie Żywienia Epidemiologii bardzo dużą grupę populacji, dzieci i młodzieży łódzkich właśnie przebadaliśmy pod tym kątem i rzeczywiście w naszych badaniach również nadwaga, ale i również otyłość więcej rozpoznawaliśmy u chłopców niż u dziewcząt. I to w tych młodszych grupach wiekowych, bo badania były prowadzone w takiej grupie wiekowej między 12 a 18 rokiem życia.
0: Zaczęłyśmy od dzieci, ale przecież otyłość dotyczy także dorosłych i to w każdym przedziale wiekowym.
1: Tak, tak.
0: No właśnie, dlaczego jest traktowana otyłość jako jednostka chorobowa? Dlaczego jest niebezpieczna? I w którym momencie tak naprawdę należałoby z punktu widzenia pacjenta, należałoby się już tym zacząć martwić i udać po pomoc do specjalistów?
1: Powiedzieliśmy sobie, że otyłość jest chorobą i zwiększa ryzyko ponad 200 nawet różnych jednostek chorobowych. Więc i dotyka dzieci, młodzież od najmłodszego roku życia, więc już tutaj ten, żeby zapobiegać, to już musimy zatroszczyć się o nasze dzieci, młodzież, bo również rozpoznajemy już nadwagę i nie chcemy dopuścić w ogóle do nadmiaru masy ciała, żeby w wieku dorosłym wystąpiła. Więc już przede wszystkim musimy zacząć od kobiet w ciąży, od przygotowujących się do ciąży, żeby były prawidłowo odżywione, żeby nie miały nadwagi, żeby w ten okres właśnie poczęcia weszły z prawidłową masą ciała. Czyli profilaktyka nadwagi otyłości już w tym momencie się zaczyna. Potem właśnie odpowiednie żywienie kobiety ciężarnej. Potem karmienie piersią. To również jest istotny czynnik zapobiegania otyłości. Właśnie odpowiednie żywienie od pierwszych dni życia dziecka. Właśnie poprzez karmienie piersią. Potem musimy również pamiętać o rodzinie, o nawykach żywieniowych w rodzinie, czyli również rodzice są pierwszymi tymi osobami odpowiedzialnymi za siebie i za swoje dzieci, za wprowadzanie tych prawidłowych nawyków żywieniowych, ale również dbanie o prawidłową aktywność fizyczną, bo to też jest również bardzo ważne. Potem szkoła, czyli właśnie nauczyciele, przekazywanie tych informacji, bycie autorytetem, to jest też bardzo ważne. Środowisko szkolne, grupa rówieśnicza też oddziaływuje różnie, więc tutaj naprawdę jeżeli młody człowiek ma dobrze wykształtowane nawyki żywieniowe w rodzinie, to będzie umiał sobie poradzić, oprzeć się różnym pokusom, reklamie, różnym właśnie zagrożeniom, które w tym wieku bardzo często występują.
0: Tym bardziej, że akurat jeśli chodzi o dzieci, czy te młodzież taką dorastającą, to ta grupa środowiskowa czasami potrafi być bardzo okrutna,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak.
0: Więc tam są też jeszcze te siły działające na konstrukcję psychiczną tego młodego człowieka, tej młodej dziewczyny, prawda?
1: Tak, i bardzo właśnie tutaj pani zaznaczyła właśnie tą rolę psychiki, czyli właśnie też stres, te zaburzenia emocjonalne różne, dyskryminacja nieraz właśnie osoby z nadwagą powoduje właśnie różnego rodzaju zaburzenia, depresje na przykład. Czyli kolejny taki czynnik, na który należałoby zwrócić uwagę, to jest umiejętność radzenia sobie ze stresem, z różnymi problemami.
0: Czyli pani doktor, mamy mniej więcej zdiagnozowaną sytuację, prawda? Ale mimo to, jak już tu powiedziałyśmy, ponad 30% dzieci w Polsce, czyli dużo,
1: tak,
0: ma tę skłonność, ma nadwagę lub już jest w tej otyłości, powiedziałabym. A to jest rzeczywiście trudne. Czasami, pamiętam, przed laty mówiło się, a wyrośnie, a wybiega. No oczywiście różnie bywało, bo to też jest sprawa organizmu. Co zatem zrobić, kiedy już mamy tę otyłość w rodzinie i co zrobić, żeby próbować się z tego wyrwać, żeby próbować zawalczyć o to swoje zdrowie?
1: Tak. Czyli na pewno udać się do specjalisty, do lekarza, lekarza pierwszego kontaktu, który skieruje na odpowiednie badania, pomoże...
0: Bo trzeba tło też znaleźć,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, na trzeba właśnie, no. Tak, trzeba, to jest bardzo ważne właśnie, trzeba zdiagnozować i potem znaleźć przyczynę. Co jest przyczyną właśnie, co się stało, że właśnie dziecko stało się otyłe? Czy to właśnie będziemy szukać przyczyny właśnie w nieprawidłowościach, jakichś zachowaniach rodziny, tutaj oczywiście żywieniowych, ale związanych ze stylem życia, czy z niską aktywnością, czy może jakieś problemy rodzinne są, czy rówieśnicze. Czyli szukamy przyczyny, żeby ją wyeliminować, żeby starać się dotrzeć, dlaczego właśnie tutaj ta otyłość się rozwinęła. Bo są pewne predyspozycje też genetyczne, na które nakładają się różne czynniki środowiskowe, w tym właśnie żywieniowe, związane ze stylem życia. Inne czynniki, o których też jeszcze nie mówiliśmy, na przykład krótki sen, właśnie niska aktywność fizyczna, właśnie stres, może powodować, czyli znalezienie tej przyczyny i potem właśnie kontrola, leczenie, najlepiej właśnie w takim zespole interdyscyplinarnym, czyli poszukanie właśnie takiej pomocy w opiece zdrowotnej, u dietetyka, który by nakierował właśnie i opracował taki plan żywieniowy, co dalej robić, ale oczywiście najpierw musi być zdiagnozowana przyczyna.
0: Tak. Tak, bo ona często może mieć podłoże chorobowe,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście.
0: A nie tylko tak. Że tak. Po prostu jem fast foody.
1: Oczywiście.
0: No bo najprostsza odpowiedź.
1: Tak,
0: chociaż rzeczywiście, to jest,
1: tak.
0: Tak, te ale, hamburgery, tak, te frytki, tak. Te tłuste różne, jakieś okropieństwa. Tak. Tutaj dietetyk mógłby się poznęcać nad
1: tak,
0: tym żywieniem.
1: A to nie jest takie proste. No tutaj właśnie. W rozwoju otyłości współdziała bardzo wiele czynników. Także to nie jest takie proste. Tutaj mówiliśmy o otyłości prostej, która często jest, ale mamy często do czynienia z taką otyłością z niewiadomych przyczyn. I to jest bardzo trudne właśnie dotarcie do tej przyczyny właśnie tej otyłości, więc właśnie może być na podłożu jakimś chorobowym i to jest trudne do zdiagnozowania, ale na pewno...
0: Na przykład cukrzyca, prawda?
1: Tak,
0: może
1: no
0: być
1: właśnie.
0: Niezdiagnozowana i może
1: tak,
0: być przyczyną.
1: Tak, tak, czyli badania laboratoryjne, badania antropometryczne, no i potem badania żywieniowe, które uzupełnią komplet takich badań i wtedy postawimy diagnozę, lekarz postawi diagnozę i będzie się opiekował takim dzieckiem.
0: Tak, i tu wchodzimy w następny, powiedziałabym, bardzo szeroki temat pod tytułem rozmaite diety i też czasami przesadny sposób na odchudzanie się, co szczególnie tak, zdaje się dotyczy
1: nastolatków.
0: Też nastolatków, tak. Też dziewczyn, prawda?
1: Tak.
0: I też tego niestety przekazu, że należy być zawsze i wyłącznie takim podobnym do tych nieco fikcyjnych zdjęć w internecie.
1: Tak.
0: No właśnie, i to czasami prowadzi w drugą stronę. No i tutaj jak z tymi dietami, pani doktor, jak z tymi dietami? Słuchać się, nie słuchać, jeść przed 18, nie jeść
1: tak,
0: po
1: różne
0: 18,
1: są, tak.
0: Tak. Dieta kapuściana, dieta taka,
1: dieta ryżowa, tak.
0: Tak.
1: Jest mnóstwo tych diet alternatywnych, rzeczywiście,
0: no
1: tak. Więc odradzałabym tego typu eksperymentowanie. Przede wszystkim również na własną rękę, czy szukanie w internecie jakichś właśnie diet. Nie ma diet cud. Wszystko musi być przemyślane. To jest proces, który trwa. Czyli na pewno musi poprowadzić to specjalista, edukator zdrowotny, dietetyk, który by właśnie tutaj taką dietę prawidłowo przygotował, rozpisał, wyjaśnił, na czym to wszystko polega. Także
0: efekty też nie są od razu,
1: oczywiście,
0: prawda? Trzeba trochę cierpliwości.
1: Tak, trzeba cierpliwości, trzeba systematyczności, trzeba w sobie też znaleźć taką motywację, że wygląd, poprawi mi się wygląd, to jest ważne u młodzieży, u nastolatków, ale również będę zdrowszy, będę mniej narażony na inne jednostki chorobowe. Trzeba różnymi sposobami dotrzeć do młodzieży, przekazać im te informacje, więc tutaj na pewno o jednym spotkaniu się nie skończy, na pewno kilka spotkań wyjaśniających, pokazujących różne obrazy. Teraz mamy też lekarzy, którzy specjalizują się w rozpoznawaniu, w leczeniu otyłości, więc można do takiego lekarza również się zgłosić. Lekarz powinien współpracować właśnie z dietetykiem i wspólnie razem opracować taki plan żywieniowy, czy w ogóle postępowania terapeutycznego u takiego pacjenta.
0: Skupiłyśmy się na diecie,
1: tak,
0: a przecież jeszcze też już pani doktor wspominała, ale do tego jeszcze wróćmy, ruch. Co tak. z tym ruchem, bo z tą aktywnością fizyczną? Bo tu też są rozmaite, powiedziałabym, teorie. Tam, nie wiem, 1000 kroków, tam coś tak, tam jest.
1: Nie zaszkodzi.
0: No właśnie, może no być, właśnie. Tak. Jak to tutaj wygląda?
1: Więc aktywność fizyczna też, no w zasadzie też powinna być dobrana indywidualnie. Bo tak jak prowadzimy pacjenta, każdy pacjent jest inny, ma inne problemy dodatkowe, może mieć, może nie mieć dodatkowych właśnie jakichś schorzeń, cukrzycy czy insulinooporności na przykład, czy jeszcze nie rozwinęła się cukrzyca, ale jakieś pierwsze zaburzenia mogą wystąpić w gospodarce węglowodanowej, w gospodarce tłuszczowej, więc tutaj no, musimy wszystko wyjaśnić, zbadać, wiedzieć jak postępować i potem ten plan żywieniowy ułożyć, ale również właśnie kolejnym filarem w tym postępowaniu musi być aktywność fizyczna. Tutaj dieta jest bardzo ważna, ale z drugiej strony jest bardzo ważne zwiększenie wydatków energetycznych związanych właśnie z aktywnością fizyczną. Więc tutaj dobrze, jeżeli będzie na przykład rehabilitant czy fizjoterapeuta, który by dobrał właśnie odpowiedni zestaw ćwiczeń, czy to właśnie basen może, czy właśnie spacery, te ćwiczenia, które będą pomocne i na pewno zwiększone, czyli połączone razem z aktywnością fizyczną. Być może jeszcze jakieś inne metody byłyby pomocne, na przykład rozmowa z psychologiem, bo mogą być, otyłość może być na tle emocjonalnym, właśnie zajadanie stresu, jakieś inne przyczyny. Także to wszystko jest właśnie bardzo ważne i prowadzenie właśnie takie wspólne.
0: Indywidualne.
1: Tak, tutaj, przede wszystkim.
0: Tutaj wyraźnie, tak. Wyraźnie pani doktor to podkreśla, że to by jednak wymaga pewnych konsultacji tak, indywidualnych jest niezbędne w takim przypadku, kiedy nie można sobie poradzić samemu. Oczywiście w skrajnych przypadkach, mówię tutaj przede wszystkim jednak o osobach dorosłych, to jest także interwencja chirurgiczna, prawda?
1: Tak, tak.
0: To... Znam parę takich przypadków.
1: Tak, to już operację chirurgiczną wprowadzamy, kiedy jest otyłość olbrzymia, kiedy już inne metody, że tak powiem, zawiodły, czyli ta podstawa, jakim jest dieta, zmiana stylu życia, na właśnie ten proaktywny, jeżeli to nie pomaga, farmakoterapia, teraz również są wprowadzane leki, to takim ostatecznym, że tak powiem, deską ratunku będzie operacja bariatryczna i tutaj bardzo dobre są efekty właśnie takiej redukcji masy ciała i również tych różnych problemów, które właśnie często towarzyszą otyłości. Także tutaj operacja bariatryczna... No,
0: ale to ostateczny,
1: tak,
0: rozumiem.
1: Tak, już taki kolejny, taki ostatni krok, że tak powiem, w leczeniu otyłości, jeżeli już inne metody nie pomogą.
0: Tak, zaczęła pani doktor tę narrację od tak oczywistej sprawy jak kobieta w ciąży, żeby nie przesadzić, żeby nie wyjść z tej ciąży. Często się mówi, o, roztyła się po dziecku.
1: Tak.
0: Żeby tutaj już w trakcie tego przygotowywania nowego życia i dla tego dziecka, i dla siebie mieć świadomość. Bo ja myślę, że to jest też sprawa cały czas, pani doktor, posiadania własnych świadomości. Bo często to się dzieje tak szybko.
1: Oczywiście.
0: I tak poza kontrolą, prawda?
1: Tak, pani redaktor, jak najbardziej. Oczywiście, tu się zdecydowanie zgadzam. Tutaj ta świadomość nasza, mimo że coraz więcej mamy dostępu do różnych źródeł, to mimo wszystko ta nasza świadomość jest niska. Albo wiemy, ale nie robimy na przykład. Nie postępujemy właściwie. Więc tutaj
0: lekceważymy sobie,
1: tak. Mimo właśnie różnych edukacji, programów edukacyjnych. To czasami szukamy właśnie jakichś informacji takich właśnie internetowych i sami próbujemy na różne sposoby coś osiągnąć. A tu niestety, tutaj nie ma żartów, to są dowody naukowe potwierdzające, że ważny jest styl życia, ważne jest postępowanie i tego, czego musimy się trzymać. Tutaj nie oszukamy siebie, nie oszukamy swojego organizmu, jeżeli będziemy postępować inaczej właśnie.
0: Wczoraj chyba nawet usłyszałam także wiadomość, że wreszcie będą w stołówkach szkolnych przypilnowywane te produkty. Ja to słyszę od lat. Od lat słyszę, że musi być zdrowe jedzenie w stołówkach szkolnych.
1: Ale powinno
0: a potem,
1: być.
0: A potem się okazuje, że słodka bułeczka i tam wszystkie, ile się da. I ciągle o tym słyszę, ciągle o tym słyszę, a ciągle nie mamy takich też jakby ustawionych tych norm.
1: Tutaj mamy taką ustawę szkolną, która zakazuje sprzedaży niezdrowych produktów, ale także zwraca uwagę na serwowanie właściwych posiłków w szkole, więc tutaj być może nie przestrzegane są te zasady. To one powinny spełniać odpowiednie normy, standardy i no, nie może być takiej sytuacji.
0: Tak, no tak mi się zdaje, że kiedyś, kiedy jednak żyliśmy tym rytmem bardziej takim domowym, tradycyjnym, przypominam sobie, że było jednak obowiązkowe 5 posiłków. Tak. Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja.
1: I bardzo
0: kolacja.
1: Dobrze, żeby tak było, właśnie.
0: A no właśnie, a dzisiaj, kiedy wszyscy są zabiegani, to te dzieci się tak odżywiają tym, co im wpadnie w rękę i od tego niestety podejrzewam zaczyna się tak, bardzo wiele tych kłopotów.
1: Tak, ale warto o tym pomyśleć, warto wprowadzić taki nawyk codziennego spożywania śniadania, bo młodzież często wychodzi bez śniadania, nie chce spożywać śniadania. Można przecież wcześniej przygotować taki lunchboxing, gdzie zapakujemy kanapkę, będą warzywa, będzie jakiś owoc, będzie woda do picia, bo również bardzo ważne jest, abyśmy systematycznie pili wodę, czyli ten nawyk...
0: I tylko w zasadzie wodę,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, tak, właśnie, więc my też tutaj mamy wodę.
0: Jak to, gazowaną, niegazowaną, czy to już nie ma znaczenia?
1: No, dobra jest naturalna woda.
0: Pani doktor, kilka takich zaleceń właśnie. Jak to powinno prawidłowo w ciągu dnia wyglądać, te posiłki?
1: Tak, czyli właśnie zaczęliśmy tutaj mówić o posiłkach, prawda?
0: O śniadaniu,
1: tak, właśnie. Czyli bardzo ważna jest odpowiednia ilość i jakość posiłków spożywanych w ciągu dnia. W tym pierwsze śniadanie, które powinno być spożyte przed wyjściem, czy do pracy, czy do szkoły. Potem zabranie ze sobą jakiegoś drobnego posiłku. Może to być właśnie, tak jak w przypadku młodzieży, to jest to bardzo ważne, czyli musi być tutaj pełnowartościowy taki posiłek. Mogą być 3 posiłki główne w przypadku osób dorosłych, ale w przypadku dzieci co najmniej 4 posiłki powinny być, czyli takie prawidłowe, prawidłowo zbilansowane. Można przekąsić jakąś przekąskę, ale też to, żeby to było na przykład jakiś owoc, jakieś warzywo, czy napój mleczny na przykład do picia. Woda też bardzo często w ciągu dnia powinna się pojawiać, powinniśmy pić co najmniej 2 litry wody, takie są zalecenia,
0: rekomendacje. I przy dzieciach, młodzieży też takie porcje?
1: Tak, tak, oczywiście.
0: I za mało dzieciaki piją?
1: Za mało piją, zdecydowanie za mało piją. Dlatego w niektórych szkołach są automaty z wodą, żeby zachęcać właśnie dzieci do picia. I to jest bardzo dobrze, jeżeli nauczyciele też o tym mówią. W naszych badaniach, tutaj jeszcze co wspomniałam, na przykład młodzież, i to był też czynnik ryzyka właśnie powstawania nadwagi otyłości, opuszczała kolację. Sądziła, że może w ten sposób zredukuje masę ciała, a to jest wręcz przeciwnie. Odpowiednia ilość i jakość posiłków pomaga utrzymać prawidłową masę ciała, natomiast opuszczanie posiłków, a pojadanie między posiłkami właśnie, bo coś musimy dostarczyć do organizmu mniej właśnie wartościowego, jakąś przekąskę słoną, słodką, popić jakimś słodkim napojem, i to powoduje właśnie też większe tycie.
0: Że kolacji nie opuszczać?
1: Nie opuszczamy kolacji, tak, spożywamy, tak, oczywiście, około 2-3 godziny przed snem. I to, żeby była kolacja
0: w idealnym świecie,
1: tak, jasne.
0: Bo z tym
1: oczywiście.
0: Snem także pani doktor
1: tak,
0: mówiła,
1: krótki
0: prawda,
1: sen,
0: że krótki sen...
1: Tak.
0: Fatalnie,
1: tak, też jest czynnikiem ryzyka rozwoju nadwagi i otyłości. I w naszych badaniach również to zaobserwowaliśmy. Różnorodność spożywania produktów jest bardzo ważna, czyli warzywa, owoce, może troszkę w mniejszym zakresie. Jakbyśmy sobie tak w zaleceniach żywieniowych, w rekomendacji, tutaj widzę przed sobą talerz żywieniowy, gdzie połowę tego talerza mamy warzywa, w mniejszym zakresie owoce, potem mamy produkty białkowe i produkty węglowodanowe. Czyli tak powinniśmy sobie wyobrazić każdy nasz posiłek, różnorodność warzyw, różnorodność różnych produktów, produkty mleczne, które są bardzo dobrym właśnie źródłem wapnia, tak jak dla dzieci, dla młodzieży, to również podstawa wzrost, rozwój. Także woda obok tego do picia na przykład.
0: Rośliny strączkowe, już wiem, wczoraj w tych wiadomościach było, że wkroczą szeroko do właśnie stołówek szkolnych, że będzie dużo roślin strączkowych. No ciekawe,
1: zobaczymy,
0: jak te dzieciaki z tym poradzą,
1: no
0: bo
1: właśnie.
0: Zdaje się... Będą
1: tak,
0: właśnie.
1: Tak, być może
0: będą się wykrzywiać.
1: Tak, na początku mogą być problemy, bo rzeczywiście młodzież nie zna roślin strączkowych. Rzadko spożywamy rośliny strączkowe. To bardzo dobrze, żebyśmy zwiększyli to spożycie, ale no właśnie na początku na pewno mogą być trudności. Tak.
0: No ale na samym końcu jest to, żeby nie popaść właśnie w tę otyłość, w tę chorobę otyłości, o której mówimy, bo bardzo trudno się z niej wychodzi, prawda? To nie jest łatwa sprawa.
1: Tak. Czyli lepiej zapobiegajmy, stosujmy prawidłowy styl życia, bo to właśnie styl życia, to właśnie prawidłowe nawyki żywieniowe, prawidłowa aktywność fizyczna, regularna aktywność fizyczna właśnie. Także zachęcajmy, aktywujmy swoje dzieci właśnie do takich różnych aktywności fizycznych, eksperymentowania w kuchni, może przygotowania wspólnych posiłków, później wspólnie na przykład spożywania. I myślę, że to przyniesie na pewno jakieś efekty, zapobiegając otyłości i nadwadze.
0: Pięknie dziękuję. Doktor Agnieszka Kolmaga, Zakład Żywienia i Epidemiologii, Katedra Gerontologii Uniwersytetu Medycznego Małgorzata Warzecha. Dziękujemy.
1: Dziękuję bardzo.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Łódź.
1: Maciej Trajanowski, dzień dobry, kłaniam się nisko i witam w studiu mojego i państwa gościa, którym jest radny Marek Michalik, radny Rady Miejskiej w Łodzi, były też wiceprezydent Łodzi, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry państwu.
1: Korzysta pan ze sztucznej inteligencji?
2: Korzystam w szczególności, ponieważ ja wydaję też książki w tej chwili, też przygotowuję.
1: Chyba sztuczna inteligencja nie pisze za pana tych książek.
2: Nie pisze, ale sztuczna inteligencja pomaga mi robić wywiady, które nagrywam fonicznie, na tekst.
1: No to jest przydatne na pewno. Pytam tak. O to, dlatego że to ostatnio w Łódzkiej Radzie Miejskiej jest pytanie, jak się okazuje, polityczne. Na ostatniej sesji, podczas ostatniego posiedzenia radni pokłócili się o sztuczną inteligencję, a wcześniej na stronach Radia Łódź między innymi, także na naszej antenie, pisaliśmy o tym, że pojawił się plan wśród radnych Koalicji Obywatelskiej, żeby przyjąć taką uchwałę, która trochę utnie, inaczej, zaapeluje do rządu o ucięcie w pracach radnych sztucznej inteligencji. Pan jest za takim rozwiązaniem? Albo przynajmniej wyraźnie ją ureguluje.
2: Ja myślę, że chyba takie rozwiązanie jest w ogóle niemożliwe. Ja mam podejście wolnościowe, więc generalnie uważam, że jeżeli ktoś chce pisać 500 interpelacji, to niech pisze 500 interpelacji. To oczywiście wywołuje niestety reakcję, więc będziemy mieli do czynienia z historią pewnie taką, że na 500 przygotowanych takich interpelacji z pomocą sztucznej inteligencji, pewnie będziemy mieli 500 odpowiedzi.
1: No właśnie, urzędnicy pewnie miasta też będą, jeżeli tak, będą pomocą, zasypywani. Tak. Dobrze, że pan wspomniał o tych 500 interpelacjach, bo ta liczba się pojawiała, przewijała przez sesję Rady Miejskiej. Przewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Domaszewicz wspominał, że pana klubowy kolega, radny Sebastian Bulak, właśnie 500 interpelacji napisał w ostatnie 2 lata. Ja sobie policzyłem, tak na szybko mniej więcej, mogę się oczywiście pomylić, ale to jest jedna interpelacja dziennie. Jeżeli liczyć dni robocze oczywiście, pomijając weekendy, święta i tak dalej, i tak dalej. No nie wiem, czy jedną interpelację taką uczciwą, przeanalizowaną da się napisać dziennie. Z pana doświadczenia.
2: Ja tutaj, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, to nie korzystam przy pisaniu interpelacji, bo też wiem, jaka sztuczna inteligencja jest ułomna i potrafi wprowadzić błąd. Więc po co ja mam walczyć dodatkowo? Bardziej ufam swojemu rozumowi, swojemu umysłowi, więc chyba jestem jednym z ostatnich radnych, który część tych interpelacji przygotowuje jeszcze w formie rękopisu. Ale chcę powiedzieć, że mam tutaj naprawdę podejście wolnościowe i uważam, że każdy może to robić.
1: No tak, panie radny, ale to są też nasze pieniądze, bo jeżeli ktoś pisze jedną interpelację dziennie, to sobie wyobrażam, że w Urzędzie Miasta Łodzi musi siedzieć jeden urzędnik, którego zadaniem codziennie jest odpisywanie na interpelację jednego radnego opozycji. I to jeszcze przewodniczący Domaszewicz cytuje, czego dotyczą te interpelacje. Albo jakieś szczegółowe wyliczenia, prośba o dane historyczne, prośba o zestawienia tabeleryczne, albo na przykład dotyczące jednego trawnika, jednej dziury. Czy to jest sens? Bo wyobrażam sobie, że urzędnicy rzeczywiście biorą sztuczną inteligencję i w tym momencie już interpelacje polegają na tym, że modele językowe rozmawiają między sobą. Ktoś tam używa czata GPT, a ktoś na przykład Gemini.
2: Ja muszę powiedzieć w tej sprawie, odsyłam jednak do pana radnego, żeby z nim rozmawiać dokładnie na temat zasadności bądź niezasadności, bo ja tutaj nie chcę w to wkraczać.
1: No dobrze,
2: to nie są moje interpelacje. Ja mam w tej sprawie swoje zdanie i uważam, że to, że tak się stało w tej chwili, że opozycja korzysta bardzo mocno z interpelacji, to wynika po pierwsze z braku demokracji w Radzie Miejskiej.
1: O, to dość mocne stwierdzenie.
2: Oczywiście, zagłuszania opozycji. No ja podam przykład. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej, jako opozycja, zgłaszaliśmy 3 punkty do porządku obrad. Jeden bardzo aktualny, bo to był remont ulicy Ptasiej, na której robotnicy z firmy budowlanej niszczą drzewa.
1: Pisaliśmy o tym na stronie radio.pl, ale także mówiliśmy na antenie radio.
2: Domagaliśmy się szybkich wyjaśnień, ponieważ Zarząd Dróg w tej sprawie nie dał wyjaśnień do dzisiaj. Były 2 inne punkty. Jeden dotyczył między innymi lotniska. I wszystkie te 3 punkty spadły. No jeżeli jest takie podejście, to oczywiście ono potem znajduje swoje ujście w innych sprawach.
1: No tak, tylko teraz jak się
2: piszemy te interpelacje, bo to jest jedyne narzędzie, na które po prostu
1: ale
2: my wiemy, że
1: kilkaset,
2: nastąpi odpowiedź.
1: Jak się pisze kilkaset pism, no to wtedy nawet nikt nie jest w stanie wymienić, na jaki temat były te pisma. To jest być może kontrskuteczne, bo już nikt się nie przejmuje tymi interpelacjami, nikt ich nie przegląda, nikt nie patrzy na to, o co radni pytają. I dlatego pana też pytam o to, bo ja rozumiem, że radny Sebastian Bulak robi swoją pracę, on jest za nią odpowiedzialny, ale być może on robi niedźwiedzią przysługę właśnie radnym, którzy te interpelacje piszą uczciwie i nie to, że radny Bulak pisze nieuczciwie, żeby nikt mnie tutaj za słówka oczywiście nie łapał, ale przykładają się i na przykład piszą jedną interpelację w miesiącu, bardzo zasadną, celną i taką, na którą urzędnicy powinni odpowiedzieć.
2: Kiedyś było tak, dopóki Platforma tego nie zmieniła, kiedyś było tak w Radzie Miejskiej, że interpelacje miały bardzo wysoką rangę. Interpelacje czasem były dyskutowane godzina, a nawet dwie podczas sesji Rady Miejskiej, ale zdecydowano się to zmienić, żeby szybciej procedować. I teraz te interpelacje rzeczywiście się trochę dewaluują. No, trochę o nich po prostu wszyscy nie wiemy. No, trochę ciężko jest objąć je wszystkie. No, wiemy o swoich interpelacjach. Ja mogę mówić o swoich interpelacjach i mam podejście tutaj wolnościowe. Uważam, że każdy może to robić. Zaproponowałem panu przewodniczącemu Domaszewiczowi, żeby rozładować to, bo to ten konflikt trzeba inaczej rozładować. Ten konflikt trzeba rozładować właśnie poprzez dopuszczenie demokracji.
1: No właśnie, to
2: i trzeba doprowadzić do tego, żebyśmy mieli prawo zadawać szybkie pytania i otrzymywać szybkie odpowiedzi.
1: To wrócę w takim razie do mojego początkowego pytania. Tym bardziej, być może uregulowanie tych interpelacji i na przykład oznaczanie, które są pisane za pomocą sztucznej inteligencji, pomoże przywrócić wartość tym interpelacjom, zapytaniom radnych do urzędników, żeby tłumaczyli się rzeczywiście z tego, co robią.
2: No nikt tego nie wyklucza. Oczywiście dyskusja tutaj w tym względzie jak najbardziej jest potrzebna, ale na pewno nie likwidacja interpelacji.
1: Czyli nie zabranianie być może
2: sztucznej inteligencji. Bo
1: nie zabranianie, być może jakaś regulacja, być może jakieś zasady.
2: No jakieś zasady oczywiście, to jest oczywiście jak najbardziej zasadne, ale ja byłbym za tym, żeby jakby budować tą demokrację w inny sposób, żebyśmy mogli także radni nieopozycyjni, żebyśmy mogli przez godzinę zadawać szybkie pytania i otrzymywać szybkie odpowiedzi.
1: Coś,
2: tak jak jest
1: w parlamencie brytyjskim,
2: no
1: na przykład.
2: Tak,
1: tam jest zawsze sesja pytań i odpowiedzi
2: Przecież
1: do premiera.
2: Ci urzędnicy są przygotowani do tego. No, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak było.
1: Radny Marek Michalik, były wiceprezydent Łodzi, jest moim i państwa gościem. Nie mówię tego bez powodu, ponieważ kiedy był pan wiceprezydentem, odpowiadał pan między innymi za łódzkie lotnisko. Jak pan przyjął informację o odwołaniu wieloletniej prezes lotniska Anny Midery? To dobry ruch ze strony miasta, czy też nie?
2: Zdziwiłem się dlatego, że przez 2 lata apelowałem w Radzie Miejskiej o to, żeby dokonać zmian personalnych na lotnisku. Przez 2 lata. Chodziło mi generalnie o to, że kiedy wróciłem do Rady po 8 latach, to właściwie stwierdziłem, że ja w sprawie lotniska słyszę to samo, co słyszałem 8 lat temu. Więc déjà vu. To znaczy, że nic się nie zmieniło.
1: No,
2: byliśmy w tym samym punkcie. 2 lata temu byliśmy w tym samym punkcie, w jakim 8 lat wcześniej.
1: Trochę nie, dlatego że lotnisko w zeszłym roku obsłużyło rekordowe prawie 500 000 pasażerów. Jednak jest tutaj wzrost. Ja wiem, że niektórzy złośliwi pewnie się uśmiechają teraz pod nosem i mówią, gdzie tam do Okęcia, gdzie tam do Krakowa. Ale jednak, jeżeli porównywać historyczne liczby na lotnisku na Lublinku, no to 500 000 jest to znaczący wzrost i te liczby stoją za panią prezes.
2: A pół miliona wzrostu nie ma.
1: Nie no, oczywiście wzrostu nie ma pół miliona. Obsłużonych 500 000 pasażerów, jak najbardziej.
2: Tak, ale ja przypomnę, że za naszych czasów, a było to już bardzo, bardzo dawno temu, czyli w 2010 roku, to lotnisko obsługiwało 350 do 400 tysięcy pasażerów. A więc przez 10 lat wzrost nastąpił o 150 tysięcy. Przypomnę tylko, że jak zostawialiśmy to lotnisko, to ono miało tak zwany plan główny, który mówił o tym, że w przeciągu 10 lat dojdziemy do 1 000 000.
1: No tym bardziej, że rynek lotniczy się w Polsce zwiększył znacząco.
2: Oczywiście,
1: także...
2: a my po prostu te 8 lat, kiedy mnie nie było w Radzie, zostały stracone. I teraz tak, w tym kontekście, oczywiście ja byłem pierwszą osobą, która mówiła o tym, że jeżeli sobie prezydent miasta nie radzi z tym, to takim bardzo szybkim i sprawnym narzędziem, to nie chodzi o to, żebyśmy kogoś tam wyrzucali czy coś takiego, tak? Dokonujemy zmian personalnych. Zmiany personalne są dobre. są dobre, dlatego że one uruchamiają wyobraźnię, one uruchamiają pomysły, one po prostu wprowadzają pewnego rodzaju twórczy zamęt i możliwość dalszego rozwoju. Domagałem się tego rozwoju właśnie poprzez to, żeby dokonać zmiany personalnej. I nagle przyszła ta zmiana personalna po 2 latach mojego nawoływania, więc myślę...
1: Panie radny, ja nie sądzę, żeby Urząd Miasta akurat pana posłuchał.
2: Myślę sobie tak. Albo mnie posłuchali, co raczej wykluczam, tak? Wykluczam. Albo jest inna rzecz, inna sprawa. I z pewnością tutaj nie chodzi o wyniki pani Midery i lotniska, dlatego że te wyniki po prostu są marne i już dawno te zmiany powinny być przeprowadzone.
1: Tylko Polityczna zmiana?
2: Tak, chodzi o walkę wewnętrzną ugrupowań wewnątrz Platformy Obywatelskiej, które się biją. Nie wiem, czy w tym przypadku o stanowiska, czy też chodzi o to, że jedna opcja góruje nad drugą opcją i czyści te szeregi po to, żeby było. W każdym razie, powiem tak, za tego kotleta, o którym jest mowa w raporcie i za tego jednego...
1: Mówimy o raporcie o działaniu lotniska w 2025, Radzie Łódź, który zlecił, ujawniło. Tak. I tam między innymi były poważne zarzuty wobec prezes lotniska, między innymi sporo podróży służbowych, przebywanie poza spółką, ale także wydatki służbowe pod znakiem zapytania.
2: No,
1: o to chodzi.
2: No to chcę powiedzieć, że w tej sprawie ja mam zdanie takie, że naprawdę jeżeli pani prezes zjadła jednego schabowego więcej i wypiła jednego drinka więcej, to nie ma żadnego znaczenia, dlatego że znaczenie, ona musi się spotykać. Ona musiała się spotykać z ludźmi, musiała po prostu robić swoją pracę, a ta praca między innymi na tym polega. Były gorsze raporty wcześniej i nie odwoływano pani prezes, więc to jest zmiana polityczna i to jest bardzo przykre.
1: To w takim razie na koniec tego tematu. W jaki sposób lotnisko powinno teraz się rozwijać? Tym bardziej, że przecież za plecami już jest Baranów, już czuć oddech. Zapowiadany jest niedługo wbicie łopaty właśnie pod Wielki Port Komunikacyjny między Łodzią a Warszawą. Wtedy w ogóle pozycja lotniska w Łodzi spadnie, no i trzeba będzie szukać jakiegoś pomysłu, jeżeli w ogóle zachować to lotnisko.
2: Przypuszczam, że Baranów tutaj właśnie to wiem nawet, bo rozmawiałem o tym jeszcze z poprzednimi szefami CPK. Nie ma tutaj większego znaczenia. Takie miejsce dla lotniska regionalnego jest, na 1 milion pasażerów jest, a myślę, że nawet na 1,5 miliona pasażerów jest. To lotnisko mogłoby wtedy być prawie bez strat. Prawie bez strat. I właściwie chodzi o to, żebyśmy do tego zmierzali.
1: Skoro już likwidacja na pewno nie.
2: Skoro już odwołali panią prezes, to niech przynajmniej dadzą dobrego menedżera, któremu postawimy cel, że ma doprowadzić do 1,5 miliona pasażerów i on to w czasie, który określi, osiągnie.
1: To jeszcze na koniec jeden temat. Zajmował się pan także nie tylko lotniskiem, podczas kiedy był wiceprezydentem, ale również ulicą Piotrkowską. Bardzo duże emocje wzbudza ostatnio.
2: Niektórzy mówią, że przez Piotrkowską poległa.
1: Tak, była historia, już nie będę grzebał w prehistorii, ale tam była historia dwóch banków, prawda? Z tego, co pamiętam, już nie będę grzebał w prehistorii. Dobrze, ale jest bardzo temat ważki i budzący ogromne emocje wśród łodzian, a mianowicie ograniczenie wjazdu na ulicę Piotrkowską. Słupki za prawie 6 milionów złotych, które postawiło miasto. Takie rozwiązania w innych miastach z powodzeniem funkcjonuje. W Łodzi sensację wzbudza w ogóle ich postawienie. Debata trwa od roku na temat tego, czy wysuwać te słupki, czy też nie wysuwać. Na razie na jednym odcinku są wysunięte. No i media odnotowują skwapliwie to, jak za każdym razem ktoś wjedzie w te słupki. Pana zdaniem to jest dobry pomysł? On się sprawdzi? Czy musimy się do tego przyzwyczaić? Czy to jest 6 milionów wyrzucone w błoto?
2: Ja już to mówiłem od bardzo dawna. Od bardzo, bardzo dawna. Od samego początku, kiedy pojawiła się ta idea tych słupków, że to jest po prostu bardzo zły pomysł. Że to jest bardzo zły pomysł. Że takie słupki, czy stawianie kamieni, czy stawianie barier na ulicy Piotrkowskiej, ale też w parkach, naprawdę to nie jest żadne rozwiązanie.
1: A w jaki sposób od kierowców wyegzekwować to, żeby nie wjeżdżali tam, gdzie nie wolno? Bo nawet słupki tego nie są w stanie załatwić, dlatego że po prostu kierowcy, którzy nie mają prawa wjeżdżać na Piotrkowską, i tak tam wjeżdżają. To w jaki sposób to zrobić?
2: A w jaki sposób wyegzekwowali właściciele prywatnych parkingów, że wszyscy dostajemy karę po 150 albo 250 zł, jak zaparkujemy w niewłaściwym miejscu.
1: Ja ostatnio od tej kary można się odwołać, niektórzy sobie nic z niej nie robią.
2: Ja ostatnio z Niemiec dostałem wezwanie, żebym zapłacił 250 zł, bo pod McDonaldem stanąłem i mnie tam wyhaczyli.
1: Czyli co, na przykład system automatycznego monitoringu i automatycznych
2: Oczywiście
1: mandatów?
2: Trzeba zastosować nowoczesne technologie, trzeba uruchomić też system kar i mandatów, który musi być nieuchronny.
1: Czyli po prostu wjeżdżasz na Piotrkowską, dostajesz mandat.
2: Tak, ale nie słupki. Słupki po prostu to będzie niekończąca się historia
1: dobrze.
2: I niekończące się śmianie ze służb, z miasta.
1: No tak, ale w innych miastach z powodzeniem działają takie systemy. I nawet w Polsce, na przykład przed wjazdem na rynek w Krakowie takie słupki funkcjonują.
2: Pytał mnie pan o moje zdanie, więc mówię, ono jest klarowne od samego początku. Jestem przeciwko tym wielkim kamieniom i głazom, które ustawia się na wejściach do parku, które tarasują te wejścia.
1: Gdyby kierowcy tam nie wjeżdżali, to pewnie nie byłoby takiej potrzeby.
2: Powinno się to zakrzewiać, zadrzewiać, wsadzać nowe zadrzewienia, nowe jakąś zieleń, ale na pewno nie taki sposób.
1: No dobrze, to mamy teraz, bo przecież mamy te słupki, wydaliśmy na nie 6 milionów złotych. Podnieść je w takim razie, bo trwa debata. Wydaliśmy 6 milionów, one są cały czas opuszczone, przynajmniej w tej części, która uniemożliwia wjazd na ulicę Piotrkowską.
2: Nie wiem, co mam doradzać prezydentom. Oni są mądrzejsi od wszystkich.
1: Radny oczywiście z przekąsem mówi.
2: Nie słuchają i nie prowadzą dyskusji, chociaż
1: ale
2: po prostu
1: pan
2: można
1: mógł
2: tą dyskusję prowadzić.
1: To podniósłby pan te słupki, gdyby pan mógł zdecydować?
2: Gdybym ja był, oczywiście zrezygnowałbym z tych słupków. Zrezygnowałbym z tych słupków, bo one naprawdę ani...
1: I powiedziałby pan łodzianom, że wydaliśmy 6 milionów
2: złotych? Nic nie upiększają, nic nie zmieniają, a tylko po prostu nas gdzieś tam kompromitują i powodują kolejne zniszczenia, a to dla właścicieli samochodu.
1: Czyli przebolelibyśmy to 6 milionów złotych.
2: Przebolelibyśmy, nie takie rzeczy przebolaliśmy. Ja tak uważam. Być może, że ja się mylę. Być może, że wszystko idzie w kierunku na całym świecie słupków. No ale ta Piotrkowska ze słupkami, ona naprawdę też mi się nie podoba.
1: Czyli kwestia estetyczna, po prostu.
2: Tak.
1: Bardzo dziękuję. Moim i państwa gościem dzisiaj był radny Marek Michalik, radny Prawa i Sprawiedliwości w Łódzkiej Radzie Miejskiej, ale także były wiceprezydent miasta Łodzi. Bardzo dziękuję i życzymy słuchaczom miłego weekendu.
2: Uprzejmie dziękuję.
0: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl. Radio Łódź.

0: To jest powtórka programu. Taki jest świat.
1: Małgorzata Warzecha, dzień dobry. Ze mną dr Michał Rulski, kłaniam się.
2: Witam, dzień dobry.
1: Doktor nauk społecznych i politolog. Panie doktorze, zacznę od cytatu z pana artykułu.
2: Bardzo proszę. Ciekawe, który ten cytat będzie tutaj kluczowy dla naszych rozważań.
1: A to ciekawe. Zamieszczony artykuł na portalu Obserwator Międzynarodowy i pozwolę sobie przeczytać. W obecnej erze globalnego przepływu informacji oraz ich natłoku, co oczywiście utrudnia odbiorcom prawidłową percepcję rzeczywistości, każdy podmiot polityczny, w tym państwo narodowe, zorganizowane społeczeństwo, region, miasto, organizacja międzynarodowa czy NGO, buduje własny przekaz i wizerunek, który staje się trwałą wartością w relacjach zewnętrznych.
2: I nadal się pod tym cytatem podpisuje rękoma i nogami, dlatego że musimy, tutaj w tym cytacie są jak gdyby dwie wartości główne, zmienne, uwzględnione. Po pierwsze, że państwo narodowe nadal jest podstawowym uczestnikiem gry międzynarodowej, ale są również inne podmioty. Oczywiście ich skala oddziaływania jest różna, ich cele też polityczne, gospodarcze, społeczne, kulturalne są inne. Tak jak tutaj wymieniłem, organizacje pozarządowe, też poświęcałem swój doktorat analizowaniu polityki zewnętrznej Unii Europejskiej właśnie przez pryzmat tego miękkiego oddziaływania na innych. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że jednak oprócz tej twardej potęgi, którą przez wieki analizowaliśmy, liczbę wojsk, powierzchnię, zasoby naturalne, to jednak mamy również drugie oblicze potęgi, czy drugie oblicze siły, czyli tak jak Joseph Nye powiedział, soft power. Oczywiście w literaturze anglosaskiej power się odnosi oczywiście do siły, władzy i potęgi, tak? Więc tutaj można prawidłowo to zamieniać odnośnie do kontekstu. I to jest też tak, że jak to zrobić, żeby inni zachowywali się tak, jak my chcemy, tylko że nie możemy ich pobić, grozić i im zapłacić bezpośrednio, tak? I to jest to miękkie oddziaływanie, a po to tylko, żeby mieć to miękkie oddziaływanie, to jest właśnie potrzebny ten wizerunek. Przy czym oczywiście ten wizerunek będzie różny, różnie będzie interpretowany, ale jakbyśmy nie chcieli, to on zawsze jakiś będzie, tak? Oczywiście my go możemy kreować, my go możemy sobie nadać. Prawda jest taka, że tak samo jak rolę w stosunkach międzynarodowych. Możemy mieć rolę, czy też wizerunek podmiotu, który jest zawsze skłonny do dyplomacji wielostronnej. Na przykład to będą małe podmioty, tak? Gdzie one będą swoją podmiotowość realizowały przez to, że są w różnego rodzaju gremiach.
1: Na przykład ambasady danego kraju.
2: Tak,
1: prawda?
2: Na przykład ambasady
1: będziemy
2: danego
1: się trzymali
2: kraju,
1: tego tak, państwa narodowego.
2: Tak, ale tak, na przykład jeżeli jest małe państwo i ono gdzieś siedzi w jakimś gremium, to tylko po to, żeby zintensyfikować swoją pozycję, tak? Mówię tutaj, idealnym przykładem są na przykład Bałtowie, tak? Litwa, Łotwa, Estonia są w różnego rodzaju pomniejszych też gremiach, dlatego że oni, wiadomo, że oni mają ograniczony wpływ przez to, jak są duzi, jak ile mają ludności, jakie mają PKB i tak dalej, no ale jednak tutaj chcą zintensyfikować swój udział w stosunkach międzynarodowych, jak? Poprzez fora międzynarodowe, tak? Są podmioty, które bardzo nie lubią form międzynarodowych, dlatego że oni uważają, że to je krępuje. Coś takiego mają Stany Zjednoczone, tak? Że Stany Zjednoczone, wiadomo, że
1: starają się unikać.
2: Starają tak, się unikać różnego rodzaju uczestnictwa w różnego rodzaju gremiach międzynarodowych, bo oni uważają, że jednak ten multilateralizm jest dla nich szkodliwy. Ale i tak się wracając do meritum, jest ten wizerunek międzynarodowy. Oczywiście ja tutaj przestrzegam przed tym, że marka międzynarodowa to bardziej jest marka, jeżeli chodzi w tych aspektach gospodarczych, ale ona też się liczy, więc coś takiego obowiązuje w stosunkach międzynarodowych i co więcej, uwzględnienie tych dwóch aspektów, najważniejsze jest to, żeby mieć jedno to wszystko połączone, żeby inteligentnie oddziaływać, tak? Bo tutaj krytycy samego Josepha Nye'a, który był blisko związany z Partią Demokratyczną, ale jakby nie patrzeć, wszyscy się na niego powołują i republikanie, jak przegrywali w Afganistanie i w Iraku, też się na niego powoływali, to krytycy Nye'a zwrócili uwagę, że najważniejsze jest to, żeby to wszystko łączyć, tak? Czyli to miękkie oddziaływanie i to twarde oddziaływanie, to takie klasyczne. No ale jeżeli chcemy coś łączyć, no to jednak nie możemy deprecjonować tego, że jednak w jakikolwiek sposób możemy oddziaływać na innych. własną kulturą, wartościami, własnymi programami, własną dyplomacją publiczną, czyli właśnie tym sposobem komunikacji z innymi.
1: Panie doktorze, to dlaczego my sobie z tym od wielu lat nie możemy poradzić? Dlaczego my sobie jako Polska nie możemy właśnie poradzić ze stworzeniem, może to nie jest możliwe do końca, takiego wizerunku, który byłby akceptowany przez większość społeczeństwa? Mhm. Jak na tę kwestię by pan doktor odpowiedział?
2: Ja bym tutaj uchwycił to w dwóch aspektach. Jeden aspekt to jest taki, i to on jest uniwersalny, ja to powtarzam we wszystkich debatach na temat stosunków międzynarodowych, geopolityki i tak dalej. I to niestety dotyczy ogółu polskiej polityki, nie tylko polityki zagranicznej. Bo my w Polsce mamy totalne rozmycie, co jest narzędziem, a co jest celem. Bo teraz jak odkupuję na przykład kwestię początku III RP, no to wiadomo jest to, że wszyscy mówili na temat integracji do struktur euroatlantyckich, do wspólnot europejskich, do NATO. I to był nasz cel. Nie, to jest bzdura. To jest nasze narzędzie. Bycie w gremium i na przykład to, że ja tutaj z panią redaktor miło rozmawiam, to jest narzędzie. Celem jest bycie w jakimś gremium, w przypadku NATO bezpieczeństwo, w przypadku Unii Europejskiej potencjalne korzystanie z rynków europejskich oraz rozwój, a podczas rozmowy z panią redaktor, żeby nasi słuchacze coś wynieśli z tej rozmowy, tak? Więc to jest główny problem, że my nie mamy narzędzi i celów. No to cele może jakieś tam mamy wyznaczone, ale narzędzi.
1: Tak? No żeby było dobrze. No
2: tak, żeby było dobrze.
1: Byli dobrze postrzegani.
2: Tak, żebyśmy dobrze postrzegani. I że tak powiem, samo przebywanie gdzieś nam nic nie daje. Jeżeli my nie wychodzimy tam z agendą, jeżeli my nie wychodzimy z jakimiś pomysłami, chociaż oczywiście są takie pomysły i są takie inicjatywy, które różnie w historii były, już mówię o tej III RP, lansowane, Partnerstwo Wschodnie, które nadal jest, inicjatywa Trójmorza, która była bardzo aktywna za prezydentury Andrzeja Dudy, no ale to też było pewnego rodzaju osobna grupa w Unii Europejskiej i jednak takie narzędzie, takie inicjatywy były, tylko później gorzej było z dwoma aspektami, z finansowaniem, z kontynuacją. A druga rzecz, i to też jest charakterystyczne dla polskiej polityki, to jest to, i to widzimy w szczególności w relacjach z naszymi wschodnimi partnerami. My wiemy, bo my wiemy, okej, okay, no ale co, bo my wiemy, jak się ułożyć z Gruzją, z Ukrainą, to też jest bardzo gorący temat, z Białorusią i z całym Wschodem. My wiemy i my mamy rację. Mówię, dobrze, no my wiemy i my mamy rację, tylko że niestety, ale to, że my wiemy i to, że my mamy rację, to niestety musimy przekonać do tego innych. Tak, bo to nie chodzi o to, żebyśmy my się spotykali tutaj w polskim gronie i deliberowali na temat tego, że no tak, no my jesteśmy największym państwem regionu i moglibyśmy wpływać na innych. No tak, no my na przykład jesteśmy poszkodowani podczas II wojny światowej, no i należą nam się reparacje, czy też zupełnie inne postrzeganie polityki historycznej, a już takim najbardziej znamiennym przykładem braku tego miękkiego oddziaływania, no to jest to, jak na przykład jakieś tam pseudoelity intelektualne na Zachodzie mówią o polskich obozach śmierci. To też jest miękkie oddziaływanie na społeczeństwo innych narodów. Więc to jest też najgorsze. Także my wiemy, co chcemy robić, tylko niestety, ale to jest zamknięte. To jest bardzo zamknięte i my nie staramy się zrozumieć tego, że na przykład ktoś ma inne... Nie mówię, czy to jest dobre, czy złe odczucie rzeczywistości, ale przepraszam, ktoś ma inne poczucie rzeczywistości i my musimy go przekonać.
1: Czyli trzeba zacząć od tego, żeby wyjść z tego własnego kręgu, z tego własnego balonu.
2: Oczywiście.
1: Z tego właśnie swojego miejsca, spróbować spojrzeć na siebie gdzieś od zewnątrz, nie wiem, zatrudnić również tej promocji jakichś specjalistów zewnętrznych, jak
2: może
1: sobie sami nie potrafimy poradzić.
2: Ale właśnie niekoniecznie, że zewnętrznych. Ja uważam, że to jest też tak, że przede wszystkim trzeba zobaczyć, co my już mamy. Bo ten kwestie naszego wizerunku to naprawdę jest porozdzielane na różnego rodzaju podmioty, ja mówię o same ministerstwa, agencje i tak dalej. Więc to nie chodzi o to, żeby zatrudniać kogoś na zewnątrz, tylko żeby wykorzystywać przede wszystkim to, co my już mamy i to, co się dzieje. No bo Wiadomo, że mamy, ambasady pracują, różne przecież, to też jest kwestia naszej polaryzacji wewnętrznej. Instytuty polskiej kultury
1: też są różne, często egzotycznych miejscach.
2: Egzotycznych miejscach. Są jakieś inicjatywy, nasza kultura wyjeżdża, że tak powiem, z różnego rodzaju przedstawieniami, inicjatywami artystycznymi, więc to się dzieje. Tylko niestety, ale w Polsce nie ma jakiejś takiej, trzeba to wszystko zebrać i mieć jedną strategię, a niekoniecznie działać punktowo albo jakiś zryw, tak? Bo coś, ktoś o nas źle powiedział, coś się tam zadziało, to my już wszystko tam rzucamy i jest jakiś zryw.
1: Panie doktorze, stawia tam taką tezę w tym artykule, że to powinno być działanie międzysektorowe i międzyresortowe, że powinno koordynować mnóstwo różnych miejsc, które są od tego wspomnianego wojska, przez przemysł, kulturę, co tam jeszcze?
2: Sport, kultura. Nawet kontakty tutaj organizacji pozarządowej, czy całego społeczeństwa obywatelskiego, wymiana akademicka, które przecież my też jesteśmy, ja to zawsze podkreślam, my też jesteśmy w Łodzi, w mieście akademickim, tutaj blisko kampusu Uniwersytetu Łódzkiego, a ja nie wiem, czy mamy jakąś statystykę naszych absolwentów poszczególnych uczelni i co oni robią,
1: gdzie oni są,
2: co oni robią i czy mogą, że tak powiem, być jakimiś ambasadorami, czy to Polski, czy to Łodzi. To jest osobna kwestia, więc to się jak gdyby dzieje mimochodem. To się dzieje bez jakiegoś wielkiego ładu i składu. I wiadomo jest też to, że to jest trudne. Tak? Że to jest trudne. Ja nie chcę tutaj wracać do tego.

0: kierunku, ale to dla tych, którzy nas nie znają. No nie chodzi o to, że tylko dla tych, którzy nas nie znają, tak? No musimy mieć odpowiednie lobby, czy też ten oddziaływanie na Stany Zjednoczone, na całą Unię Europejską, na poszczególne państwa, w którym jesteśmy w sojuszu. No tak, ale to, że jesteśmy w sojuszu, nie znaczy, że oni nas jakoś tak pozytywnie postrzegają i z nimi będziemy mogli robić jakieś partykularne deale międzynarodowe. I też w kwestii tego, że to jest międzyresortowe oraz międzysektorowe, zaciera się bardzo wyraźnie. Granica między tym, co jest wewnętrzne i tym, co jest zewnętrzne, tak? Sprawy społeczne, wewnętrzne w jednym państwie też podgrzewają atmosferę u kogoś innego, tak? Przecież my też chyba tutaj rozmawialiśmy na temat polityki Trumpa, że każdy się, że tak powiem, ekscytuje wyborami w jakimś państwie. Więc ta granica się zaciera. Dlatego też to będzie, jest to trudne, jest to wielopłaszczyznowe i wieloaspektowe, no ale niestety coś takiego trzeba robić, bo po pierwsze robią to inni, lepiej lub gorzej, oczywiście dłużej, tak, bo niektórzy robią to dłużej, a po drugie, jeżeli my tego nie zrobimy, to ktoś zrobi to za nas i wtedy będzie tragedia.
1: To chciałabym jeszcze tak trochę na puentę tego naszego spotkania, korzystając z pana, panie doktorze, obecności w studiu, poprosić o komentarz takiej niby teoretycznie małej informacji, która przyszła z początkiem tego tygodnia. Chodzi o serial animowany, który powstaje w Rosji. Serial oparty o bajkę rosyjską Masza i Niedźwiedź. Jest tam dziewczynka i jest tam ten niedźwiedź emerytowany cyrkowy. No i nagle dowiadujemy się, że jest to serial bardzo zresztą popularny w wielu krajach świata, także i w Polsce, że zastrzeżenia co do tego serialu po pierwsze bardzo ostro wyraziła Ukraina, twierdząc, że tam podskórnie przemycane jest dla dzieci takie wartości prosowieckie, czy wręcz sowieckie, bo ta Masza w pewnym momencie występuje tam gdzieś w jakimś odcinku z czapeczką z czerwoną gwiazdą. Mało tego, w lipcu 50 ponad parlamentarzystów Wielkiej Brytanii także złożyło oficjalny protest, aby zakazać, usunąć ten serial, tę bajkę z platform streamingowych. Na ile właśnie takie oddziaływania, jeśli przyjmiemy, że one rzeczywiście istnieją, akurat na tym małym, konkretnym przykładzie, również mogą wpływać na percepcję różnych nacji, narodów w innych miejscach.
0: To jest idealny przykład właśnie tego miękkiego oddziaływania, gdzie mamy produkt, wytwór kultury, w tym wypadku kultury masowej, który ma oczywiście swoją jakąś fabułę, ma, ale też ma ukryte, zamierzone czy też niezamierzone podteksty. To jest tak, że proszę zauważyć, że jak my interpretujemy też inne narody, tak? Proszę zauważyć, że my na przykład Czechów postrzegamy przez krecika. To jest śmieszne, ale tak postrzegamy. My przecież jako, wiadomo, że jako państwo, które było za żelazną kurtyną, bardzo pozytywnie odnosiliśmy się zawsze do Stanów Zjednoczonych. Jak w Ameryce. Cały przemysł Hollywood też, w tym też różnego rodzaju twórczość wojenna i tak dalej, to skrzyżowanie się świata filmu oraz świata
1: armii. Tak, jest nastawiony właśnie
0: tak, jest
1: na
0: nastawiony.
1: Pokazanie
0: jest nastawiony,
1: tego
0: jest
1: szlachetnego oblicza
0: tak,
1: Ameryki.
0: I najważniejsze w tym wszystkim, w przypadku tej bajki, jest jedna rzecz. Żeby to było efektywne, żeby to było właśnie takie podprogowe, żeby to nie było akurat propagandowe, czyli z jednej strony, żeby to było właśnie tak, w taki sposób delikatnie, a jakby nie patrzeć, Rosjanie to potrafią robić, tak? Rosjanie potrafią oddziaływać na inne społeczności w sposób bardziej, z historii wiemy, bardziej lub też mniej drastyczny. Więc jeżeli teraz jest do tego możliwość, no to oczywiście oni będą coś takiego robić, tak? Przepraszam bardzo, ale historie, seriale tureckie na temat Wielkiej Turcji, no to wiadomo, że to jest połączone z polityką historyczną państwa i z obecną polityką, że no Turcja to jest ważny gracz. Jeżeli ktoś w to nie wierzy, to proszę sobie popatrzeć na seriale. I jednak każdy coś takiego stara się zrobić. Przypominam też, że seriale mogą być jakimś elementem polityki historycznej. Proszę zapamiętać, może niektórzy słuchacze mnie tutaj ukamieniują, ale ile było zakłamań historycznych w Czterech Pancernych Ipso?
1: Tak jest, który nadal jest nadawany tak. w kanałach polskich
0: tak,
1: bez
0: nadal,
1: problemu.
0: Bez problemu.
1: Czy ten Klos?
0: Klos,
1: również.
0: Ale z drugiej strony mamy Nasi Matki, Nasi Ojcowie, czyli też bardzo
1: niemiecki,
0: głośny, bardzo kontrowersyjny serial. A jakby nie patrzył, to jest tylko serial, a on jednak realizuje, proszę zobaczyć,

0: politykę i historyczną, i tą politykę międzynarodową w tej skali właśnie kulturalnego oddziaływania, czy też bardziej takiego dyplomacji publicznej, że coś przemycimy. I wiadomo jest też to, że to nie jeden serial, jeden przekaz, jedna książka, jeden film nie zmieni tego. No tak, ale kilka, ten przekaz kontynuowany, tego mówi o strategii, że percepcje innych, nawet nas samych, nie zmieniamy od razu. To może być lata, pokolenia i tak dalej. No bo wiadomo jest też to, że po jednym takim wydarzeniu, po obejrzeniu czegoś takiego mamy jakieś emocje, ale wiadomo, że ten przekaz musi być utrwalany. I niestety, ale w przypadku Polski my też mieliśmy, też sobie przypominam, mieliśmy kilka takich inicjatyw, ale naprawdę to były jakieś takie wystrzały, jakieś tam fajerwerków. Niestety też one, bardziej my kojarzymy nasze działania z tym, że one były nieskuteczne i ile one kosztowały, niż coś takiego, że my mamy z tego jakiś tam pożytek.
1: Dziś serdecznie dziękuję. Dr Michał Rulski, politolog, Małgorzata Warzecha.
0: Dziękuję bardzo.
2: To była powtórka programu. Więcej naszych audycji i podcastów na radiołódź.pl.

on a des onctues. Wiem.

0: Minęła godzina szósta.
1: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
0: A przed nami pierwsze o poranku informacje. Serwis przygotował i przedstawi Jarosław Turek.
2: Na serwisie pogryzione przez psa dziecko w Piotrkowie, kolej na myśliwce F-35 w Łasku i akcja pomocy dla Nepalu. Na termometrze w Łodzi teraz 19 stopni. W regionie dzisiaj będzie deszczowo. Na zachodzie już pada. Siedmiolatek pogryziony przez amstafa w Piotrkowie Trybunalskim. Do zdarzenia doszło kilka dni temu w blokach przy ulicy Modrzewskiego. Chłopca przewieziono do szpitala w Łodzi, a sprawą zajmuje się policja. O szczegółach mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
3: Według relacji rodziny poszkodowanego chłopca, zwierzę wybiegło z mieszkania i rzuciło się na dziecko na klatce schodowej. Chłopiec doznał obrażeń przedramienia i nóg. Jak ustalono po zdarzeniu, pies nie miał aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Według bliskich poszkodowanego nie był to pierwszy tego typu incydent. Zwierzę miało atakować ludzi także w poprzednich latach. Teraz policja prowadzi postępowanie dotyczące narażenia człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
2: Pies został odebrany właścicielce, trafił do piotrkowskiego schroniska na obserwację weterynaryjną. Do Łasku dotarło 5 samolotów wielozadaniowych F-35 Husarz w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego. Zostały powitane tradycyjnie salutem wodnym, a teraz czeka je wdrożenie do działań operacyjnych. Służba zacznie się jednak od audytu, mówi dowódca bazy w Łasku, pułkownik Krzysztof Duda.
4: Pierwszym etapem po wylądowaniu jest tak zwany acceptance, czyli taki audyt systemu uzbrojenia, który do nas dociera. My sprawdzamy, czy to, co zostało zamówione w tych procesach zgodnie z umową, jest zgodne ze stanem faktycznym. Po przyjęciu tych samolotów zaczynamy już te procesy szkoleniowe i przygotowawcze do działalności operacyjnej.
2: Do tej pory do Polski trafiło 8 myśliwców F-35 docelowo. Zgodnie z kontraktem do 2029 roku nasza armia ma mieć 32 takie maszyny. Do Łasku będziemy jeszcze zaglądać. Trwa zbiórka pieniędzy dla Nepalu. W środowej, gwałtownej, tak zwanej błyskawicznej powodzi zginęło co najmniej prawie 600 osób. Około 2000 uważanych jest w tej chwili za zaginionych, a liczy się każde wsparcie, mówi o tym Witold Banach.
5: Międzynarodowy Czerwony Krzyż ogłosił, że na pomoc dla Nepalu potrzeba co najmniej 22 milionów franków, czyli około 100 milionów złotych. PCK natychmiast rozpoczął zbiórkę, a o wsparcie apeluje Michał Mikołajczyk.
6: Apelujemy o środki finansowe. One w najlepszy sposób pozwalają błyskawicznie reagować na to, co jest potrzebne. Tam na miejscu są specjaliści i eksperci po to, by pomagać.
5: W pomoc dla Nepalu włączył się również Caritas. Każdy, kto chce wesprzeć akcję pomocy, wystarczy, że wejdzie na stronę internetową PCK lub Caritas i tam będzie mógł dokonać wpłaty. Witold Banach, Polskie Radio.
2: Dodajmy, że trwająca w Nepalu akcja poszukiwawczo-ratownicza jest wciąż przerywana ze względu na zagrożenie kolejnymi katastrofami naturalnymi. Wracamy do regionu, bo piłkarze Unii Skierniewice przegrali po raz czwarty już w sezonie. W meczu szóstej kolejki pierwszej ligi ulegli przed własną publicznością Stali Rzeszów 0-1, a to spotkanie oglądało Michał Malinowski.
7: Gospodarze byli faworytem meczu, ale sztab szkoleniowy Unii podkreślał, że Stal nie zasługuje na to, by zamykać ligową tabelę. I to się potwierdziło na boisku w Skierniewicach, powiedział trener Kamil Socha.
8: No cóż, ciężki dla nas mecz. Podkreślaliśmy to przed meczem i mówiliśmy wszystkim, że to zespół, który powinien mieć więcej punktów, bo naprawdę dobrze gra w piłkę, jest mocno wybiegany.
7: Po bezbramkowej pierwszej połowie, w której groźniejsi byli rzeszowianie, w drugiej Unia zaczęła się rozkręcać. Jednak w 68 minucie najpierw Bartosz Bida nie wykorzystał stuprocentowej sytuacji, a po chwili zwycięską bramkę zdobył uderzeniem z dystansu Sean Goss. Mimo sporej determinacji w dążeniu do wyrównania, gospodarzom nie udało się już zmienić wyniku. Michał Malinowski, Radio Łódź.
2: Dodajmy, że nieco tylko lepiej spisali się piłkarze łódzkiego klubu sportowego, którzy po bezbramkowym remisie wywalczyli punkt w wyjazdowym spotkaniu z Odrą Opole. A po piątkowych meczach ŁKS jest drugi w tabeli, Unia 12.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Brwi na dziś dość pochmurnie. Przydadzą się parasole i przeciwdeszczowe kurtki. W Piotrkowie, Bełchatowie, także w Łodzi tu już powinno padać. W Skierniewicach deszcz około 8. Jeżeli chodzi o temperaturę, w stolicy województwa 19 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22 stopni. Chłodniej w Sieradzu, tam w najcieplejszym momencie dnia do 20 stopni. Ciśnienie niskie na barometrze 989 hektopaskali. U niektórych osób, niektóre osoby mogą skarżyć się na obniżenie nastroju.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: My nastrój oczywiście będziemy starali się Państwu poprawić. Teraz na zegarze 5 minut po godzinie 6. Kto już z nami w ten sobotni poranek? No, jeszcze ciemno za naszym radiowym oknem. Mamy sobotę, to jest 29 dzień sierpnia. Adam Miksa, Marcin Pośpiech. Zaczynamy. Dzień dobry, dobrego dnia. Jesteśmy z Państwem do 10.

TV Wonder na taką rozgrzewkę 10 minut już prawie po godzinie 6. No tak, w taki melancholijny okres wchodzimy roku, powoli wakacje za nami. Chociaż część osób jeszcze przed urlopami jest serdecznie, także pozdrawiamy. Tych, którzy wracają do pracy, także pozdrawiamy. No ale słońce już nie takie pełne, już nie takie ciepłe. Chociaż nadal pięknie, chociaż ta pogoda też się zmieniła. Spokojnie, jeszcze wiele pięknych dni, ciepłych dni przed nami. Do końca astronomicznego lata pozostały 24 dni. Swoją drogą, wschód słońca 11 minut przed godziną 6, więc teoretycznie powinno być jasno. Teoretycznie, bo za radiowym oknem, jak wspominałem, nadal właściwie taka północ można powiedzieć. Słońce zajdzie wcześniej, 24 minuty przed godziną 20. Dzień potrwa 13 godzin i 47 minut. Dzień krótszy od najdłuższego, 2 godziny i 54 minuty. No i co tam jeszcze w kalendarzu? Imieniny świętują Sabina, Jan oraz Beatrycze. Wszystkiego dobrego dla solenizantów. 10 minut po godzinie 6. My słuchamy radio audycji porannej.

Roger Taylor, a więc perkusista grupy Queen, który powraca z nową muzyką, Come On Summer. Tak zatytułowana jest ta piosenka. No i bardzo jesteśmy ciekawi, jak Państwu przypadła ona do gustu. My już teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. Rok 1957, 29 dzień sierpnia. Wtedy to w Tczewie urodził się Grzegorz Ciechowski, muzyk, kompozytor, lider zespołu Republika, autor takiej kompozycji, niezapomnianych kompozycji, jak chociażby Kombinat, Telefony, Biała Flaga, czy Nieustanne Tango. Równolegle Grzegorz Ciechowski prowadził oczywiście swoją solową karierę jako obywatel GC oraz Grzegorz z Ciechowa komponował także dla innych wykonawców, chociażby dla Justyny Steczkowskiej. Grzegorz Ciechowski świętowałby dzisiaj 69. urodziny. Artysta zmarł w grudniu 2001 roku w trakcie operacji usuwania tętniaka serca.

To kartka z naszego muzycznego kalendarza. 69 lat temu w Tczewie urodził się Grzegorz Ciechowski. My do naszego muzycznego kalendarium będziemy jeszcze wracali w naszej audycji. Teraz na zegarze prawie 20 minut po godzinie 6. Niebawem więcej o tym, co przed nami do godziny 9. A wiele ciekawych tematów z pewnością w Radiu Łódź się pojawi. Proszę koniecznie zostać z nami.

0: Wiraszko w Radiu Wsi o Poranku, teraz na zegarze 25 minut po godzinie 6. No i słowa o tym, co przed nami do godziny 10. Dziś jest zdecydowanie sobotni, rozbiegany poranek. Po godzinie 8 więcej porozmawiamy o biegu fabrykanta, który dzisiaj w Łodzi. Początek, to tak tylko przypomnę, o godzinie 15:00 to będzie bieg małego fabrykanta. Bieg główny o 18:30. Radio Łódź będzie na miejscu na naszej antenie. Nie zabraknie relacji z tego właśnie wydarzenia. Już teraz w imieniu Roberta Zwolińskiego, który będzie na miejscu tego biegu, będzie wszystko relacjonował. Polecam i zapraszam, ale w programie także o innym biegowym wydarzeniu. Wielkimi krokami zbliża się Cyber Run 2026. Ten bieg także odbędzie się w Łodzi.
1: Takiej jeszcze imprezy w województwie łódzkim nie było i faktycznie wcześniej mieliśmy bieg sztafetowy, aktualnie mamy bieg po schodach i to po najwyższym biurowcu w Łodzi, czyli kompleksie Haj Piotrkowska, przy samej Piotrkowskiej.
0: Monika Czerska rozmawiała z organizatorem tego biegu, no i do tej rozmowy wrócimy w naszej audycji. Ja tylko przypomnę już teraz, bo wiem, że w gronie naszych słuchaczy z pewnością są także biegacze, bieg 20 września, a więc teoretycznie jeszcze trochę czasu, no a ale zapisy do 5 września, więc przez tydzień, 5 dzień września to będzie przyszła sobota i to będzie ten moment, kiedy zapisy zostaną zamknięte. Będzie też coś o przyrodzie dookoła nas i moment na złapanie oddechu, no i na zachwycenie się ową przyrodą. Odwiedzimy bowiem Arboretum w Rogowie.
2: Drzewa jednego gatunku, które rosną w skupisku, one łączą się ze sobą korzeniami, tworząc taki poliorganizm, taką komunę, powiedzmy, taką wspólnotę i nawzajem się one wspierają, informują.
0: Będziemy biegali, będziemy zwiedzali, odwiedzali ciekawe miejsca, no ale także oczywiście sprawy bieżące na naszej antenie po godzinie 9:00, 7 dni w Łodzi i regionie i Remigiusz Fladrowski. Naszym gościem będzie dzisiaj dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego, a porozmawiamy między innymi o wykorzystywaniu sztucznej inteligencji przez łódzkich urzędników, także o pechowych słupkach na ulicy Piotrkowskiej. Już teraz na tę audycję zapraszam po godzinie 9:00. Tymczasem na zegarze 27 minut po godzinie 6:00.

No tak rozpadało się w Łodzi mokre ulice za radiowym oknem, ale spoglądam na prognozę pogody pod kątem biegaczy, którzy dziś pobiegną w biegu fabrykanta. No i ten pierwszy bieg o godzinie 15. No i tutaj pogoda jak na zamówienie, bo mniej więcej od godziny 14 w Łodzi zacznie się rozpogadzać, przestanie też padać deszcz. No gorsze wiadomości dla tych, którzy wystartują w tym głównym biegu, a więc około godziny 18.30, bo od 18 w Łodzi może padać. No ale to będzie właśnie taki półgodzinny deszcz mniej więcej do godziny 19. Wtedy gdzieniegdzie powinno nawet wyjść jeszcze słońce. Około 7 to wracamy do porannych godzin. Deszczowe chmury dotrą do Piotrkowa Trybunalskiego. Podobnie w Sieradzu. Tam popada od 7 do 9. Potem w ciągu dnia już sucho. W Bełchatowie parasole dzisiaj także bardzo się przydadzą. Pogoda do godziny, popada do godziny 13. Potem już tylko przelotne opady deszczu to wieczorem. 32 minuty po godzinie 6 teraz.

Żari grupa Happyset w Radiu Cioparanku. Teraz na zegarze 21 minut do godziny 7. No i jeszcze mamy moment, żeby zajrzeć do weekendowej prasy. No i między innymi w Dzienniku Łódzkim o tym, że prezydent Bełchatowa nie dokona transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych w krajach Unii Europejskiej, choć teoretycznie od 23 sierpnia ma właśnie taki obowiązek. Do Urzędu Stanu Cywilnego w Bełchatowie nie wpłynął dotychczas żaden wniosek o transkrypcję małżeństw jednopłciowych, czytamy w gazecie. Być może dlatego, że burmistrz od kilku miesięcy publicznie deklarował, że podlegli mu urzędnicy takiej czynności nie wykonają. Tak mówi także rzeczniczka pana prezydenta Kryspina Rogowska, która mówi, że prezydent miasta Bełchatowa nadal podtrzymuje swoje stanowisko. I jak dalej przekonuje pani Kryspina Rogowska, więc rzeczniczka miasta Bełchatowa, wprowadzone rozporządzeniem ministra cyfryzacji dróg i rozporządzenie nie stanowią odzwierciedlenia czynności formalno-prawnych w zakresie rejestracji stanu cywilnego osób, których dotyczą wyżej wymienione transkrybowane akty. Tak to wszystko brzmi w języku urzędowym, a jak podaje tęczowy przewodnik po urzędach stanu cywilnego, który publikuje listę gmin, w których urzędnicy odmawiają transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, w Łódzkiem są to Aleksandrów Łódzki, Białaczów, Inowłódz, Łowicz, Mniszków, Łęczyca oraz Poddębice. Białe plamy na tęczowej mapie regionu. Ten temat w Dzienniku Łódzkim. 19 minut do godziny 7. Słuchamy Radia Łódź, audycji porannej.

Gambini i Joel w Radiu Cio Poranku. Teraz na zegarze 13 minut do godziny 7. No i zaglądam na radiucie.pl, a tam same dobre wiadomości, można powiedzieć, a przynajmniej bardzo dobre wiadomości dotyczące sfery artystycznej i koncertowej w Łodzi, bo to jeden z najważniejszych zespołów współczesnej sceny alternatywnej przyjedzie do stolicy województwa. Chodzi o zespół Fountains DC z Irlandii. No i właśnie ta grupa zagra 31 października w Atlas Arenie. Koncert będzie częścią europejskiej trasy, która obejmuje 20 występów. Wszystko rozpocznie się 21 października w Lizbonie. Trasa zakończy się 27 listopada w Londynie w O2 Arenie. No ale nas najbardziej interesuje ten koncert 31 października, który odbędzie się w Atlas Arenie. Trasa będzie promowała nowy krążek zespołu Dopamine Chamber. Premiera tego albumu zaplanowana jest 16 października, no a więc to jeszcze dodaje smaczku temu koncertowi, temu występowi, który zaplanowano w Łodzi. I to będzie 5. studyjny krążek Fountains DC i następca dobrze przyjętego albumu Romance. To był rok 2024. Nowy materiał ma być kolejnym zwrotem w brzmieniu grupy. Zespół ma odejść od surowych postpunkowych korzeni na rzecz bardzo rozbudowanych i wielowarstwowych kompozycji. Czytamy na radioucie.pl. No i tutaj te najważniejsze rzeczy, a więc to, kiedy będzie można nabyć bilet na ten właśnie występ 31 października. Przedsprzedaż ma ruszyć 2 września, a więc to będzie środa o godzinie 11. To będzie przedsprzedaż. Otwarta sprzedaż biletów ma ruszyć 3 września o godzinie 11. No i jeszcze ważna informacja. Dochód z każdego sprzedanego biletu, a konkretnie chodzi o 1 euro, zostanie przekazany na organizację World Child UK, która wspiera dzieci dotknięte skutkami konfliktów zbrojnych. Fountains DC w Łodzi 31 października w Atlas Arenie. Bilety od

0: Zapowiada się fantastyczna koncertowa jesień w Łodzi 31 października Fountains DC w Atlas Arenie, ale także w październiku między innymi w tej łódzkiej hali wystąpi Mrozu czy Deep Purple. Więcej na radiołódź.pl do przeczytania. Teraz na zegarze 6 minut do godziny 7.
1: Good job! What for? I'm trying to think.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć, albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowia ja.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Na właściwych torach od 1981 roku. Tak działa Klub Miłośników Starych Tramwajów w Łodzi. Ratujemy historię łódzkiej komunikacji miejskiej i przywracamy do życia zabytkowe pojazdy. W naszej kolekcji jest ponad 40 historycznych tramwajów. Wśród nich najstarszy łódzki wagon z 1898 roku. W zajezdni muzealnej Brus tworzymy społeczne Muzeum Komunikacji. A latem nasze tramwaje znów ruszają na ulicę w ramach łódzkich linii turystycznych. Więcej na kmst.pl oraz Facebooku i Instagramie.
0: Ogłoszenie społeczne.
4: Tu Radio Łódź, minęła godzina 7. Przed nami najważniejsze informacje i Jarosław Turek.
5: A w serwisie nowe samoloty F-35 w bazie w Łasku. Kolejna próba przyjęcia ustawy o kryptoaktywach w Sejmie i bezpieczeństwo wokół szkół przed nowym rokiem nauki. Przez region przechodzi teraz deszczowy front, zrobiło się więc mokro, choć na termometrze cały czas 18 stopni. Pięć kolejnych polskich myśliwców F-35 jest już w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Maszyny przyleciały ze Stanów Zjednoczonych i wylądowały w bazie i tym samym dołączyły już do trzech husarzy, którzy stacjonują tam od maja, mówi nasz reporter Jakub Jędrzejewski.
6: W Łasku stacjonuje już 8 samolotów F-35, czyli wszystkie, które do tej pory trafiły do Polski. Pięć nowych maszyn czeka teraz dokładne sprawdzenie. Dopiero po zakończeniu tej procedury rozpoczną się szkolenia i przygotowania do działalności operacyjnej, mówi dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, pułkownik Krzysztof Duda.
7: Niedługo po procesie acceptance wejdą do służby, będą realizowały zadania statutowe jednostki. Acceptance, czyli taki audyt systemu uzbrojenia.
6: F-35 to wielozadaniowe myśliwce piątej generacji, niewidoczne dla radarów. Potrafią zbierać, analizować i przekazywać informacje z pola walki, dlatego określane są jako latające superkomputery. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
5: Do końca roku w Polsce ma być 14 takich samolotów, a całe zamówienie obejmuje 32 maszyny. Sejm podejmie trzecią już próbę odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Rządzący liczą, że dzięki trwającemu śledztwu dotyczącemu afery Zonda Krypto, opozycja, PiS, Rozwój Plus i Konfederacja pomogą weto odrzucić.
8: Premier Donald Tusk oczekuje od polityków opozycji wsparcia ustawy regulującej rynek kryptowalut.
9: To jest chyba ten moment, kiedy już nikt nie będzie miał czelności powiedzieć, że nie ma sprawy.
10: To jest odrzucenie działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi.
8: Mówił marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W odrzuceniu weta nie pomoże Rozwój Plus. Jak mówi europoseł Piotr Müller, rządowe przepisy były nadregulacją i namawia do przyjęcia projektu Karola Nawrockiego. PiS też nie pomoże rządowi w sprawie weta, zapowiada poseł Zbigniew Kuźmiuk. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
5: Wiadomo, że klienci Zonda Krypto ponieśli straty w wysokości co najmniej 350 milionów złotych. Przed rozpoczęciem roku szkolnego policja sprawdziła oznakowanie dróg w pobliżu szkół w województwie łódzkim. Skontrolowano ponad 900 miejsc i prawie co trzecie wymagało poprawek. W ponad 300 przypadkach zauważono problemy, które wymagały interwencji zarządców dróg, mówi nadkomisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11: O co wnioskowaliśmy? Przede wszystkim o uzupełnienie oznakowania. Oznaki pionowe to jest przejście dla pieszych, które ostrzega kierowców o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci. Również wnioskowaliśmy o odnowienie nieczytelnego oznakowania poziomego.
5: Dodajmy, że policja współpracuje z aplikacją Janosik, żeby dodatkowo ostrzegać też kierowców o miejscach, w których powinni zwolnić. Piłkarze UKS Łódź w meczu 6. kolejki pierwszej ligi zremisowali na wyjeździe z Odrą Opole 0-0 i to jest pierwszy mecz bez gola Łodzian, co wyjaśnia w relacji Robert Zwoliński.
12: Dla piłkarzy UKS Łódź mecz w Opolu był najsłabszym w tym sezonie, jeśli chodzi o ofensywę. Aż nadto widoczny był brak Andrewa Rasy. Hiszpan pauzował z powodu kontuzji, której doznał w ostatnim meczu ze Stalą Mielec. Wtedy to właśnie on zdobył dwie bramki, a teraz UKS był zupełnie bezzębny. Tak naprawdę łodzianie stworzyli sobie może pół sytuacji. Groźnie uderzył Kacper Nowakowski w zamieszaniu podbramkowym pod koniec pierwszej połowy i celnie trafił też Karol Podliński w drugiej połowie, ale bramkarz Odry nie miał większych problemów z obroną tych uderzeń. Jeśli chodzi o bramkarza UKS-u, no to Damian Węglarz wygrał pojedynek sam na sam z Patrykiem Szyszem i w innej sytuacji Szysz fatalnie spudłował z bliska. UKS w Opolu remisuje z Odrą 0-0.
5: UKS po 6 meczach ma na koncie teraz 11 punktów i obecnie jest wiceliderem tabeli. Na 12 pozycji plasuje się za to Unia Skierniewice, która wczoraj przegrała u siebie ze Stalą Rzeszów 0-1.
13: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: My zaglądamy jeszcze do prognozy pogody, a sobota pod znakiem deszczu w regionie pada, padało lub niebawem zacznie padać w całym województwie. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach w Łodzi 18 stopni. W ciągu dnia maksymalnie możemy liczyć na temperaturę do 22 stopni. W Sieradzu teraz 17 stopni, w ciągu dnia do 23, a więc nieznacznie cieplej niż w stolicy województwa. W Piotrkowie 19 stopni teraz, w ciągu dnia do 23, a więc tak jak w Sieradzu. Poza tym wiatr słaby i umiarkowany, problemy z koncentracją i gorsze samopoczucie. Jeśli ktoś ma podobne problemy dzisiaj o poranku, no to być może przez niskie ciśnienie. Teraz na barometrze 989 hektopaskali.
13: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
4: My się deszczową pogodą nie przejmujemy i zabieramy się do pracy. Raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. To jest sobota, 29 dzień sierpnia. Adam Miksa, Marcin Pośpiech. Raz jeszcze dzień dobry, raz jeszcze kłaniamy się nisko. Słyszymy się do 10:00.

Co tam i grupa? Hej, co tam? No coś się kończy, coś się zaczyna, tak słowem wstępu do drugiej odsłony naszego muzycznego kalendarium możemy powiedzieć. No bo tak, 60 lat temu grupa The Beatles zagrała swój ostatni publiczny koncert. To był występ w Candlestick Park w San Francisco. No i ten koncert pożegnalny grupy The Beatles obejrzało 25 tysięcy fanów i to był 29 dzień sierpnia 1966 roku. No i wtedy coś w muzyce zdecydowanie się kończyło. Tymczasem 32 lata później, a więc 29 sierpnia 1994 roku, coś ważnego w muzyce się zaczynało. Otóż grupa Oasis opublikowała swój pierwszy duży krążek zatytułowany Definitely Maybe. Album został najszybciej sprzedającym się debiutem w historii brytyjskiej muzyki rozrywkowej. Na całym świecie sprzedano ponad 8 milionów tej właśnie płyty, z której słuchamy fragmentu. Ta piosenka zatytułowana jest Live Forever.

To grupa Oasis sprzed 32 lat. A jak w Państwa pamięci zapisał się rok 1994? No między innymi wtedy Telewizja Polska wyemitowała pierwszy odcinek teleturnieju 1 z 10. Także wtedy w Telewizji Polskiej pojawiła się Familiada, ale między innymi w roku 1994, a więc 32 lata temu, utworzono Sulejowski Park Krajobrazowy. Nastąpiła także denominacja złotego na konferencji prasowej w Narodowym Banku Polskim. Odbyła się oficjalna prezentacja nowych wzorów monet i banknotów, a klub londyński zredukował 13 miliardów dolarów polskiego długu, który został zaciągnięty w czasach Edwarda Gierka. No i jeszcze jedno wspomnienie z roku 1994. To był kwiecień. Wtedy to utwór To nie ja w wykonaniu oczywiście Edyty Górniak zajął drugie miejsce podczas konkursu piosenki Eurowizji w Dublinie. Tak wyglądał w skrócie rok 1994. A na zegarze 15 minut po godzinie.

22 minuty po godzinie 7. Dużo będzie działo się dzisiaj w Łodzi. No i bardzo dobrze, no ale oczywiście w związku z tym trzeba liczyć się z pewnymi utrudnieniami, zmianami w komunikacji miejskiej. Wszystko to doskonale opisujemy na radio.pl. No to teraz tak w telegraficznym skrócie. No bo tak, od godziny 15 bieg fabrykanta, o którym zresztą jeszcze więcej Państwu opowiemy po godzinie 8 na antenie Radia Łódź. No ale te utrudnienia w okolicach Księżego Młyna rozpoczną się już od godziny 15, no i potrwają mniej więcej do godziny 20:30. Częściowo zamykane etapami będą ulice m.in. takie jak Milionowa Tymienieckiego, Fabryczna, Przędzalniana czy ulica Piotrkowska. To w kierunku północnym od ulicy Tymienieckiego do ulicy Przybyszewskiego do godziny 20. No ale dzisiaj w Łodzi nie tylko bieg fabrykanta, ale także drugi dzień Parady Wolności 2026, która przemaszeruje ulicami miasta z Placu Wolności, Piotrkowską, Tuwima, Targową do EC1, gdzie odbędzie się after party. I ten przemarsz rozpocznie się około godziny 23, no i ma potrwać mniej więcej godzinę. W tym czasie zostanie zamknięta dla ruchu ulica Tuwima. Od Piotrkowskiej do ulicy Targowej trzeba liczyć się także ze zmianami, jeżeli chodzi o kursowanie autobusów MPK Łódź. No i jeszcze jedno wydarzenie, o którym warto wspomnieć. To będzie dzisiejsze popołudnie i wieczór w Atlas Arenie. Super Puchar Polski w piłce ręcznej. No i tutaj także trzeba liczyć się z utrudnieniami w okolicy właśnie tej hali Atlas Areny. Także inaczej kursować będą autobusy i tramwaje MPK Łódź. Więcej na ten temat oczywiście na stronach przewoźnika, ale także odsyłamy na radiołódź.pl. Proszę zaglądać tam. Teraz na zegarze 24 minuty po godzinie 7.

0: Zegar już prawie 7:30, no a krople deszczu spływają po radiowych szybach. Sierpień żegna się deszczowo, dziś popada w całym regionie. A jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach w Łodzi 18 stopni, w ciągu dnia maksymalnie do 22. Trochę chłodniej teraz na zachodzie regionu, w Sieradzu 17 stopni. W ciągu dnia za to cieplej do 23 stopni, podobnie w Piotrkowie, w którym teraz 19 stopni, w ciągu dnia do 23 stopni. Wszędzie sporo dzisiaj deszczu. Niestety dobre wiadomości są takie, że jutro mniej deszczowych chmur i więcej słońca w województwie łódzkim. Radio
1: Łódź. Autopromocja.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krykund poprzeczka.
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
8: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
9: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
10: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
11: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
12: Świadomy proces słuchania, to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu. Jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
11: W każdy poniedziałek po 21:00.
13: Okolice jazzu.
11: Zapraszam. Piotr Bielawski.
1: Autopromocja.
14: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
0: 29 minut do godziny 8. My raz jeszcze mówimy dzień dobry, kłaniamy się nisko. Po godzinie 15 dzisiaj bieg fabrykanta, który będziemy relacjonowali na naszej antenie. Na początek to będzie bieg małego fabrykanta o wspomnianej 15, bieg główny o 18:30. Relacje z tych wszystkich wydarzeń dzisiaj w Radiu Łódź. Już teraz zapraszam w imieniu Roberta Zwolińskiego, ale niebawem, bo po godzinie 8 porozmawiamy sobie więcej właśnie o tym ważnym wydarzeniu biegowym w Łodzi, ale także o Cyber Run 2026. To jest kolejne sportowe wydarzenie, które zbliża się wielkimi krokami i odbędzie się w Łodzi we wrześniu, a o jego szczegółach opowiem niebawem.

0: 20 minut do godziny 8 słuchamy Radio Łódź, audycji porannej, w której obowiązkowo w sobotnie poranki namawiamy i zachęcamy do wszelkich sportowych aktywności, tych bardziej profesjonalnych i wyczynowych, jak i tych po prostu polegających na ruszaniu się w każdej możliwej okoliczności. No a tych okazji do wspólnego uprawiania sportu nie brakuje w naszym regionie. Dzisiaj bieg Fabrykanta, to już wspominaliśmy, zresztą do tego wydarzenia będziemy jeszcze wracali po godzinie 8, ale niebawem także Cyber Run 2026. To jest bieg, o którym więcej już teraz.
1: Monika Czerska, dzień dobry, witam, a witam też naszego gościa. Gościem Radia Łódź jest Dominik Stanek, doskonale Państwu znany, ale dziś w mundurze i reprezentuje zarząd w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dzień dobry, Dominiku.
2: Witam, cześć.
1: A będziemy mówić o wyjątkowej imprezie, która czeka nas już 20 września w Łodzi. Imprezie, którą organizujesz jako policjant właśnie. Imprezę dla twojego środowiska, ale także dla mieszkańców regionu łódzkiego. Będziemy biegać po schodach.
2: Tak, myślę, że takiej jeszcze imprezy w województwie łódzkim nie było i faktycznie jest to druga część naszego biegu pod nazwą Cyber Run 2026. Wcześniej mieliśmy bieg sztafetowy, aktualnie mamy bieg po schodach i to po najwyższym biurowcu w Łodzi, czyli kompleksie Haj Piotrkowska, przy samej Piotrkowskiej, więc sama ta okolica, samo to miejsce już, że tak powiem, no tak budzi respekt przed każdym biegaczem, bo tu będzie aż do pokonania 19 pięter, zarówno właśnie w kategorii Open, tak jak tutaj powiedziałaś, Monika, i również w kategorii Policja. I to, co jest istotne w kategorii Policja, będziemy organizowali również pierwsze Mistrzostwa Polski Policji w biegu po schodach.
1: No, jesteś znany jako człowiek, który próbuje rozruszać polskie społeczeństwo, mieszkańców Łodzi i regionu, i rozumiem, że też próbujesz rozruszać swoich kolegów policjantów, ale chyba nie tylko o to chodzi w tej imprezie, nie o samą aktywność fizyczną.
2: Dokładnie tak. W trakcie całego wydarzenia, czyli tego 20 września, przez kilka godzin, od godziny 10 do 15, będziemy mieli uruchomione i stworzone specjalne cybermiasteczko, gdzie będą przygotowane specjalne strefy, gdzie będziemy mogli rozmawiać ze wszystkimi tak naprawdę mieszkańcami naszego miasta, naszego województwa o phishingu, o smishingu, o ochronie danych, o deepfake'ach. Postaramy się również stworzyć taką naprawdę fajną grę miejską dla również tych najmłodszych, więc tak naprawdę zachęcam do tego, żeby być razem z nami, bo wiedzę, którą będziemy przekazywali, na pewno przyda się każdemu, nie tylko sobie właśnie młodszej, starszej, ale również tym nastolatkom, którzy są już w tym środowisku cyfrowym, no dosyć mocno zakorzenieni.
1: Zaawansowani, czyli łączysz przyjemne z pożytecznym. Ja bardzo gorąco zapraszam, nie tylko ze względu na to, że można doszkolić się trochę z bezpieczeństwa w internecie, ale może przy okazji warto spróbować swoich sił na tych 19 piętrach. Ja pamiętam, kilka lat temu spróbowałam i mówię, a co tam wędrować 19 pięter, to bez problemu. No, jest to jednak wyczyn, można się sprawdzić, można się zapisać, do kiedy przyjmowane będą zapisy?
2: Zapisy będą przyjmowane do 5 września, chociaż nie wykluczamy oczywiście wydłużenia tego terminu, ale nie ma co czekać. Lepiej się już na tej liście pojawić i że tak powiem, wyczekiwać tego momentu startu, no ale później również tej mety, tak, bo to 19 piętro naprawdę tam powoduje, że zapiera dek w piersiach, zwłaszcza jak jesteśmy na tym piętrze i te szyby są przeszklone, tak całkowicie to piętro. No widok jest niesamowity, bo wczoraj tam byłem, więc no wiem, co mówię.
1: Zapiera dech w piersiach, nie tylko z powodu widoków, bo rzeczywiście są imponujące. Piękna panorama miasta, ale zapiera dech w piersiach też z powodu zmęczenia, zwłaszcza kiedy kondycję ma się słabszą. Ale zapewniam Państwa, warto spróbować, warto się zapisać. Czas jest do 5 września. W jaki sposób to robimy?
2: Zapisy trwają na stronie Ines Sport. Wystarczy podnieść formularz, dokonać opłaty wpisowego i tu też jest istotna informacja, że cały dochód chcemy przekazać na wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, więc tutaj celem jest tak naprawdę wsparcie charytatywne, więc no warto naprawdę być tutaj razem z nami, pokazać tą siłę, tą moc, że mam nie tylko tak naprawdę wybiegane te nogi, ale również mamy wielkie serducho do niesienia pomocy.
1: No można powiedzieć, że to wielkie serducho jest wpisane w sportowców, nawet tych sportowców amatorów. 5 września i jeszcze tylko przypomnij, jakiej imprezy na stronie Ines Sport szukamy.
2: Cyber Run 2026, Operacja Schody.
1: i widzimy się 20 września.
2: Do zobaczenia.
1: Dziękuję bardzo. Gościem Radia Łódź był Dominik Stanek, zarząd w Łodzi Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Dzięki za rozmowę.
2: Dzięki.
0: Bardzo dziękujemy. Rozmawiała Monika Czerska. Przypomnę, bieg 20 września, no ale zapisy tylko do 5 września, więc do przyszłej soboty. A jaka jest Państwa ulubiona biegowa piosenka? To tak przy okazji, taka, przy której kolejne metry pokonuje się najłatwiej. Myślę, że mamy mocnego kandydata. Street of Dream, YouTube.

Mamy czas, tak zatytułowana jest ta piosenka. No i dobrze się składa, no bo oczywiście, że mamy czas i to 108 minut do godziny 8. To godzina, która teraz na naszym radiowym zegarze. A to oznacza, że niebawem u nas najważniejsze informacje, a w nich m.in. o ataku Amstaffa na 7-latka. Do tego ataku doszło w Piotrkowie Trybunalskim. Bulwersująca historia. Powiemy także o 3-miesięcznym areszcie dla prezesa PKL-u. Także słowo o łódzkiej Paradzie Wolności znajdzie się w naszym serwisie. Polecamy. Proszę zostać z nami.

0: autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie gościem będzie Tomasz Podwysocki, kierownik działu transmisji Radia Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Piotr Bielawski spotka się z Anną Wrzesień, artystką multimedialną z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która tworzy rzeczy użytkowe znane z różnych miejsc naszego miasta oraz własne prace. Twierdzi, że od bliskości wszystko się zaczyna w sztuce i w życiu.
5: Myślę, że warto być otwartym na eksperyment z sobą. Nie jest bardzo dużo niedokładnych linii, takich czasem błądzą, ale odnajdują się jakby... One są gdzieś w jakimś rytmie zatrzymane, uchwycone w odpowiednim momencie. Tam nie ma dopasowania do szczegółu, dbania o to, żeby nie wyjść za linię czy za kształt. A dla mnie i tak, i tak to jest równe.
3: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19.00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
6: Chyba zacznę inwestować w złoto.
7: Dlaczego akurat w złoto?
6: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
7: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
6: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
8: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15.00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
9: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
10: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
0: Po reklamie.
11: Minęła godzina 8. Tu Radio Łódź, przed nami najważniejsze informacje. Jarosław Turek.
12: W serwisie Atak Amstafa na 7-latka w Piotrkowie, 3-miesięczny areszt dla prezesa PKOL-u i łódzka parada wolności. W regionie zrobiło się mokro i deszczowo, ale po południu jest szansa na rozpogodzenie. Na termometrze mamy 18 stopni. Siedmioletni chłopiec został pogryziony przez Amstafa. Doszło do tego w jednym z bloków w Piotrkowie Trybunalskim. Chłopiec został pogryziony w przedramię i w nogi. O szczegółach mówi nasz reporter Paweł Kwiatkowski.
13: Po zdarzeniu okazało się, że Amstaff nie miał aktualnego szczepienia przeciwko wściekliźnie. Bliscy poszkodowanego twierdzą też, że nie był to pierwszy niebezpieczny incydent z udziałem tego psa. Zwierzę miało wcześniej atakować również inne osoby. Sprawą zajmuje się policja, mówi młodszy aspirant Edyta Daroch z piotrkowskiej policji.
14: Z uwagi na realne i znaczące zagrożenie dla zdrowia i życia osób postronnych oraz konieczność prowadzenia obserwacji zwierzęcia w kierunku wykluczenia wścieklizny, lekarz podjął decyzję o niezwłocznym odizolowaniu psa.
13: Pies został odebrany właścicielce i przewieziony do schroniska w Piotrkowie Trybunalskim. Tam został objęty obserwacją weterynaryjną. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
12: Policja sprawdza teraz, czy doszło do narażenia siedmiolatka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a grozi za to kara nawet do 3 lat więzienia. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie Radosława Piesiewicza, stojący na czele PKOL-u. Usłyszał zarzuty m.in. przyjęcia korzyści majątkowej oraz powoływania się na wpływy. Łódzki poseł Nowej Lewicy Tomasz Trela uważa, że zatrzymanie prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego może być początkiem kolejnych zatrzymań w sprawie zonda krypto.
15: Będzie jeszcze kolejnych co najmniej 10 nazwisk polityków Prawa i Sprawiedliwości, którzy spotykali się z panem Kralem, chcieli od niego pieniędzy i oczekiwali, że te pieniądze szybko dostaną na ich polityczne interesy.
12: No, według medialnych doniesień Radosław Piesiewicz miał otrzymać od szefa giełdy kryptowalut zonda krypto Przemysława Kreala zegarek wart 40 tysięcy euro. W Łodzi wystartowała Parada Wolności. Wczoraj muzyka elektroniczna rozbrzmiewała już w kilku punktach centrum miasta, m.in. na Piotrkowskiej i w pasażu Rubinsteina.
16: Przyjemnie, bardzo przyjemnie.
17: W zeszłym roku już byliśmy też i było super i bardzo fajnie.
16: Platformy, wszystko jest pięknie, także. A tą muzykę kochamy, no, od małego.
18: To nie jest nasza pierwsza parada, mówię, to jest naprawdę super, a najbardziej czekamy na jutrzejszy dzień na platformę. Uważam, że zakończenie lata tutaj to jest pozycja obowiązkowa.
12: Tak rozpoczęła się 3-dniowa impreza, której oficjalne otwarcie nastąpi dopiero dzisiaj o godzinie 15. Na Piotrkowskiej pojawi się 14 muzycznych platform, a na Placu Wolności stanie scena główna. Wieczorem platformy przejadą przez miasto. Mieszkańcy województwa łódzkiego będą dzisiaj mogli przećwiczyć właściwe reagowanie w sytuacjach zagrożenia. Rusza ogólnopolski trening Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jak rozpoznać sygnały alarmowe, weryfikować komunikaty i jak prawidłowo spakować plecak ewakuacyjny, mówi wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Magdalena Roguska.
19: Krajowy trening reagowania to przede wszystkim wiedza w praktyce. Prosta, dostępna i możliwa do wykorzystania w sytuacji zagrożenia. Zachęcam wszystkich, aby w sobotę odwiedzić najbliższy punkt Akademii Olioc i przećwiczyć 3 kroki do bezpieczeństwa.
12: Punkty treningowe będą otwarte od 14 do 18, a pełną listę lokalizacji można znaleźć na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.
11: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu w studiu Piotr Andrzejczak. Dzień dobry.
20: Dzień dobry. Piłkarze Łódzkiego Klubu Sportowego zremisowali z Odrą Opole 0-0 w meczu 6 kolejki pierwszej ligi. W innych piątkowych spotkaniach Unia Skierniewice przegrała na własnym boisku ze Stalą Rzeszów 0-1, a Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała z Termaliką Nieczyca 2-2. Liderem w tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, ma 12 punktów. Na razie drugie miejsce zajmuje ŁKS, punkt mniej. W piątek rozegrano ostatnie mecze fazy grupowej Mistrzostw Europy Siatkarek w Stambule i w Baku. W Turcji mistrzyni Europy sprzed 3 lat podejmowały biało-czerwone, a stawką była pierwsza lokata w grupie A. Polki, Turczynki pokonały 3-2 i z kompletem wygranych zajęły pierwsze miejsce w tabeli. Podopieczne Stefano Lavariniego w 1/8 finału zagrają w Stambule z Portugalią. W przypadku awansu 3 września zmierzą się ze zwycięzcą meczu Holandia-Słowenia. A pierwsze spotkanie 1/8 finału rozegrane zostaną w czeskim Brnie, które będzie także gospodarzem 2/4 finałów. Półfinały oraz spotkania o medale odbędą się w Stambule 5 i 6 września. Przed nami Superpuchar Polski w piłce ręcznej. Po raz trzeci impreza odbędzie się w łódzkiej Atlas Arenie, a kibice spodziewać się mogą bardzo ciekawych spotkań. U pań zagrają drużyny MKS-u Lublin i Zagłębia Lubin. Sylwia Matuszczak z MKS-u nie ukrywa, że trudno będzie zaskoczyć rywalki.
21: Bardzo ciężko jest się zaskoczyć. Nie pamiętam dokładnie, ile spotkań w tamtym sezonie rozegrałyśmy z Zagłębiem, więc jak to wszyscy mówią, znamy się jak łyse konie.
22: No ja myślę, że generalnie gdzieś tam Lublin zrobił więcej transferów i mogą nas zaskoczyć dziewczyny gdzieś tam tym, co robią, swoim tempem. No ale mamy nadzieję, że jednak nie będzie to dla nas jakieś duże zaskoczenie i będzie dobrze.
11: Dodaje Kinga Jakubowska z Zagłębia. Początek meczu o Super Puchar Polski Kobiet w piłce ręcznej o 15 w Atlas Arenie.
20: 4 godziny później zagrają męskie drużyny Wisły Płock i Industrii Kielce, a przed łódzką halą będzie także strefa dla fanów Szczypiorniaka. A następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź za godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
11: Poranek w regionie generalnie pod znakiem deszczu. W Piotrkowie Trybunalskim i w Łodzi popada do około 10, później już bez deszczu. To najnowsze prognozy. No i dobra wiadomość dla biegaczy w związku z biegiem fabrykanta dzisiejszym. W Skierniewicach deszcz do 9. Jeżeli chodzi o temperaturę, teraz na termometrach w Łodzi 18 stopni, w ciągu dnia do przyjemnych 22 stopni, w Sieradzu teraz 17 stopni, w ciągu dnia do 23. Podobnie w Piotrkowie na barometrze bez zmian 989 hektopaskali.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
11: Teraz na zegarze 7 minut po godzinie 8. My raz jeszcze mówimy dzień dobry.

0: 11 minut po godzinie 8 mówiłem, że dzisiejszy sobotni poranek niezwykle rozbiegany, no bo to bieg fabrykanta dzisiaj, a w studiu Konrad Ciężki, człowiek od nowych mediów w Radiu Łódź, ale także nasz radiowy biegacz. Witam cię bardzo, bardzo serdecznie.
1: Widzę, dyżurny biegacz.
0: Dyżurny biegacz. Widzę, że przybiegłeś w stroju sportowca.
1: No jeszcze nie przybiegłem, przyszedłem, ale jak wyjdę ze studia, idę zrobić trening, tak?
0: Tak jest. Ile to będzie? 24 kilometry?
1: 24 kilometry po lesie ordziwińskim.
0: Podziwiamy. Dziś wspomniany bieg fabrykanta, o którym dużo będziemy w Radiu Łódź mówili, także relacje Roberta Zwolińskiego z tego wydarzenia od godziny 15. No właśnie, powiedz, jakie są te główne punkty, jeżeli chodzi o bieg fabrykanta.
1: Znaczy całe wydarzenie, można powiedzieć, że rozpoczyna się dość wcześnie, bo już przed godziną 15, bo wtedy też rozpoczną się biegi towarzyszące, czyli zaczynamy od biegów dziecięcych. To są biegi na różnych dystansach, oczywiście w zależności od wieku uczestników. Później mamy jeszcze też, można powiedzieć, już chyba jeden z flagowych biegów tego wydarzenia, czyli Mila Gromana. Wyścig na dystansie jednej mili połączony ze zbiórką charytatywną i no, główny punkt całego 15 biegu fabrykanta tego wydarzenia to godzina 18:30. Wtedy też startuje bieg główny, wyścig na dystansie 10 km.
0: Dobre wiadomości są takie, że nie powinno padać dzisiaj wieczorem w Łodzi. Tutaj było trochę sprzecznych doniesień,
1: zerkałem o poranku. Co z tego wyjdzie, ale jak pamiętam ubiegłe lata, no to zawsze temu wyścigowi towarzyszyło mocne słońce, co dla biegaczy jest
0: problemem.
1: Często, tak, uciążliwe, wymagające, więc myślę, że taka aura, gdzie no, nie będzie lało, ale będzie sobie lekko padało, na pewno będzie przyjemniejsze do biegania, bo i masz naturalne chłodzenie i lepiej się odbywa.
0: No, na pewno temperatura będzie sprzyjała, bo dzisiaj w Łodzi takie przyjemne 22-23 stopnie. No i wspomniałem, że miało padać, teraz według ostatnich prognoz ma nie padać, także tutaj też myślę, że to będzie sprzyjało biegaczom, a więc temperatura i sucha warunki. I powiedz o trasie, bo ona podobno bardzo ciekawa w tym roku.
1: Tak, trasa w tym roku jest nieco inna w porównaniu z ubiegłorocznymi. No, też organizator, zakładam, chciał przygotować coś specjalnego, no bo to jednak 15 edycja, 15 urodziny biegu. Pokrótce trasa wygląda w ten sposób, że tradycyjnie całe miasteczko biegowe, start i meta znajdują się na terenie dawnej fabryki Gromana, czyli w tym momencie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej. Stamtąd biegacze wystartują, wybiegną na ulicę Tymienieckiego, Przędzalnianą, obiegną do Milionowej, obiegną staw poprzez Śmigłego Rydza i co dalej. Drogą rowerową wbiegają na Księży Młyn, przez Park Źródliska, przebiegają koło Muzeum Kinematografii, koło Łódzkiej Szkoły Filmowej, tradycyjnie koło Beczek Gromana. I wbiegają w ulicę Tymienieckiego, tam kawałeczek przez Sienkiewicza do ulicy Piotrkowskiej. I tu już jest bardzo fajny, w mojej ocenie, punkt tej trasy, bo biegacze znajdą się na terenie Białej Fabryki, czyli Centralnego Muzeum Włókiennictwa. Przez sam środek tego kompleksu fabrycznego przebiegną. Następnie wbiegną do skansenu, co też uważam doda świetnego takiego fabrycznego klimatu. Stamtąd wybiegną do ulicy Milionowej. Przebiegną przez teren osiedla Fuzja, który no, łączy tę nowoczesność, ale cały czas z podkreśleniem tej fabrycznej Łodzi. Stamtąd szybciutko jeszcze do Milionowej, Kilińskiego, Tymienieckiego i wbiegają oczywiście, bo tego nie mogło zabraknąć, na teren zabytkowego osiedla Księży Młyn. No i stamtąd ulicą Fabryczną Magazynową z powrotem na teren dawnej fabryki Gromana.
0: Zachęcamy oczywiście do kibicowania. Będzie pewnie trochę utrudnień w ruchu i wszystkie te informacje dotyczące tego, jak zmieni się chociażby komunikacja miejska, czy też które ulice etapami będą zamykane, to odsyłamy na radiouć.pl. Seweryn Potentas przygotował taką rozpiskę. Warto się zapoznać, jeżeli ktoś chociażby samochodem dzisiaj będzie chciał przemieszczać się po Łodzi, no bo co tu kryć, pewne utrudnienia w związku z tym biegiem będą. Konrad, ty w ostatnich tygodniach, w wakacje przygotowywałeś cykl cykl, taki trochę przygotowujący do tego dzisiejszego wydarzenia i finału, a więc biegu Fabrykanta. Rozmawiałeś głównie z biegaczkami.
1: Z ambasadorkami
0: biegu. Tego biegu. Powiedz, bo ty jesteś wytrawnym biegaczem. Czy ty czegoś nowego o bieganiu się dowiedziałeś w czasie tych rozmów?
1: I tak, i nie, bo ideą całego tego cyklu, który był nazwany Fabrykant jest kobietą przygotowania do startu, była jakby pewna próba pokazania, a może też przekonania naszych słuchaczy do tego, że nawet na kilka tygodni, w tym przypadku było to 10 tygodni przed startem, to jest wystarczająco dużo czasu, żeby móc, jak to się mówi, wstać z kanapy i przygotować się od zera do uczestnictwa w takim biegu. Więc podczas tych 10 tygodni ambasadorki, a są to biegaczki, które można powiedzieć, przede wszystkim ten dystans 10 km pokonują znacznie poniżej 40 minut, więc jest to bardzo dobry wynik czasowy. Dziewczyny na antenie radio dzieliły się i swoimi doświadczeniami, ale też dawały konkretne wskazówki treningowe, bo niektóre oprócz tego, że są biegaczkami, to są faktycznie też trenerkami, czy w jakiś inny sposób powiązane też z tym światem biegowym, więc to nie były przypadkowe osoby. Ja to mówię, że to były kobiety rakiety łódzkiego biegania. Dziewczyny, które doskonale wiedzą, jak trenować, co robić. No i też potrafią tę wiedzę przekazać.
0: Warto posłuchać. No i my oczywiście znów odsyłamy na radiouć.pl, bo twoja audycja w formie podcastów do odsłuchania.
1: Tak. Zakładka audycje i podcasty. Tam między innymi właśnie jest też audycja Fabrykant jest kobietą. I to są oczywiście porady, wskazówki, które są uniwersalne. Tak? Tu oczywiście podawaliśmy je, mówiliśmy o tym wszystkim w kontekście biegu Fabrykanta, ale absolutnie jest to wiedza, którą można wykorzystać przy okazji zupełnie innych przygotowań.
0: I ona też chyba jest taka kluczowa, po prostu, żeby nie zrobić sobie krzywdy, prawda? Żeby na przykład się nie przetrenować.
1: Oczywiście mówimy o takich rzeczach i dajemy konkretne przykłady na, powiedzmy, na te 5 tygodni na przykład, czy 6 tygodni, co robić treningowo, ale też mówimy o przygotowaniach na przykład do krótszych dystansów, tak jak tutaj w przypadku biegu Fabrykanta była mila gromana. Ale mówiliśmy również, chociażby z Martyną, o tym, jak przygotować dzieciaki do udziału w bieganiu, jak zrobić to, żeby ich nie zniechęcić, tak? Jak przekonać je do aktywności, do sportu. Wiele różnych wątków. Polecam szukać tego na stronie Radia Łódź i w wolnej chwili posłuchać.
0: Jeszcze jeden wątek a propos biegania. Zachęciłeś kogoś do biegania dzięki tej twojej audycji?
1: Nie wiem, jak to jest ze słuchaczami, bo niestety takiego zwrotu nie miałem, ale tak, wiem, o co pytasz. To już jest, można powiedzieć, taka radiowa anegdota, ponieważ ten program realizowałem z jedną z naszych realizatorek Zosią Starostą i po którymś odcinku, który składaliśmy, szykowaliśmy do emisji.
0: Wybiegła ze studia.
1: Tak, nie. Wiesz, Zosia przyznała mi się, że po ostatnim odcinku tak się tego wszystkiego nasłuchała, że wieczorem tego samego dnia założyła buty biegowe i poszła pobiegać.
0: No
1: czy
0: dobrze.
1: Będzie z tego biegowa miłość, nie wiem, ale cieszy mnie to bardzo, że audycja choć jedną osobę nakłoniła do ruchu.
0: Także się cieszymy mocno, trzymamy kciuki za Zosię i miejmy nadzieję za jej nową pasję. Pozdrawiamy serdecznie. Konrad Ciężki, człowiek od nowych mediów w Radiu Łódź, ale także oczywiście nasz radiowy biegacz, który teraz ile? 24 km będzie.
1: Niestety 24.
0: Trzymamy mocno kciuki. Dobrego dnia i do usłyszenia, Konrad. Pozdrawiamy.
1: Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
2: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
3: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
4: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
5: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
6: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
7: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
8: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
9: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
10: Let's do it!
9: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
10: Oh yeah!
9: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
10: Let's do it!
0: Po reklamie.
11: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
12: No to na zegarze 8.30. Trochę sobie pobiegaliśmy o poranku. No to teraz coś będzie na złapanie oddechu i zachwycenie się przyrodą. To zdecydowanie. Niebawem odwiedzimy Arboretum w Rogowie.

24 minuty do godziny 9 i jeszcze ważne informacje dla kierowców. Informacje z ostatniej chwili. Mamy utrudnienia na autostradzie A1. Chodzi o odcinek od węzła Brzeziny do węzła Łódź Wschód w kierunku Katowic. Tam chwilę po godzinie 8 doszło do wypadku. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby są ranne. Zablokowany jest prawy pas w kierunku Śląska. Ruch odbywa się pasem lewym, a to utrudnienia, które przekazują służby, potrwa około 2 godzin. Wypadek na A1 od węzła Brzeziny do węzła Łódź Wschód w kierunku Katowic. Utrudnienia. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe. Dwie osoby są ranne. Noga z gazu. Trudne warunki o poranku na drogach w naszym regionie. Pada deszcz, gdzieniegdzie może być ślisko. Zachowajmy ostrożność. 23 minuty do godziny 9 teraz.

0: Tylko się zgodzicie, życie jest piękne i skuba są po ranku w Radiu Łódź. No właśnie, a propos pięknego życia, no to kontaktu z naturą nigdy dość. I to zdecydowanie. Sporo letnich dni jeszcze przed nami, a każdy na wagę złota. Co z tym pięknym czasem zrobić? Może wybrać się do Arboretum w Rogowie. W Rogowie polecamy. To jeden z najbogatszych gatunki i odmiany krzewów, drzew i krzewów, ogrodów tego typu w Europie. Znajdziemy tutaj najcenniejsze gatunki roślin z całego świata. Dumą Rogowskiego Arboretum jest m.in. kolekcja klonów, którą naprawdę warto zobaczyć. To jest kolekcja największa w naszym kraju. Mówi kierownik Arboretum Piotr Banaszczak.
1: W zachodnich podręcznikach dendrologii, jeśli wymieniają jakiś ogród czy jakąś kolekcję dendrologiczną w Polsce, to zwykle to jest właśnie Arboretum w Rogowie. Szczególnie w odniesieniu do niektórych grup roślin. Na przykład kolekcję klonów, narodową kolekcję klonów, mamy jedną z największych na świecie. Mimo, że klimat nie pozwala nam na uprawę bardzo wielu gatunków i odmian, na co mogą sobie pozwolić mieszkańcy, dendrolodzy chociażby, nie wiem, w południowej Karolinie, czy gdzieś w Georgii, bo tam są też duże kolekcje, czy chociażby w zachodniej Europie, na południu Anglii, czy we Francji. A tutaj nad nami rosną daglezje. To są drzewa, od których skiełkowania liczony jest wiek arboretum. Drzewo, które pochodzi z Ameryki Północnej. Skiełkowały one właśnie w 1923 roku, więc za 2 lata będą miały 100. To są też najwyższe drzewa w całym arboretum. Najwyższa jest z nich wszystkich ta daglezja, która rośnie tutaj koło tej ławeczki. Ona ma 42 metry z hakiem. I to jest najwyższe drzewo w całym województwie łódzkim. Jedno z najwyższych w całej centralnej Polsce. Centralna Polska się charakteryzuje tym, że tutaj jest dosyć sucho. Jest najmniej opadów w porównaniu z innymi częściami kraju. W górach bez problemu znajdzie pan wyższe drzewa. W Puszczy Białowieskiej, czyli na północy, czy nad morzem też. Ale w centralnej Polsce niestety z tym jest kiepsko. Niestety jeden mój znajomy z Wydziału Leśnego powiedział, że jego z kolei znajomy z Wydziału namierzył pod Radomiem modrzewie, które są trochę wyższe niż te moje daglezje, a już rozpowiadałem, że właśnie, że te nasze daglezje są najwyższe w całej Polsce Środkowej. No niestety na zachód od Radomia tak.
0: Mówił Piotr Banaszczak, kierownik Arboretum w Rogowie, do którego jeszcze za moment wrócimy.

0: minut do godziny 9. I na raz jeszcze przenosimy się do miejsca, które każdy wielbiciel przyrody powinien odwiedzić. Dziś przechadzamy się po Arboretum w Rogowie.
1: To, co tutaj wygląda jak taka, nie wiem, jak to, do czego to przyrównać, do hosty, może czy do jakiejś takiej, do brokułów takich, powiedzmy, to jest Cardiocrinum giganteum, taka lilia himalajska, ogromna bylina o pięknych kwiatach, może tutaj podejdziemy. Tak wyglądają pędy kwiatostanowe. O, tutaj leży taki uschnięty pęd z zeszłego roku. Ten pęd jest taki gruby, gruba rura wysokości 3,5 metra. I tak to wygląda latem, na początku lipca. To są ogromne, białe, pięknie pachnące kwiaty. Takie białe lilie z fioletowym środkiem. No, robi to wrażenie, bo to jest naprawdę, przy tym się człowiek czuje jak krasnoludek, biorąc pod uwagę inne gatunki lilii. Jest to niesamowicie kapryśna roślina. Nikomu się jeszcze nie udało jej wyhodować. Nigdzie, w żadnym ogrodzie botanicznym, ani w żadnym innym prywatnym. Nie widziałem, żeby się komukolwiek udało wyhodować tą lilię, i z relacji różnych osób wiem, że jest to piekielnie trudna roślina, także to, że u nas tak rośnie i to całe łany, no to świadczy o wyjątkowym mikroklimacie i pewnie też bogactwie tej mikrobioty glebowej. Bardzo ważna dla wzrostu wielu roślin jest nie tylko ta żyzność gleby, temperatura, woda i tak dalej, ale ta cała bioróżnorodność w glebie, masa tych mikroorganizmów, które współżyją z korzeniami tych roślin. Głównie chodzi tutaj o grzyby, ale podejrzewam, że nie tylko. I tutaj to bogactwo jest na tyle duże, bo to jest stary las, że wiele roślin, które w normalnych warunkach ledwo zipią, ledwo sobie dają radę, u nas rosną bez żadnego problemu.
0: Opowiadał kierownik Arboretum w Rogowie, Piotr Banaszczak. Bardzo dziękujemy za tę historię. Teraz na zegarze 11 minut do godziny 9.

0: I 7 minut do godziny 9. Niebawem u nas najważniejsze informacje w nich o dużych utrudnieniach dla kierowców i pasażerów w Łodzi. To między innymi związane jest z popołudniowym biegiem fabrykanta, ale powiemy także o poważnych zarzutach i areszcie dla prezesa PKOL. Szczegóły tych spraw u nas punktualnie o 9.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

0: plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
1: Każdy dźwięk to krok. Każda piosenka to rozdział. Twoja wieczorna mapa emocji. Kołatanie przedsionków. Nowa fala. Alternatywa. Indie rock. Punk. Klub. Chill. Trip hop. Od 80. ubiegłego wieku po najnowsze muzyczne odkrycia kołata. Każdy wtorek od 21 w Radiu Łódź. Adam Kołaciński. Zapraszam.
2: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
3: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
2: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał, skup się, posłuchaj uważniej.
3: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
4: Veni, vidi, vinyl. Zawsze w niedzielę o 20.
3: Bartosz Florczak,
2: Marcin Tercjak,
3: zapraszamy.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
7: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę ci zabezpieczyć przed korozją również twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
8: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
9: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
10: Chyba zacznę inwestować w złoto.
11: Dlaczego akurat w złoto?
10: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
11: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
10: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
12: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejeseprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejeseprzyplacuwolności.pl.
5: Po reklamie.
13: Minęła godzina 9. Słuchamy Radia Łódź, przed nami najważniejsze informacje. Jarosław Turek.
14: W serwisie duże utrudnienia dla kierowców i pasażerów w Łodzi. Poważne zarzuty i areszt dla prezesa PKO-lu i kolejne kpiny z amerykańskiego prezydenta. W regionie mamy dziś przemieszczające się na wschód opady deszczu, teraz na termometrze 17 stopni. Łódź czeka w ten weekend sporo utrudnień w komunikacji. To za sprawą dwóch dużych wydarzeń, biegu fabrykanta i Parady Wolności. Niektóre odcinki dróg będą zamknięte, inaczej pojedzie też część autobusów, na co muszą się przygotować kierowcy i pasażerowie. O tym nasz reporter Sebastian Dziuda.
15: Najwięcej zmian spowoduje sobotni 15 bieg fabrykanta. Jego trasa poprowadzi m.in. ulicami Milionową, Tymienieckiego, Przędzalnianą i Piotrkowską. Między 15 a 20.30 będą obowiązywać odcinkowe zamknięcia ulic. Zmienionymi trasami pojadą linie tramwajowe 1, 5, 7 i autobusy linii 55 i 77. Późnym wieczorem utrudnienia spowoduje także Parada Wolności. Dla kierowców oznacza to tymczasowy brak przejazdu przez ulicę Tuwima od Targowej do Piotrkowskiej. Sebastian Dziuda, Radio Łódź.
14: To dodajmy, że po południu mogą też być trudności z zaparkowaniem w okolicy Atlas Areny, gdzie rozegrany zostanie Super Puchar Polski w piłce ręcznej. Szczegółowa lista wszystkich weekendowych utrudnień i zmian na naszym radiowym portalu.
4: Więcej na radiołódź.pl.
14: Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Damiak powiedziała, że Radosław P. usłyszał zarzuty płatnej protekcji i zaspokojenia grupy wierzycieli Zonda Krypto z pokrzywdzeniem innych.
16: Sąd podzielił argumentację prokuratora, że zgromadzone dowody stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia dwóch czynów, a te czyny to płatna protekcja i traktowanie w sposób uprzywilejowany wierzycieli.
14: Chodzi o przyjęcie od szefa Zonda Krypto zegarka wartego 40 tysięcy euro i wycofanie udziałów Radosława P. z kryptogiełdy tuż przed jej załamaniem. Prezesowi PKOL-u może grozić nawet do 8 lat więzienia. Jest decyzja środowiskowa dla drogi ekspresowej S12 w Ragionie Łódzkim. To kolejny ważny krok w kierunku budowy trasy, która ma połączyć Piotrków Trybunalski z rejonem Opoczna przez Włodzimierzów, Sulejów i Mniszków. Planowany odcinek będzie miał około 50 km długości. Nowa droga ma przejąć znaczną część ruchu tranzytowego, a tym samym też poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Kolejnym etapem będą badania geologiczne. Droga ma być gotowa w 2031 roku. Równolegle przygotowywana jest też droga S74, która połączy S12 z województwem świętokrzyskim. Prezydent Donald Trump ze względu na wojnę celną z Kanadą zdecydował, że leżące na granicy obu krajów jezioro Ontario nosić teraz będzie nazwę Jezioro Ameryki. I ta decyzja już wywołała kpiarskie reakcje. Mówi o tym Jan Pachlowski.
17: Politycy z Wisconsin zażartowali z rozporządzenia wykonawczego prezydenta Donalda Trumpa. Gubernator stanu demokrata Tony Evers napisał na platformie społecznościowej X, że właśnie zmienił nazwę jeziora Michigan na jezioro Wisconsin. Widzicie, ja też potrafię podpisywać serwetki z różnymi napisami, dodał Evers, dołączając do wpisu nagranie, na którym widać, jak pisze coś właśnie na serwetce. Rozporządzenie Eversa nie było jedynym. Gubernator Illinois Jerry Pritzker ogłosił bowiem, że zmieni nazwę budynku w Chicago Trump Tower na Natalie Tower. Nazwa ta nawiązuje do Natalie Harp, 35-letniej asystentki Trumpa. Nazywana jest ona ludzką drukarką prezydenta, gdyż prezentuje mu artykuły, wyszukuje w internecie treści, które chce on usłyszeć oraz pomaga w publikowaniu wpisów na platformie True Social. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
14: Dodajmy, że decyzja o przemianowaniu jeziora Ontario na jezioro Ameryki nie jest wiążąca w świetle międzynarodowego nazewnictwa.
13: Przed nami jeszcze wiadomości ze świata sportu i Piotr Andrzejczak.
18: Łódzki Klub Sportowy bezbramkowo zremisował na wyjeździe z Odrą Opole w meczu 6. kolejki pierwszej ligi, a Unia Skierniewice przegrała niespodziewanie ze Stalą Rzeszów 0-1. Pogoń Grodzisk Mazowiecki zremisowała z Termaliką Niciesza 2-2. To są wszystkie sobotnie mecze 6. kolejki pierwszej ligi. Liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, drugie miejsce zajmuje ŁKS, Unia jest 12. Na początek sezonu w piłce ręcznej mężczyzn w Polsce kibice obejrzą kolejny odcinek tzw. Świętej Wojny. W łódzkiej Atlas Arenie Industria Kielce i Wisła Płock powalczą o Super Puchar Polski. Psychologiczna walka rozpoczęła się już przed spotkaniem. Michał Daszek z Wisły wskazuje jako faworytów kielczan, z czym nie zgadza się rozgrywający Iskry Szymon Siczko.
19: Kielce są aktualnie mistrzem Polski, także tak jest moje zdanie, że oni są faworytem.
20: W meczach Kielc z Płockiem uważam, że nie ma znaczenia stawianie przed meczem, kto jest faworytem, bo tak naprawdę forma dnia zweryfikuje, kto zwycięży.
21: Ja jestem bardzo ciekaw, jak te nasze zespoły będą wyglądały, szczególnie przed tym i rywalizacjami w Lidze Mistrzów.
18: Podkreślił prezes Superligi Piłki Ręcznej Piotr Należyty. Początek meczu Industrii z Wisłą w łódzkiej Atlas Arenie o 19, a o 15 o Super Puchar powalczą najlepsze kobiece drużyny Szczypiornistek, Zagłębie Lubin i MKS Lublin. Przed halą będzie także dostępna dla wszystkich strefa fana. A dziś odbędzie się także mecz Gwiazd 2026, czyli piłkarskie spotkanie Polska-Francja na murawie stadionu przy Alei Piłsudskiego. Zagrają legendy futbolu i goście specjalni. Pomysłodawcą wydarzenia i jego ambasadorem jest Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski w piłce nożnej, a jednym z piłkarzy, którzy na boisku wystąpi, jest inny wielokrotny reprezentant Polski, Jacek Krzynówek.
0: Oczywiście wielkich gwiazd nie będzie brakować. Z naszej strony jest to Grzesiu Krykowa, jak oczywiście Piotrek Świerczewski, Jacek Bąk, którzy też grali we Francji, Tomek Kłos tak samo, Łukasz Piszczek, no i oby pogoda dopisała i stadion się zapełnił do ostatniego miejsca.
18: A ja dodam, że mecz Gwiazd to wydarzenie łączące sportową rywalizację ze wsparciem polskiej młodzieży. Sam mecz odbywa się pod hasłem, gdy międzynarodowe legendy boiska przekazują sportowe wartości polskiej młodzieży. A początek tego wydarzenia o godzinie 16.30. A informacje sportowe także na naszej stronie radiołódź.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
22: Poranek w regionie pod znakiem deszczu, padało, pada lub będzie padać. Kropi teraz m.in. w Skierniewicach. Parasol przyda się także w Rawie Mazowieckiej. Tam deszcz do południa. Jeżeli chodzi o temperaturę, w Łodzi teraz 18 stopni, w ciągu dnia do 22 stopni. W Sieradzu 17, w ciągu dnia do 23 stopni. W Piotrkowie teraz 18, w ciągu dnia tak jak w Sieradzu, a więc do 23 stopni. Na barometrze 989 hektopaskali.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
23: Najlepszy początek dnia z Radiem Łódź.
22: 7 minut po godzinie 9. My raz jeszcze mówimy dzień dobry.

10 minut po godzinie 9, ja niebawem na serii 7 dni w Łodzi i regionie. Naszym gościem będzie dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. A porozmawiamy m.in. o wykorzystaniu sztucznej inteligencji przez łódzkich urzędników. Także powiemy o pechowych słupkach na ulicy Piotrkowskiej. Szczegóły niebawem.

0: 7 dni w Łodzi i regionie.
1: Remigiusz Fladrowski, dzień dobry. 7 dni w Łodzi i w regionie. Dziś gościem audycji jest dr Krzysztof Grzegorzewski, medioznawca z Uniwersytetu Łódzkiego. Witam.
2: Kłaniam się panu i państwu.
1: Chciałem zacząć od sztucznej inteligencji, od afery z wygenerowanym przez AI raportem, tym mającym promować Polskę, bo to też trochę jest związane z regionem łódzkim. Przewodniczący Łódzkiej Rady Miejskiej wyszedł z taką inicjatywą, żeby ograniczyć korzystanie z AI, bo urzędnicy byli zasypywani głupimi
2: pytaniami. Zakładam, że inicjatywa pewnie miałaby skutecznie wpłynąć na ograniczenie głupich pytań, a mimo wszystko sprzyjać temu, żeby do radnych trafiały jakieś bardziej sensowne treści. Ja nie kryję, że w ogóle cała ta sprawa, chociaż ona teraz już prawdopodobnie umrze medialnie, bo to jest więcej niż pewne, właściwie ta sprawa zaczęła umierać medialnie w czwartek, a to za sprawą afery Zonda Krypto, ale to jest zupełnie osobny temat. Natomiast ja do tego wrócę dlatego tylko, żeby mimo wszystko jednak przestrzec wszystkich przed używaniem tego typu narzędzi całkowicie bezkrytycznie, ponieważ na temat sztucznej inteligencji też plenią się, można powiedzieć, rozmaite niesprawdzone wieści, tak bym to określił. Ja trochę bawiłem się tymi modelami językowymi, siłą rzeczy każąc im robić rozmaite rzeczy, na przykład przygotowywać konspekty na podstawie tak zwanych zbiorów zamkniętych, czy na przykład książek, które w postaci cyfrowej do niej wgrywałem. Liczba konfabulacji była nieprawdopodobna we wszystkich właściwie modelach, które testowałem, darmowych modelach dodajmy, a więc Copilot, a więc ChatGPT, ale także ten chat googlowski, co ciekawe, po którym użytkownicy internetu spodziewają się, że skoro on bazuje na danych z Google'a, to nie będzie konfabulował. Konfabuluje jak diabli, tak by można było potocznie powiedzieć. Ja na przykład dowiadywałem się o istnieniu jakichś książek czy artykułów rzekomo mojego autorstwa, których nigdy nie napisałem. W związku z tym to są narzędzia, które wymagają zadawania bardzo precyzyjnych i bardzo wąskich pytań, stałego sprawdzania tego, co się w nie wpisuje, stałego sprawdzania informacji, które one generują, bo jednak to są modele nie kreatywne, a generatywne, pamiętajmy o tym. Sztuczna inteligencja nie jest twórcza i jak mniemam, prędko nie będzie. Chociaż są tacy badacze, którzy uważają, że jednak. Ale ja mimo wszystko jestem całkowicie odległy od tego typu myślenia. Inicjatywa, żeby ograniczyć faktycznie stosowanie sztucznej inteligencji tam, gdzie mamy się zwrócić do kogoś z prośbą o pomoc, tam, gdzie mamy poruszać sprawy poważne, jest moim zdaniem inicjatywą dobrą, z całą pewnością będę jej sprzyjał. No mam nadzieję, że się powiedzie, no bo niby jak mielibyśmy to weryfikować, prawda?
1: Zastanawiam się, co na to życie, bo można wszystko zapisać na kartce i w przepisach.
2: Oczywiście. Dowodem tego zresztą raport, od którego pan redaktor zaczął. Raport, ja już nie będę się pastwił nad tradycyjną chlebowością, zresztą znakomite hasło PR-owe dla jakichś piekarni zapewne, lokalnych, regionalnych, ale powiem tak, jeżeli chodzi w ogóle o sprawę pani profesor Mróz-Gorgoń, to moim zdaniem politycznie, jakkolwiek ta sprawa politycznie już nie żyje, bo została przykryta zupełnie innymi, znacznie poważniejszymi aferami, to jednak, po pierwsze, ona uderza w i tak już bardzo nadwątlony autorytet środowiska naukowego, ekspertów. Ja od razu tutaj muszę państwu zastrzec, ja się nie uważam za żadnego prawdziwego naukowca i nigdy się nie uważałem. Ja mam się za skromnego obserwatora mediów, głównie polskich, polskiego dziennikarstwa, w jakiejś mierze może międzynarodowych istotnych spraw w tym dyskursie medialno-politycznym. No i tak długo, dopóki media potrzebują, staram się opowiadać ludziom świat. Ale chcę powiedzieć, że tak czy inaczej, już po pandemii przekonaliśmy się, jak ten autorytet naukowców jest niski nieprawdopodobnie, jak bardzo są niektórzy atakowani. Tu może postać między innymi profesora Markowskiego jest takim charakterystycznym przykładem. On jest teraz bardzo w tych środowiskach, wcale niekoniecznie tylko prawicowych, atakowany. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że mając do czynienia z tą sprawą, my jeszcze de facto będziemy obserwowali jedno zjawisko. Ja je już widzę. I to na przykład, co ciekawe, w środowisku zawodowym w Warszawie. Wydawałoby się, że nigdzie nic wyżej nie ma, prawda? Mianowicie, mimo wszystko, bardzo niestabilny rynek PR-u jako taki, komunikacji społecznej, której potrzebują wszystkie duże firmy i wszystkiego tego, co się wiąże z wizerunkiem i z promocją, także firmy.
1: Ale zastanawiam się, po co kolejny dokument, po co tworzyć kolejny dokument na temat promocji Polski, skoro te 200 tysięcy można byłoby wydać w zupełnie inny sposób, przeznaczając je na przykład dla drobnych przedsiębiorców, którzy służąc swoimi usługami dla turystów, w ten sposób promowaliby nasz kraj.
2: Wie pan, to świadczy przede wszystkim o tym, jak bardzo słabe i źle działające zaplecze zaplecze ma premier Donald Tusk. W ogóle może od tego trzeba zacząć. Bo jak na razie to widzimy, że jeżeli chodzi o strategię komunikowania czegokolwiek społeczeństwu, co robi ten rząd, to mamy do czynienia de facto z piękną katastrofą. Proszę zwrócić uwagę, że miał temu poniekąd jakoś zaradzić czy zażegnać ten problem rzecznik rządu Adam Szłapka, ale widać, że bardzo kiepsko to idzie. Ta sprawa, pani profesor Mróz-Gorgoń, świadczy o tym, że to zaplecze nadal działa fatalnie i tam przede wszystkim powinny być jakieś zmiany kadrowe. Druga sprawa, powiedzmy sobie szczerze, jakkolwiek w skali budżetu publicznego, publicznych wydatków, publicznych pieniędzy, te blisko 180 tysięcy, bo my o takiej kwocie naprawdę mówimy, to jest parę groszy. Natomiast co ludzi zirytowało? To, że te parę groszy zostało wydanych na jakieś kompletne brednie, co tu dużo ukrywać. Już nie będę ich państwu cytował, bo wszyscy pewnie słyszeliście państwo i zostało bardzo wiele na ten temat rzeczy powiedzianych. Ale mnie jeszcze jedna rzecz zastanawia, jak bardzo w ogóle degraduje się bardzo ważny problem relacji publicznych czy relacji społecznych. Tak naprawdę na PR nie ma dobrego polskiego określenia, więc zwykliśmy nazywać po prostu te zjawiska PR-em. Dlatego, że jednak sfera komunikowania publicznego i politycznego jest sferą bardzo ważną. A tutaj zaufanie do wszystkich praktycznie ludzi zajmujących się komunikacją publiczną, społeczną. Ja już nawet nie mówię o promocji wizerunku, bo de facto tak naprawdę moim zdaniem zupełnie inaczej się ją buduje przez pewne fakty, jak to zwykliśmy mawiać, dokonane, tak? Pozycję danego kraju w świecie buduje się, nie wiem, weźmy chociażby Estonię i jej bardzo szybki postęp technologiczny w zakresie technologii internetowych. Weźmy inne jeszcze kraje, Finlandię na przykład, no to dużo można byłoby mówić, tak? Natomiast my tu mamy do czynienia z sytuacją, w której wychodzi osoba kompletnie, jak się okazuje, nieprzygotowana, jest przedstawiana społeczeństwu jako wybitna specjalistka, po czym się okazuje, że nie potrafi zdania po polsku złożyć, ale to jest jeszcze gorsza rzecz. Ona udowadnia, tu mówię o profesor Mróz-Gorgoń, że ona nie potrafi zarządzać swoją własną marką w ewidentnym kryzysie i tylko się pogrąża. Ja myślę, że ona teraz ma szczęście, że wybuchła afera Zonda Krypto z taką właśnie energią i że tyle rzeczy się jednak wydarzyło, jeszcze się wydarzy i my o niej już przestajemy mówić. Ale to jest poważna sprawa, bo ona uderzyła poniekąd w środowisko naukowe. Nie dziwię się profesorowi Zenderowskiemu, chociaż jego reakcja była no cokolwiek nerwowa i być może przesadna, ale jak się okazuje, w ogóle ta branża, nawet w sensie czysto zawodowym, ona może ulec dalszej degradacji, bo ona już jest mocno zdegradowana. Ja niedawno, co koniecznie muszę powiedzieć, rozmawiałem z osobami, które szukały sobie pracy właśnie na rynku komunikacji społecznej, PR-u, działania na zapleczu dużych firm. Przypomnijmy zresztą, to już jest kolejny błąd, że dobry PR-owiec zawsze działa gdzieś z tyłu, w tle. Nie widać go. Ma widać być firmę albo ewentualnie instytucję czy jednostkę, podmiot, który on reprezentuje, o którego wizerunek on dba. Natomiast jak się okazuje, ludzie, którzy szukają teraz pracy, nawet na rynku warszawskim, jak się okazuje, wydawałoby się znakomitym, mają ogromne problemy. Miesiącami dostają jakieś wymijające odpowiedzi od rekruterów. Jak się okazuje, jest to branża już w tym momencie szalenie niestabilna. Teraz się stanie stabilna jeszcze mniej. A to samo niedługo będzie dotyczyło mediów, to samo niedługo będzie dotyczyło wszystkiego, co dotyczy relacji publicznych czy relacji społecznych. No moim zdaniem to był bardzo niedobry sygnał, który do społeczeństwa poszedł. Co do tych 200, czy właściwie 180 tysięcy, to ma pan rację. No bezsprzecznie był to głupi pomysł, a już słyszymy, zdaje się, że chyba Strefa Biznesu ujawniła zawartość innych raportów przygotowywanych przez panią profesor, w których też były, delikatnie mówiąc, poważne bardzo nieścisłości. Wszelako ja jestem przekonany, że promocja marki na pewno nie powinna tak wyglądać. Oni planowali tam wziąć nawet 600-kilkadziesiąt milionów za jakieś bardziej kompleksowe działania, bo i takie treści czytaliśmy. No ale jak się wydaje, ten projekt wziął w łeb. Fundacja Marka Polska przestała funkcjonować. To jest też bardzo charakterystyczne. Żaden prawdziwy raport mający 157 stron nic oczywiście nie istnieje, bo gdyby był, to już by był. Natomiast sprawa skończyła się katastrofą. Jakkolwiek jej echa medialne milkną i zamilkną wkrótce zupełnie.
1: Wróćmy na rynek lokalny. Alarmujące dane dotyczące przepełnionych placówek dla osób w kryzysie bezdomności w Łodzi. Tak myślę, w latach 90. ubiegłego wieku Łódź była przeciętnym, szarym miastem. Dziś biedę i bezdomność można dostrzec z łatwością. Czy ten podział między biednymi a bogatymi się jeszcze bardziej pogłębił?
2: Myślę, że się pogłębił, ale to także za sprawą tego, że my generalnie jako miasto, duże miasto wojewódzkie, mimo wszystko nie stoimy najlepiej, jeżeli chodzi na przykład o średnią krajową zarobków. Nie stoimy najlepiej, jeżeli chodzi o bezrobocie, choć ja tutaj pozwolę sobie przytoczyć dane, które przez GUS zostały udostępnione za czerwiec 2026 roku, więc są dość świeże. No i wygląda na to, że takie przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie łódzkim to jest mniej więcej 8476 zł. W samej Łodzi troszeczkę więcej. 8644 zł.
1: No my się plasujemy,
2: tak. To jest mniej więcej gdzieś no, pozycja jednej trzeciej od dołu tego rankingu, dlatego że, proszę Państwa, mimo wszystko my jako Łódź jesteśmy na poziomie gdzieś mniej więcej, tu znowu dla ścisłości postaram się zacytować te dane, Lublina, Zielonej Góry, która jest za nami, tutaj z kolei dane z marca 2026 roku, bo mniej więcej na wiosnę zawsze Główny Urząd Statystyczny zestawia takie dane. W większych miastach, głównie wojewódzkich, ile mniej więcej się zarabia. Pierwszy, co ciekawe, jest Kraków, to było duże zaskoczenie, ale my jednak nie osiągniemy i nie widać, żebyśmy osiągnęli pozycji, nie wiem, Gdańska, Poznania, Wrocławia, czy nawet choćby, jak czytam, również Katowic, Szczecina, tak? My jesteśmy gdzieś, no powiedzmy, na kilkunastym dopiero miejscu, za nami jest tylko 5 miast, dużych miast, w których jest słabiej, jeżeli chodzi o zarobki, w tym momencie one się plasują mniej więcej, jak tutaj czytam, na poziomie 89%. No to nie wygląda do końca dobrze. I jeżeli mamy do czynienia z cenami mieszkań, które wynoszą blisko średnio 8,5 tysiąca, to są znowu
1: to mało kogo na to stać.
2: Na rynku wtórnym, panie redaktorze, a na rynku pierwotnym mamy mnóstwo
1: 11 tysięcy złotych za metr.
2: Nawet ponad, czyli 11,5, nawet niektórzy mówią, proszę państwa, to są pieniądze ogromne. No za mieszkanie z wtórnego rynku należałoby teraz, takie 50-metrowe, dwupokojowe powiedzmy, należałoby zapłacić mniej więcej 400 kilkadziesiąt tysięcy złotych. To są pieniądze ogromne i wcale mnie nie dziwi sytuacja, w której ludzie korzystają jak tylko mogą z rozmaitych programów. Te programy i tak się wydają nadal skromne.
1: Od razu mam kontrę, bo miasto Łódź, urzędnicy chwalą się tym programem Mieszkanie za remont. Tam jest, ten program jest oblegany, bo chyba 62 osoby starają się o miejsce na jedno mieszkanie.
2: Tak, to jest rzeczywiście ogrom. Zresztą te mieszkania też zapewne są w bardzo różnym stanie. Przypomnijmy, że jednak remont też wymaga pewnego kapitału. Zrobienie dobrego remontu w wypadku niektórych mieszkań, podejrzewam, że kilkadziesiąt, nawet być może i do 100 tysięcy mogłoby także kosztować, jeżeli mówimy, że do wymiany jest wszystko. Podłogi, tynki, instalacja hydrauliczna, przecież elektryczna, przecież mogąca sprowadzić no straszliwe nieszczęście na mieszkanie i tak dalej.
1: Czy my jesteśmy aż tak biednym społeczeństwem, że potrzebujemy programów typu właśnie Mieszkanie za remont, które no, w pewnym sensie przypominają PRL, tak, gdzie były bony, gdzie można było wybrać, chcesz mieszkać na Widzewie, czy może jednak na Manhattanie?
2: Myślę, panie redaktorze, że fakt, przed którym stoimy i który obserwujemy, mówi sam za siebie. Pan mówi 62 osoby na jedno miejsce. No to jest rzeczywiście, to są potrzeby ogromne. Wielu ludzi, nie wiem, mieszka gdzieś kątem, prawda? Gdzieś tam wynajmuje na rynku wtórnym. Rynek wynajmu nowych mieszkań też mimo wszystko nie jest wystarczająco, no powiedziałbym, atrakcyjny, czytaj, tani, żeby wiele osób mogło na przykład zamieszkać te nowe budowle, które choćby tutaj na radiostacji się zajmują. Ja wracając z pracy z naszego kampusu filologicznego, widzę, że wieczorami bardzo niewiele świateł w oknach tam się pali. To znaczy, że niewiele osób mimo wszystko wciąż tam mieszka, a te bloki już stoją pewnie przez jakiś czas. No tyle oczywiście moich obserwacji zewnętrznych. Jeżeli tutaj słuchacze mają jakąś inną wiedzę, to będę wdzięczny, jeśli się nią z nami podzielą. Ale tak, to nie wygląda dobrze. Nawet powiedziałbym, wygląda wciąż mimo wszystko jednak źle. A wciąż się mówi o tym, że na przykład w stosunku ostatnich kilku miesięcy te ceny mieszkań jeszcze wzrosły jakieś 2-3%. No sytuacja nie jest optymistyczna. Z drugiej strony sobie myślę, to dobrze, że Urząd Miasta występuje z takimi programami i stara się tą sytuację jakoś załatać, bo żeby ją uratować, to pewnie nie ma na razie specjalnie środków ani możliwości. Dlatego myślę sobie, że z jednej strony to dobrze, że takie programy powstają, ale z drugiej strony widać, że potrzeby są no, daleko, daleko większe i sądzę, że niełatwo będzie im sprostać, ale w ogóle będzie to możliwe.
1: A jeszcze jedną rzecz muszę zapytać w kontekście tego, co się dzieje na Piotrkowskiej z tymi nieszczęsnymi słupkami. Nie mają szczęścia, bo najpierw nie działały, teraz dwóch kierowców wjechało w te słupki. Tak się zastanawiam. Po co montować słupki na ulicy, na której i tak ruch się odbywa? Można by zamontować dobry monitoring z rozpoznawaniem tablic rejestracyjnych mieszkających tam osób, czy też samochodów dostarczających produkty i sprawa rozwiązana.
2: No tak, no to oczywiście wymaga pewnej pracy, którą trzeba wykonać, którą trzeba w to włożyć, a nawet wkładać każdego dnia. Ktoś te samochody musi obserwować, ktoś musi te tablice identyfikować, ktoś generalnie musi nad tym czuwać i więcej, musi to robić sprawnie, musi to robić dobrze, a nie tak jak budowlani Placu Wolności na przykład, prawda, by takim porównaniem się tutaj przed państwem wykazać. Natomiast tak, rzeczywiście, te słupki to jest, można powiedzieć, taki symptom, tak podobnie jak zresztą Plac Wolności, nader wyrazisty tego, co się w naszym mieście niestety dzieje źle, tak to bym powiedział. Zresztą ja obserwując, jaki teraz zły, co tu dużo mówić, PR ma, między innymi w tym, co nazywamy mediami, czy platformami społecznościowymi, obecna łódzka władza, jak wiele krytycznych postów tam się pokazuje. Można z jednej strony mówić, tak jak niektórzy próbują to załatwić, ach, no to jest armia troli, zapewne płatnych, a co wy macie do zaproponowania, nie wiem, łódzka ściana płaczu i tak dalej, a co wy macie do powiedzenia, a co wy byście łodzianom zaproponowali, skoro jesteście tacy mądrzy. No ale faktem jest, że wciąż w dość dużych obszarach są na przykład kamienice, gdzie ludzie muszą mieszkać pozostać bez dostępu do bieżącej wody, bez dostępu do toalety. Niejednokrotnie są to na przykład rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi. No przecież to jest straszny los, trudny do wyobrażenia. I co ciekawe, no nawet regularna praca na mniej więcej takiej płacy, powiedzmy tej średniej krajowej, specjalnie nie zapewniłaby poprawy bytu tym ludziom. Oczywiście ja nie mówię o jakichś gdzieś tam włóczących się mężczyznach w młodszym albo w średnim wieku po osiedlach, prawda, pijących alkohol w ciągu dnia. No widzimy, znamy takich, prawda, i to na różnych osiedlach. Także tych wydawałoby się względnie bogatych osiedli to dotyczy, bo to jest zupełnie osobna sprawa. Ale rzeczywiście dzieje się kiepsko. Ja nie kryję, że z goryczą patrzę na to wszystko i zamiast faktycznie wydawać na rozrywkę, tutaj pewnie się zacznie dyskusja na temat festiwalu Łódź Summer Festival, czy słusznie, czy nie
1: to
2: słusznie.
1: To już podsumowaliśmy w naszych programach, tak, także
2: czy dobra promocja miasta, czy nie? No ja nie miałem okazji i może szczęśliwie nie miałem okazji, panie redaktorze, o tym za dużo mówić, ale ja, proszę mi wybaczyć, wychodzę z bardzo prostego założenia. Najpierw podstawy, a później luksusy. Najpierw baza, później nadbudowa i inaczej po prostu nie będzie. No widzimy rzeczy nieprzemyślane, widzimy rzeczy źle zrobione, zwyczajnie spartaczone i trudno, żeby to Łodzian nie bolało. No miejmy nadzieję mimo wszystko, że jakoś ta sytuacja się poprawi, chociaż na razie generalnie, no nasze łódzkie władze mają chyba złą pasce, takie mam wrażenie.
1: Tyle komentarza ze strony doktora Krzysztofa Grzegorzewskiego, medioznawcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję za wizytę w studiu.
2: Dziękuję pięknie.

34 minuty po godzinie 9. Teraz słuchamy Radia Łódź. No i niestety nie jest to bezpieczny poranek na drogach naszego regionu. No i autostrada A1 w roli głównej na węźle Łódź Wschód. Po godzinie 9 doszło do kolizji. Pojazd osobowy wypadł z drogi, uderzył w bariery. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Proszę zachować ostrożność. To utrudnienie, jak teraz przekazują służby, ma potrwać około 2 godzin. Także na A1, ale tym razem nie w kierunku Gdańska, tak jak w przypadku tej pierwszej kolizji, ale Katowic. Na odcinku od węzła Brzeziny do węzła Łódź Wschód doszło do wypadku, to po godzinie 8 zderzyły się 2 pojazdy osobowe. Nadal zablokowany jest pas prawy, na miejscu pracują służby. No i raz jeszcze, a właściwie po raz trzeci, A1, tym razem odcinek Łódź Północ Brzeziny w kierunku Katowic. Tym razem nie kolizja, na szczęście, tym razem nie wypadek. Na szczęście tam teraz ruszyły prace drogowe. To utrudnienie ma potrwać ponad godzinę. Zablokowany jest prawy pas ruchu. Ruch odbywa się pasem lewym. Drogowcy proszą o zachowanie szczególnej ostrożności na tym odcinku autostrady A1 od węzła Łódź Północ do węzła Brzeziny w kierunku Katowic. 25 minut do godziny 10 teraz.

21 do godziny 10. Ja my po raz trzeci zaglądamy do naszego muzycznego kalendarium, no ale jest okazja 68 lat temu, a więc 29 sierpnia 1958 roku w stanie Indiana na świat przyszedł król popu, a więc oczywiście Michael Jackson. Na początku swojej kariery występował w familijnym zespole The Jackson 5, by później rozpocząć niezwykle udaną karierę solową. Jego album Thriller z 1982 roku został najbardziej kasowym wydawnictwem płytowym wszechczasów. Kolejne płyty, takie jak Bad czy Dangerous, także oczywiście sprzedały się w milionowych nakładach. W trakcie swojej kariery Jackson otrzymał 13 nagród Grammy. Zmarł w czerwcu 2009 roku w swojej posiadłości w Beverly Hills z powodu ataku serca. No to słuchamy Michael Jackson w Radiu Cioporanko.

To Michael Jackson w Radiu Łódź. Teraz nas garze 16 minut do godziny 9, no to do godziny 10, no to jeszcze propozycja na sobotni wieczór. Być może ktoś skorzysta. Otóż kończy się 27. Wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. W tym roku festiwal, no i muzycy Filharmonii odwiedzili 13 pięknych miejscowości w naszym regionie. Koncert finałowy Kolorów Polski, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Filharmonii Łódzkiej. No i w tym roku, w sobotni wieczór, zabrzmią piosenki z repertuaru Mieczysława Foga w symfonicznych aranżacjach. Zabrzmią najbardziej znane, ale także te mniej popularne piosenki z repertuaru Foga. Jesienne róże to ostatnia niedziela. Co nam zostało z tamtych lat? Cicho grajcie mi znów. Te utwory, ale także wiele innych oczywiście zaśpiewa para wokalistów, także aktorów musicalowych Anastazja Simińska i Jan Traczyk. Konferencjerem tego wieczoru będzie Michał Fok, prywatnie prawnuk Mieczysława, prezes Fundacji Retro, która bada kulturę okresu dwudziestolecia międzywojennego. To wydarzenie, ten koncert dzisiaj wieczorem w Filharmonii Łódzkiej. Na zegarze 14 minut do godziny 10.

Ależ ten czas pędzi na zegarze, już 10 minut do godziny 10. Niebawem u nas najważniejsze informacje. Za radiowym oknem delikatnie kropi, no ale niech ten deszcz delikatny, to podkreślmy, nie zniechęci nas do sobotnich aktywności. No a sporo będzie działo się w Łodzi, o tym opowiadaliśmy dzisiaj od godziny 6, od godziny 15. Między innymi bieg fabrykanta do godziny 20.30. No i trzeba liczyć się z utrudnieniami, o tym przypominamy. To generalnie Księży Młyn i okolice, między innymi zamknięta ulica Milionowa Tymienieckiego, Przędzalniana, Fabryczna czy też Piotrkowska. Oczywiście te ulice będą zamykane etapami. Proszę zajrzeć na radiouciek.pl, tam dokładna rozpiska tego wszystkiego, co będzie się działo. No ale także nie zapominamy o Paradzie Wolności. Przemarsz ulicą Piotrkowską od Placu Wolności do EC1 ruszy około godziny 23. No i tutaj znów będzie trzeba liczyć się z utrudnieniami. Raz jeszcze radiouciek.pl, tam na bieżąco informacje z Łodzi, także dotyczące podobnych utrudnień. A my już bardzo, bardzo dziękujemy za sobotni poranek. Adam Miksa, Marcin Pośpiech, kłaniamy się nisko. Po godzinie 10:00 Sebastian Dziuda.

0: Reklama.
1: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
2: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra Dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią

0: a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
1: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
2: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Przy Placu Wolności.pl. Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
4: No dobra, ścianki działowe postawione, to ty tu młody ogarnij, a ja skoczę po gładź.
5: A, to pewnie szefa długo nie będzie.
4: Chciałbyś, za 20 minut wracam i tu ma być błyski, wszystko gotowe.
5: 20 minut? To gdzie szef te zakupy zrobi?
4: No w Brikomanie, a gdzie?
6: Fachowcy dobrze wiedzą, że w Brikomanie najszybciej kupią najlepszej jakości profesjonalne produkty, jak gotową gładź szpachlową Atlas Go w cenie tylko 58,48 za 25 kg. Brikoman, zmieniamy ceny na dobre.
7: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
8: Nazywam się Adam Zieliński, Łona. Jestem muzykiem, prawnikiem, ale też obywatelem. Dlatego zależy mi, by prawda była głośniejsza niż półprawdy i byśmy nie dawali sobą manipulować.
9: Cześć, tu Kasia Lins, obywatelka Polski, która tworzy muzykę. Zależy mi, aby kobiety mogły o sobie decydować bez strachu. Skomponujmy społeczeństwo, które mówi własnym głosem i rozumie zagrożenia.
8: Wspieraj Fundusz Obywatelski i organizacje wzmacniające prawa obywateli czy walczące z dezinformacją.
9: Więcej na funduszobywatelski.pl.
10: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
7: Ogłoszenie społeczne.
11: Tu Radio Łódź, jest 10:00. Pora na wiadomości, przedstawia je Jarosław Turek.
12: A w serwisie dodatkowe pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej na regionalne dożynki, referendum w sprawie wejścia Islandii do Unii Europejskiej i ostatni sportowy występ Aleksandry Mirosław. W regionie mamy teraz przemieszczające się na wschód opady deszczu i na termometrze 17 stopni. I zacznijmy od pogody, bo właśnie skończył się okres w miarę stabilnej i dobrej pogody i ta od dzisiaj będzie dosyć kapryśna. Synoptycy zapowiadają ochłodzenie w całym kraju, a na wschodzie opady deszczu, burze, ulewy i porywisty wiatr. Najcieplej będzie na południu Polski, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Przemysław Makarewicz.
13: Nad całą Polskę napłynie nieco chłodniejsze powietrze. Temperatura maksymalna wyniesie od 20 stopni na krańcach północnych, 22-24 na przeważającym obszarze, a najcieplej będzie na południu i na południowym wschodzie do 26 stopni. Niedziela ciepła z temperaturą maksymalną od 23 stopni na północnym zachodzie, 26 w centrum do 28 na południowym wschodzie. I tam też będzie najwięcej słońca.
12: Tak więc niedziela zapowiada się dosyć przyjemnie, ale przyszły tydzień generalnie będzie pod znakiem deszczu i chmur. Dzisiaj rozpoczną się pierwsze z dożynek województwa łódzkiego, które w tym roku odbędą się w czterech miejscowościach: Czarnożyłach, Łowiczu, Zalowie i Brzezinach. A na wszystkie cztery wydarzenia mieszkańcy będą mogli dojechać łódzką koleją aglomeracyjną i wrócić bezpłatnie, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
14: Do każdej z czterech dożynkowych lokalizacji można dojechać łódzką koleją aglomeracyjną, która na te wydarzenia uruchomi dodatkowe połączenia.
12: Z dożynek będzie można wrócić pociągiem bezpłatnie. Wystarczy kupić jednorazowy bilet ŁKA w relacji do Sieradza, Łowicza, Łasku albo Bedonia i okazać go podczas kontroli w drodze powrotnej. Islandczycy odpowiedzą dzisiaj w referendum, czy chcą wznowić negocjacje z Unią Europejską. Bruksela na prośbę władz w Reykjaviku nie ingerowała w kampanię referendalną. Nie jest jednak tajemnicą, że Islandia to jest łakomy kąsek dla Unii, mówi o tym Beata Płomecka.
15: Islandia, strategicznie położona wyspa na północnym Atlantyku, jest w europejskim obszarze gospodarczym. Wdrożyła większość unijnego prawa, jest w strefie Schengen. Z punktu widzenia Brukseli wymarzony kandydat do członkostwa. Jeśli Islandczycy zdecydują o powrocie do rozmów, to jesteśmy w Komisji Europejskiej gotowi, skomentowała komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Największym problemem w negocjacjach będzie rybołówstwo, bo Islandia nie chce się dzielić swoimi łowiskami, a w Unii obowiązują limity połowowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
12: Jeżeli dojdzie do negocjacji, Komisja Europejska będzie musiała wypracować jakiś kompromis w sprawie połowów. Nasza mistrzyni olimpijska we spinaczce sportowej Aleksandra Mirosław kończy karierę. Dzisiejsze Mistrzostwa Europy we francuskim Laval mają być jej ostatnim występem. Mówi o tym więcej Józef Kufel.
16: Zapowiadając w lutym swój koniec kariery, Mirosław powiedziała, że chce odejść na własnych zasadach, będąc u szczytu formy. Taka deklaracja oznacza, że jej ostatni taniec będzie walką o złoto.
17: Ja wiem, że będę w stanie biegać wtedy, kiedy jest to najważniejsze. Tak samo myślę, że będzie w Laval na Mistrzostwach Europy, natomiast to jest sport, sport jest brutalny, różne rzeczy mogą się przytrafić.
16: To z kolei słowa wypowiedziane po lipcowych zawodach Pucharu Świata w Krakowie, kiedy lublinianka niespodziewanie popełniła falstart i została sklasyfikowana na czwartym miejscu. To zdarzenie jeszcze raz pokazało, że we wspinaczkowym sprincie nie ma murowanych faworytów do złota, a scenariusz rywalizacji w Laval jest nie do przewidzenia, mówi Rafał Nowak z serwisu wspinanie.pl.
18: Myślę, że spełnieniem marzeń byłoby oczywiście zwycięstwo, byłoby podium, ale jeśli to się nie ziści, to i tak nie mamy prawa narzekać na to, czego nam Ola dostarczyła w swojej zawodniczej karierze.
16: W dorobku Aleksandry Mirosław poza złotem olimpijskim są między innymi 3 tytuły mistrzyni świata i 2 mistrzostwa Europy. Czy będzie trzeci? Odpowiedź dziś wieczorem.
12: Będziemy trzymać kciuki, a kolejny serwis w Radiu Łódź za godzinę.
19: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
20: No, jeśli chodzi o aurę na dzisiejszy dzień, no to zapowiada się pochmurno. Właściwie tylko w okolicach 19-20 w Łodzi wyjdzie słońce. Poza tym rzeczywiście chmury będą cały czas widniały na niebie. Natomiast jeśli chodzi o deszcz, to raczej nie musimy się już w tym kontekście martwić. Możemy zostawić parasole w domu. Raczej nie zapowiada się, żeby jeszcze coś dzisiaj popadało. Jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie 23 stopnie w okolicach godziny 15 w Łodzi się pojawią. No a jeśli chodzi o wiatr, to też jest słaby. Wysoka wilgotność powietrza też tutaj jest, a ciśnienie jest niskie. Tak będzie wyglądać dzisiaj sobota.
19: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Kierunek lato.
20: Wakacje co prawda już się kończą, kończy się sierpień, to już naprawdę ostatni weekend tego miesiąca, natomiast lato jeszcze kończyć się nie zamierza. Właściwie niecały miesiąc został się do końca tej pory roku, więc wydaje się uzasadnionym, żeby jeszcze wybrać się z Państwem na wycieczkę do tym razem Austrii. Odwiedzimy dziś Klagenfurt i zapraszam serdecznie właśnie na tę podróż. Sebastian Dziuda przy mikrofonie, kłaniam się, Adam Miksa za stołem realizatorskim. Do godziny 14 jesteśmy właśnie w tym składzie.

0: Utworem Young Hearts Run Free od Cindy Station przywitaliśmy się z Państwem w dzisiejszej audycji Kierunek Lato i mamy nadzieję, że tego lata nie zabraknie Państwu w sercach, w duszach, w umysłach, no bo jednak ta dzisiejsza aura no nie sprzyja myśleniu o wakacjach, o wypoczynku. Taka pogoda jest niezbyt dzisiaj sympatyczna. Jest ciepło, to prawda, natomiast bardzo pochmurnie i to słońce gdzieś tam. Trzeba przyznać, że brakuje nam go bardzo, więc mamy nadzieję, że nie zabraknie Państwu tego słońca po prostu w środku. Zadbamy o to, żeby właśnie to słońce Państwu dzisiaj dostarczyć. Wybierzemy się do Klagenfurtu w Austrii w dzisiejszej audycji w ramach programu Kierunek Lato. To jest miasto bardzo nieoczywiste, jeśli chodzi o Austrię, do tego jeszcze przejdziemy. Natomiast mam ze sobą osobę, która o wiele bardziej zna się na tym mieście, spędziła tam pół roku życia. Ze mną dziś w studiu jest Jan Sarzała, student Politechniki Łódzkiej, student matematyki, który właśnie w tym mieście mieszkał, uczył się, ale też zwiedzał w ramach wymiany studenckiej 3 lata temu. Dzień dobry, Janku.
1: Dzień dobry, cześć.
0: Właśnie, Janku, Klagenfurt to jest dzisiaj miasto, na którym się skupimy, do którego zaprosimy naszych słuchaczy i taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi na myśl, kiedy myślę o Austrii, no to na pewno nie jest Klagenfurt i myślę, że wiele osób też tak ma, no bo kiedy myślimy o miastach Austrii, no to przede wszystkim Wiedeń. To jest taka pocztówka Austrii, to jest najbardziej popularne miasto, chyba 2-3 miliony mieszkańców wydaje mi się, że może liczyć. To jest zdecydowanie najbardziej popularne miasto, wiele atrakcji, to oczywiste. Fani skoków narciarskich mogą kojarzyć Innsbruck, mogą kojarzyć Bischofshofen, tam się odbywa Puchar Świata. Fani piłki nożnej, myślę, że tutaj mogą kojarzyć Salzburg, jest tam dosyć popularny klub piłkarski, natomiast Klagenfurt, on jest taki trochę pomijany, gdzieś tam mam wrażenie, że się nie zbyt dużo przewija w rozmowach. Jak myślisz, też odniosłeś takie wrażenie? Jak myślisz, skąd to wynika?
1: Ja pierwszy raz usłyszałem o Klagenfurcie właśnie jak postanowiłem do niego jechać, po prostu. W moim wypadku to była sytuacja taka, że chciałem pojechać na Erasmusa ze swoją ówczesną dziewczyną i szukaliśmy miejscowości, do której zarówno moja uczelnia, czyli Politechnika Łódzka, jak i jej uczelnia, czyli w tamtym momencie Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, będą miały podpisaną umowę. I to też nie było łatwe, bo ja jestem studentem matematyki, wtedy też byłem studentem matematyki jeszcze. Moja dziewczyna była studentką etnologii, a w zasadzie bardziej chyba powinienem powiedzieć antropologii. I jakoś to wszystko udało się, że tak powiem, zazębić w sobie właśnie poprzez Uniwersytet w Klagenfurcie. Ja też się nie dziwię do końca, że my jakby nie znamy Klagenfurtu, bo tak samo myślę, że Austriacy nie znają wielu miast wojewódzkich w Polsce. Na pewno zna się za granicą, zna się Warszawę, zna się może Gdańsk, Kraków, Wrocław, to są takie miasta. Ale jakby na przykład powiedzieć Gorzów Wielkopolski czy Zielona Góra, to mogłyby być już większe problemy ze znajomością tego. I ja bym porównał właśnie do takich, powiedzmy, trochę mniej znanych międzynarodowo miast Polski właśnie ten Klagenfurt, bo to też jest stolica landu, czyli austriackiego województwa, więc też teoretycznie, jeśli jakieś miasto miałoby być znane, to Klagenfurt, ale jednak no to takie mniej znane. Klagenfurt, mogę też od razu powiedzieć, że to jest miasto na południu Austrii, w okolicach Słowenii. Wydaje mi się, że ten land, czyli Karyntia, też tak dodatkowo powiem, graniczy zarówno z Włochami, jak i ze Słowenią, także też może mam wrażenie, że bardziej kojarzymy te części bliżej Polski, te bardziej północne, bardziej wschodnie, właśnie Wiedeń, czy nie wiem, Graz.
0: A to też przecież nie jest małe miasto, bo z tego, co tutaj mówi mi internet, liczy sobie około 100 tysięcy mieszkańców.
1: No, z jednej strony to jest niemałe, z drugiej strony powiedzmy trochę mniejsze, tak? No, jeśli byśmy na przykład mieli porównywać do Łodzi, która ma około 600 tysięcy, jeśli dobrze pamiętam.
0: Myślę, że nawet troszeczkę więcej, ale myślę,
1: no,
0: że tak.
1: Coś takiego, no to te 100 tysięcy nie jest aż tak duże i też muszę powiedzieć, że to się czuje, że będąc w Klagenfurcie czuję się, że to nie jest przytłaczające miasto. To jest miasto, po którym się bardzo przyjemnie chodzi, po którym się bardzo przyjemnie spaceruje. Praktycznie wszędzie można dojść albo spacerem, bo naprawdę chce się iść spacerem, bo jest tak ładnie. A jeśli jesteśmy zmęczeni, to jest sieć autobusów, która zdecydowanie pomaga w przemieszczaniu się.
0: Zanim jeszcze przejdziemy do atrakcji i powodów, dla których warto tam pojechać i odwiedzić to miasto, to jeszcze zostańmy na chwilkę przy nazwie, bo Klagenfurt to właściwie taka nazwa umowna, oficjalna nazwa tego miasta. I tutaj proszę mnie wyrecz, bo ty doskonale znasz język niemiecki. Oficjalna nazwa brzmi
1: Klagenfurt am Wörthersee.
0: Czyli Klagenfurt am Würthersee. Myślę, że mniej więcej w taki sposób to powtórzyłem. Wyczytałem, że Klagenfurt do 2008 roku ta nazwa oficjalnie obowiązywała. Teraz jest Klagenfurt am Würthersee właśnie. Powiedz właśnie, skąd taka zmiana i dlaczego? Dlaczego tak?
1: Znaczy, zmiana to jest ciężko powiedzieć, skąd taka zmiana, bo od razu powiedzmy sobie, co to w ogóle znaczy to am Würthersee. To jest Klagenfurt nad Würthersee.
0: Czyli pewnie jakaś rzeka, jezioro.
1: To jest jezioro. Mhm. To jest jezioro. To jest jezioro, które leży właśnie nad Klagenfurtem, więc no ja powiem tak, no to jezioro nie powstało w 2008, ono zawsze tam było, tak? Powiedzmy, praktycznie zawsze w istnieniu tego Klagenfurtu i też powiedziałbym, że to jest dość duża część tego, że on leży nad tym jeziorem. Z tego, co wiem, nie ma ono polskiego tłumaczenia, ta nazwa Würthersee, w związku z czym po polsku powiedzielibyśmy jezioro Würthersee, co jest troszkę dziwne, bo to by było jezioro Würther jezioro, bo ta cząstka Zee to jest jezioro po niemiecku. No ale tak, stąd też...
0: To może być mylące, no bo można by było pomyśleć, że Zee to tak, że bardziej morze od Sea.
1: Tutaj...
0: Nie będziemy teraz wchodzić w językowe niuanse.
1: Ja powiem tak, zejdźmy na te 30 sekund. Po niemiecku są dwa słowa Zee. I w zależności od rodzajnika, od tego, jakiego jest rodzaju to słowo Zee, to jest albo morze, albo jezioro. Ja nigdy nie pamiętam, które jest które, dlatego ja zawsze na morze mówię mer, bo to też jest opcja.
0: Jeśli chodzi o atrakcje, no to oczywiście do tego już za moment przejdziemy, tymczasem wysłuchajmy muzyki.

0: To nowość od Oliwii Rodrigo, kawałek nosi tytuł Serena Joy, a my powracamy do rozmowy z Janem Sarzałą o Klagenfurcie. Teraz przejdziemy właśnie do tej kwestii, która myślę, że naszych słuchaczy może ciekawić szczególnie, czyli do najciekawszych atrakcji Klagenfurtu, bo mimo, że jest to miasto nie tak dobrze znane, o czym już zdążyliśmy powiedzieć, to jednak ma coś ciekawego do zaoferowania.
1: Najciekawsze to jest to, nad czym leży, czyli Wörthersee. Z tego, co się dowiedziałem, to jest najcieplejsze jezioro alpejskie. I ja mogę to osobiście potwierdzić, ponieważ ja pojechałem w październiku do Austrii i wtedy jeszcze trafiłem na bardzo ciepły październik, więc sezon ciągle był przedłużany i bardzo wiele dni mogłem po prostu skorzystać, w szczególności, że ono jest zaraz obok kampusu uniwersytetu. Dalej, co można zobaczyć...
0: Jeśli tylko wrócę do jeziora, bo to jest takie jezioro, w którym nie sądziłem, że można się tak po prostu kąpać. Myślałem, że ono jest takie, no właśnie, strzeżone może trochę jak morskie oko, że takie ładne, że takie ciepłe, to takie wyjątkowe, a to okazuje się, że to jest normalnie kąpielisko?
1: Jest, normalnie są kąpieliska, w szczególności, że to jest dość duże jezioro, to jest największe jezioro Karyntii. Normalnie są rejsy po tym jeziorze. Ja też taki rejs odbyłem, przepłynąłem całe jezioro jakby wszerz na statku. W Klagenfurcie jest normalnie miejska plaża, która zazwyczaj wstęp jest płatny, ale ja trafiłem akurat na sezon, w którym był bezpłatny, w związku z czym po zajęciach na uczelni mogłem się po prostu przejść na plażę i wykąpać w jeziorze.
0: Brzmi fantastycznie. Musiało też takie być, że październik faktycznie ciepły wtedy, jak mówiłeś.
1: I wtedy też muszę przyznać, mam nadzieję, że dalej tak jest, woda w jeziorze była absolutnie przeczysta. Mm-hmm. Były tam też takie mola, na które można było wejść jakby na trochę głębszą wodę, zobaczyć, i pewnego dnia, siedząc z moją dziewczyną, patrzymy pod wodę, a tam na głębokości jakieś 2-2,5 metra taki metrowy szczupak. I widać go bardzo dokładnie, widzimy, jak sobie płynie. No więc naprawdę prześwietne doświadczenie się w tym Wörthersee wykąpać.
0: A jeszcze kolejna atrakcja, to mówiłeś?
1: Zdecydowanie Minimundus, czyli park miniatur, który można sobie obejrzeć choćby nawet zza płota, że tak powiem kolokwialnie.
0: Czyli te miniatury są na tyle duże, że można je dojrzeć, będąc w parku.
1: Tak. To są głównie takie, miniatury różnych znanych obiektów, jak choćby wieża Eiffla, wydaje mi się, że tam była Statua Wolności, ale też trochę mniej znanych budynków. Na pewno też było Atomikum z Brukseli, bo pamiętam, że to moja mama, jak mnie odwiedziła, to zobaczyła przez płot i mówiła: o, to jest Atomikum z Brukseli, jak byłam w Brukseli, to widziałam.
0: Łatwo zauważyć. My oczywiście rozwiniemy temat atrakcji. Jeszcze do godziny 11 będziemy rozmawiać o Klagenfurcie, a tymczasem wysłuchajmy muzyki.

0: autopromocja.
1: Lato, Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w Ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Relacje i podsumowania meczów.
3: Rozmowy ze sportowcami.
4: Analizy z ekspertami.
2: O smutkach.
5: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
6: Krekund, poprzeczka!
3: O nadziejach.
7: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
6: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
4: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
6: Paulina Damaskę, MVP tego meczu. PG Budowlani Łódź, mistrzem Polski.
2: Strefa kibica w Radiu Łódź.
3: Soboty i niedzielę.
4: Od 18 do 20.
2: Piotr Andrzejczak.
3: Michał Malinowski.
4: Robert Zwoliński.
2: Zapraszamy.
0: Autopromocja. Reklama.
9: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
10: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
11: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
12: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krown.pl. 517-416-417.
13: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
18: Kierunek lato.
19: Godzina 10.30, słuchacie Państwo Radia Łódź, audycja Kierunek Lato. Dziś wybieramy się do Klagenfurtu w Austrii i do godziny 11.00 tam właśnie będziemy, a tymczasem Tomasz Makowiecki nie ma nas.

0: To był Tomasz Makowiecki, utwór Nie ma nas oczywiście na antenie Radio Łódź, a my wracamy do rozmowy z Janem Sarzałą, który miał przyjemność być w Klagenfurcie w ramach wymiany studenckiej, to już 3 lata temu, jednak przyszedł tutaj, żeby opowiedzieć nam właśnie na temat tego miasta, dlaczego warto go odwiedzić, to oczywiście w ramach wycieczek letnich, bo przypominamy, że chociaż wakacje się kończą, to lato jeszcze przez niecały miesiąc trwa i myślimy, że warto właśnie sprawdzić to miasto. Powiedzieliśmy o tym, że jest piękne, czyste jezioro, że jest park miniatur, ale jest też jeszcze jedna ciekawa atrakcja, mianowicie katedra świętego Piotra i Pawła.
1: Jest to katedra, która została pierwotnie wybudowana jako świątynia protestancka, ale w czasie swojej historii została zmieniona na świątynię katolicką praktycznie po 20 latach swojej działalności. I to też nie bez powodu, ponieważ aktualnie Austria jest krajem katolickim. Może nam się kojarzyć, głównie Niemcy nam się kojarzą z tym, że tam wielu jest protestantów, no ale z kolei już południe Niemiec, na przykład Bawaria i właśnie Austria, to są zdecydowanie kraje katolickie. I w takim, nazwijmy to, wymiarze działa ta klagenfurcka katedra świętego Piotra i Pawła od praktycznie 1600 roku, kiedy to arcyksiąże Ferdynand I Habsburg zadecydował, że zamknięte zostaną wszystkie świątynie protestanckie i wtedy przejęli katedrę w Klagenfurcie jezuici.
0: Czyli barokowa, można powiedzieć, tutaj wnętrze jest.
1: Zdecydowanie barokowe.
0: A jeśli chodzi o takie miejsca, gdzie można wypocząć, bo jeśli chodzi o atrakcje, to właśnie powiedzieliśmy to, co można zobaczyć, a gdzie po prostu można udać się na taki wypoczynek, gdzie można pójść na rowerze, gdzie można pójść na spacer, gdzie można zjeść coś dobrego, tak po prostu, żeby wypocząć i znaleźć jakieś ukojenie w Klagenfurcie.
1: Zdecydowanie, jeśli ktoś lubi taki aktywny wypoczynek, typu jazda na rowerze, to dookoła Wörthersee prowadzą ścieżki rowerowe, więc można sobie naprawdę malowniczą trasę zrobić. Wzdłuż wybrzeża klagenfurckiego, tego jeziora, również jest promenada, którą można się przejść. Tam też jest przestrzeń parkowa, w której można sobie posiedzieć. Można zagrać w szachy w tym parku, z tego co pamiętam. Są bardzo fajne przestrzenie też dla dzieci, place zabaw, także z dziećmi również można się udać. Jeśli chcemy bardziej w centrum być, to zdecydowanie Alterplatz i Neuerplatz to są zdecydowanie takie fajne miejsca. Wydaje mi się, jeśli ich nie mylę, bo ja zawsze je myliłem, Alterplatz to tak naprawdę nie jest plac, a długa ulica. Taka powiedzmy piotrkowska Klagenfurtu, gdzie po prostu idzie się brukowaną ulicą, są kafejki, są restauracje, są różne sklepy, a na Neuerplatzu, znowu jeśli nie mylę, ale spokojnie, one są blisko siebie, więc na pewno się znajdziecie, państwo się znajdą, jak pojadą do Klagenfurtu. Tam z kolei możemy znaleźć rzeźbę Lindwurma, legendarnego smoka z regionu Karentii.
0: Który widnieje też w herbie, tak?
1: Tak, tak, który dokładnie, tak jak mówisz, Sebastian, widnieje w herbie. Z tego co pamiętam, tam nawet jest pomnik, na którym, nie wiem, czy Herkules, czy jakaś po prostu postać historyczna pokonuje tego Lindwurma, bo to jest też oczywiście cała legenda na temat tego smoka. Tam też jest pomnik bodajże Marii Teresy, jednej z, no, jakby historia cesarstwa austriackiego też jest tam przedstawiona. I tam też, no tutaj skręcę trochę z lata w zimę, jarmark świąteczny to jest zdecydowanie miejsce, które warto odwiedzić, jeśli nie zdążycie już w to lato, jeśli w to końcówkę lata nie zdążycie, to ja polecam się udać w grudniu, kiedy jarmark bożonarodzeniowy.
0: A Klagenfurt położony jest na południu Austrii, bardzo blisko granicy ze Słowenią. I mówię to nie bez powodu, bo do tej Słowenii na chwilkę zajrzymy, bo skoro tak blisko, no to czemu by nie odwiedzić chociażby Lubliany? O tym opowiemy już za krótką chwilę. Tymczasem wysłuchajmy utworu od Silu Greena It's Okay.

0: CeeLo Green, It's OK, to już za nami na antenie Radia Łódź, a my powracamy do Klagenfurtu, ale wyjeżdżamy na jeden dzień. Taki jednodniowy city break, bo Klagenfurt to jest miasto, które leży bardzo blisko Słowenii i zresztą też ta nazwa ma swój słoweński odpowiednik, w sensie w języku słoweńskim. I tutaj na pewno Janek Sarzała, który jest moim gościem, który był na wymianie studenckiej w Klagenfurcie właśnie, opowie mi nieco o Lublianie, która jest położona, no właśnie powiedz, ile mniej więcej kilometrów od Klagenfurtu i co tam można zwiedzić ciekawego tak na jeden dzień?
1: Kilometrów ciężko mi jest powiedzieć, bo dokładnie nie pamiętam, ja też jechałem pociągiem, więc aha, mogę powiedzieć, że...
0: Ale mimo wszystko połączenie jest dobre.
1: Tak, połączenie jest dobre, to zajmuje, podejrzewam, że około 2 godzin, jeśli dobrze pamiętam, więc rano można pojechać, a wieczorem wrócić. Czy to z Lublany do Klagenfurtu, czy z Klagenfurtu do Lublany, w zależności do Lubliany właśnie, bo ja tutaj też naciskam na tę słoweńską wymowę ze swojej strony. Klagenfurt też ma swoją słoweńską nazwę, jest to celowiec ob Wyrbskim Jezeru i ja bardzo lubię ten słoweński akcent w Klagenfurcie, ale wrócę już do tej Lubliany, bo właśnie o tym zaczęliśmy mówić. Z Klagenfurtu trzeba dojechać najpierw do Villach, po drugiej stronie jeziora i z Villach już jest bezpośrednie połączenie do Lubliany, czyli do stolicy Słowenii. I ja tam osobiście wybrałem się na taką wycieczkę z przewodnikiem, które są organizowane przez instytucje unijne. W wielu miastach świata można się na taką wycieczkę wybrać. One są darmowe. Wystarczy tylko się umówić, żeby po prostu przewodnik wiedział, ile będzie osób. I właśnie dzięki temu zwiedziłem Lublianę tak dodatkowo, powiedzmy, z dodatkową opowieścią. I też Lublina była dla mnie o tyle wygodna, że w tamtym momencie odbywały się wybory, więc dla mnie konsulat w Lublianie był bliżej niż ambasada w Wiedniu. Więc na przykład na wybory też pojechałem do Lubliany. Co tam można zobaczyć? Przede wszystkim to, co góruje nad Lublianą, czyli zamek w Lublianie. Ja osobiście bardzo polecam sobie tam wejść, go obejrzeć, bo to jest naprawdę dużo historii i bardzo ważne miejsce w tej Lublianie. Bardzo ważne miejsce do zobaczenia. Jest też polski akcent w Lublianie, ponieważ po wizycie świętego Jana Pawła II w tamtejszym mieście do katedry lubliańskiej zamówiono drzwi, na których są płaskorzeźby przedstawiające historię katolicyzmu na terenie Słowenii i właśnie między innymi jest tam też Jan Paweł II, ponieważ Słoweńcy uznają go za dość ważną osobę w kontekście utrzymania katolicyzmu w Słowenii po rozpadzie Jugosławii. To też taka ciekawostka. I coś, co dla mnie jest bardzo ważne w mieście, ja lubię, jak miasto ma rzekę i Lubliana ma rzekę. Rzeka nazywa się Lublianica. Można się spodziewać, że one są obok siebie. I bardzo dużym plusem Lubliany jest to, że do ścisłego centrum historycznego wjazdu nie mają samochody. W ogóle nie mogą wjeżdżać. W związku z czym to jest tylko teren dla pieszych, więc bardzo wygodnie się ją zwiedza.
0: I to była nasza wycieczka do Lubliany. Tymczasem wracamy do Klagenfurtu w rytmie utworu Joy od Ray.

0: To była piosenka od Ray o tytule Joy, a my raz jeszcze zawitamy do Klagenfurtu. Tam przebywamy od godziny 10 wraz z naszym przewodnikiem Janem Sarzałą, studentem Politechniki Łódzkiej, który na wymianie studenckiej w Klagenfurcie właśnie był i nam nieco o tym miejscu opowiada. A Klagenfurt to też miasto w Karyntii, to jest takie województwo austriackie, można powiedzieć. Land, tak? Dobrze?
1: Tak.
0: Dobrze mówię. Powiedz nieco o też o tym regionie, bo myślę, że to jest ciekawe, żeby nasi słuchacze też troszeczkę wiedzieli, w jakim otoczeniu ten Klagenfurt się znajduje.
1: Tak jak już wspominałem, Klagenfurt ma także swoją słoweńską nazwę, co odzwierciedla słoweńską historię Karyntii. Większość miast w ogóle na terenie tego landu posiada również swoje słoweńskie nazwy i mniejszość słoweńska mieszkająca na terenie Karyntii się nimi posługuje. Sama Karyntia też po niemiecku to jest Kanton, bardzo mnie się nawet to dziwnie wypowiada, ale uważam, że słoweńska nazwa jest o wiele przyjemniejsza, bo jest to Koroszka. I to uważam, że o wiele przyjemniej brzmi. I to wszystko nie bez powodu, ponieważ w momencie, w którym rozpadało się cesarstwo austriacko-węgierskie, no to trzeba było wyznaczyć nowe linie, nowe granice między państwami. I jeśli chodzi o Karyntię, to tam przeprowadzono referendum. Czy Karyntczycy? Tak bym
0: mieszkańcy
1: chyba powiedział,
0: Karyntii.
1: Mieszkańcy Karyntii chcą dołączyć do Austrii, czy chcą dołączyć do Słowenii. Referendum wygrała opcja przyłączenia się do Austrii, w związku z czym Karyntia została austriacka, ale z tego, co się dowiedziałem na temat historii tego referendum, to główne głosy na to, żeby zostać w Austrii, nazwijmy to zostać, padły od mniejszości słoweńskiej ze strony kupców, ponieważ im to było bardziej opłacalne. Więc to jest taka ciekawostka, że wiecie, Słoweńcy tam mieszkali, mieli duże znaczenie, a jednak stwierdzili, zostajemy przy Austrii, bo nam się to opłaca po prostu.
0: A jak już naszych słuchaczy przekonaliśmy do tego, żeby odwiedzić Klagenfurt, to powiedz, jak tam trafić, jeśli chodzi o jakieś lotnictwo?

0: No i w Klagenfurcie znajduje się lotnisko. Ja słyszałem głosy, że jest to jedno z ważniejszych lotnisk w Austrii. Osobiście się z tym nie zgodzę. Moje doświadczenie jest raczej takie, że to jest bardziej takie lotnisko, ja bym porównał bardzo do łódzkiego lotniska. Czyli są loty na wakacje, po prostu mniejsza trochę przepustowość tego lotniska, no ale jest, generalnie jest i da się też dolecieć.
1: A jeśli chodzi o jakieś takie krajobrazy, widoki, co ci się rzuciło w oczy najbardziej? Poza oczywiście jeziorem, o którym mówiliśmy. Czy tam to już są góry, tam już są Alpy?
0: Góry, zdecydowanie tam są góry dookoła. Ja wybrałem się też między innymi na wycieczkę choćby do Sanktuarium Mariazal. To też była tak naprawdę górska trasa. Górską trasą się tam przeszedłem. Jeśli chodzi o malowniczość całego krajobrazu i jeziora, to docenił ją choćby kompozytor Gustav Mahler. Mam nadzieję, że imienia nie przekręciłem. Mahler w każdym razie docenił to, jak to pięknie wygląda. I tam miał swój domek letniskowy na przykład w górach, samotnia taka nad jeziorem.
1: Kierunek lato to była nasza audycja. Dzisiaj wybraliśmy się do Klagenfurtu. Naszym przewodnikiem po tym austriackim mieście był Jan Sarzała. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie za zaproszenie.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Kiedy region budzi się do życia, my zadajemy pytania, które budzą emocje.
4: Czyli pan myśli, że ktoś tu oszukuje?
5: Ale rzeczywiście, no przecież to jest ewidentnie.
6: Czy była jakaś argumentacja polityczna? Trudno mi powiedzieć. Początek sporu.
7: Panie ministrze, w polityce było... nie jest pan od wczoraj w polityce.
8: Najważniejsi politycy, niezależni eksperci i ludzie, którzy

0: mają realny wpływ na twoje codzienne życie.
1: Czy to jest polityczny trolling?
2: To pozostawiam ocenie panu redaktorowi.
3: To jest obrzydliwe, to jest instrumentalne wykorzystywanie.
4: Poważny polityk na antenie poważnej rozgłośni radiowej opowiada takie kocopoły.
0: Gość Radia Łódź.
5: Najważniejsza rozmowa w regionie.
0: Od poniedziałku do piątku po 8:10.
5: Maciej Trajanowski
0: i Michał Dąbrowski.
5: Zapraszamy!
6: Autopromocja. Reklama.
7: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
8: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra dęta gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
9: Trwa letni festiwal filmowy TME Polówka. W tym roku aż 50 projekcji realizujemy dzięki środkom z budżetu obywatelskiego miasta Łodzi. To wasze głosy sprawiły, że jesteśmy w całej Łodzi. Jesteśmy na Widzewskiej Górce, Parku nad Jasieniem, Parku Zatorze na Chojnach i Górce Redkinia Północ. Sprawdź, gdzie gramy najbliżej Ciebie. Wejdź na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
10: Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego mam znowu jechać z Tobą do Brickomana.
11: No, bo mają wszystko taniej.
10: A jeszcze jakiś?
11: Bo mają najlepszy wybór.
10: No i?
11: No i wszystko dostępne od ręki w hurtowych ilościach.
10: Ciekawe, co jeszcze?
11: Jeszcze tę farbę, co chciałaś.
12: W Brickomanie zawsze dostaniesz wszystko taniej od ręki i w hurtowych ilościach. Jak farba lateksowa Tikurila Anti-Reflex w cenie tylko 279 zł za 10 litrów. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Po reklamie.
13: Jest 11. A w Radiu Łódź pora na wiadomości. Beata Janowska.
14: Trzy osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1. Są utrudnienia w ruchu w kierunku Katowic. Wydano decyzję środowiskową dla drogi ekspresowej S12 w województwie łódzkim. To kolejny ważny krok w kierunku budowy tej trasy. Można już sprawdzić, czy nasze dane osobowe wyciekły podczas ataku hakerskiego na serwis MyDoktor. Na dziś zapowiadane są okresowe opady deszczu, po południu niewykluczone przejaśnienia. Groźny wypadek na autostradzie A1 w kierunku Katowic. Trzy osoby zostały ranne, są utrudnienia w ruchu. Około godziny 9 między węzłami Brzeziny i Łódź Wschód na 310 km 25-letnia kierująca Peugeotem straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w bariery energochłonne. Następnie zjechała na prawy pas i uderzyła w inny samochód. Ranni to 25-latka, jej pasażer i kierowca drugiego samochodu. Wszystkich przewieziono do szpitali. Na miejscu pracują służby. Ruch w kierunku Katowic odbywa się jednym pasem. Jest decyzja środowiskowa dla drogi ekspresowej S12 w regionie łódzkim. To ważny krok w kierunku budowy trasy, która połączy Piotrków Trybunalski z rejonem Opoczna przez Włodzimierzów, Sulejów i Mniszków. Planowany odcinek będzie miał około 52 km długości. Nowa droga ma przejąć znaczną część ruchu tranzytowego i w ten sposób poprawić bezpieczeństwo i komfort podróżowania. To bardzo ważny dzień dla Sulejowa, mówiła w rozmowie z Radiem Łódź burmistrz Sulejowa Dorota Jankowska.
15: Decyzja środowiskowa dla bardzo wyczekiwanej inwestycji budowy drogi ekspresowej S12 od Piotrkowa w stronę Opoczna, oczywiście będącej naturalną obwodnicą Sulejowa, staje się faktem.
14: Kolejnym etapem będą badania geologiczne. Droga ma być gotowa w 2031 roku. Równolegle przygotowywana jest droga S74, która połączy S12 z województwem świętokrzyskim.
16: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
14: 8 polskich myśliwców F-35 jest już w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Wczoraj po południu wylądowało tam 5 kolejnych husarzy. Dołączyły do 3 maszyn, które stacjonują w Łasku od maja. F-35 to najnowocześniejsze samoloty bojowe w polskich siłach powietrznych, które mają stopniowo zwiększać ich możliwości. Dla personelu bazy, w której od lat stacjonują myśliwce F-16, oznacza to przejście na zupełnie nową generację samolotów bojowych. Równocześnie oznacza konieczność dalszego szkolenia personelu, mówi dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego pułkownik Krzysztof Duda.
17: Oczywiście każdy cieszy się z faktu, że może szkolić się i wykonywać działalność operacyjną na czymś, co jest nowoczesne. Piloci są zachwyceni, zresztą nie tylko piloci, wszyscy w tej bazie i uważam, że obywatele Rzeczypospolitej Polskiej również powinni być zadowoleni, dlatego że to znacznie zwiększa zdolności.
14: Polska zamówiła łącznie 32 F-35, które będą tworzyć dwie eskadry w Łasku i w Świdwinie w województwie zachodniopomorskim. Do końca tego roku w kraju ma być 14 maszyn, a dostawy wszystkich husarzy mają się zakończyć w 2029 roku. Można już sprawdzić, czy nasze dane osobowe wyciekły podczas ataku hakerskiego na serwis MyDoctor. Uruchomiono stronę rządową, która to umożliwia. Według informacji Ministerstwa Cyfryzacji, hakerzy wykradli z systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dane 19 milionów Polaków. Dotyczą one pacjentów 12 tysięcy podmiotów medycznych, zarówno prywatnych, jak i państwowych. Teraz na stronie Bezpieczne Dane możemy sprawdzić, czy w cyberataku wykradziono również nasze dane. W tym celu należy wejść na stronę Bezpieczne Dane gov.pl, zalogować się przez mObywatela, profil zaufany czy e-dowód, a potem w wyszukiwarce podać dane umożliwiające identyfikację użytkownika. Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski zapowiedział zaostrzenie odpowiedzialności podmiotów przetwarzających dane medyczne. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 12.
18: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
19: A w Łodzi coraz cieplej i tak jeszcze do godziny 15 będzie. Póki co w województwie 19 stopni, taka temperatura jest odczuwalna. Umiarkowane też jest zachmurzenie, natomiast myślę, że za parę godzin już się troszeczkę rozchmurzy i to słońce na niebie będzie bardziej widoczne. Wiatr jest słaby do 8 km na godzinę. Deszczu raczej się nie musimy już dzisiaj spodziewać. Myślę, że kurtki przeciwdeszczowe, parasolki możemy zostawić w domu. Najwięcej stopni dzisiaj koło godziny 15 do 23 w całym województwie.
18: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
16: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
19: To już ostatni weekend wakacji, więc przeżyjmy go fajnie. Właśnie na antenie Radia Łódź. Sebastian Dziuda przy mikrofonie. Kłaniam się. Adam Miksa za stałym realizatorskim. Do godziny 14 właśnie w tym składzie jesteśmy.

0: 9 minut po godzinie 11, a w Radiu Łódź to czas na...
1: Czas na kulturę.
2: Anna Groblińska, dzień dobry. Symfoniczne aranżacje przebojów uwielbianych przez pokolenia zakończą tegoroczny wędrowny Festiwal Filharmonii Łódzkiej Kolory Polski. Finał odbędzie się w mieście gospodarza, w samej Filharmonii, a te uwielbiane przez pokolenia przeboje to piosenki Mieczysława Foga. Konferencjerem wieczoru będzie Michał Fog, prezes Fundacji Retro, współzałożyciel wydawnictwa muzycznego, badacz kultury okresu dwudziestolecia międzywojennego, a prywatnie prawnuk Mieczysława. Jak podkreśla, istotna jest nie tylko pamięć o dokonaniach estradowych pradziadka, ale także o jego postawie patriotycznej. O godzinie 19 rozpocznie się koncert w Łódzkiej Filharmonii. Wiedźmińskie Babie Lato urządza Centrum Komiksu i Narracji Interaktywnej w Łodzi. Właśnie się rozpoczyna, potrwa jeszcze do godziny 18, a w programie i spotkania z twórcami wiedźmińskich komiksów i warsztaty rysunkowe, spotkania z cosplayerami, gry i zabawy dla dzieci. Program bardzo bogaty. Jeszcze do jutra trwa w Łodzi Międzynarodowy Festiwal Teatralny Retro Perspektywy, a dzisiaj i dyskusja, i koncerty, ale także spektakl Kocham Balet Komuny Warszawa. Oto cztery tancerki i niezależne artystki tańca, które ukończyły szkołę baletową, ale porzuciły balet na rzecz innych form tanecznych, przyglądają się baletowi na nowo. Zauważają, co je dalej przyciąga w tej dyscyplinie, co je odrzuca, jakie widzą ślady edukacji baletowej w obecnym ciele i życiu. Po 20 latach od zakończenia przygody z baletem Aleksandra Borys, Karolina Kraczkowska, Ramona Nagapczyńska i Iza Szostak osiągają krytyczny dystans potrzebny do tego, żeby balet zobaczyć na nowo. Na scenie Fabryki Sztuki przy ulicy Temienieckiego 3 spektakl rozpocznie się o godzinie 18. Koncert kameralny dzisiaj w trzech wydaniach w Muzeum Kanału Dętka. To prawdziwa atrakcja, takie koncerty cieszą się ogromnym zainteresowaniem odbiorców. Pierwsza tura o 17, potem 17.40 i 18.20. Artyści poprowadzą słuchaczy przez różnorodne krajobrazy dźwiękowe, a wykorzystają przy tym niezwykłą akustykę kanału pod Placem Wolności. Przed nami także kolejne projekcje letniego festiwalu filmowego TME Polówka na górce Redkinia Północ przy Alei Wyszyńskiego dzisiaj. Nic śmiesznego, czyli znany, nawet można powiedzieć kultowy film Marka Koterskiego z 1995 roku. Z kolei na Stawach Jana Moonwalker, pełnometrażowy film prezentujący fragmenty koncertu Michaela Jacksona oraz serię fantasy z Michaelem Jacksonem w roli głównej. Ekstra Polówka odbywa się przy bramie miasta i tam dzisiaj Dźwięki miłości. Hiszpański film o kochającej się parze, która po narodzinach dziecka staje w obliczu lawiny emocji i licznych trudności. Projekcje Polówki rozpoczynają się teraz około godziny 20. A jutro, na zakończenie wakacji, rozmaite potańcówki się będą odbywać m.in. w Pasażu Majewskiego, czyli przy ulicy Włókienniczej w Łodzi, organizowana przez Fundację Pokolenia Plus, potańcówka pod hasłem Ostatnie wakacyjne fajfy. Od 17 do 19 potrwa, a będzie można bawić się przy przebojach z lat 50., 60. i 70. Będzie można się przebrać, przypominam, jutro od 17.

to Piotr Zioła i Vito Bambino bardzo pięknie nam zaśpiewali w utworze Safari. A ja sobie tak myślę, bo skoro mamy już dzisiaj sobotę 29 sierpnia, to już jest ostatnia sobota sierpnia, ostatnia sobota wakacji właściwie, i zawsze pod koniec miesiąca mam taki nastrój refleksyjny, żeby nie powiedzieć dekadencki, że sobie myślę, jak to ten miesiąc mi zleciał, co ciekawego robiłem, a w tym przypadku jeszcze co robiłem przez ostatnie, przez te wakacje, przez ostatnie dwa miesiące, bo lipiec też wliczam oczywiście do wakacji, mimo że no już jakiś czas do szkoły nie chodzę, to jednak cały czas w mojej głowie lipiec i sierpień to jest ten czas wakacyjny. Myślę, że też wielu z Państwa ma podobnie i tak właśnie sobie myślę, zastanawiam się, jak mi te wakacje zleciały, co ciekawego robiłem, i mam takie trzy najfajniejsze rzeczy. Chciałbym się nimi z Państwem podzielić, ale chciałbym, żeby też Państwo podzielili się ze mną swoimi wrażeniami z sierpnia, generalnie z wakacji. Zachęcam do kontaktu, do pisania studiomałpa.radiołódź.pl. Możecie Państwo pisać i dać znać, jak te wakacje Państwu minęły, no bo to już rzeczywiście ostatnie podrygi. Nie chcę powiedzieć lata. Mam nadzieję, że jeszcze będzie ciepło, że jeszcze lato ostatniego słowa nie powiedziało. Natomiast rzeczywiście i ruszają teraz szkoły, za miesiąc ruszają zajęcia na uczelniach. No i rzeczywiście ten tryb już wakacyjny gdzieś tam powoli odlatuje gdzieś tam od nas, niestety. Było bardzo pięknie, było bardzo ciepło. To były naprawdę ciekawe wakacje w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że u Państwa było również bardzo miło. Te moje trzy takie ulubione momenty to oczywiście muzyczne. Fajnie wyszło, że akurat trzy najlepsze koncerty w roku, póki co, w jakich miałem przyjemność uczestniczyć, miały miejsce właśnie w te wakacje. O tym powiem już za krótką chwilę. Ja też czekam oczywiście na Państwa wiadomości. Przypomnę, studiomałpa.radiołódź.pl. Porozmawiajmy sobie o tym, jak te wakacje nam wspólnie minęły. No a tymczasem wysłuchajmy piosenki od Anity Lipnickiej i Johna Portera, Bounce of Love.

0: in your back.
1: Słuchasz Radio Łódź.
2: Autopromocja.
3: Jazz gramy i muzykę improwizowaną. Przede wszystkim łódzką, polską, ale też światową. U nas jest na wesoło i na poważnie.
4: Świadomy proces słuchania to muzykę słyszysz wszędzie. Słyszysz ją na ulicy, słyszysz ją w lesie, słyszysz ją nad jeziorem, wszędzie, w domu, jak żona do ciebie mówi, to jest dla ciebie muzyka. Wewnętrzne szumy uszne, to wszystko jest muzyka.
3: W każdy poniedziałek po 21.
5: Okolice jazzu.
3: Zapraszam, Piotr Bielawski.
6: Ja pamiętam ten moment z Cannes, to czułem się, jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
7: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
8: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
9: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
10: Zapraszam. Agata Gwizdała.
2: Autopromocja. Reklama.
11: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
12: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
13: Jakiej oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Już szósta biesiada na czele w PGR Koszelew. Już dziś o 15:00 biesiada z tradycją w PGR Koszelew. Zlot klasyków motoryzacji, pokaz kulinarny, muzyka na żywo, konkursy i nagrody. Zapraszamy!
14: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
15: Zapraszamy na trzecie powiatowe święto plonów oraz ludowy przegląd dziedzictwa kół gospodyń wiejskich w Strzelcach Wielkich. Już w sobotę, 29 sierpnia od godziny 14:00 czeka na Was dzień pełen tradycji, muzyki i dobrej zabawy. W programie m.in. uroczysty korowód dożynkowy, prezentacje kół gospodyń wiejskich, występy artystyczne, orkiestra Dęta Gminy Strzelce Wielkie oraz atrakcje i konkursy dla dzieci. Wieczorem na scenie wystąpią Dave i Bajeranty, a zabawę z DJ-em poprowadzimy do późnych godzin. 29 sierpnia, Strzelce Wielkie. Przyjdźcie świętować razem z nami. Partnerem wydarzenia jest Cementownia Warta.
2: Po reklamie.
5: Najdłuższa fala relaksu.
16: Niecała minuta została się do godziny 11:30, a słuchają Państwo Radia Łódź. Polecamy się do godziny 14:00 w składzie Adam Miksa i Sebastian Dziuda przy mikrofonie. Adam Miksa oczywiście zostałem realizatorskim. Pytam się Państwa, jak tam spędzili Państwo wakacje, bo to już ostatni ich weekend, właściwie ostatnia sobota. Już wyraźnie robi się nieco zimniej, te dni są coraz krótsze, ale nie przejmujemy się jeszcze. Jeszcze płyniemy na tej fali relaksu właśnie z Radiem Łódź i popłyniemy do godziny 14:00. A już teraz zagra dla nas The Cure, utwór Close to Me.

Właśnie tak nam zaśpiewała Brodka w utworze Monika. A ja teraz gdzieś tam w swoim klaserze wspomnień sięgam do właśnie tych wakacji, do tego, co się wydarzyło, do wielu bardzo miłych, ciekawych wydarzeń, w których miałem przyjemność uczestniczyć. Mowa tutaj, mam tutaj na myśli głównie koncerty, bo one mi zrobiły większą część roku i jeśli chodzi koncertowo w moim przypadku, to był zdecydowanie najlepszy rok, a nawet się jeszcze nie skończył. Jeszcze dużo ciekawych występów przede mną, już się nie mogę wprost doczekać, no ale jak już mam taki wspominkowy klimat w sobie, no to pozwolę sobie na chwilę refleksji i podzielę się z Państwem właśnie tymi trzema moimi ulubionymi koncertami, które tak się okazało, że miały miejsce właśnie w wakacje. Lipiec upłynął mi pod znakiem festiwalu Audio River. Miał miejsce na łódzkich Błoniach i tam bardzo czekałem na The Prodigy. To był koncert, który chciałem bardzo zobaczyć, tym bardziej, że się fajnie złożyło, że właśnie tego zespołu dużo słuchałem. W momencie, kiedy był ogłaszany na tym festiwalu, a to było w lutym tego roku, świetnie się tam wybawiłem. Bardzo się cieszę, że troszeczkę wcześniej udało mi się zajrzeć pod główną scenę. Tam swoje musiałem odczekać, ale jednak udało się być w fajnym miejscu z super ludźmi i zabawa była naprawdę przednia. Tam nie było miejsca spokoju, cały czas coś się działo, lasery, ognie, w ogóle najlepszy chyba koncert tego festiwalu. Drugi koncert, o którym chciałem powiedzieć, miał miejsce dokładnie tydzień później. Mam tutaj na myśli System of a Down. Bardzo fajnie było zobaczyć ten amerykański metalowy zespół właśnie w takich warunkach w Polsce, bo to jest kapela, która bardzo rzadko koncertuje, bardzo sporadycznie i nie było to takie oczywiste, żeby ich zobaczyć na żywo. Zresztą w Polsce ostatni raz, no nie licząc właśnie tego lipcowego koncertu, pojawili się w 2017 roku, więc to rzeczywiście szmat czasu temu i bardzo było miło znowu ich usłyszeć, znowu ich zobaczyć. I tutaj podkreślam to usłyszeć, bo koncert odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie i tutaj dźwiękowcy naprawdę zrobili wszystko, żeby ten występ brzmiał tak, żeby było można usłyszeć, jakie kawałki zespół obecnie gra i fajnie się wybawiłem, mimo że byłem na trybunach. No i absolutny top koncertów to Nomen Omen Top, czyli 21 Pilots na festiwalu Bittersweet w Poznaniu. Fantastyczny spektakl, niesamowite widowisko, niesamowicie dopracowane show, przemyślane w każdym najmniejszym calu. Tam się wszystko zgadzało. No i bez wątpienia to był też koncert zrobiony z największym rozmachem na tym całym festiwalu, bo były ognie, było wchodzenie na rusztowanie i granie na perkusji stamtąd, śpiewanie na publiczności. Chłopaków w zespole jest dwójka, ale robili za 21 na tej scenie. Zresztą też sam festiwal mi się podobał. Podobało mi się, jak był skomunikowany, a przypomnę, że byłem drugiego dnia, kiedy już te pewne drogi zostały poprawione po dniu pierwszym. Podobało mi się, jak ten festiwal był przedstawiany w mediach społecznościowych. Z chęcią się wybiorę za rok. Jestem ciekaw, czy Państwo również brali udział w jakichś koncertach w lato, bo przecież festiwalu było bardzo dużo, było w czym wybierać zdecydowanie. A już teraz kolejny utwór, Alex Amor, Inside.

The Dandy Warhols nam zagrali, to był utwór Bohemian Like You i teraz informacja z dróg. Te utrudnienia na A1 w kierunku Katowic już się zakończyły. Przypomnijmy, że dziś około 8 zderzyły się tam dwa samochody i prawy pas był zablokowany. Przez kilka godzin ruch odbywał się pasem lewym. Teraz już te utrudnienia się zakończyły. Przypominamy, że A1 w kierunku Katowic na odcinku między węzłem Brzeziny a węzłem Łódź Wschód. I ten odcinek jest już przejezdny, utrudnienia zniknęły. To taka informacja dla kierowców podróżujących dziś.

6.53, już za 7 minut serwis informacyjny, zapraszamy na niego, a w nim m.in. zapowiemy ważne sportowe wydarzenie, bo w Łodzi w Atlas Arenie odbędą się dziś mecze o Superpuchar Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn.

0: to promocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w Ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Podnoszenie ciężaru.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
4: Trzeszczy, niekiedy skacze i dźwięk nie zawsze jest idealny, a jednak mamy do czynienia z fenomenem.
5: Bo nie chodzi o dźwięk, ale o rytuał. Wybierasz płytę, kładziesz ją na talerz, opuszczasz igłę i nagle muzyka żyje.
4: Te trzaski na wstępie, tak jakby ktoś szeptał: skup się, posłuchaj uważniej.
5: No właśnie, bo winyle pozwalają słuchać, a nie tylko słyszeć.
6: Veni, vidi, vini. Zawsze w niedzielę o 20.
5: Bartosz Florczak,
4: Marcin Tercjak.
5: Zapraszamy.

0: Promocja. Reklama.
1: Nie wszystko da się wygooglować. Czasem warto po prostu dać się zbadać. 29 i 30 sierpnia odwiedź bezpłatne targi zdrowia w Pasażu Łódzkim. Czekają badania profilaktyczne, porady specjalistów, masaże terapeutyczne i konsultacje dietetyczne. Spokojnie, bez pośpiechu, za to z korzyścią dla zdrowia. Więcej na cechapasażłódzki.pl.
2: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż. To także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin S.A., inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1 podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
3: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl. 517-416-417.
0: Po reklamie.
6: Jest godzina 12.
7: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
6: Zapraszamy teraz na serwis informacyjny. Przedstawia go Beata Janowska.
8: A w serwisie dzisiejsze zmiany w organizacji ruchu w Centrum Łodzi. Krajowy trening bezpieczeństwa otwarty dla wszystkich chętnych i zapowiedź sportowych emocji w Atlas Arenie. Dziś mecz o Super Puchar Polski w piłce ręcznej. Popołudnie z przejaśnieniami będzie ciepło, ale miejscami może przelotnie padać. Kierowców w Centrum Łodzi czeka dziś sporo utrudnień. Odbędzie się bieg Fabrykanta, poza tym w kulminacyjny moment wchodzi Parada Wolności. Zmiany w ruchu zaczną się już po południu. O szczegółach reporterka Radia Łódź, Anna Karp.
9: Sobota w Łodzi upłynie pod znakiem kibicowania, biegania i muzyki. Od wczoraj w centrum miasta trwa Parada Wolności, czyli wielkie święto muzyki elektronicznej, podczas którego nie może zabraknąć platform z DJ-ami i klubowych brzmień. Przed nami kulminacyjny moment wydarzenia, bo o godzinie 23 platformy ruszą z Piotrkowskiej przy Placu Wolności w stronę EC1. Co ważne, wraz z przejazdem platform, kolejne odcinki Tuwima będą na chwilę zamykane, a po ich przejeździe ponownie otwierane. Objazdami pojadą też autobusy między innymi 80B i 83. Utrudnienia związane z przejazdem Parady Wolności mają potrwać do około północy. Joanna Karp, Radio Łódź.
8: Już wcześniej o 15:00 startuje bieg Fabrykanta. Biegacze pojawią się m.in. na Milionowej, Tymienieckiego, Przędzalnianej i Piotrkowskiej. Część ulic będzie czasowo zamykana, a niektóre pojazdy MPK pojadą objazdami.
7: Więcej na radiołódź.pl.
8: Przygotowanie na ewentualny kryzys i odpowiednia reakcja na zagrożenie. W ten weekend w Polsce odbywa się trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w województwie łódzkim w ponad 70 miejscach, przy remizach OSP, w bibliotekach i domach kultury. Czego można się będzie nauczyć, mówi zastępca dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Tomasz Kołodziejczyk.
10: Rozpoznawanie komunikatów ostrzegawczych, jakiego rodzaju sygnały alarmowe istnieją w naszym porządku prawnym, jak należy na nie reagować i jak przeciwdziałać dezinformacji. Ponadto będą informacje, jak przygotować plecak ewakuacyjny.
8: Główne wydarzenie w naszym regionie odbędzie się podczas wojewódzkich dożynek w Czarnożyłach, a pełną listę miejsc można znaleźć na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. trafił na 3 miesiące do aresztu. Wcześniej usłyszał zarzuty płatnej protekcji i faworyzowania wierzycieli. Nie przyznał się do zarzucanych czynów. Grozi mu do 8 lat więzienia. Wiceminister sportu Ireneusz Raś uważa, że kierownictwo PKOL-u powinien teraz przejąć jeden z wiceprezesów i wprowadzić działania naprawcze.
11: W momencie, kiedy jest ten areszt, czyli prezes nie może podejmować działań i najlepiej, gdyby to zrobiło walne, uruchomić taką dyskusję na walnym zgromadzeniu, żeby oczyścić tą atmosferę.
8: Wcześniej minister sportu Jakub Rutnicki zapowiedział, że w działania naprawcze w PKOL-u zaangażuje się Międzynarodowy Komitet Olimpijski. W Łodzi po raz trzeci odbędą się mecze o Super Puchar Polski w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. Publiczność w Atlas Arenie znów zobaczy najlepsze polskie drużyny. O szczegółach Robert Zwoliński.
12: Historia Superpucharu Polski w piłce ręcznej jest krótka, ale dwie dotychczasowe edycje były gratką dla fanów Szczypiorniaka. W łódzkiej Atlas Arenie bite były rekordy frekwencji na klubowych meczach piłki ręcznej w Polsce i podobnie powinno być dzisiaj. O trzeci tytuł pań powalczy KGHM Zagłębie Lubin. Rywalkami, podobnie jak przed rokiem, będą szczypiornistki PGM KS-u Lublin. U panów nie mogło być inaczej. Kolejny odcinek Świętej Wojny, czyli Industria Kielce kontra Orlen Wisła Płock. Obie drużyny wygrywały Superpuchar po razie, a rok temu mecz zakończył się w karnych. Emocje do samego końca i wysoki poziom gwarantowane. Poza tym przed Atlas Areną będzie strefa fana dla każdego chętnego. Robert Zwoliński, Radio Łódź.
8: Początek meczu kobiet o 15:00, rywalizacja mężczyzn rozpocznie się o 19:00, a kolejne wiadomości w Radio Łódź za niespełna godzinę.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
6: A co słychać w pogodzie? Słońce już coraz śmielej wychodzi zza chmur, robi się coraz bardziej słonecznie, coraz bardziej pogodnie tej soboty. W centrum województwa 21 stopni obecnie, natomiast najcieplej jest na południowym zachodzie naszego regionu, w okolicach Wielunia do 23 stopni i już też bezchmurne niebo można zaobserwować. Generalnie dzisiaj właśnie 23 stopnie to najwięcej, ile możemy się spodziewać na termometrach. Jeśli chodzi o wiatr, to jest on łagodny, ciśnienie jest umiarkowane, ale dalej dosyć wilgotno. Najcieplej będzie koło godziny 15-23 stopnie, a słonecznie około 19. Wtedy już chmur nie powinno być.
2: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
6: Pięć minut po godzinie 12. Na tej najdłuższej fali relaksu płyniemy wspólnie do godziny 14. Sebastian Dziuda przy mikrofonie, Adam Miksa za stołem realizatorskim. Zapraszamy do słuchania.

0: To utwór, który nazywa się Sprawl Mountains Beyond Mountains, a stworzyli go Arcade Fire. To na antenie Radia Łódź, a jest już 10 minut po godzinie 12. Takim wydarzeniem, które dzisiaj jest chyba jednym z najważniejszych w Łodzi, to Parada Wolności. O tym chciałem nieco powiedzieć z takiej strony może nie komunikacyjnej, bo to też już się przewijało tutaj w naszych serwisach informacyjnych, ale od takiej strony bardziej kulturalnej chciałem do tego podejść, bo to jest jednak wydarzenie, które się wpisało w historię Łodzi. Ono było obecne na ulicy Piotrkowskiej 20 lat temu, dokładnie w latach 97-2002. Była inspirowana berlińską Love Parade. I to było właśnie wydarzenie, na którym ludzie czuli wolność, tańczyli do muzyki elektronicznej na Deptaku, na ulicy Piotrkowskiej. Na 20 lat ta parada zniknęła z mapy Łodzi, powróciła na 599 urodziny Łodzi. To był rok 2022, więc to już piąta edycja po reaktywacji, jeśli dobrze liczę. No i wczoraj była taka rozgrzewka, taki bifor można powiedzieć, bo grały tylko trzy sceny. Między innymi można było posłuchać muzyki i potańczyć przy placu Rubinsteina, przy też balkonie na kamienicy. Numer 102, jeśli dobrze pamiętam, a dzisiaj będzie ta największa impreza. 14 platform będzie grać jednocześnie. Ta główna scena będzie ulokowana, jest już właściwie ulokowana przy Placu Wolności. Jutro też spokojniej. Jedna scena chyba będzie tylko dostępna i takie bardziej lekkie, house'owe klimaty to dla tych, którzy nie byli wczoraj, nie będą też mogli być dzisiaj na Paradzie Wolności. Natomiast chciałem jeszcze tylko doprecyzować, że Parada Wolności to nie tylko techno. Ja zauważyłem, że ludzie wiążą Paradę Wolności tylko i wyłącznie z muzyką i kulturą techno, że to jest impreza techno, że fani techno idą na Paradę Wolności, co w pewnej mierze jest prawdą, natomiast tam jest bardzo szeroki przekrój różnorodnych elektronicznych gatunków, bo jest i drum and bass, jest house, jest trance, jest też miejsce na bardziej skoczne brzmienie, jak na przykład gabber, jak happy hardcore. Tego nie brakuje. Nie chcę mówić, że każdy znajdzie coś dla siebie, bo to jest jednak dosyć specyficzne wydarzenie i nie każdy może muzykę elektroniczną lubić jej słuchać, natomiast nie da się ukryć, że jest to wydarzenie bardzo zróżnicowane. Muzyka jest niesamowicie eklektyczna i faktycznie no, trzeba przyznać, że tej muzyki jest dużo i jest w czym wybierać. Zdecydowanie jest w czym wybierać i jeszcze będzie przemarsz, bo to też jest ważne, to jest też część parady. Bo generalnie te platformy, one grają do 23:00. O 17:00 startują, do 23:00 normalnie na ulicy Piotrkowskiej jest granie i o 23:00 platformy ruszą ulicą Piotrkowską w przemarsz. On się rozpocznie przy Placu Wolności, czyli tam, gdzie jest scena główna ulokowana i następnie skieruje się w stronę pasażu Rubinsteina, skręci w ulicę Tuwima, później w ulicę Tarkową i dotrze do EC1, gdzie w hali maszyn odbędzie się oficjalne afterparty, już biletowane, no i tam brzmienia drum and bassowe, techno i house, trzy kolektywy, trzy sceny. Jest co robić tego dnia zdecydowanie w Łodzi.
1: W Radiu Łódź gramy po łódzku.

Pięknie nam zaśpiewał Sombr, to w utworze My Body Isn't Ready. 22 minuty po godzinie 12. Oczywiście słuchacie Państwo Radia Łódź, a ta audycja najdłuższa fala relaksu. Jeśli chodzi o wydarzenia dzisiaj, no to oczywiście poza Paradą Wolności jest jeszcze takie jedno ważne wspomnienie. Też między innymi z uwagi na to, że jest, wiąże się z utrudnieniami w ruchu. Mowa tutaj o jubileuszowym 15. biegu Fabrykanta. To jest bardzo ciekawy bieg, ponieważ łączy właśnie taką aktywność sportową, aktywność fizyczną z poznawaniem Łodzi od strony przemysłowej, od strony industrialnej, no bo to właśnie zawodnicy będą biec przez tego typu właśnie rejony, no bo pobiegną między innymi ulicą Tymienieckiego, ulicą Piotrkowską, a następnie od strony Milionowej wbiegną na teren Fuzji. Dalej trasa będzie prowadzić obok historycznej elektrowni Scheiblera i przez ogrody Anny. Następnie wrócą zawodnicy na ulicę Milionową i opuszczą fuzję od strony ulicy Kilińskiego, więc rzeczywiście ten bieg jest wpisany w historię miasta, w tę przemysłową historię miasta. Wydaje się, że ten bieg jest poprowadzony właśnie tak, żeby nie tylko fajnie się poczuć po biegu, zaczerpnąć aktywności fizycznej, ale też no, popatrzeć na Łódź, popatrzeć na to, jak ona wyglądała kiedyś i tego kulturowego, tego przemysłowego dziedzictwa nieco zaczerpnąć podczas właśnie biegu. Jednym z charakterystycznych punktów trasy są beczki Gromana, które towarzyszą biegowi od pierwszej edycji. Stały się też jednym z symboli wydarzenia, ale to nie tylko to w programie, bo też program obejmuje biegi Małego Fabrykanta oraz Mile Gromana. To jest propozycja dla najmłodszych uczestników, jak i tych, którzy chcą się zmierzyć z nieco krótszym dystansem. Nasze studio jest też tam, wypatrujcie właśnie studio Radio Łódź. Od 15 zaczynamy też ten mniejszy bieg, rozpoczyna się o godzinie 15, ten już prawidłowy, ten główny zaplanowano na godzinę 18.30, a całe centrum tego przedsięwzięcia znajdować się będzie przy Tymienieckiego 22/24. Oczywiście też wiążą się z tym utrudnienia. Odsyłamy na stronę MPK, tam są wszystkie szczegóły, natomiast ja tylko powiem, że na czas biegu Fabrykanta w godzinach 15-20-30 zamknięte będą niektóre ulice, a zmienionymi trasami pojadą tramwaje linii 1, 5, 7 oraz autobusy 55 i 77.

0: Autopromocja.
1: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
2: Zaprasza Piotr Bielawski.
3: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie gościem będzie Tomasz Podwysocki, kierownik działu transmisji Radio Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Piotr Bielawski spotka się z Anną Wrzesień, artystką multimedialną z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która tworzy rzeczy użytkowe znane z różnych miejsc naszego miasta oraz własne prace. Twierdzi, że od bliskości wszystko się zaczyna w sztuce i w życiu.
5: Myślę, że warto być otwartym na eksperyment z sobą. U mnie jest bardzo dużo niedokładnych linii, takich czasem błądzą, ale odnajdują się jakby... One są gdzieś w jakimś rytmie zatrzymane, uchwycone w odpowiednim momencie. Tam nie ma dopasowania do szczegółu, dbania o to, żeby nie wyjść za linię czy za kształt. A dla mnie i tak to jest równe.
3: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy, poczuj potęgę defilady, oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, Gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego.
1: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielawski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
12: Let's do it!
11: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
12: Oh yeah!
11: Zamów 512 50 40 30.
13: Dobra cena gwarantowana.
12: Let's do it!
0: Po reklamie.
3: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
14: Taka jest właśnie godzina, a słońce widzę, że coraz śmielej wychodzi ze chmur. Bardzo nas to cieszy i właśnie tak sobie spędzamy w Radiu Łódź ostatni weekend wakacji do godziny 14. Polecamy się. No już teraz zagra dla nas orkiestra męskiego grania tegoroczna. To utwór Nareszcie.
15: Ja się

A już za moment zajrzymy do Czarnożył. Tam trwają dożynki z województwem łódzkim. Liczne atrakcje czekają uczestników, tradycje z południowej części regionu. No i też dużo dziedzictwa kulturowego województwa łódzkiego. Za moment połączymy się tam z naszymi reporterami, którzy są na miejscu.

moje miasto to twoje dłonie. Zawlecione oddechy, oczy,

Kronie rosą błyszczą miłosną, gdy splatamy się jak korzenie.

0: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
1: To Zuzanna Hofis śpiewała nam o Casablance, a już teraz wybieramy się na zapowiadaną wcześniej wycieczkę do Czarnożył w powiecie wieluńskim. Tam trwają dożynki województwa łódzkiego i łączymy się z naszą reporterką Beatą Tomczyk, która jest na miejscu. Dzień dobry, Beata.
2: Dzień dobry Państwu. Witamy właśnie, jak powiedziałeś Sebastian, z Czarnożył. Dziś w powiecie wieluńskim rozglądamy się za słońcem, bo czarna chmura jest nad nami, ale synoptycy obiecują, że nie będzie padać. My tu chyba z panią wicemarszałek jesteśmy bardzo spokojne o to, że wszystko się uda. Dzień dobry, bo razem ze mną jest już pani Agnieszka Ryś, wicemarszałek województwa łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich radosłuchaczy.
2: Myśli pani, że tutaj z czasem będzie się zagęszczać atmosfera? Czeka nas dobra zabawa?
3: Tak, myślę, że tak. A nawet jeżeli będzie czasem słońce, czasem deszcz, to tak jak w rolnictwie i tak jak w pracy na roli.
2: A jest dużo namiotów będzie się gdzie chować.
3: Tak, tak, tak. Myślę, że będzie miło i uroczyście.
2: Pani marszałek, zaczynamy dożynki z województwem łódzkim właśnie w Czarnożyłach. Co chciałaby pani, żeby ktoś, kto przyjedzie tutaj dzisiaj po raz pierwszy, zabrał ze sobą z tego święta?
3: Tak, rozpoczynamy trasę, można powiedzieć, wycieczkę po województwie łódzkim z dożynkami. I dziś rozpoczynamy w Czarnożyłach, jutro będziemy w Łowiczu, 6 września w Zelowie, a 13 września w Brzezinach. A co tutaj można wynieść oczywiście z Czarnożył? Z Czarnożył można wynieść oczywiście tradycję, bo tutaj tradycja jest żywa. Oczywiście w otoczeniu obszaru Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, Natury 2000, Doliny Rzeki Warty, która płynie nieopodal, a także w pobliżu miejsca historycznego bólu napaści hitlerowskiej i działań wojennych z 1939 roku, ale chciałam powiedzieć, że tutaj, można powiedzieć, czas płynie wolniej, milej, sympatyczniej.
2: A co pani chciałaby sama polecić konkretnie?
3: Ja chciałabym polecić tą żywą tradycję, która dzisiaj będzie, bo to jest dożynki, to czas podziękowań, czas tradycji, ale również czas ciężkiej pracy, podziękowań za tą ciężką pracę. To jest taki symbol, bo oczywiście wieś się teraz zmienia i gdyby nie ta tradycja, to naród bez tradycji byłby martwy. Ja oczywiście chciałabym polecić wszystkie te potrawy, wszystką tą muzykę, te obrzędy i to, że jesteśmy wspólnie razem, bo to jest najważniejsze.
2: A w tym roku wojewódzkie dożynki odbywają się właśnie tak jak pani marszałek wspomniała, w czterech miejscach. Dlaczego zdecydowaliście się, że to święto ma przyjechać bliżej mieszkańców różnych części łódzkiego, zamiast gromadzić wszystkich w jednym miejscu?
3: Tak, my dbamy oczywiście o rozwój województwa łódzkiego, ale też dbamy o to, żebyśmy byli wszyscy razem. Ale żebyśmy byli wszyscy razem w kilku miejscach. Województwo łódzkie to 24 powiaty, 177 gmin, to są również miasta, ale również stawiamy na małe miejscowości i chcemy poznać każdy region, a że jest w czterech miejscowościach, to też ze względu na termin, bo nie każdemu pasuje jeden termin. Jeden wyjeżdża, sobie jest okres wakacyjny, urlopowy, więc myślę, że jeżeli ktoś nie skorzysta dzisiaj, skorzysta jutro, a jeżeli nie jutro, to 13 września lub 6 września w Zelowie.
2: Tak, w Zelowie, naturalnie. A co dzięki temu można pokazać, czego nie pokazałyby jedne centralne dożynki?
3: Myślę, że kulturę, smaki, bo to są regiony. My jesteśmy jednym regionem, można powiedzieć, województwem łódzkim, ale różnimy się oczywiście smakami, kuchnią, strojami. Sam strój nas wyróżnia już. Mamy strój opoczyński, mamy piotrkowski, mamy sieradzki, więc myślę, że tutaj tą różnorodnością po prostu jesteśmy też różnorodni.
2: A co właśnie ta część województwa wnosi do kulturowej mapy łódzkiego?
3: To co powiedziałam, tą przyrodę, bo jest naprawdę tutaj przyrodniczo, jeżeli chodzi o przyrodniczo, jest dosyć bardzo malownicza, krajobrazowa, to o czym mówiłam, że jest rzeka Warta i bliskość Wielunia i samo to, że po prostu tutaj jeszcze nie byliśmy, a my chcemy być razem z naszymi mieszkańcami, a nie obok nich.
2: Ja wiem, że pani sama pochodzi z tej części regionu. Jakie dożynki pamięta pani ze swojego domu, ze swojej młodości? Co pierwsze wraca? Obraz, smak, może jakiś zwyczaj?
3: Nie, pierwsze to pamiętam, wraca oczywiście dożynkowy wieniec. Bo pamiętam, że rodzice bardzo często uczestniczyli w takich społecznych inicjatywach. Wracają przyśpiewki, do tej pory je pamiętam. A sama ze szkoły pamiętam wiersz Cypriana Norwida. do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba, gdzie winą jest dużą popsować gniazdo na gruszy bocianie, bo wszystkim służą, gdzie pierwsze ukłony są jak odwieczny Chrystusa wyzwanie, bądź pochwalony. Tęskno mi, Panie.
4: Jestem pod wrażeniem. Dziękuję bardzo. I właśnie jeszcze teraz na koniec, Pani Marszałek, zapytam, co zrobić, żeby dożynki pozostały żywą tradycją, a nie tylko pięknym widowiskiem oglądanym raz w roku?
3: Trzeba wspierać oczywiście organizacje, które pomagają nam po prostu pokazać naszą tradycję, bo one same z siebie po prostu nie mają takiego dużego zaangażowania, a my to właśnie robimy jako Samorząd Województwa Łódzkiego. Wspieramy ochotnicze straże pożarne, organizacje pozarządowe, koła gospodyń wiejskich, sołectwa. W tym roku do terenu powiatu wieluńskiego płynęło prawie 2 milionów złotych, to w ciągu 6 lat jest około 6 milionów złotych, ale prawie 40 milionów złotych przekazaliśmy na inne rodzaje, na przykład również na renowację zbiorników wodnych, na zapobieganie oczywiście suszy, na zmiany klimatyczne, a powiat wieluński jest liderem w pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej. Jeżeli będzie napisane Łódzkie dotuje, ewentualnie FEN, Fundusz Europejski dla Województwa Łódzkiego dofinansowanie, to właśnie jest Urząd Marszałkowski.
4: Dobrze, to jeszcze tak zapytam do końca, żeby wiedzieć, widzi Pani tutaj młode pokolenie?
3: Widzę i właśnie z tego się cieszę, bo właśnie ta tradycja ma dla nas starszych, bo ja już jestem trochę starsza, nie będę mówić o

0: Bagieńskim i Arturem Ostrowskim. Zapraszam.
1: Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Proszę Państwa, no nic, no. Proszę bardzo, jest wolna sobota, można zrobić z czasem, co się żywnie podoba. Zapraszamy do Czarnożu. Do usłyszenia.
2: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
3: Do Czarnożu jeszcze dzisiaj kilka razy wrócimy. Beata Tomczyk jest na miejscu jako reprezentantka Radia Łódź i jeszcze właśnie z nią dzisiaj kilka razy porozmawiamy właśnie na temat dożynek województwa łódzkiego, które tam mają miejsce za 6 minut, godzina 13.

0: Reklama. Chyba zacznę inwestować w złoto.
1: Dlaczego akurat w złoto?
0: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
1: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
0: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
2: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
3: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowny.pl 517-416-417.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon

0: i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne.
2: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Jak było w szkole? Zjedz chociaż warzywa, dobrze? Chodź, poczytam ci. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
3: To nie jest proste. Chcę służyć, chcę walczyć o lepszy świat, muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest 13. Na wiadomości w Radiu Łódź zaprasza Beata Janowska.
5: A we wiadomościach wypadek na autostradzie. Ranne zostały 3 osoby, wystawa rolnicza w Piotrkowie Trybunalskim i mecz gwiazd, w którym wystąpią legendy futbolu z Polski i Francji. Do wieczora czekają nas przejściowe zachmurzenia i miejscami przelotne opady deszczu. Trzy osoby zostały ranne w wypadku na autostradzie A1. Do zdarzenia doszło około 9 między węzłami Brzeziny i Łódź Wschód. Jak informuje młodszy aspirant Mateusz Piliński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi, 25-letnia kierująca straciła panowanie nad samochodem i uderzyła w bariery energochłonne.
6: Następnie zjechała na prawy pas ruchu, gdzie doszło do zdarzenia z prawidłowo jadącym Oplem, którym kierował 69-letni mężczyzna.
5: Ranni zostali oboje kierujący i pasażer Peugeota. Przewieziono ich do szpitali. Nie ma już utrudnień w ruchu. Natomiast dziś i jutro, czyli w ostatni weekend wakacji, kierowcy napotkają na drogach więcej policyjnych patroli w radiowozach oznakowanych i nieoznakowanych. Rosyjskie rakiety zaatakowały Ukrainę, są ofiary. W nocy Rosjanie zaatakowali 10 z 24 obwodów Ukrainy. W obwodzie kijowskim co najmniej 27 osób zginęło, a 42 zostały ranne, w tym 4 dzieci. O szczegółach Maciej Jastrzębski.
7: Rosja wystrzeliła rakiety i drony w kierunku miasteczka Bucza zlokalizowanego w kijowskiej aglomeracji. Uderzenie agresora spowodowało pożar w jednym z przedsiębiorstw w miejscowości Myła. Wśród ofiar jest jeden z lokalnych samorządowców, Taras Didicz, który jako pierwszy udał się na miejsce zdarzenia. Szef administracji obwodu kijowskiego, Tymur Tkaczenko, napisał w internecie, że liczba zabitych i rannych może wzrosnąć. Rosyjski atak trwał wiele godzin i objął niemal całe terytorium Ukrainy, w tym obwody przyfrontowe nadmorskie. Centralne. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
5: Władze obwodu kijowskiego przekazały, że na miejscu trwa akcja ratunkowa. Rolnicze święto w Piotrkowie Trybunalskim. Rolszansa 2026 przyciąga rolników, hodowców, producentów i mieszkańców całego regionu. Dwudniowe wydarzenie odbywa się na terenie przy zamku w Bykach. Można zobaczyć nowoczesne maszyny i technologie wykorzystywane w gospodarstwach, ale też produkty regionalne, rękodzieło i przysmaki przygotowane przez koła gospodyń wiejskich.
8: Frekwencja jest dobra. Mamy na placu około 230 wystawców, także frekwencja standardowo jak z roku na rok.
9: Miody wielokwiatowe, miody nektarowe. Jedzmy zdrowo, to co jemy, tym żyjemy.
10: Bardzo fajne są nowe sadzonki jeżówek, które tam już wypatrzyłam i wracając będę dobra. Sobie oczywiście nabywać.
11: Czyli szykują się spore zakupy.
10: Oczywiście, miały być małe, krótkie, ale jednak coś tam w oko wpadło.
5: Rolszansa to również występy zespołów ludowych, konkursy i spotkania z twórcami. Wystawa ma nie tylko prezentować współczesne rolnictwo, ale także integrować środowisko i promować ziemię piotrkowską.
12: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
5: Dziś w Łodzi odbędzie się mecz gwiazd, czyli spotkanie Polska-Francja. Na murawie stadionu miejskiego przy Alei Piłsudskiego zagrają legendy futbolu i goście specjalni. Pomysłodawcą wydarzenia i jego ambasadorem jest Grzegorz Krychowiak, były reprezentant Polski w piłce nożnej, a jednym z piłkarzy, który także wystąpi na boisku, jest wielokrotny reprezentant Polski Jacek Krzynówek.
13: Oczywiście wielkich gwiazd nie będzie brakować. Z naszej strony jest to Grzesiu Krychowiak, oczywiście Piotrek Świerczewski, Jacek Bąk, którzy też grali we Francji, Tomek Łos tak samo, Łukasz Piszczek, no i oby pogoda dopisała i stadion się zapełnił do ostatniego miejsca.
5: Mecz gwiazd to wydarzenie, które łączy sportową rywalizację ze wsparciem polskiej młodzieży. Początek spotkania o 16.30. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 14.00.
14: sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: A jeżeli chodzi o dzisiejszą aurę w Łodzi, no to robi się coraz ładniej, coraz więcej słońca pojawia się na niebie. Jeśli chodzi o chmury, to powinny zniknąć tak naprawdę całkowicie około godziny 19, więc przejaśnia się z godziny na godzinę tak naprawdę i też się ociepla z godziny na godzinę. Obecnie 20 stopni w stolicy województwa możemy zanotować, a najcieplej jest w południowo-zachodniej części regionu, w Wieloniu dalej 23 stopni. I taka temperatura maksymalnie dziś będzie w województwie. Wiatr jest łagodny, a powietrze nadal wilgotne.
14: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
12: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
4: Pięć minut po godzinie 13 i wyruszamy na już ostatnią godzinę. Płyniemy już ostatnią godzinę najdłuższą falą relaksu, oczywiście na antenie Radia Łódź. Adam Miksa za stołem realizatorskim i Sebastian Dziuda przed mikrofonem. Kłaniamy się i do godziny 14 jesteśmy z Państwem.

To zespół Sofa i utwór Serpentyny i Mydlane Bańki już za nami na antenie Radia Łódź. Ja już jakiś czas temu w tej audycji dzieliłem się z Państwem swoimi wrażeniami i ulubionymi wspomnieniami z tych wakacji. Były oczywiście muzyczne, to były trzy najlepsze koncerty tego roku. Tak się złożyło, że trzy najlepsze koncerty tego roku doświadczyłem w te wakacje. Tylko powtórzę, że to było The Prodigy na Audio River w Łodzi w tym roku, System of a Down w Warszawie na Stadionie Narodowym i 21 Pilots w Poznaniu w Parku Cytadela, to w ramach festiwalu Bittersweet. To w ogóle jeszcze jest ciekawa rzecz, no bo te festiwalowe jednak występy, one troszeczkę rządzą się swoimi prawami mimo wszystko i trudno jest przenieść, trzeba przyznać, że trudno jest przenieść właśnie ten festiwalowy, znaczy ten solowy koncert na warunki festiwalowe. I 21 Pilots to się udało. Ja się troszeczkę zastanawiałem, jak oni w ogóle te wszystkie zagrywki, patenty i bajery przeniosą na festiwal, bo to jest jednak trudniejsze, a jednak udało im się i to z nawiązką i to jest super. I odezwała się do nas słuchaczka, która również podzieliła się swoimi najpiękniejszymi chwilami z wakacji, które podobnie jak moje są muzyczne, co mnie bardzo cieszy. Pani Marta napisała, że jest ogromną wielbicielką Macieja Zębatego i Leonarda Cohena. Uwielbia cudny, niski, ciepły głos Macieja, uwielbia jego wspaniałą twórczość i cudowne, wyjątkowe poczucie humoru. Jakiś czas temu, tutaj już cytuję treść wiadomości, jakiś czas temu kupiłam sobie dużo płyt i kaset Macieja Zębatego. Wśród nich jest kaseta z pięknym koncertem Macieja. Ten koncert jest bardzo wyjątkowy, bo Maciej zorganizował go u siebie w domu. Koncert jest cudowny, jest bardzo kameralnie i intymnie, wspaniale się słucha. Za każdym razem, gdy słucham tego wyjątkowego koncertu, przeżywam mnóstwo niesamowitych, cudownych emocji. Jestem oczarowana tym wspaniałym koncertem i słucham go na okrągło. Mam wprawdzie dużo cudnych płyt i kaset, ale ten koncert szczególnie mnie zafascynował. Uwielbiam tak zapętlić. Pozdrawiam, Marta. Dziękujemy pani Marto za głos, za podzielenie się swoimi wspomnieniami i również serdecznie pozdrawiamy. A już teraz nowość od zespołu Nothing But Thieves, single Baby Cool Evelyn.

świetni Nothing But Thieves już za nami na antenie Radia Łódź. To był singiel Baby Cool Evelyn, już chyba drugi, który zwiastuje kolejny album studyjny właśnie tej brytyjskiej kapeli, którego premiera została zaplanowana na 25 września. Więc już niecały miesiąc mamy do doznania nowej muzyki od Nothing But Thieves. Płyta będzie nosić tytuł Stray Dogs i to jest już, jeśli dobrze liczę, piąty długokrający krążek właśnie tej brytyjskiej kapeli. Kapeli, która już ma miliardy streamów, tysiące zagranych koncertów i naprawdę niezwykle oddaną publiczność na całym świecie, w tym także w Polsce. Naprawdę grono ludzi, które słucha Nothing But Thieves, fani jest naprawdę liczne. Jest bardzo dużo fanów w Polsce. Koncertów Nothing But Thieves w Polsce już zagrali bardzo dużo, myślę, że w dziesiątkach można to liczyć. Oczywiście nie 80-90, ale myślę, że 20 parę koncertów już ten zespół zagrał, a istnieje od 10 lat bodajże. Jeśli chodzi o Nothing But Thieves i o koncerty w Polsce, no to mówię to nie bez powodu, bo właśnie ten zespół odwiedzi Polskę, odwiedzi Łódź, konkretnie łódzką Atlas Arenę 21 stycznia przyszłego roku. Już bilety są w sprzedaży. Ja się na ten koncert wybieram. Oczywiście już mam zakupiony bilet. Bardzo się nie mogę doczekać tego koncertu. To będzie mój już drugi koncert Nothing But Thieves, ale pierwszy w takich solowych warunkach. Pierwszy miał miejsce na Inside Seaside, to jest festiwal w hali, dosyć nietypowy, no bo w hali i organizowany w listopadzie w Gdańsku. Wtedy bardzo dobrze się bawiłem, ale czegoś mi brakowało. Wyszedłem z tej hali, pamiętam, z takim niedosytem, więc mam nadzieję, że ten występ styczniowy w Łodzi mnie bardziej nasyci, tym bardziej, że będą nowe piosenki i z tego, co słyszę, zespół ten skręca tak bardziej w takie rockowe, bezpardonowe, bezpośrednie granie, bo wcześniej było trochę eksperymentów z elektroniką, z syntezatorami. Tutaj nie, tutaj jest granie na gitarze, fajna, mocna perkusja do oporu i fajnie to po prostu chłopakom wychodzi. Pierwszy singiel też jest całkiem sympatyczny, nazywa się Evolution i ja dalej jestem pod wrażeniem łatwości, z jaką ten zespół tworzy melodyjne kompozycje. A jak już jesteśmy przy koncertach takich alternatywno-rockowych zespołów Atlas Arena, to nie w sposób nie wspomnieć o newsie muzycznym ostatnich dni. Wczoraj ogłoszono Fontaines D.C. W Atlas Arenie. Ta irlandzka kapela z kolei zaprezentuje się przed łódzką publicznością 31 października. No i to będzie zdecydowanie największy koncert w Polsce i generalnie największa trasa tej kapeli, która z dnia na dzień zyskuje coraz większą popularność. Koncert odbędzie się, tak jak powiedziałem, 31 października. Sprzedaż jeszcze biletów nie ruszyła. Ruszy 2 września. No i tutaj podobnie czekamy na nowy album, który ukaże się 16 października. Będzie nosić nazwę Dopamine Chamber. No i to jest zespół, który, ja mówiłem o nim już 2 lata temu, że będzie grać areny, że będzie jako headliner występować na festiwalach i to się rzeczywiście dzieje. Nie da się ukryć, że to jest naprawdę genialna kapela, co potwierdzają też swoim ostatnim singlem. Marian jest fajny, synfowy. Myślę, że fanom The Cure czy Depeche Mode z pewnością się spodoba. A teraz trochę polskiej muzyki na naszej antenie. Cieniu na ficie z Berka. Utwór nosi tytuł Nie mają na mnie nic. Tego właśnie teraz posłuchajmy.

0: autopromocja.
1: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
3: Egzotycznie świeże.
2: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
3: Słodkie, tak. Orzeźwiające? No jakże.
2: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
4: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
5: Let's do it!
4: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
5: Oh yeah!
4: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
5: Let's do it!
0: Po reklamie.
6: Radio Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
7: Za minutkę 13.30 i jeszcze przez pół godziny na tej najdłuższej fali relaksu będziemy sobie wspólnie płynąć. Już teraz zapraszam do wysłuchania utworu od Kasi Nosowskiej, Sos Chaosu. To już teraz.

Nosowska tak nam śpiewa właśnie, Sos Chaosu, na antenie Radia Łódź. Już pomału zbliżamy się do godziny 13.47 minut właściwie się zostało do tej godziny, a właśnie o 13.40 kolejny odcinek magazynu Ekologia bez ogródek. Tematem tego magazynu będą tym razem motyle, konkretnie motyle późnego lata. Dowiemy się, jakie gatunki motyli można jeszcze teraz spotkać, gdzie szukać najciekawszych okazów. O tym Monika Borysow-Dudowicz porozmawia ze swoim gościem, doktorem Markiem Michalskim z Muzeum Przyrodniczego w Łodzi. Już teraz w imieniu Moniki zapraszam serdecznie na magazyn Ekologia bez ogródek o godzinie 13.40. No już teraz Fleetwood Mac i Big Love.

0: A teraz już zapraszamy na magazyn Ekologia bez ogródek w imieniu Moniki Borysow-Dudowicz.
1: Ekologia bez ogródek.
2: Monika Borysow-Dudowicz, witam serdecznie i od razu muszę powiedzieć, że jesteśmy dosłownie w terenie. W terenie i na poszukiwaniach. Czego można szukać o tej porze roku? Właściwie kogo chyba powinniśmy powiedzieć? Najpierw przedstawię mojego współtowarzysza dzisiejszej podróży, dr Marek Michalski z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry.
2: My już tutaj zrobiliśmy małe rozeznanie dzisiaj. Kolorowy świat motyli. Pamiętam nasze spotkanie. Wczesna wiosna była wtedy. Spotkaliśmy się mówiąc o tym, jakie motyle możemy spotkać właśnie o tej porze roku. Latolistek, listkowiec, cytrynek wtedy między innymi się pojawił, a tutaj przede wszystkim mamy dookoła białe kolory.
3: Tak, o tej porze lata już niewiele gatunków motyli. W tej chwili widzimy właściwie 3 gatunki i wszystkie są białe, także nawet ich odróżnienie sprawia pewne problemy, trzeba podejść bardzo blisko, ale dajemy radę, mamy już zdjęcia kilku gatunków, także widzimy, że są co najmniej 2, jeśli nie 3 gatunki bielinków, bo tak te motyle się nazywają. I tu od razu taka uwaga, jak się słyszy bielinek, to w zasadzie każdy od razu mówi bielinek kapustnik. Bielinek kapustnik jest może najbardziej znany, ale wcale nie jest taki częsty. Tutaj u nas na terenie Łodzi najczęściej latają 2 inne, jego mniejsi kuzyni, bielinek rzepnik i bielinek bytomkowiec, ale kapustnika też możemy spotkać.
2: Mamy dzisiaj taki bardzo wietrzny dzień, myślę, że to będzie trochę słychać i to nie jest najlepszy dzień na polowanie na motyle.
3: Zdecydowanie, motyle są bardzo aktywne, wiatr przemieszcza je zupełnie chaotycznie, także nie można podejść specjalnie blisko, żeby przyjrzeć się z bliska czy zrobić zdjęcie. Widzimy właściwie w tej chwili głównie tańczące bielinki. Bielinkowate mają taki zwyczaj, że urządzają tańce godowe. Jedna samica i 2-3 samce krążą w takim tańcu nad roślinami na wysokości mniej więcej od metra do jakichś 2-3 metrów. To bardzo wyraźnie w tej chwili widać. No i wiatr im aż tak bardzo nie przeszkadza, natomiast nam przeszkadza w tym, żebyśmy przyjrzeli się im z bliska i poznali, co to za gatunek.
2: To jeszcze takie podpowiedzi, jeżeli ktoś chciałby jeszcze nacieszyć się tym latem, tymi wakacjami, bo one jeszcze przez chwilę są z nami. Przede wszystkim pięknym widokiem kolorowych motyli. Jakie godziny są najlepsze na obserwacje?
3: Najlepsze byłyby godziny wczesnego popołudnia. Godzina powiedzmy 14-15. Wtedy jest już bardzo ciepło. Ewentualnie nawet jeszcze później. Może około godziny 17, kiedy wiatr po prostu cichnie, tak? I wtedy można podchodzić do tych owadów łatwiej. W tej chwili mamy niestety bardzo silny wiatr, no i to nam bardzo tutaj utrudnia obserwacje. Ale po południu, około godziny powiedzmy między 15 a 17. Byłby to taki dobry moment, kiedy te owady wszystkie są jeszcze aktywne, natomiast wiatr się uspokaja.
2: My nie będziemy tutaj ograniczać się do tego białego koloru skrzydeł. Inne kolory też dzisiaj udało nam się zaobserwować. I teraz pytanie, jakie motyle dzienne możemy spotkać o tej porze roku?
3: W tej chwili, jeśli chodzi o motyle dzienne, najczęstsze są, tak jak już mówiliśmy, bielinki, ale oprócz nich można spotkać kilka gatunków rusałek oraz modraszkowate. Może zacznę od tych modraszkowatych. Modraszki, jak sama nazwa wskazuje, są najczęściej niebieskie. I te niebieskie, jeden gatunek właściwie, modraszek ikar, jest spotykany w całej Łodzi. To jest gatunek bardzo powszechny, ale żeby go zobaczyć, trzeba tak spokojnie po prostu sobie spacerować po łąkach czy nawet trawnikach w Śródmieściu. Natomiast do tej grupy modraszków należą również czerwończyki, które są z kolei jaskrawo pomarańczowe. I jednego z nich dzisiaj widzieliśmy. Ale to są drobne motyle, tak żeby je zobaczyć, trzeba tak już naprawdę spokojniej się przyglądać otoczeniu. Natomiast rusałkowate w tej chwili latają takie pospolite gatunki, które będą zimowały, albo takie, które będą odlatywały na południe, bo takie też mamy. Z tych zimujących, no to chyba taki najbardziej ukochany motyl wszystkich, czyli rusałka pawik, tak zwane pawie oczko. To jest motyl, który w tej chwili ma drugie pokolenie. To pokolenie będzie zimować. Także te motyle będą sobie szukały miejsca na zimowanie gdzieś w naszych domach, czy gdzieś w terenie, w dziuplach, wśród liści i na wiosnę się pojawią. Podobnie zachowuje się mniejszy od niego pomarańczowy pokrzywnik, rusałka pokrzywnik. No i spotykany w Łodzi rzadko, ale spotykany przepiękny motyl rusałka żałobnik, która jest czarno, taka fioletowa, z pięknym połyskiem, ale to jest motyl wyraźnie rzadszy. Natomiast mamy dwa gatunki, też takie dość częste. To jest rusałka admirał, też taki bardzo łatwy do rozpoznania motyl, praktycznie czarny, z czerwonymi i białymi pasami, który będzie odlatywał na południe. I jego kuzyn rusałka osetnik, którą mieliśmy dzisiaj zresztą, to jest motyl w barwie takiej łososiowo-pomarańczowej i on też będzie odlatywał. Także mamy też takich właśnie migrantów, nam się migracje kojarzą raczej z ptakami, ale wśród motyli dwa gatunki takie częste też takie właśnie loty wykonują, czyli przylatują do nas gdzieś na przełomie maja i czerwca, albo nawet w maju, jeśli jest dobra pogoda, a odlatują na południe, no niestety nie wszystkie, tak? No wiadomo, że tylko tylko pewna część odleci i to są motyle, które wykluwają się u nas na miejscu, czyli ci wiosenni migranci składają jajeczka, wykluwają się larwy, larwy żerują i później wyklute młode osobniki wracają na południe, no przeważnie na południowy zachód, gdzieś w rejon powiedzmy Francji.
2: Jeżeli chodzi o nie największego motyla w Polsce, czyli pazia królowej, tutaj od razu też podkreślam, bo wiele osób faktycznie myśli, że to jest ten największy polski motyl. Okazuje się, że jest duży, ale jednak nie największy. O tej porze roku pazia królowej też jeszcze spotkamy?
3: Tak, powinniśmy go jeszcze spotkać. Pazie królowej mają, można powiedzieć, troszkę takiego pecha, że jeśli są długie, ciepłe lata, to składają jajeczka. One może już nie powinny w tym momencie, tak, ale składają jajeczka, larwy żerują jeszcze we wrześniu, w październiku i nawet w październiku potrafią się jeszcze wykluwać ostatnie pazie, ale one już nie przeżywają zimy. Także część tych motyli ginie wskutek tego, że mamy po prostu bardzo długie, ciepłe jesienie. Natomiast w takiej sytuacji, powiedzmy, typowej, to rozwój powinien się zakończyć na etapie poczwarki, czyli tego stadium takiego, które się nie odżywia i poczwarki zimują. Także pazie w tej chwili jeszcze latają, sam widziałem kilka dni temu jeszcze pazia królowej. Rzeczywiście piękne, ogromne motyle rzucające się w oczy, bo one są no, takie jasno-żółte, tak? Także widzimy je z daleka. Natomiast ten największy nasz krajowy motyl to jest pokłonnik osinowiec. On jest czarny, występuje w lasach i no przyznam się, ja nigdy go w życiu nie widziałem na żywo, tak? Także też znam go tylko właściwie z gablot, ale jest większy od pazia, no tam o centymetr, ale jest większy.
2: Paź królowej, gdzie możemy go szukać?
3: Paź królowej występuje wszędzie tam, gdzie są rośliny pokarmowe jego gąsienic. A roślinami pokarmowymi są takie dość w sumie banalne rośliny, bo najczęściej w warunkach takich miejskich to są hodowane gdzieś w ogródkach działkowych marchewki czy kopry, rzadziej na innych gatunkach baldaszkowatych, przy drożach, na trawnikach, takich nawet w środku miasta, gatunku jakim jest pasternak, też występują, ale tak najczęściej widzimy je na marchwiach i na koprach. Próbowaliśmy znaleźć dzisiaj, ale było już prawdopodobnie za późno. Nie było śladu nawet gąsienic, ale no, zachęcam do ich poszukiwania. One są dość łatwe, bo nie kryją się, tak? One po prostu potrafią siedzieć wysoko wśród kwiatostanów kopru. Są takie zielone w czarne pasy, łatwe do znalezienia. Zachęcam.
2: Czyli można jeszcze sprawdzić, czy nie mamy gościa właśnie takiego wyjątkowego.
3: Dodam, że w ubiegłym roku udało mi się taką gąsienicę uratować, bo zobaczyłem ją w tramwaju na koprze, który wiózł pan, cały taki pęk kopru, no prawdopodobnie z myślą o, wiadomo, kiszeniu ogórków. No i zobaczyłem, że jest po prostu taka gąsienica, zgarnąłem ją, później chciałem znaleźć oczywiście dla niej roślinę pokarmową gdzieś w ogródku, no ale udało się, także pan był nieco zadziwiony.
2: To też taka podpowiedź, proszę ten koper bardzo dokładnie sprawdzać.
3: Warto poszukać, naprawdę.
2: Takie moje przygody w ostatnim czasie. Próbujemy jeszcze państwu podpowiedzieć, na jakie motyle można jeszcze się natknąć, jakie motyle można jeszcze spotkać. Fruczak gołąbek. Oczywiście był widziany przeze mnie kilka dni temu.
3: Tak, fruczak gołąbek, tak zwany polski koliber. Gatunek, który jeszcze kilkanaście lat temu był takim gatunkiem bardzo rzadko spotykanym. To jest migrant, który przylatuje do nas z południa Europy. Natomiast w tej chwili jest on naprawdę spotykany dosyć często, nawet w centrum miasta. Tak jak wspomniałem, jest to migrant, czyli w zasadzie jego spotkanie nie jest uzależnione od tego, gdzie jest roślina pokarmowa jego gąsienic, tylko od tego, gdzie akurat trafi motyl dorosły. A motyle dorosłe odżywiają się nektarem kwiatów, zwłaszcza tych, które mają takie długie trąbki. Bardzo lubią kwiaty na przykład tytoniu ozdobnego, uwielbiają surfinie, pelargonie, czyli takie kwiaty, które często w ciągu ostatnich lat sadzimy na balkonach. Na Piotrkowskiej można bez problemu fruczaka zobaczyć w każdy cieplejszy dzień. Nawet potrafią na bratkach też żerować. Raz widziałem kilka lat temu w Kielcach na początku listopada fruczaka, który właśnie w takich ostatnich posadzonych na jesień jeszcze bratkach jeszcze szukał nektaru. Także też warto o nim pamiętać. Bardzo taki charakterystyczny owad, wyglądający rzeczywiście jak koliber. Brunatny, tak? O takich bardzo szybkich ruchach i zawisający przy kwiatach.
2: To do kiedy będziemy mogli ruszać na te poszukiwania?
3: Ostatnie motyle latają u nas przeważnie w końcu października. To są te gatunki, które przygotowują się do zimowania, no i zbierają ostatnie zapasy pokarmu, tak? No bo musi im wystarczyć tej energii na cały okres zimowania. To będą rusałki, tak? To będzie rusałka pawik, to będzie rusałka pokrzywnik, ale również jeden gatunek z innej rodziny, mianowicie z bielinkowatych. No, wspomniany zresztą przez panią już latolistek cytrynek, to jest motyl, który zimuje jako dorosły i jest to motyl, który, można powiedzieć, absurdalnie długo żyje, ponieważ te motyle jako dorosłe żyją około jednego roku. Praktycznie rok bez miesiąca to jest taki okres ich życia normalny i też może warto o tym pamiętać, bo nawet wśród gatunków egzotycznych niewiele z gatunków tak długo właśnie żyjących w postaci motyla już dojrzałego. Przyznam, że no, mam na koncie nawet tutaj w Łodzi kilka takich ciekawych obserwacji motyli, które są spotykane bardzo rzadko akurat w naszym mieście. Może warto wspomnieć o tym, że tak naprawdę fauna motyli dziennych, bo tylko o tych mówimy, naszego miasta jest dość bogata, bo z tych około 150 gatunków, jakie mamy w ogóle w Polsce, w Łodzi spotkano w tej chwili, myślę, że mogę powiedzieć, że 60. Co jak na tereny takie właśnie, no niespecjalnie może bogate pod względem przyrodniczym, jest sporą liczbą. No z tej liczby spora część występuje właściwie wyłącznie w Lesie Łagiewnickim, czy w dolinach Bzury na północ od Lasu Łagiewnickiego. Natomiast w centrum miasta myślę, że 30-40 gatunków w zasadzie jakby się tak człowiek rozejrzał, to mógłby spotkać oczywiście w ciągu całego roku, w ciągu całego sezonu, bo są gatunki, które latają tylko w maju, tak? Takie też są. Także ta różnorodność jest zupełnie niedoceniana. Ja może tak z troszeczkę z innej parafii opowiem. Mam taki projekt prywatny zupełnie, sprawdzenie takiej różnorodności roślin. No ja mieszkam na osiedlu Radogoszcz Zachód i w ciągu kilku lat, ale głównie w tym roku tak naprawdę, udało mi się zarejestrować na terenie osiedla dziko rosnących roślin, no przeważnie tak zwanych chwastów, 160 gatunków. Także to jest coś, czego byśmy tak naprawdę sobie nie wyobrażali. Myślimy, że tego jest może kilkanaście, tak? A tu jest, no myślę, że 200 da się osiągnąć, tak? I motyli również, no w mieście 60 gatunków to jest taka liczba naprawdę spora, ale zawdzięczamy ją temu, że w obrębie miasta Łodzi mamy i Las Łagiewnicki, i spore tereny takie, powiedzmy, o charakterze w zasadzie jeszcze rolniczym, i tory kolejowe, na których też są bardzo ciekawe gatunki motyli na takich murawach gdzieś tam na Jurze, a u nas no, na torach kolejowych są. Także ta rozmaitość jest spora.
2: To w takim razie cieszymy się jeszcze tym przepięknym widokiem. Do października jest właśnie taka możliwość, no i właściwie do zobaczenia w przyszłym roku, jeżeli chodzi o motyle, w momencie, kiedy ten październik się skończy.
3: Tak, pierwsze powinny zacząć latać na przełomie lutego i marca. Jeśli będą takie ciepłe dni, to pojawią się cytrynki, pojawi się rusałka pokrzywnik. To są te gatunki, które są pierwsze, no a potem to już zaczną się pojawiać gatunki, które się wyklują z poczwarek czy z jajeczek. No, będzie stopniowo coraz więcej, ale pierwsze będą właśnie te dwa, czyli cytrynek i pokrzywnik, czyli jeden żółty, a drugi taki dość jaskrawo pomarańczowy. No i gdzieś na przełomie lutego i marca już powinny się pojawiać.
2: A my idziemy dalej na poszukiwania. Ja pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dr Marek Michalski z Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi opowiadał nam dzisiaj o motylach.
3: Bardzo dziękuję i zapraszam do Muzeum Przyrodniczego, gdzie można zobaczyć motyle no, o każdej porze roku.

4 minuty do godziny 14, więc za moment serwis informacyjny, a w nim o tym, że jutro w całym kraju zmienią się rozkłady jazdy pociągów. W wiadomościach też opowiemy o tym, co jesienna korekta przyniesie pasażerom w województwie łódzkim. A ja tymczasem serdecznie dziękuję za wspólnie spędzone 4 godziny. Najpierw audycji Kierunek Lato i teraz za ostatnie 3 w audycji Najdłuższa Fala Relaksu. Sebastian Dziuda przy mikrofonie, kłaniam się. Adam Miksa za stołem realizatorskim. Dziękujemy serdecznie i do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Relacje i podsumowania meczów.
2: Rozmowy ze sportowcami.
3: Analizy z ekspertami.
1: O smutkach.
4: Ciężko mi coś mądrego po takim spotkaniu powiedzieć.
5: Krykund, poprzeczka!
2: O nadziejach.
6: Chciałbym wygrać jakiś mecz tak pewnie i zdecydowanie.
7: Fornalczyk w polu karnym na prawą nogę, strzał, gol!
3: I o sukcesach.
8: Kibice naprawdę czapki z głów, że tyle przyjechali. Bardzo się cieszymy, że zdobyliśmy ten brąz.
9: Paulina, Damaskiem, MVP tego meczu. PG, budowlani Łódź, mistrzem Polski.
1: Strefa kibica w Radiu Łódź.
2: Soboty i niedzielę.
3: Od 18 do 20.
1: Piotr Andrzejczak.
2: Michał Malinowski.
3: Robert Zwoliński.
1: Zapraszamy.
10: Ja pamiętam ten moment skan, to czułem się jakbym chodził 3 cm nad ziemią i to wszystko minęło w ciągu jednej sekundy.
11: Ciągle ma się dobrze taki film, w którym występują prawdziwi aktorzy, występują prawdziwe emocje, prawdziwe historie.
12: Gra Gajosa, przynajmniej w moim filmie, jest jak brzmienie trąbki Milesa Davisa.
13: Agata i film. W każdą sobotę o 16.
14: Zapraszam. Agata Gwizdała.
0: Autopromocja. Reklama.
15: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
16: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
17: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl. 517 416 417.
15: Przy placu wolności.pl

0: Inwestycja, którą wypada mieć. Wyobraź sobie miejsce, gdzie ponadczasowa architektura spotyka nowoczesny luksus. Przy Placu Wolności to apartamenty z zielonym dachem, ponad 20 udogodnieniami i standardem, jakiego w Polsce jeszcze nie było. To prestiżowy adres do życia i wyjątkowa inwestycja z dużym potencjałem wzrostu wartości. Wejdź na przyplacuwolności.pl i zaprojektuj własny apartament. Jedyny taki jak ty.
1: Po reklamie.
2: I już 14 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie, w studiu Beata Janowska.
3: Premier Donald Tusk przestrzega, nie można wykluczyć rosyjskiej prowokacji wobec któregoś z krajów NATO. W wiadomościach także kłopoty pieszych w Łodzi z powodu licznych remontów i zmiany w kolejowych rozkładach jazdy wchodzą w życie od jutra. Do wieczora w regionie częściowe zachmurzenie, możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie burze. Najpierw jednak informacja dla kierowców jadących autostradą A2 na 409 km w kierunku Warszawy. Między węzłami Skierniewice i Wiskitki zderzyły się trzy samochody osobowe. Nie ma informacji o poszkodowanych. Ruch w miejscu zdarzenia odbywa się jednym prawym pasem. Jest niewielki zator. Utrudnienie potrwa około pół godziny. Premier ostrzega przed możliwą rosyjską prowokacją. Donald Tusk po rozmowie z Markiem Rutte przekazał, że według szefa Sojuszu Północnoatlantyckiego eskalacja ze strony Rosji postępuje. Nie można wykluczyć rosyjskiej prowokacji wobec któregoś kraju NATO. Premier podkreślił, że zadaniem dla całej Europy jest wsparcie Ukrainy. Według szefa polskiego rządu najbliższe pół roku wojny będzie rozstrzygające, a Polska i NATO muszą być przygotowane na różne scenariusze. Remonty w Łodzi utrudniają pieszym korzystanie z chodników. Problem szczególnie jest widoczny w Śródmieściu, gdzie często można spotkać znaki nakazujące pieszym skorzystanie z chodnika po drugiej stronie ulicy. Czasami, aby przejść tam legalnie i bezpiecznie, trzeba cofnąć się nawet o 100 metrów do najbliższego przejścia dla pieszych. Mieszkańcy przyznają, że to uciążliwe, ale trzeba przetrwać.
4: Ja wiem o tym, że ludzie tutaj zakupami i tak dalej, no ale już nie przesadzajmy, wie pan, ten kawałek drogi mogą przejść sobie na pasach, nie?
5: Miasto powinno ułatwiać w takich momentach, kiedy jakieś są remonty właśnie, ponieważ brak takich pasów również stwarza niebezpieczeństwo, no wiadomo.
6: Ja jestem akurat młodą osobą, to mi to nie przeszkadza, że przejdę drugą stroną ulicy. Mam do tego wyrozumiałość, po prostu trzeba pewne rzeczy zrobić i tyle.
3: Radny Marcin Hęcz złożył w tej sprawie interpelację. Wskazuje, że jeszcze kilka lat temu w takich sytuacjach piesi mieli mniejszy problem, bo przy zwężeniach wyznaczono tymczasowe przejścia na jezdni. Urząd Miasta twierdzi, że każdy przypadek jest analizowany indywidualnie, a obejścia mają być bezpieczne i nie utrudniać ruchu.
0: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
3: Jutro zmienia się rozkład jazdy pociągów. W województwie łódzkim jesienna korekta obejmie m.in. połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej, a największe zmiany dotyczą trasy między Skierniewicami a Łowiczem. Pasażerowie zyskają tam dodatkowe kursy, a podróż ma być krótsza. Pozostałe modyfikacje obejmują niewielkie korekty w kursowaniu wybranych pociągów. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
7: Jesienna korekta obejmie połączenia regionalne i dalekobieżne, a pasażerowie powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na nowe godziny odjazdów i przyjazdów. W Łódzkiem największe zmiany dotyczą trasy między Skierniewicami a Łowiczem, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
8: Dzięki zakończonej modernizacji odcinka między Skierniewicami a Bełchowem pociągi regionalne pojadą szybciej, a czas przejazdu skróci się o około 3 minuty. W efekcie podróż ze Skierniewic do Łowicza będzie trwała mniej niż 20 minut.
7: Zmiany są też na innych trasach pociągów, m.in. łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Pojawią się na przykład dodatkowe połączenia z Koluszek i Skierniewic do Łodzi Fabrycznej oraz przyspieszony poranny pociąg z Sieradza do stacji Łódź Widzew. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
3: W przypadku składów PKP Intercity i Polregio większych zmian dla pasażerów w województwie łódzkim nie ma. Aktualny rozkład można znaleźć w portalu pasażera. Nadchodzi sezon ornitologicznych obserwacji, jesienne migracje. Część ptaków już odleciała w cieplejsze rejony świata, a część zbiera się do podróży. Dobrym miejscem do obserwacji jest Park Narodowy Ujścia Warty, mówi jego wicedyrektor Jolanta Gaczyńska.
9: My też zauważamy ruch wśród tych ptaków migrujących. Już zaczynamy pierwsze monitoringi. Pracownicy parku będą już liczyć pierwsze gęsi, które kumulują się tutaj na odpoczynek i na żerowisko w czasie właśnie tych wędrówek, także żurawi.
3: Jolanta Gaczyńska podkreśla, że w zachowaniu ptaków widać ocieplenie klimatu. Niektóre gatunki, które dotychczas migrowały na południe, pozostają w Polsce. Szczyt jesiennej migracji przypada na przełom września i października. Kolejne wiadomości o 15.
1: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
2: Dzisiaj to chyba Państwo aktywnie spędzają czas, bo bieg fabrykanta, bo na przykład można się wybrać gdzieś na jakieś wydarzenie. O niektórych mówimy przecież w audycjach. Czyli co? Trzeba zabrać ze sobą parasol albo mieć kurtkę i to najlepiej z taką osłonką na głowę. A jak ona się nazywa, to proszę sobie przypomnieć. 21-22 stopnie w tej chwili, przelotne opady deszczu, ale możliwe nawet lokalnie burze. Wiatr słaby, umiarkowany zachodni, ale w czasie burz porwisty do 60 km na godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
2: I teraz każdy dowcipny będzie mi podawał, że albo torebka foliowa na głowę, albo beret. Nie, chodziło o kaptur oczywiście w prognozie pogody i brawo, jeśli ktoś odgadł, niech sobie ufunduje nagrodę. Tyle zabawy, przynajmniej na razie nie, wręcz przeciwnie. Zabawy to będzie mnóstwo w tej audycji. Kuba Janik realizuje program, ja się nazywam Piotr Bielawski. No, w tym programie, to oprócz tego, że rzeczywiście będziemy podróżować i będziemy na przykład na dożynkach albo będziemy na biegu, o którym wspominałem, to będziemy szukać przeboju lata.
10: No dobra, co tam pani przygotowała?
11: W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale bardzo nudzą się w deszcz. Milusiscy.
2: To ja o pogodzie i o deszczu, to proszę, pani Iza już o deszczu śpiewa. No, co tydzień ktoś śpiewa piosenki przeróżne, przypominając, ale my poważniej nawet traktujemy to szukanie przeboju lata. No i szperamy, wyszukujemy takich oryginalnych wersji z przeszłości albo w nowościach szukamy.

0: I ten saksofonik też taki klasowy w tym utworze. James Blunt, jak już powróci, to już powróci. Jak napisze piosenkę na lato, to napisze. A wcześniej Lizzy McAlpine. No i wydaje mi się, że obie te piosenki mogą przetrwać to lato i następne, a może i się przypominać kiedyś. Na pewno wszystkim się będzie przypominać ten czas dożynek, bo teraz o dożynkach właśnie. Już to zapowiadałem, a teraz to już się tam przenosimy, bo wiele się dzieje, ciekawego na pewno i też Radio Łódź tam się znajduje. Jest tam Beata Tomczyk, z którą właśnie się łączymy.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Dzień dobry Państwu, jesteśmy tutaj po prostu wstrząśnięci, jak cudownie rozświeciło się słońce, chmury zniknęły, przynajmniej te groźnie wyglądające. Można powiedzieć, że pogoda zaczyna już teraz na 100% współpracować z organizatorami dzisiejszych dożynek w Czarnożyłach. Razem ze mną, z wielką przyjemnością mogę gościć, jest pan Adam Nowak, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, pani redaktor. Serdecznie pozdrawiam nasze słuchaczki i słuchaczy, mieszkańców ziemi łódzkiej Województwa Łódzkiego.
2: Panie ministrze, dożynki są świętem i podziękowaniem za plony, ale gdybyśmy dzisiaj zapytali samych rolników, to był dobry rok? Ilu z nich w pana opinii powiedziałoby tak?
3: To był bardzo trudny rok i wielu z rolników, zwłaszcza tych, którzy zajmują się tylko produkcją roślinną, z pewnością nie uznaje tego roku za dobry, bo ceny tych podstawowych produktów rolnych niestety są na niskim poziomie, utrzymują się na poziomie stabilnym, ale niskim, ale bardzo wzrosły w ostatnim czasie koszty produkcji, wzrosły ceny paliw, nawozów i myślę, że to zwłaszcza w tych gospodarstwach z produkcją roślinną jest bardzo dotkliwe i odczuwalne. Dlatego potrzebne jest konkretne, realne wsparcie ze strony państwa i z tego budżetu krajowego i z budżetu europejskiego i my kilka takich form wsparcia dla najbardziej dotkniętych skutkami i tego kryzysu, który dzieje się na Bliskim Wschodzie i tego, co ma miejsce też na europejskich rynkach, przygotowaliśmy.
2: Właśnie, bo rolnik może zebrać na przykład dobre plony, ale mimo to finansowo zakończyć sezon źle, co dzisiaj najbardziej odbiera gospodarstwom opłacalność, proszę powiedzieć.
3: Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że rolnik żyje nie tylko z samej ceny danych produktów, ale przede wszystkim z wartości sprzedaży, czyli tego, co wyprodukował razy cena tych konkretnych produktów. I w tym roku na opłacalność z jednej strony miały wpływ te ceny, ale miały też wpływ trudne warunki pogodowe, które wpływały na niższe zbiory w niektórych grupach upraw, w niektórych dziedzinach produkcji rolnej. Były takie uprawy, jak na przykład jęczmień o zimę, które dosyć dobrze oddały i rolnicy to potwierdzają. Dobrze zapowiada się na części naszego województwa, ale to jest bardzo zróżnicowane, kukurydza, gdzie rolnicy są jeszcze przed zbiorami, ale jest wiele takich upraw, które rolnicy byli zmuszeni zlikwidować. Tu część zbóż wiosennych niestety bardzo dotkliwie to odczuło te skutki braku wody i susza, która panowała, czy też to, co zostało uszkodzone wskutek przymrozków, czy też deszczy nawalnych, a tu przykłady chociażby rzepaku. W przypadku rzepaku i kukurydzy ceny w tej chwili są na poziomie zadowalającym. Niestety w przypadku rzepaku te zbiory były niższe, ale liczymy, że żniwa kukurydziane, dobre zbiory kukurydzy, a w części województwa, gdzie te opady, zwłaszcza czerwcowe i lipcowe, były wyższe, te plony są satysfakcjonujące, jest nadzieja na pewne odbicie. To, co również istotne, to zauważamy, i to jest światełko w tunelu, odbicie na rynku mleka. Z uwagi na sytuację wojenną, bardzo agresywną politykę Stanów Zjednoczonych, mleczarze i producenci mleka i spółdzielnie mleczarskie bardzo odczuły spadek masła w blokach, mleka w proszku na rynkach światowych, ale już widzimy, że następuje pewne odbicie, więc jest nadzieja, więc dożynki to czas podziękowania, ale również prośby do Boga i ludzi, aby zbiory w kolejnym sezonie były dobre.
2: Dobrze, to ja teraz jeszcze dopytam. Co dzisiaj może pan konkretnie obiecać jako wiceminister? Co może być dla gospodarstw łatwiejsze albo tańsze? Co może to sprowokować?
3: Ja chciałbym powiedzieć o trzech konkretnych działaniach, które z punktu widzenia ministra rolnictwa odpowiadającego za budżet państwa w tej części rolnej przygotowaliśmy. Po pierwsze, to zwiększenie do 2 zł za litr zwrotu akcyzy podatków zawartych w cenie paliw. Przygotowaliśmy odpowiednie dokumenty, odpowiednie rozporządzenie i rolnicy wraz ze zwrotem zwiększonym o 52 grosze tego podatku zawartego w paliwach, będą mogli ubiegać się również o dofinansowanie, rekompensatę z tytułu wysokich cen nawozów po wojnie na Bliskim Wschodzie. Od 1 marca były widoczne wzrosty cen w ramach jednego wniosku. Nabór od 1 października do 15 października w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli 52 grosze do litra i do 500 zł na hektar na podstawie faktur, które rolnik przedstawi z zakupionego nawozu pomiędzy 1 marca a 15 sierpnia. To działanie pierwsze. Działanie drugie wspierające producentów trzody chlewnej to wsparcie dla producentów trzody, warchlaków, którzy mają lochy i maciory w swoich stadach. 1000 zł na te sztuki, na te lochy, które mają w gospodarstwie i 2000 na nowe, przy czym 500 na zakup, 1500 po pierwszym wyproszeniu, żebyśmy skończyli z tym importem warchlaków z Danii, a jesteśmy niestety uzależnieni od duńskiego mięsa i od duńskich warchlaków, tylko budowali polską rodzimą hodowlę i to zaplecze, jeśli chodzi o trzodę chlewną. I obszar trzeci, bardzo ważny, to ustawa o ochronie rolniczych funkcji produkcyjnych wsi. Już rząd zatwierdził przygotowaną przez nas ustawę. Chcemy, aby sytuacja, która spotkała Szymona Klukę spod Grodziska, spod Łodzi rolnika, nie powtórzyła się nigdy w przyszłości, żeby rolnicy byli pewni, że mogą w swoim gospodarstwie prowadzić działalność rolniczą. I jeśli prowadzą ją zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, zgodnie z przepisami prawa, to nikt nie będzie mógł ich skarżyć, żeby przed sądem udowadniali swoją niewinność. I jeszcze jedna ustawa, myślę, też oczekiwana przez rolników, którą przygotowaliśmy, a którą wczoraj bodajże podpisał pan prezydent Karol Nawrocki, to taka ustawa o zmianie działania Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i wprowadzenie definicji fałszerstwa żywności. I rolnicy, i konsumenci borykali się z tym, że żywność, polska żywność dobrej jakości często była zafałszowana, jeśli chodzi o kraj pochodzenia, o zawartość tych poszczególnych partii towarów. I dziś to będzie ścigane, tak jak fałszowanie innych produktów, na przykład nie wiem, znanej odzieży, czy innych produktów luksusowych, bo musimy dbać o rolnika od tej strony opłacalności produkcji, ale przede wszystkim, dożynki też do tego skłaniają, trzeba budować relacje między rolnikami a konsumentami, a dożynki właśnie dają tą możliwość do spotkań, rozmów rolników z konsumentami, bo to dla konsumentów zapewniamy bezpieczeństwo żywnościowe. Dla konsumentów są celowane te wsparcia dla rolników, aby było zapewnione odpowiedniej jakości zaopatrzenie w żywność naszego kraju. I chcę od razu powiedzieć, że rolnicy dziś wiele produktów, które produkują, produkują poniżej kosztów produkcji, właśnie dopłaty, czy to z budżetu unijnego, czy z budżetu państwa, mają na celu wsparcie rolników. To, co spędza nam sens powiek, to zmniejszenie tej różnicy pomiędzy cenami surowców rolnych, które otrzymują rolnicy, a tym, co konsumenci płacą na sklepowych półkach. Wkurza nas to strasznie, że ta sytuacja dzisiaj, którą mają rolnicy z niskimi cenami płodów rolnych, nie jest odczuwalna przez konsumentów. I myślę, że tu jest dużo do zrobienia, aby na poszczególnych etapach ograniczyć te marże i wprowadzić uczciwe relacje pomiędzy rolnikami, pośrednikami, przetwórcami i sprzedawcami, tymi wszystkimi grupami. Natomiast dziś na dożynkach promujemy żywność najwyższej jakości, też produkty regionalne, które przygotowują koła gospodyń wiejskich, lokalni rolnicy, pszczelarze, i zapraszamy wszystkich serdecznie do Czarnożył, ale również wkrótce do Łowicza, Brzezin czy Zelowa, gdzie kolejne edycje dożynek z województwem łódzkim będą się odbywały.
2: Tak, za chwilę tutaj będzie tłum gęstnieć. Rozmawiam z panem Adamem Nowakiem, wiceministrem rolnictwa i rozwoju wsi, radnym Sejmiku Województwa Łódzkiego. Na koniec jeszcze właśnie, skoro wywołał pan temat dożynek, skoro już tu wróciliśmy do Czarnożył, wojewódzkie dożynki, to pan dzisiaj dostanie dożynkowy chleb. Czym jest taki chleb dla wiceministra rolnictwa? Symbolem czy zobowiązaniem?
3: Jest i symbolem ciężkiej pracy, zaangażowania rolników, młynarzy, piekarzy, czyli jedności różnych grup społecznych i różnych środowisk, ale też zobowiązaniem do tego, że po pierwsze ten chleb dzielić sprawiedliwie pomiędzy różnych rolników, ale tak jak powiedziałem, pomiędzy różnych uczestników całego łańcucha dostaw żywności. Dla nas również ważne jest wspieranie młodych rolników. Świetnie robimy to w szkołach rolniczych w naszym regionie, to chociażby szkoła w Lututowie, Wojsławicach, Widzewie czy Sędziejowicach. Widzimy zwiększone zainteresowanie młodych rolników przystępowaniem do nauki w zawodach rolniczych. Być może wpływa też na to zwiększona premia dla młodych rolników do 300 tysięcy, jeśli mają plan na produkcję zwierzęcą. Więc to zobowiązanie i jako Polak, jako osoba związana ze środowiskiem rolniczym, jako wiceminister rolnictwa podejmuje i w każdym z problemów, który dotyka rolnictwa, przygotowujemy rozwiązania. One czasem wchodzą wolno, te młyny mielą długo, ale nikogo, kto potrzebuje takiej pomocy ze strony państwa, w potrzebie nie zostawimy samego sobie, bo bezpieczeństwo żywnościowe jest dziś równie ważne jak bezpieczeństwo granic, bezpieczeństwo militarne i dożynki o tym nam przypominają. Dziś rolnik jest nie mniej ważny od żołnierzy, tyle że jeden zabezpiecza granice, a drugi to, żeby na naszych stołach nie zabrakło chleba i innych produktów rolno-spożywczych.
2: Pięknego dnia, dziękuję bardzo.
3: Dziękuję bardzo, zapraszamy do Czarnożył, szczęść Boże polskiej wsi i województwu łódzkiemu.
2: Do usłyszenia Państwu za godzinę. Słyszymy się z kolejnym naszym gościem z Czarnożu, z Dożynek Wojewódzkich.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: No i pani Beata Tomczyk rozmawia, obserwuje i myślę, że też bawi się na tych dożynkach, ale no to już pozostawmy. Może i o tym opowie, jak tam wszyscy się bawią za godzinę, bo tak obiecała. Będziemy łączyć się rzeczywiście i dożynki obserwować dzięki temu, że będziemy łączyć się z nią i naszym studiem, naszym radiowym studiem, bo Radio Łódź też jest na dożynkach.

0: Radio Łódź nadaje rytm. Autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Zanim klikniesz... Jedna wiadomość, jeden telefon, jeden klik. Czasem tyle wystarczy, by stracić pieniądze albo prywatność. To audycja o cyberzagrożeniach, oszustwach internetowych i sposobach, dzięki którym można skutecznie się przed nimi bronić. W każdy poniedziałek o 13.40 na antenie Radio Łódź i w każdej chwili w serwisie Spotify i na naszej stronie radioloc.pl.
3: Zapraszam, Daniel Markiewicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Masz ochotę na chwilę prawdziwej radiości? Wyobraź sobie smak świeżej pomarańczy, kwaskowej soczystej marakuji i kruchej deserowej czekolady.
5: Egzotycznie świeże.
4: A wszystko to na pysznym, kruchym ciasteczku. Radiość. Ciastko, które poprawia nastrój od pierwszego gryza.
5: Słodkie, tak? Orzeźwiające? A jakże?
4: Spróbuj nowego smaku radiości. Pomarańcza i marakuja, bo dobra chwila zaczyna się od małego chrupnięcia. To magiczne ciastko tylko w cukierniach Dybalski.
6: Znowu zajechałem ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
7: Let's do it!
6: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
7: Oh yeah!
6: Zamów 512 50 40 30. Dobra cena gwarantowana.
7: Let's do it!
0: Po reklamie.
8: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
9: I tak człowiek podróżuje, można od dożynek do dożynek, można w zupełnie inny sposób spędzać to lato, te wakacje. Tak człowiek podróżuje i cóż, spotyka kogoś, kto piosenkę fajną śpiewa.

Whitney Houston to wyśpiewała tylko i wyłącznie przepiękne piosenki, ktoś powie, i w dużej mierze będzie miał rację. I z przyjemnością powracam właśnie do Whitney Houston, bo kiedy pytam Państwa, słuchacze Radia Łódź, o takie piosenki przypominające przeróżne okresy wakacyjne, lata i różne momenty związane właśnie z takimi chwilami, to okazuje się, że ta Whitney Houston gdzieś tam się pojawia. Gdybym robił jakiś zestaw jesienno-zimowy, nie wiem, wiosenny, gdybym zupełnie inaczej zadał pytanie, ale odnosiłoby się do piosenek, myślę, że Whitney Houston też by była wymieniana. No to są takie piosenki po prostu, one są potrzebne, one dają emocje, a więc są potrzebne i wtedy rzeczywiście kojarzymy z jakimiś momentami, jeśli miłymi. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie Whitney Houston kojarzymy z miłymi momentami, jej piosenki, dokładnie rzecz biorąc, no to cudownie, to już po prostu pozostaje to w pamięci, nigdy nie będzie z tej pamięci wyjęte. I Look to You. No bo z tych wszystkich piosenek każdy by podał kilka co najmniej tytułów i powiedział, to są jej największe przeboje i z tymi piosenkami to kojarzę. I też w pewien sposób byłem zaskoczony, że ktoś wymienił I Look to You.

0: No nie ma to jak Siena. Pięknie śpiewa, to z tych nowości właśnie wyszukując przeróżnych piosenek, które mogą się przydać i przydać w ten sposób, że staną się przebojami tegorocznego lata. Ja myślę, że nie ma to jak nasze przeboje. Nie ma to jak nasza muzyka. Zresztą sami Państwo za chwilę to usłyszą. Połączymy się z Beatą Tomczyk, która, przypomnę, jest na dożynkach.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
2: Jesteśmy zachwyceni, a tak tu te i teraz, to jesteśmy zachwycone tym, co się dzieje tutaj w Czarnożyłach, dlatego, że jesteśmy na dożynkach, a ja jestem teraz w kręgu wspaniałych pań. To jest koło gospodyń wiejskich w Opojowicach. Od razu jest tutaj pachnąco, ale wszystko jest poukrywane pod pięknymi, oczywiście, jak to się nazywa? Przykryciami, tak dokładnie. No to jest po prostu to roztargnienie, które jest efektem tego, że tu jest tak smacznie, od razu widać i pachnąco. Dzień dobry paniom!
3: Dzień dobry!
2: Słyszą Państwo, ile siły jest, a tak naprawdę jedzenie jeszcze nie jest zjedzone. Proszę pani, co macie panie tu takiego dobrego?
4: Dzisiaj jesteśmy na dożynkach w Czarnożyłach. Wspólnie z powiatem i województwem łódzkim wystawiamy na tych dożynkach pierogi. Pierogi są naszym lokalną potrawą. Koleżanka opowie o tych potrawach.
2: Bo w konkursie biorą udział pierogi, tak?
5: Tak, nasze pierogi biorą w konkursie udział. Są przepyszne, włożyłyśmy mnóstwo pracy i przede wszystkim serca w te pierogi. Wszystkie są wykonane z naszych lokalnych produktów, więc mamy dzisiaj pierogi z trzema farszami. To jest z kapustą i z grzybami, z mięskiem oraz z serem i z ziemniaczkami. Oczywiście wszystko z naszych pól.
2: Oczywiście, a czy to jest receptura, której nie wolno zdradzać?
6: Absolutnie nie. Nawet my dokładnie nie wiemy całej tej receptury, ponieważ mamy jedną z takich starszych członkiń w kole gospodyń, która sama jak gdyby lepi to ciasto. A my tylko przygotowujemy farsz, potem formujemy pierogi, gotujemy i przygotowujemy do spożycia. Także nie znamy tej receptury jak do tej pory, jeśli chodzi o ciasto. Nasza ciocia Henia tak zwana robi nam to ciasto. Myślę, że kiedyś nam przekaże tą recepturę, no bo robimy tych pierogów mnóstwo, więc troszkę szkoda tej naszej cioci, żeby tak się męczyła i sama to ciasto nam gniotła.
2: Serdecznie, zdrowo pozdrawiamy tutaj, prawda? Pozdrawiamy.
6: Mamy ciocię Henię.
7: I zapraszamy wszystkich do nas, na stoiska.
2: I żeby potem oczywiście z rozmachem komuś przekazała te receptury. A czy młodzi lubią smakować te pierogi? Bo wiadomo, młodzi to chcieliby jeszcze tutaj sobie uszczuplić tu, a pierog to jest dobra, potężna sprawa i tłusta.
5: No tak, ale pierogi to są takie, że się nie da temu oprzeć i myślę, że wszystkie dzieci uwielbiają pierogi, przeróżne, tak? A poza tym, no to jest tak pracochłonna potrawa, że nie każdy na co dzień ją robi, więc to jest rarytas.
2: No właśnie, dzieci jeszcze, potem dorośli, a ci młodzi to jeszcze nie wiadomo, ale skoro panie tak uważają, widzę, pani jest tutaj jedną z młodszych osób w kole.
5: No tak, chyba tylko o rok.
2: Jednak. A proszę, ile pani ma lat i ile pani jest w tym kole?
6: Proszę panią, ja jestem właściwie od początku, czyli od 2007 roku, jak się zawiązało. W tym roku obchodziłam okrągły jubileusz. Pani nigdy nie mówią o swoim wieku, ale ja powiem. Skończyłam 70 lat, ale czuję się jak 50 albo nawet mniej, proszę panią. Także udzielam się, pracuję jeszcze zawodowo, no i potem po pracy udzielam się w tym kole gospodyń.
2: Proszę wybaczyć mój nietakt, ale wygląda pani rewelacyjnie.
6: Dziękuję, bardzo dziękuję.
2: Proszę mi tylko powiedzieć to w takim razie, co przyciąga tutaj młodych do koła gospodyń wiejskich? No bo przecież nie tylko to, żeby nauczyć się robić ciasto na pierogi, czy też pierogi podawać.
6: Oczywiście, że tak. Myślę, że my robimy dużo rzeczy dla tych młodych i my ich przyciągamy. a oni bardzo chętnie się udzielają, uczestniczą w tym wszystkim. Przeprowadzamy mnóstwo różnych imprez dotyczących młodzieży, warsztatów i zapraszamy młodzież i dzieci, nawet mniejsze, które chętnie, bardzo chętnie się udzielają. Robimy kuliki, robimy Dzień Dziecka każdego roku dla dzieci. Wtedy mają za darmo wszystkie atrakcje i jedzenie fundowane przez nasze koło gospodyń wiejskich. Dlatego my pracujemy na to, żeby potem ta młodzież i dzieci mogły z tego też skorzystać.
2: Niemniej no, kiedyś ta wieś się zmieni, a co chciałybyście panie nie stracić z tej dawnej, czy te teraźniejszej wsi, nawet jeżeli ta wieś się będzie zmieniać?
3: Myślę, że te nasze spotkania są najważniejsze i chcielibyśmy, żeby, no i tak to się dzieje, że łączy nas po prostu, jak jesteśmy w grupie, to jest bardzo dużo pomysłów i wspólnie właśnie wymyślamy na przykład dekoracje, czy już teraz zastanawiamy się, co będziemy robić na święta Bożego Narodzenia, jakie warsztaty. I to jest takie też łączące, bo młodzież jak gdyby też zapamiętuje, no i chce działać z nami. I podsuwa nam swoje pomysły i wspólnie jakoś ta nasza kreatywność się rozwija.
2: O której rozwiązanie konkursu?
6: Nie wiemy. Właśnie czekamy. Czekamy.
2: Ale już przyszli i degustowali?
6: Tak, już jesteśmy po komisji.
8: Oczywiście komisja bardzo pozytywnie powiedziała, że pierogi nasze są pyszne, że dekoracja jest przepiękna. Także myślę, że jakieś tam miejsce, któreś zdobędziemy po cichutku, tak sobie myślimy.
2: Życzę pierwszego miejsca, drogie panie, to koło gospodyń wiejskich w Opojowicach. Do widzenia, wszystkiego dobrego.
7: Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy.
1: Pa, pa. Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: To taką emocję tylko wyrażę. Nie, no jestem zawiedziony. Miały być śpiewy, miały być śpiewanie jeszcze na dodatek. No takie ludowe zespoły tu tańczą, gotują w tym czasie i śpiewają. No wszystko naraz. Miałem nadzieję, że tu usłyszymy jakąś przyśpiewkę naszą na dodatek, regionalną. No może następnym razem.

0: reklama.
1: Wrzesień 1939. Huk dział, krzyk żołnierzy. Gorączka walki nad Wartą. 5 września w Beleniu ta historia powróci. Żywa, prawdziwa, poruszająca. Zobacz inscenizację bitwy. Poczuj potęgę defilady. Oddaj hołd bohaterom. To dzień, którego się nie zapomina. Zapewniamy bezpłatny transport, a szczegóły znajdziesz na powiatzduńskowolski.pl. Organizatorzy: Powiat Zduńskowolski, gmina Zapolice. Wydarzenie sfinansowane z budżetu samorządu województwa łódzkiego.
2: Chyba zacznę inwestować w złoto.
3: Dlaczego akurat w złoto?
2: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
3: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
2: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
4: Już w najbliższy poniedziałek, 31 sierpnia, Radio Łódź zaprasza na koncert z cyklu Open Stage Ether Jazzu. Zapraszamy na pełne elegancji, zmysłowości i wyjątkowych muzycznych emocji spotkanie z Patrycją Zarychtą, wokalistką, która z wyjątkową wrażliwością łączy jazzowe brzmienia, nastrojowe ballady i elegancję polskiej piosenki. Jej pełne emocji interpretacje, subtelny sposób prowadzenia melodii oraz niezwykła sceniczna atmosfera tworzą muzyczne spotkanie pełne klimatu i niedopowiedzeń. Początek o godzinie 19:00. Nie przegap wyjątkowego wieczoru z muzyką na żywo. Więcej o tym i kolejnych koncertach w ramach cyklu na radioloc.pl. Koncert poprowadzi Piotr Bielewski. Na koncert zaprasza partner cyklu Port Łódź.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Ogłoszenie społeczne. Czasem wystarczy chwila uwagi, by świat stał się bardziej dostępny. W Fundacji Obudzić Zmysły w Poddębicach codziennie wspieramy osoby z niepełnosprawnością poprzez terapię, zrozumienie i bliskość. Tworzymy też grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów. Naszym marzeniem jest dom wsparcia, miejsce bez barier. Więcej informacji na www.obudzićzmysły.pl. Fundacja Obudzić Zmysły. Dobrze, że jesteś.
9: Mały Pascal nie marzy o nowej zabawce. Marzy, by zamiast ciężkiej motyki w końcu chwycić ołówek. By zamiast pracować w polu, usiąść w szkolnej ławce. Wspólnie możemy zmienić jego los. Podaruj dzieciom w Afryce szansę na naukę. Wesprzyj nasze działania. Wejdź na www.dlaświata.org i zamień marzenia dzieci na rzeczywistość.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Już 15 w Radiu Łódź. Czas na wiadomości w naszym programie w studiu Beata Janowska.
2: Kierowcy i pasażerowie łódzkiego MPK do wieczora muszą się liczyć z utrudnieniami w centrum miasta. Na rządowej stronie Bezpieczne Dane możemy już sprawdzić, czy informacje o nas wyciekły podczas niedawnego ataku hakerskiego. Powiemy też o dożynkach w województwie łódzkim. Rolnicy będą świętować przez najbliższe tygodnie. Do wieczora miejscami może przelotnie padać, noc ma być pogodna. Rozpoczyna się bieg fabrykanta w Łodzi, a wraz z nim utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Trasa prowadzi m.in. ulicami Milionową, Tymienieckiego, Przędzelnianą i Piotrkowską. Do godziny 20.30 odcinki ulic będą czasowo zamykane. Zmienionymi trasami pojadą tramwaje linii 1, 5 i 7 oraz autobusy linii 55 i 77. Większego ruchu możemy spodziewać się w okolicach Atlas Areny, gdzie rozpoczynają się rozgrywki Superpucharu Polski w piłce ręcznej. Tutaj jednak komunikacja miejska kursuje bez zmian. Z kolei późnym wieczorem utrudnienia spowoduje Parada Wolności. Dla kierowców oznacza to tymczasowy brak przejazdu przez ulicę Tuwima od Targowej do Piotrkowskiej między 23 a północą.
3: Więcej na radiołódź.pl.
2: Można już sprawdzić, czy nasze dane osobowe wyciekły podczas niedawnego ataku hakerskiego na serwis MyDoctor. Umożliwia to rządowa strona Bezpieczne Dane. Hakerzy wykradli z systemu do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej dane 19 milionów Polaków. Na rządowej stronie można sprawdzić, czy dotyczy to także nas, chociaż nie dowiemy się, jakie konkretnie informacje o nas wyciekły, mówi wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: Ministerstwo Cyfryzacji nie realizuje potwierdzeń dotyczących tego, jakie to były dane medyczne. Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
2: Cały czas trwa dochodzenie, którego celem jest ustalenie sprawców ataku hakerskiego. Aby sprawdzić, czy nasze dane zostały przejęte, należy wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl, zalogować się przez mObywatela, profil zaufany lub e-dowód, a potem skorzystać z wyszukiwarki. Nawet 5 tysięcy złotych na lokalne inicjatywy wolontariackie. O takie wsparcie mogą starać się organizacje z województwa łódzkiego. Pieniądze można przeznaczyć m.in. na działania sąsiedzkie, integrację mieszkańców czy rozwój wolontariatu, mówi w nagranym spocie dyrektor Regionalnego Centrum Wolontariatu Centerko w Łodzi, Mariusz Kołodziejski.
5: Liczą się Wasze pomysły, kreatywność, innowacyjność. Może to być piknik, mogą to być warsztaty dla dzieciaków, a może wydarzenie sportowe. Projekt Impuls Wolontariatu dofinansuje minimum 100 inicjatyw wolontariackich.
2: Dla zainteresowanych 1 września o godzinie 17 odbędzie się bezpłatne spotkanie online na platformie Zoom. Będzie można dowiedzieć się, jak przygotować wniosek i na co można dostać dofinansowanie. Sam nabór potrwa do 9 września, a szczegółowe informacje można znaleźć na stronie umeu.łódź.pl. Zakończenie wakacji można w regionie łódzkim świętować na dożynkach. Dziś święto plonów trwa w Czarnożyłach w powiecie wieluńskim. Jest tam także studio plenerowe Radia Łódź. Następne dożynki z województwem łódzkim odbędą się w kolejne weekendy. O szczegółach reporter Radia Łódź Adam Łużyński.
6: Niedawno rozpoczęły się dożynki wojewódzkie w Czarnożyłach pod Wieluniem. Możecie Państwo bawić się tu razem z nami w naszym studiu plenerowym. Dożynki to najważniejsze święto polskiej wsi. Mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.
7: Mieszkańcy dziękują za plony i ciężką pracę rolników oraz pielęgnują tradycje przekazywane z pokolenia na pokolenie.
6: Kolejne dożynki z województwem łódzkim będą jutro w Łowiczu. Następne wydarzenia zostaną zorganizowane w pierwszy i drugi weekend września w Zelowie i w Brzezinach.
2: Na wszystkie cztery wydarzenia można będzie dojechać pociągami łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Zapłacimy tylko za bilet w jedną stronę, a do celu pasażerów dowiozą autobusy Ełki. Kolejne wiadomości w Radiu Łódź o 16.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Bez względu, gdzie się teraz Państwo bawią, na przykład na biegu fabrykanta albo na dożynkach, proszę uważać, bo mogą pojawić się przelotne deszcze albo i nawet burze, a w czasie burz możliwy porwisty wiatr do 60 km na godzinę. No w nocy temperatura 12-14 stopni, zachmurzenie raczej małe bądź umiarkowane, no i jutro znowu do 27 stopni. Jak jest teraz 21-22 stopnie? 23 nawet, i to w miejscach, gdzie właśnie te wszystkie imprezy, o których mówię, a więc cieplutko, można na razie rozkoszować się tym słoneczkiem, które wyszło. Jak deszczyk się będzie pojawiał, to natychmiast poinformujemy.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
3: Weekend z Radiem Łódź. Najdłuższa fala relaksu.
1: To dzisiaj to taki szybki relaks. Z imprezy na imprezę sprawdzamy, co się tam dzieje, a dzieje się naprawdę mnóstwo. Piotr Bielawski, zapraszam. My ten czas do 16 spędzamy razem. No, ja tak czy inaczej mówię jasno. Szukamy wakacyjnych przebojów w sobotę między 14 a 16. Wreszcie jest nowy Leon Bridges.

0: To będzie kolejna świetna płyta Bridgesa. Tak mogę powiedzieć, bo słyszałem co nieco więcej, nie tylko utwór, który gram, Talk It Over, a to jest utwór, który zapowiada właśnie ten album. No cieszę się, bo to jest dla mnie artysta, który za każdym razem po prostu piękne piosenki pisuje. Niech wydaje płyty jak najczęściej. No jest to w formie, no właśnie, o formie można by teraz mówić. Być w formie dla artysty to też być w formie takiej fizycznej. To jest niezwykle ważne podczas sesji nagraniowych, a tym bardziej koncertów. Być w formie, proszę Państwa, to każdy z nas powinien tak czy inaczej być, czyli zadbać troszeczkę o siebie, o swoje ciało i o formę właśnie, mieć trochę tego oddechu, a może nawet dojść do takiego poziomu, że wystąpi się w biegu fabrykanta. O, wygrać taki bieg fabrykanta to by było coś. Ciekawe, czy Robert Zwoliński chciałby wygrać taki bieg.
1: No dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu.
0: Takie pytanie
1: chciałbym
0: ci
1: wygrać
0: zadałem.
1: Bieg fabrykanta? Może bym chciał, ale wiem, że to już się nie wydarzy, choć kiedyś może było ku temu lepiej. No ale dzisiaj 15. edycja biegu fabrykanta. Jesteśmy w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej. Tutaj zlokalizowany start, meta. No i też oczywiście jest nasz wóz satelitarny Radia Łódź. Jest strefa chilloutu właśnie z leżakami Radia Łódź, więc jeśli ktoś po biegu będzie chciał odpocząć albo przed biegiem jeszcze nabrać sił, to zapraszamy na leżaki. A co zrobić, żeby do tego biegu się odpowiednio przygotować? O tym teraz krótko porozmawiamy z Zuzią z Well Fitness, która prowadziła tutaj rozgrzewkę dla dzieciaków, bo dzieciaki, pierwsze dzieciaki już wystartowały. Zuziu, to co trzeba zrobić w tych ostatnich minutach przed biegiem, żeby dobrze wystartować, żeby tam żadnego mocnego zakwaszenia nie było, no i żeby dobiec do mety, bo to najważniejsze.
2: Tak, jeżeli jesteśmy już po tej właściwej rozgrzewce, to przed tymi ostatnimi minutami przed startem warto jakieś tam delikatne podskoki, krążenia stawów. Unikamy na pewno ćwiczeń dynamicznych, bardzo wymagających, żeby już uniknąć jakiegoś większego zmęczenia przed samym startem. Warto założyć coś cieplejszego jeszcze na linii startu, później oddać w ostatnich sekundach komuś bliskiemu z widowni, żeby utrzymać tą temperaturę ciała. Jeżeli chce nam się pić małymi łyczkami, żeby sobie tego samopoczucia przed samym biegiem jeszcze nie popsuć.
1: A żeby przygotować się do takiego biegu 10-kilometrowego, to ile tego treningu potrzeba?
2: Pewnie zależy.
1: Zależy, czy ktoś biegał, czy nie.
2: Tak, najlepsza odpowiedź zależy. No myślę, że są tacy, którzy długo się nie przygotowywali, a są tacy, którzy biegają już x lat i dla nich to pewnie są też jakieś bardziej biegi rozgrzewkowe, przygotowujące do większych zawodów, dłuższych dystansów. Ale myślę, że to 10 kilometrów to takie kilkumiesięczne, może kilkutygodniowe przygotowanie i powinno wystarczyć.
1: No to jest opcja, żeby na przyszłoroczny 16 bieg fabrykanta się przygotować. Dziękuję. Zuzia, Well Fitness, to jeszcze zaglądam, co tutaj się dalej dzieje. Dzieciaki kolejne na linii startu, niektóre już też medale odebrały, no ale tutaj jest pełne skupienie, jest też taka ścianka dla tych, którzy już dobiegli do mety, albo nawet jeszcze nie dobiegli, a mają zamiar wystartować. Można sobie zrobić pamiątkowe zdjęcie, są jakieś też takie tablice, na przykład z napisem wygram. No i to chyba taka tablica, która najczęściej tutaj była używana zdecydowanie. Spróbuję tutaj zapytać rodziców jednej pociechy, która ma medal. Jak udało się przebiec ten dystans?
3: Przepraszam, ja nie mogę mówić dobrze.
4: Bardzo dobrze.
1: A dziewczyna, jak było? Sara, jak było? Wygrałaś? Sara głodna z jabłkiem, tak, bo tutaj jabłka dla wszystkich, którzy przebiegli dystans. Są też oczywiście napoje. To ważne, żeby się nawadniać, bo no mimo wszystko pogoda się dość ładna zrobiła. Dzisiaj rano obawiałem się, że może być problem z deszczem. No ale tutaj jednak wszystko, słońce świeci. Miejmy nadzieję, że tak się utrzyma, bo to też daje szansę na bardzo dobre wyniki. A ja tylko powiem, że rekord na trasie biegu fabrykanta, oczywiście taki nieoficjalny, bo ta trasa jest modyfikowana i to też taki bieg uliczny, no ale ten rekord poniżej 30 minut, 29 minut, 59 setnych. Artur Kozłowski, olimpijczyk z Sieradza, on w 2015 roku właśnie w takim czasie pokonał bieg fabrykanta. Do tego wyniku pewnie dzisiaj nie uda się zbliżyć, ale 32, 33 minuty, może to się uda. 18.30, początek głównego biegu, a jeszcze przed nami oprócz biegów dziecięcych, biegi też na mile Gromana i kobiet i mężczyzn. I to wszystko do około godziny 19.30 w łódzkiej specjalnej strefie ekonomicznej. Halo Studio.
0: Robert, a ty jaki masz tam napis? Jaki transparent wystawisz?
1: Radio Łódź. Radio Łódź mam. Piotrze i strefa chill. Strefa chill.
0: To nie proś mnie, żebym tylko biegał. Nie proś,
1: ja zaraz idę na ten leżaczek.
0: Odpoczywaj.
1: No to może
0: za rok
1: pobiegniemy w jakimś duecie.
0: Oj, to chyba specjalną konkurencję będą musieli nam stworzyć. Dzięki bardzo. Pozdrawiam gorąco wszystkich biegaczy. Naprawdę was podziwiam, drodzy biegacze. Ja też kiedyś miałem okazję obserwować bieg fabrykanta i relacjonować. Wiem, jakie to emocje. No i jaka szalona konkurencja od tych małych po tych większych. To fantastyczne. Rzeczywiście, jak bawią się tym biegiem również ci wszyscy biegacze. Proszę spojrzeć, bo mogą państwo jeszcze zdążyć. Ta impreza jeszcze trwa.

0: skoro zapowiadam, że Leon Bridges ma nową płytę, no to bardzo proszę, ja lubię wracać do Don't Worry. Uważam, że to arcydzieło po prostu w jego wykonaniu i tyle. To co? Sprawdzimy, jakie tam arcydzieła sztuki ludowej i inne przyjemności na tych dożynkach, a w ogóle sprawdzimy, co tam się dzieje tak naprawdę.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: No jest tam Beata Tomczyk, a ja chciałbym ją spytać, czy ktoś nam zaśpiewa Beatu wreszcie, bo myślałem już, że zespół ludowy nam zaśpiewa poprzednim razem.
2: Proszę Piotrze, nie tak ambicjonalnie teraz, bo jestem już w zupełnie innych klimatach, ale obiecuję, że znajdę dla Ciebie coś z przyśpiewek. Ale wspomniałeś wcześniej, że chcielibyśmy, czy też na pewno jesteśmy ciekawi pewnych cudeniek. Ja jestem teraz w miejscu, gdzie mam dookoła mnóstwo wianków, mniejszych, większych, z żywych kwiatów zasuszonych. Mam biżuterię, mam przed sobą panią Kamilę Kowalczyk. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Kamila Kowalczyk z tej strony.
2: Nie czuję się jak na igrzyskach, bo tutaj trzeba będzie w jakiś sposób stopniować, wskazywać, co jest ważne. Właśnie, od czego pani zaczęła tę karierę, bo jesteśmy tutaj w kręgu wianków, w kręgu biżuterii.
3: Zaczęło się u mnie w zasadzie od wianków. Wianki robiłam dla siebie, troszeczkę dla mamy, gdzieś tam dla bliższych znajomych, aż w końcu się to troszeczkę z czasem rozrosło i teraz robię na ciut większą skalę takie wianki. Wianki robię z suszonych kwiatów zazwyczaj. Zdarzyły mi się teraz, żeby zrobić właśnie takie z sztucznych główek. Zazwyczaj są to hortensje. Oprócz tego robię biżuterię z kamieni naturalnych. Są to bransoletki i naszyjniki, a czasem jeszcze dodatkowe jakieś dekoracje właśnie stricte takie jesienne bądź bożonarodzeniowe.
2: Jest z nami Sara. Jest z nami Sara z Radia Łódź, która robi zdjęcia. Sara, będziemy mogli zobaczyć potem te zdjęcia na stronach Radia Łódź?
4: Oczywiście, już dzisiaj wylądują one na stronie Radia Łódź. Trzeba wpisać tylko dożynki czarnożyły, od razu wyskoczą, więc zachęcamy do oglądania. Tutaj będzie widać wszystko, co się dzieje, wszystkie stoiska, nasze stoisko również radiowe, więc zapraszamy.
2: Dobrze. Pani Kamilo, kto Panią tego nauczył?
3: W zasadzie to ja jestem samoukiem. Uczyłam się sama, na różnych właśnie były próby i błędy, także doszłam do tego gdzieś tam, ja po prostu jestem samoukiem i tyle.
2: Metodą prób i błędów to byłby drogi interes.
3: No, czasem jest tak, że kiedyś chciałam przyspieszyć swoją pracę i niestety to nie wychodzi dobrze, bo muszę wtedy ten wianek gdzieś tam rozebrać i zrobić od nowa, więc no, trwało to troszeczkę czasu, zanim się nauczyłam, ale teraz już idzie dość sprawnie.
2: Kwiaty pochodzą z Pani ogrodu, a te kamienie?
3: Kamienie zamawiałam przez internet od sprawdzonych sprzedawców, którzy właśnie sprzedają takie naturalne kamienie. Częściowo kwiaty są z mojego ogrodu, częściowo zamawiam też u takich innych dostawców, którzy się tym właśnie zajmują.
2: Dobrze, a teraz proszę powiedzieć, co w tej pracy nie da się przyspieszyć, co nadal musi zrobić człowiek ręką, cierpliwie i żadna maszyna go w tym nie zastąpi.
3: No niestety, to jest właśnie czas. Nie można tego przyspieszyć. To jest źdźbło do źdźbła, jeden za drugim. Trzeba pleść gęsto, żeby nie było właśnie żadnych dziur. To jest bardzo czasochłonne, jeśli chce się to zrobić dokładnie. Więc no nie da się tej pracy przyspieszyć w żaden sposób.
2: Rozumiem, ale to jest tradycyjne rękodzieło.
3: No, można tak powiedzieć. Tak. Mhm.
2: Czy tutaj Pani sobie pozwala, kiedy Pani tworzy, na pewne odstępstwa? Czy ma Pani już z góry założony plan, żeby wianek będzie wyglądał tak, a nie inaczej i kropka?
3: Nie, absolutnie nie. To wszystko wychodzi gdzieś tam, można powiedzieć, że się w praniu. Ja mam ustawione kwiaty, z których chcę zrobić wianek, a czasem jest tak, że po prostu nie, to mi nie pasuje, gdzieś dołożę coś innego i wtedy wychodzi zupełnie inna faktura, inny kolor.
2: A kiedy patrzy Pani na Pani na ludzi zatrzymujących się gdzieś przy tym stoisku, ma Pani poczucie, że za 20 czy 30 lat nadal ktoś będzie umiał robić to samo?
3: Bardzo bym chciała, żeby tak było. Myślę, że tak, ale musimy, wydaje mi się, tą tradycję przekazywać dalej. Ja na przykład jak robię swoje wianki, to siada koło mnie moja córka i ona mówi, że ona też chce robić, więc ona sobie tworzy klejem różne inne swoje rzeczy. Ja robię swoje, więc myślę, że jak będziemy przekazywać coś takiego z pokolenia na pokolenie, to się uda.
2: Gratuluję, świetne stoisko, piękne. Jestem po prostu oczarowana. Pani Kamila Kowalczyk w czarnożyłach na wojewódzkich dożynkach. Piotrze, obiecuję, szukam śpiewaków.
0: Połączymy się już niebawem. To ja z kolei obiecuję. No tak to jest na dożynkach, proszę Państwa. Dożynki też znam i to z kilku edycji, więc wiem, że jest co oglądać, jest co smakować. Przypomnę, i jest czego posłuchać. Tak się tam dzieje. No, dzisiaj jeszcze będziemy sprawdzać, co na tegorocznych dożynkach.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes. Autopromocja.
1: Lato. Ogród Radia Łódź i dobre kino pod gwiazdami. Już 2 września zapraszamy na Polówkę. Plenerowy pokaz filmu Biały Krzysztofa Kieślowskiego. Start o godzinie 20 w ogrodach Radia Łódź na Rutowicza 130. Weź znajomych, koc i dobry humor. My zapewniamy filmową atmosferę. Polówka w Radiu Łódź. Wstęp wolny. Do zobaczenia.
2: Podnoszenie ciężaru.
3: Czy podnoszenie ciężarów może być przyjemne? Ja myślę, że tak. A tych wszystkich, którzy chcieliby się o tym przekonać, zapraszam w każdy poniedziałek 5 minut po godzinie 23. Maciej Kieszkowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Adam, kopę lat! Widzę, że wciąż jeździsz tym starym autem.
5: O, może i jest stare, ale od spodu jak nowe. Zrobiłem konserwację podwozia kanadyjską metodą w Crown. Radzę Ci zabezpieczyć przed korozją również Twoją nową brykę, bo po kilku zimach nie będzie już wyglądać tak ładnie. Jedź do Crown. Konserwacja podwozia i profili już od 1100 zł. Nowy serwis Crown pod Łodzią. Żgów, ulica Krótka 2. Krowne.pl 517-416-417.
6: Prawdziwe premium to nie tylko prestiż, to także odpowiedzialność, by wspierać innych i pomagać spełniać marzenia. Interbud Lublin SA, inwestor prestiżowej inwestycji przy Placu Wolności, zaprasza dzieci i studentów do udziału w konkursie Mapa Gwiazd. Wejdź na dziejesieprzyplacuwolności.pl, zgłoś swoją pracę i zobacz ją podczas finałowej wystawy w EC1, podczas wydarzenia Skarby Ziemi. Do wygrania atrakcyjne nagrody. Szczegóły na dziejesieprzyplacuwolności.pl.
7: Cześć! Czy wiecie, że do 25 września trwa letni festiwal filmowy TME Polówka? Codziennie po zmroku kino pod gołym niebem w całym mieście. Zagramy 200 filmów, a wstęp jest zawsze bezpłatny. Czekają na Was filmy, emocje, komary. Sprawdź repertuar na polówka.com. Wieczorem widzimy się na Polówce.
0: Po reklamie.
8: Najdłuższa fala relaksu.
9: No ja tak z tą Beatą Tomczyk, która jest na dożynkach, sobie o tym śpiewaniu, bo może tam bym znalazł jakiś przebój tegorocznego lata. Kto wie, co nam wyśpiewają. Ojka, tak śpiewa.

Taki zachwyt nad tym wszystkim, nad takim ciepłym słoneczkiem, spokojem, taki relaxing właśnie, najdłuższa fala relaksu, co by tutaj więcej nie opowiadać. No ale ona jest też troszeczkę z tej działki, bo sobie muzykuje, śpiewa, jest songwriterką, ale też właśnie zajmuje się relaksacyjną formą terapii dla innych osób, właściwie zawodowo. Tak należy to ująć właśnie, jest terapeutką przecież. Stąd też i ta potrzeba pewnie. To Julia Pietrucha, może ona nam wyśpiewa przebój.

0: o noszeniu, że dziś wieczorem. No, dziś wieczorem to będzie niezła zabawa na dożynkach. Łączymy się.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Beata Tomczyk, coś obiecała, nie będę przypominał, co, po prostu sama śpiewaj.
2: O, to tyle wystarczy. Ja mam tutaj bardzo poważnego gościa. To jeszcze nie czas na śpiewy, ale mam na uwadze to, co obiecałam. Piotrze, tobie, państwo z tego słuchający nas.
0: Nie, my pamiętamy, ale wiem, że masz poważne rozmowy również, tak? Bo to po to dożynki.
2: Oczywiście, razem ze mną jest pan Maciej Sulgan, radny Sejmiku Województwa Łódzkiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
2: Panie radny, zdążył pan już przejść między stoiskami. Co pana zatrzymało? Nie jako polityka, ale po prostu jako człowieka.
3: Tak, zdążyłem przejść już wszystkie stoiska dzisiaj tutaj w Czarnożyłach. Zdążyłem nawet spróbować wielu potraw, bo miałem okazję przejść właśnie z komisją konkursową kulinarną. Także spróbowałem prawie wszystkich potraw, które biorą dzisiaj udział w konkursie. I co mnie zaskoczyło? No właśnie nasze smaki, smaki naszego łódzkiego regionu. Smaki polewki, zalewajki, czerniny, smaki bigosu, pierogów. Także no niesamowite smaki, do tego piękna tradycja, piękny wystrój wszystkich stoisk. No coś niesamowitego.
2: No właśnie mówimy dzisiaj tutaj dużo o pielęgnowaniu tradycji, ale po czym pan poznaje, że tradycja rzeczywiście żyje, że nie jest to tylko piękną inscenizacją przygotowaną na dożynki raz w roku?
3: Oj, nie jest to tylko na dożynki, nie jest to raz w roku. Jest coraz więcej takich wydarzeń, gdzie właśnie koła gospodyń wiejskich mogą pokazać te stare, dobre, właśnie tradycyjne przepisy tych starych potraw, które są robione z tych zwykłych produktów, które były kiedyś dostępne, a teraz tak naprawdę można je pokazać i wykonać w ten sam sposób, w jaki robiły to nasze babcie.
2: A co województwo może zrobić, by te tradycje nie kończyły życia razem z pokoleniem, które je jeszcze pamięta?
3: Województwo cały czas robi właśnie bardzo dużo, żeby cały czas te tradycje kultywować, chociażby przez program Łódzkie dla Wsi, gdzie właśnie przeznaczamy środki na działalność kół gospodyń wiejskich, na ich rozwój, na doposażenie w przeróżne sprzęty, w stroje właśnie, te stroje tradycyjne, regionalne. Także co roku są programy dedykowane dla wsi, dla kół gospodyń wiejskich, ale również dla straży ochotniczych pożarnych, które również działają na tych terenach wiejskich i również wspierają działalność kół gospodyń wiejskich.
2: No dobrze, skoro już pan rozpoczął, insynuował finanse, to czy takie dziedzictwo jest dobrze wspierane? Czy tam jest dużo pieniędzy, wystarczająco płynie?
3: Powiem tak, no zawsze środków jest mniej niż jest zapotrzebowania na te środki, ale patrząc z roku na rok, na działalność kół gospodyń wiejskich i na to, jakie środki trafiają co roku. Jeżeli sukcesywnie doposażamy koła gospodyń wiejskich, to tych środków jest wystarczająco. I to wystarczy przejść właśnie po tych stoiskach, zobaczyć, jak dobrze są wyposażone już teraz koła gospodyń wiejskich, jakie piękne stroje mają panie i panowie, którzy w tych kołach teraz są zrzeszeni. Także myślę, że tych środków jest wystarczająco na dzień dzisiejszy.
2: Muszę się pochwalić, że w województwie sieradzkim, poznałam koła gospodyń wiejskich, które właśnie dzięki dofinansowaniu na świetlice mogą dzisiaj więcej gotować. Możliwe, że może nie tyle smacznie, bo zawsze gotowały smacznie, ale mają z tego dużo więcej radości, mają więcej miejsca.
3: Przede wszystkim mają miejsce, gdzie mogą gotować, tak. A to jest najważniejsze. Mają swoje miejsce, gdzie się mogą spotykać, gdzie mogą organizować przeróżne warsztaty kulinarne, przeróżne wydarzenia, angażować lokalne społeczności do tych wydarzeń. Także powstaje wiele tych kół. Przepraszam, powstaje wiele świetlic. Te świetlice są budowane co roku, albo to są świetlice kontenerowe, albo budowane w sposób tradycyjny, ale tych świetlic z roku na rok w sołectwach przybywa i z tego należy się cieszyć.
2: Dobrze, a czy co jest ważniejsze z punktu widzenia województwa? Takie właśnie duże wydarzenie, w jakim dzisiaj uczestniczymy, czy małe, coroczne inicjatywy w miejscowościach?
3: Ja myślę, że wszystkie wydarzenia są bardzo ważne. Dzisiaj to wydarzenie jest dosyć duże, bo jest to wydarzenie o formacie wojewódzkim, ale również to jest wydarzenie powiatowe tutaj. Także mamy takie połączenie, mamy taką hybrydę fajną. Jest to inna formuła niż w roku poprzednim. W roku poprzednim było jedno duże wydarzenie wojewódzkie. W tym roku to są 4 odsłony. To będą 4 święta wsi w 4 różnych miejscowościach.
2: Jeszcze na koniec zapytam pana, gdyby miał pan wskazać jedną rzecz, której za 20 lat nie chciałby pan oglądać już tylko w muzeum, to co to by było stąd?
3: Czego bym nie chciał oglądać tylko w muzeum? Jejków, to jest chyba najtrudniejsze pytanie, ale ja myślę, że przede wszystkim chciałbym, żeby nasza wieś się rozwijała, żebyśmy wszyscy się cieszyli co roku z pracy naszych rolników, z plonów, które dają i z tradycji. Na pewno nie chciałbym oglądać w muzeum tych wszystkich maszyn, które tutaj na przykład stoją. Także mam nadzieję, że one nie będą eksponatami muzealnymi, tylko będą zawsze dobrze wykorzystywane do pracy na roli.
2: A ja myślałam, że urzekły pana te wieńce dożynkowe, które przed momentem w korowodzie przeszły, bo tak wpatrywaliśmy się oboje, czekając oczywiście na naszą rozmowę. Były imponujące.
3: Jeżeli chodzi o wieńce dożynkowe, to one chyba nigdy nie trafią do muzeum, także o tym to nawet w najczarniejszych snach bym nie pomyślał. To jest taka tradycja, która jest tak związana z polską wsią, mimo tego, że ta wieś staje się nowoczesna właśnie przez to zmechanizowanie, przez te nowoczesne maszyny, ale my tak potrafimy łączyć tradycję z nowoczesnością, że te wieńce nigdy nie trafią i te obrzędy tradycyjne, dożynkowe nigdy nie trafią do muzeum.
2: Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Wszystkiego dobrego, pięknego popołudnia panu życzę.
3: Dziękuję wzajemnie. Wszystkiego dobrego dla państwa i dla pani redaktor. Do widzenia.
2: Do usłyszenia.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Nie zdążyłem odpowiedzieć, że do usłyszenia, ale połączymy się jeszcze przed 16. Dożynki trwają, bieg fabrykanta trwa i kilka jeszcze innych wydarzeń. Jest co robić, z kim się spotkać, czego posłuchać, co zobaczyć. Weekend naprawdę atrakcyjnie się zapowiada w Łodzi i regionie.

0: No, bardzo muszę ją przeprosić, ale jeszcze zaśpiewa. Katie Melua oczywiście. Uspokajamy troszeczkę też muzycznie, ale emocji jest mnóstwo.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź jest Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: Beata Tomczyk na dożynkach. Relacjonuje, rozmawia, smakuje pewnie, bawi się. Nie jest tak, Beata?
2: Tak, jest. Jest w ogóle bardzo emocjonująco, bo ja jestem tutaj w ferworze pracy pań z Czarnożu, z Towarzystwa Aktywni Razem. Weszłam, chciałam podać Ci właśnie kilka zaśpiewów. Okazało się, że panie śpiewające są właśnie na scenie, bo nie tak dawno przeszedł korowód tutaj i wszystkie śpiewające osoby są właśnie w tamtym miejscu się skoncentrowały, ale widzę tutaj trzy panie. Jedna robi kawę, dwie przede mną. Może jeszcze coś zaśpiewać? Śpiewamy.
3: Nie wiem, nie umiem śpiewać, ale proszę mi dać jakieś, nie wiem, chociaż początek jakiejś piosenki.
2: Proszę się śpiewająco przedstawić.
3: Tak? Nazywam się Urszula Pietrzak.
2: Bardzo mi miło. A pani?
4: Dorota Łabęcka.
2: A pani?
5: Dorota Mordal.
2: No i proszę, i było śpiewające przedstawienie. Drogie panie, czym częstujecie tutaj, że jesteście tak bardzo zajęte?
5: Ciasto, napoje, kawa, herbata, bigos, chleb ze smalcem, ziemniak kręcony. No i na konkurs żeśmy robiły kotlety ziemniaczane z sosem grzybowym.
2: Trzymamy kciuki za dobre miejsce w konkursie.
5: Poczęstujemy.
2: Oczywiście. Już wszyscy ci, którzy nas słuchają, wiedzą, co tutaj się dzieje. Na każdym stoisku jesteśmy tutaj naprawdę suto częstowani, oczywiście. Czyli tak, nie macie pierogów.
5: No nie, no wszyscy nie mogą mieć pierogów.
2: I właśnie o to mi chodziło, o właśnie to. Macie tak piękne korale, tak piękne bluzki, tak piękne spódnice. Co to jest za strój?
5: Góra, nasz wymyślony. Nasza przewodnicząca wymyśliła takie stroje, zamówiła i się ubieramy.
2: Rozumiem, pani jest przewodniczącą?
3: Nie, ja nie jestem przewodnicząca.
2: A chciałaby pani?
3: No raczej nie, no mamy tak wspaniałą przewodniczącą, że ona akurat witała cały korowód i w kościele chlebkiem, także było bardzo fajnie, bardzo miło i no i akurat jesteśmy my teraz tutaj, a pani przedstawia tam nasze koło gospodyń i w ogóle co się u nas dzieje i no i...
5: Wieniec reprezentują, wieniec dożynkowy, Stowarzyszenie Aktywnie Razem też mają swój wieniec, także są dziewczyny tam przy... oficjelach.
2: To bardzo dobrze, że powiedziała pani o wieńcu, bo ja chciałabym się dowiedzieć, jak długo trwała produkcja takiego wieńca, bo widziałam.
5: Bardzo długo, ale ze 2 miesiące.
2: Naprawdę? Kiedy się widziałyście? Kiedy przy tym się...
5: My się spotykamy bardzo często. Jest tylko SMS-y i już się spotykamy w naszym lokum i pracujemy.
2: I macie własne miejsce?
5: Oczywiście. Pan wójt nam udostępnił. W goku, z boku tam i tam się spotykamy zawsze.
2: A proszę powiedzieć, jak się robi wieniec, to się ma już projekt gotowy, czy po prostu się jest kreatywnym przez całą drogę robienia wieńca?
5: To są dziewczyny kreatywne.
2: Wie pani, o czym pomyślałam?
5: Wiem, ale same wymyśliły. Są takie, że mają zmysły. Akurat ta dziewczyna też jest bardzo pomysłowa. Dekoracja, wszystko to jest jej dzieło. Także jesteśmy zdolne.
2: Oczywiście wszystkie zdjęcia będziemy mogły oglądać, będziemy mogli oglądać, bo jest z nami Sara, która dokumentuje to, co się dzieje tutaj w Czarnożyłach, w Towarzystwie Aktywnych Inaczej. Proszę mi jeszcze powiedzieć o wieńcu, coś, co jest wiedzą niepowszechną.
6: Wykonany tak, jak każdy pracuje, no jakąś tam stelaż, w zrobieniu stelażu akurat pomagał nam sołtys Czarnożył. Mhm. Także no, zboże zbierałyśmy same, 4 rodzaje zboża.
2: Mężczyźni pomagają?
6: No w stowarzyszeniu mamy 2 mężczyzn, także...
2: Pomagają?
6: Tak, oczywiście, że tak.
2: Dziękujemy państwu z Czarnożył, z dożynek wojewódzkich. Dziękuję bardzo za uwagę. Kłaniam się, Beata Tomczyk, kłaniają się też również panie. Wszystkiego dobrego.
0: Beata, to pożegnaj się jakoś śpiewająco. To teraz ty się pożegnaj śpiewając.
2: Śpiewające pożegnanie. Do zobaczenia, do usłyszenia.
0: No, nie wiem, z której przyśpiewki to wzięłaś, ale całkiem nieźle. Beata Tomczyk relacjonuje dożynki, bo tam też jest Radio Łódź.
1: Partnerem relacji z plenerowego studia Radia Łódź był Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
0: No niech śpiewa. Piotr Bielawski, dziękuję pięknie, bo to już koniec tej audycji. Ja muszę znikać. Pa, pa.

0: Reklama.
1: Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
3: Znowu zajechałem Ci drogę, znowu blokuję chodnik, znowu stoję na awaryjnych. To ja, Twoja złotówa z Rydwanów Miasta. Złotówy z Rydwanów Miasta polecają się.
4: Let's do it!
3: Rydwany Miasta, alternatywa dla drogich przejazdów.
4: Oh yeah!
3: Zamów 512 50 40 30.
5: Dobra cena gwarantowana.
4: Let's do it!
0: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
7: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
8: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
9: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
7: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
10: Tworzymy rodzinę.
11: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
6: www.domwlodzi.org.
0: Ogłoszenie społeczne.
12: Tu Radio Łódź, jest 16. Beata Janowska, zapraszam na wiadomości. Na rządowej stronie można już sprawdzić, czy nasze dane zostały wykradzione podczas niedawnego ataku hakerskiego. W wiadomościach także jesienna korekta kolejowych rozkładów jazdy i weekendowy festiwal książki w Łodzi. W regionie częściowe zachmurzenie, przed wieczorem

0: Miejscami może przelotnie padać. Na rządowej stronie bezpieczne dane możemy już sprawdzić, czy nasze dane wyciekły podczas niedawnego ataku hakerskiego. Z bazy MyDoktor wykradziono dane medyczne około 19 milionów Polaków, pacjentów prywatnych i publicznych placówek medycznych. O wycieku wicepremier minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował 12 sierpnia. O szczegółach Arkadiusz Augustyniak.
1: Na stronie bezpieczne dane można sprawdzić, czy w ręce złodziei trafił nasz numer PESEL. Na tej podstawie nie da się jednak stwierdzić, jakie konkretnie informacje medyczne znalazły się w rękach hakerów, powiedział Polskiemu Radiu wicepremier Krzysztof Gawkowski.
2: Służby jednak stwierdziły, że nie zostały one do takiej szerokiej opinii publicznej udostępnione, co jest ważne i też służby państwa to zabezpieczyły.
1: Minister cyfryzacji mówił też o prawdopodobnych przyczynach kradzieży. Nadal prowadzone jest dochodzenie, które ma wyjaśnić, kto wykradł informacje. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
0: Aby sprawdzić, czy nasze dane zostały przejęte, należy wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl, zalogować się przez mObywatela, profil zaufany lub e-dowód, a potem skorzystać z wyszukiwarki. Jutro zmieniają się kolejowe rozkłady jazdy. W województwie łódzkim jesienna korekta przynosi dodatkowe i przyspieszone połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Największe zmiany dotyczą trasy Skierniewice-Łowicz, będą też dodatkowe pociągi z Koluszek i Skierniewic do Łodzi Fabrycznej i dodatkowy poranny kurs do Łodzi z Sieradza, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego.
3: Największe zmiany zajdą na linii Skierniewice-Łowicz Główny. W dni robocze połączenia ponownie obsługiwać będą wyłącznie pociągi, natomiast dwa kursy autobusów komunikacji zastępczej uzupełnią ofertę przewozową tylko w dni świąteczne.
0: Korekta rozkładu obejmuje również połączenia PKP Intercity i Polregio. W przypadku tych przewoźników w naszym województwie nie ma większych zmian poza godzinami odjazdów poszczególnych pociągów. Dlatego przed wyjściem na stację warto sprawdzić aktualny rozkład.
4: Informacje z Łodzi i regionu na radio-łódź.pl.
0: Czarnożyły w powiecie wieluńskim świętują zakończenie żniw. Trwają tam dożynki z województwem łódzkim. Są koła gospodyń wiejskich, twórcy ludowi i dożynkowe wieńce, a teraz ulicami przechodzi tradycyjny korowód. W tym roku samorząd województwa łódzkiego zdecydował się zorganizować święto plonów w kilku miejscowościach regionu, mówi wicemarszałek Agnieszka Ryś.
5: Dbamy o rozwój całego województwa. Województwo łódzkie to 24 powiaty, 177 gmin, ale stawiamy również na rozwój małych miejscowości. Kto nie skorzysta dzisiaj, 29 sierpnia, skorzysta jutro, 30 w Łowiczu, a jeżeli nie, to jeszcze mamy termin 6 września i 13.
0: Korowód w Czarnożyłach dotrze na teren rekreacyjno-sportowy. Tam odbędzie się część oficjalna i rozstrzygnięcie konkursu, a wieczorem koncerty. O 19 wystąpi Future Folk, a do 18 na miejscu jest także studio plenerowe Radia Łódź. Książkowy weekend w łódzkiej manufakturze. Trwa pierwsza edycja Bookfestu. Dziś i jutro w galerii można spotkać autorów, porozmawiać o książkach i zajrzeć do strefy wydawniczej. Moderatorka wydarzenia Agnieszka Danowska-Tomczyk podkreśla, że można tu kupić książkę, ale też oddać tym, którzy jej nie mają.
6: Można przynieść książki, które już przeczytaliśmy, które gdzieś tam zalegają nam na półce, a powinny zrobić miejsce na nowe. A książki przekażemy do łódzkich szkół i bibliotek przy domach pomocy społecznej, bo mamy informację, że właśnie w DPS-ach nie brakuje miłośników dobrej literatury.
7: Ja jestem czytelniczką aż w dwóch bibliotekach. Po 5 sztuk biorę i wieczorami czytam.
0: Dodaje uczestniczka wydarzenia. Bookfest potrwa dziś do 20 i jutro od 10 do 20, a kolejne wiadomości w Radiu Łódź za niespełna godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: W regionie częściowe zachmurzenie i tak będzie do wieczora. Miejscami może przelotnie padać, lokalnie niewykluczone burze, chwilami silniej wieje. Na termometrach teraz 22 do 23 stopni. Noc będzie pogodna, temperatura spadnie do 13 stopni, jutro ma być słonecznie i ciepło, maksymalnie nawet 27 stopni Celsjusza.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Agata i film.
1: I stało się, ostatnia sobota wakacji stała się faktem, więc ode mnie jeszcze wciąż bardzo wakacyjne, ale jak zawsze bardzo, bardzo filmowe. Dzień dobry i to się nie zmieni także po wakacjach. Agata Gwizdoła-Malik, kłaniam się na zegarze prawie 6 minut po godzinie 16, czyli najwyższa pora, by wystartować z naszym filmowym maratonem, choć to słowo wystartować dzisiaj będzie miało jeszcze jedno powiązanie, bo obok tematów stricte filmowych pojawią się też sportowe. Będziemy odwiedzać nasze plenerowe studio w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, bo tam start, meta, całe miasteczko biegowe związane oczywiście z jubileuszowym biegiem Fabrykanta, więc Państwa zachęcam, by ze słuchawkami w uszach, słuchając także audycji Agata i film, wybrać się do Łódzkiej Strefy Ekonomicznej. Tam na miejscu są też nasi dziennikarze, z którymi będziemy się łączyć, ale to tylko dodatek do tego, co dzieje się w filmowym świecie, w świecie, który też mam wrażenie dzisiaj do godziny 18 połączy trochę ten czas nieuchronnie mijający, czyli czas wakacyjny, z tym, co będzie działo się już w nowym filmowym sezonie od września. Zobaczymy, co dzieje się na letnim festiwalu filmowym TM Polówka, bo ten nie kończy wraz z końcem wakacji. Będzie grał dłużej, ba, mamy dla Państwa w tym tygodniu wyjątkowe zaproszenie, bo jedna z odsłon Polówki zagości w Radiu Łódź, a dokładnie w ogrodach Radia Łódź, a więc w takiej przestrzeni, do której bardzo rzadko Państwa zapraszamy, tylko z okazji specjalnych, a taką na pewno jest Polówka. To będzie też wyjątkowa projekcja wpisująca się w szczególne okoliczności związane z postacią Krzysztofa Kieślowskiego. Pokażemy część słynnej trylogii. Dlaczego taki, a nie inny wybór? Jak to wszystko wpisuje się też w kontekst tej Polówki w Radiu Łódź? To wszystko Państwu będę dzisiaj zdradzać. Powiemy także o nowości w polskich kinach. Dokumencie, który przybliża postać wybitną, aczkolwiek mało znaną, bądź też po prostu zapomnianą. Julie Pirot. Chodzi o fotografkę, reportażystkę, która tak naprawdę zapisała się w historii wyjątkowymi, wręcz ikonicznymi zdjęciami. Chociaż często możemy nie mieć świadomości, że za tym stoi właśnie ta autorka. Dokument o niej jest już w kinach, wszedł do kin dokładnie wczoraj. Julia Pirot, Piękno i siła, to jest dokument Ewy Pytki, która z kolei była gościem specjalnego przedpremierowego pokazu filmu w łódzkim kinie Charlie. Znalazła także chwilę, by porozmawiać ze mną i ta rozmowa dla Państwa także w dzisiejszym programie. No i skoro mamy ostatnią sobotę wakacji, to naszej tradycji musi, wakacyjnej tradycji musi stać się zadość, czyli będzie kolejna wycieczka filmowa po regionie, ale niestety ostatnia. To tylko tak na osłodę dodam, że to będzie bardzo filmowe miasto w regionie łódzkim, takie, do którego można wracać bez względu na porę roku, więc niech to będzie tylko pretekst do tego, by właśnie to miasto, na razie jeszcze, które pozostaje tajemnicą, odwiedzić z naszym przewodnikiem. Będziemy Państwu to rzecz jasna podpowiadać. A do tego cała masa dobrej filmowej muzyki, także różne zaskakujące interpretacje, jak chociażby ta w wykonaniu Scarlett Johansson i Summertime.

0: Scarlett Johansson i absolutny standard muzyki rozrywkowej, czyli Summertime. Aktorka, która nie tylko znana jest właśnie ze swoich poczynań na wielkim i małym ekranie, ale także z tego doświadczenia muzycznego. Niegdyś nagrała właśnie ten utwór, potem nagrała także swoją płytę. No i dzisiaj w tym wakacyjnym jeszcze klimacie, bo będę się tego trzymać, szczególnie, że słońce nam dzisiaj teraz świeci za radiowym oknem, co wcale nie było takie oczywiste od samego rana, więc trzymamy się tych ostatnich dni wakacji i tej właśnie atmosfery. Słuchają Państwo audycji Agata i Film i tak pomyślałam, że w tę ostatnią sobotę wakacji może podzielicie się swoim filmowym odkryciem tego wakacyjnego sezonu. To może być film, to może być serial, to wcale nie musi być nowość, to ma być wasze odkrycie, a może jakieś wyjątkowe filmowe miejsce, może wakacje i wasze destynacje, jeśli chodzi o urlopy, były wybierane właśnie także z tej perspektywy, a być może byliście w miejscu, w którym gdzieś realizowane były zdjęcia do filmu, do serialu. Bardzo jestem ciekawa waszych wakacyjnych filmowych opowieści. Proszę się nimi dzielić na studio@radiowóz.pl. Tam można napisać. Oczywiście można do nas także zadzwonić 606-787878, telefon do studia. I oczywiście także polecam nagranie głosówki poprzez nasz portal radiowóz.pl. Tam na górze strony baner. Wystarczy kliknąć, nagrać krótką wiadomość głosową, która błyskawicznie dotrze do mnie tutaj do studia, a ja mam dla was, dla tych aktywnych, rzecz jasna, niespodzianki.
1: Sponsorem nagrody jest Kino Helios. www.helios.pl.
0: Tak, tak, czekają podwójne zaproszenia na wybrany seans, dowolnie wybrany seans w sieci Kin Helios. Czekają dla tych, którzy podzielą się swoim filmowym, wakacyjnym odkryciem z tego roku. To jeszcze raz przypomnę, studio@radiowóz.pl, 606-787878 i oczywiście możliwość nagrania głosówki. Czekam więc na Państwa odkrycia. A w tym oczekiwaniu będzie nam towarzyszyć niezwykła artystka, niezwykła gwiazda, wręcz legenda, którą niestety pożegnaliśmy. Dolly Parton odeszła w wieku 80 lat. Taka informacja dotarła do nas kilka dni temu, dosłownie 25 sierpnia. Nie żyje amerykańska piosenkarka, nie żyje autorka tekstów, nie żyje także aktorka znana znów z wielkiego i z małego ekranu. Była oczywiście przede wszystkim autorką wielu hitów, ponad 3000 piosenek, w tym takich przebojów jak chociażby I Will Always Love You, czyli wielki utwór, wielka piosenka zaśpiewana przez Whitney Houston w filmie Bodyguard, a to jest właśnie utwór, który stworzyła Dolly Parton. Jeśli chodzi o jej karierę aktorską, to ta rozpoczęła się jeszcze we wczesnych latach 80., bo wtedy właśnie na ekrany amerykańskich kin weszła komedia Od 9 do 5. W filmie, który jest taką opowieścią, no tak naprawdę trzeba to powiedzieć wprost, o sile kobiet, które pracownic, które działają wspólnie, by trochę utrzeć nosa, delikatnie rzecz ujmując, swojemu pracodawcy, który próbuje wykorzystać zarówno swoją pozycję, jak i płeć w rządzeniu właśnie, zarządzaniu właśnie tymi pracownicami. Parton zagrała jedną z głównych ról, ale także skomponowała nominowaną do Oscara piosenkę za muzykę, rolę i wykonanie tej właśnie piosenki. 9 to 5 zdobyła jeszcze nominację do Złotego Globu. To teraz, żegnając tę wielką artystkę, powróćmy do tego utworu.

0: Agata i film.
1: Julia Pirot, Piękno i Siła, to jest ten tytuł filmu, który widzowie w łódzkim kinie Charlie mogli zobaczyć jeszcze na chwilę przed oficjalną premierą i to w wyjątkowych okolicznościach, bo w obecności reżyserki, którą witamy także w Radiu Łódź. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Ewa Pytka jest z nami. Wróćmy do pierwszego momentu Pani spotkania z tą artystką, oczywiście spotkania w cudzysłowie. Co to był za moment, co to była za chwila?
2: Niestety nie spotkałam artystki osobiście. Zetknęłam się z jej fotografiami dopiero w 2012 roku, czyli 12 lat po jej śmierci. I zachwyciłam się tymi fotografiami, szczególnie jej portretami z Marsylii, ze Starego Portu, ale też z polskiej wsi. No i oczywiście z Kongresu Intelektualistów dla Pokoju we Wrocławiu w 1948 roku, gdyż fotografie, które gdzieś krążyły w świadomości kulturowej Polaków, jak właśnie z tego Kongresu Intelektualistów, jak Picassa, Irene Joliet-Curie, Paula Eluarda, Tuwima, Pudowkina, no te fotografie okazało się, że są jej autorstwa.
1: Chociaż tak, to są takie zdjęcia, które gdzieś być może każdy mógł widzieć, ale kompletnie nie łączy ich z autorką. Co było takiego w tych fotografiach, co panią urzekło?
2: Ten właściwy moment po prostu, gdzie ona potrafi pochwycić człowieka, jego dramatyzm, jakąś taką prawdę o nim i to widać w tych jej zdjęciach.
1: I to był też ten moment, kiedy narodził się pomysł na to, by opowiedzieć jej historię na ekranie?
2: No ten pomysł kiełkował bardzo długo, ponieważ ja zrobiłam bardzo wiele dokumentów w drugiej połowie lat 90., na początku lat 2000. Większość z nich była na zamówienie telewizji publicznej, która w 100% wówczas jeszcze finansowała dokumenty. No a wraz z narastającą sytuacją wolnorynkową w kraju, pojawieniem się telewizji komercyjnych, no, zrobienie dokumentu było coraz bardziej trudne. Na szczęście powstał Polski Instytut Sztuki Filmowej, który zaczął wspierać tę twórczość z tak zwanej kultury wysokiej. Więc ja w międzyczasie zdążyłam zwrócić swoją karierę ku fabule. Robiłam różne seriale, teatry telewizji, czy zadebiutowałam w kinie filmem fabularnym Milczenie jest złotem z premierą w Cannes w 2010 roku. I wiedziałam, co to znaczy mierzyć się z dokumentem teraz, czyli no, w trzeciej dekadzie XXI wieku. Jednak portret Marii Mindli Diament, sfotografowanej przez Julię Pirot, też z domu Diament, to były siostry, która została uchwycona w niesamowitych okolicznościach, a obok był na wystawie, którą zobaczyłam w Żydowskim Instytucie Historycznym w 2012 roku, wiersz Anny Kamieńskiej o tej przepięknej kobiecie Marii, która idzie na śmierć, na gilotynę i woła do innych współwięźniarek kuraż.
1: Odwagi,
2: tak. No bardzo we mnie rezonował i jednak stwierdziłam, że warto jest przywrócić pamięć o tak ważnych postaciach, jakimi była Julia Pirot i jej siostra Maria. Stąd zaczęłam instytucjonalnie już pracować wokół filmu i nad filmem.
1: To jest film przesiąknięty dosłownie fotografią, bo oczywiście opowiadamy historię niezwykłej artystki, reportażystki także, która dokumentowała no, tragiczne momenty i swoje prywatne, myślę o rodzinie, ale także o tym, co działo się w tamtym momencie na świecie. Ale ten film tak naprawdę w dużej mierze zbudowany jest z jej fotografii. I myślę, że to może być bardzo intrygujące dla odbiorców, bo my od razu wchodzimy w jej świat. Jeżeli ktoś nie zna tych fotografii, nie zna twórczości, to od razu może sobie wyobrazić, o czym my naprawdę mówimy. Ale domyślam się, że wybór zdjęć, selekcja zdjęć, które pani wykorzystała w filmie, no to już musiało być piekielnie trudne zadanie. Więc jak to się robi?
2: No, miałam pewne ograniczenia, czyli też dostępność i możliwość użycia zdjęć. Na szczęście moim patronem został Żydowski Instytut Historyczny, który użyczył mi skanów, ponieważ tuż przed śmiercią, w 1997 roku, Julia oddała swoje artefakty, czyli takie prywatne archiwum 5 pudeł, różnych listów, wycinków, reportaży, książek, ale też wiele, wiele pozytywów swoich zdjęć, które później w pracowni papieru pięknie opracowano właśnie w Żichu. Też dostałam zdjęcia z prywatnego archiwum Jeanne i Georgesa Werszewali, gdyż na przykład ona pozostawiła negatywy właśnie w Belgii, w Muzeum Fotografii w Charleroi, ponieważ nie wiedziała, jak się potoczą losy i miała większe zaufanie do swoich przyjaciół w Belgii, którym zaufała i tam właśnie można, tam są po prostu zdeponowane te jej negatywy, a taką jakby duchową powierniczką jej różnych artefaktów właśnie została Jeanne Fervoort Werszewal, aktywistka społeczna, feministka, z którą się po prostu Julia bardzo, bardzo przyjaźniła.
1: Ona gdzieś była też duchem tego filmu?
2: Tak, absolutnie. Jeanne udało mi się mimo tego, że i Georges Werszewal, fotograf też i ten twórca Muzeum Fotografii jest bardzo wiekowy, bo ja robiłam wielokrotnie materiał z nimi, czyli w 2023 i 2024. To w 2024 Georges miał już, kończył właśnie 90 lat, więc trzeba się było spieszyć, tak? Jeanne jest troszkę młodsza, ale no niemniej jednak jest to taki wiek, gdzie no cudownie jest mieć ich wypowiedzi i ich wspomnienia właśnie o Julii, takie no z pierwszej ręki po prostu, więc ja bardzo zabiegałam o to i wielokrotnie pisałam i w końcu udało mi się z nimi spotkać i zaprzyjaźnić i otrzymać wspaniały taki wzruszający materiał.
1: To są też materiały archiwalne, które pojawiają się w tym filmie, wcześniej niepublikowane. Skąd one pochodzą i jak udało się Pani do niej dotrzeć?
2: Tak, ponieważ moja bohaterka żyła no, prawie cały wiek XX. Urodziła się w 1907 roku w Końskowoli pod Puławami. Zmarła w 2000 w Warszawie przy ulicy Puławskiej w swoim mieszkaniu. No to przeżyła jakby dwie wojny niesamowite. Przeżyła pogrom kielecki, który fotografowała. Fotografowała Kongres Intelektualistów dla Pokoju wspomniany we Wrocławiu. Więc oczywiście ten okres lat 30. i 40. udało mi się szereg archiwaliów zdobyć, to jest praca zespołowa z montażystą Wiktorem Zmysłowskim, który też wziął ma ogromny wkład w poszukiwaniu tych archiwaliów. Z Muzeum Holokaustu na przykład, z Waszyngtonu, szczególnie ta wędrówka ludów po kapitulacji króla Leopolda III, króla belgijskiego, bo ona, trzeba powiedzieć, nauczyła się fotografowania w Belgii. Dostała aparat Leica Elmar III od Susan Spack.
1: No, przepraszam, wejdę słowo, ale tam jest taka piękna scena, kiedy ona w ogóle nadaje wartość temu właśnie, co dostała i jak bardzo jeden przedmiot zmienił jej życie, prawda?
2: Dokładnie, dokładnie. I właśnie ona dostała ten aparat w latach 30., gdy zatrzymała się, nie planowawszy tego, na skutek choroby w Belgii. Miała dotrzeć do Paryża, do swojej siostry Marii, ale zachorowała i tam udzielono jej pomocy, Secours Rouge udzielił jej pomocy. Tam poznała swojego męża, działacza związkowego, Pirota, stąd nazwisko Julia Pirot. No i tam zaczęła pracować i również uczyć się i zrobiła kurs fotografii, właśnie mając tę Leica Elmar III od Susan Spack.
1: Nazywała ten aparat także po prostu narzędziem do opowiadania o świecie, ale też nawet bronią, prawda? Ona nie bała się takich mocnych słów.
2: Dokładnie, ona walczyła, można powiedzieć, też zbrojnie, bo to była osoba, która nie miała świadomości ofiary. Nie zgadzała się na zło, nie zgadzała się na niesprawiedliwość i tam, gdzie mogło opowiedzieć się po stronie dobra, tam to czyniła. Czyli była w Résistance, była w podziemiu francuskim w Marsylii. Jako fotografka fałszowała dokumenty, wyrabiała dokumenty, czyli robiła fotografie dla członków podziemia francuskiego. Ale oprócz tego była w oddziale FTP-MOI, który składał się z samych emigrantów. i walczyła, brała czynny udział na przykład w powstaniu w Marsylii w sierpniu 1944 roku, które okazało się zwycięskie w ogóle, ponieważ Francuzi mieli, jak wiemy, nieco innych sprzymierzeńców niż Polacy, warszawiacy w 1944 w sierpniu. I też partyzantkę, bo była w tych oddziałach i mamy takie niesamowicie bliskie po prostu te fotografie, no, prawie z pola bitwy, albo z przyczajania się po prostu z różnych takich pułapek, które ci partyzanci zastawiali. I właśnie te fragmenty, szczególnie jej zdjęcia, wykorzystał właśnie ten René Clément w Bitwie o Szyny, za który ten film dostał nagrodę w 1946 roku na pierwszej edycji festiwalu filmowego w Cannes, Palme d'Or.
1: Tak, wszystko się kręci wokół tego francuskiego świata. Chciałam też do tego nawiązać, dlatego że szczególnie pierwsze sekwencje, ale potem też tak się dzieje w filmie. Ta muzyka wręcz wyjęta też z jakiejś francuskiej, powiedziałabym, kafejki, chociaż nie jest to właściwe słowo w kontekście tych zdjęć, które szczególnie jeśli chodzi o portrety dzieci, tak z bliska, tak sauté, w tym czarno-białym oczywiście anturażu, ale one tak uderzają, prawda, swoją prawdą i też tragicznym tak naprawdę kontekstem, że można też właśnie przenieść się trochę do innego świata. A potem w tych jej wspomnieniach i innych bohaterów, tak naprawdę my wracamy też do korzeni, do jej rodzinnych stron. No i do tragicznej także historii, bo ona jako młoda dziewczynka, tak, mała dziewczynka pożegnała matkę i gdzieś tam każde kolejne doświadczenie to też jest. No właśnie, a jako pani, jako dokumentalistka, jako autorka tego filmu, bardziej chciała powiedzieć historię artystki, czy bardziej kobiety artystki, też jak gdyby z całym kontekstem i jej walki, i jej życia, i jej dorastania, dojrzewania, i jej pochodzenia, to także oczywiście miało związek z tymi wydarzeniami, których była świadkiem, a czasami także po prostu uczestnikiem.
2: Ja chciałam opowiedzieć historię człowieka po prostu, wrażliwego na ból. Człowieka, który bardzo wiele przeszedł w swoim życiu, ponieważ tak jak pani wspomniała, gdy miała 8 lat, została osierocona przez matkę, która była bardzo, bardzo dobrym człowiekiem. Jest taki fragment w innym filmie, tego nie używam, ale jest fragment w filmie Marii Wiśniowskiej i Andrzeja Wyrozemskiego, Wszędzie trochę serca zostawiłam, jak ona wspomina, że po pogrzebie przyszła taka Polka i dała dla dzieci Surci, jej matka miała na imię Sara, taki garnek miodu, żeby im trochę pomóc po prostu, że im się nie przelewało. Ona po prostu wyszła z ogromnej biedy. Później ojciec ożenił się ponownie i to była, zdaje się, taka macocha jak z tych baśni Andersena czy innych. Więc nie było im lekko. Wszyscy w trójkę musieli pracować. Wszyscy byli samoukami. Nie podobały jej się te podziały i ta niesprawiedliwość, wobec czego za te lewicowe poglądy trafiła na Serbię do więzienia, w którym spędziła 4 lata. Podobnie jak i brat, i siostra. Najpierw została zwolniona z więzienia młodsza jej siostra Marysia, która wylądowała w Paryżu na emigracji i tam działała wśród polskiej emigracji. A z kolei brat Marek, poeta, wylądował w Rosji, źle skalkulował i wylądował, oczywiście został zesłany na Syberię, tak? I tam niestety zginął, chory na tyfus. Więc ona po prostu bardzo wiele przeżyła. Uciekła, chciała dołączyć do tego Paryża, ale jak już wspomniałam, zatrzymała się w Belgii. I ten jej los taki bardzo, powiedziałabym, doświadczający ją, ona potrafiła przekuć w siłę po prostu. I dlatego jak ona pochwytuje niektóre portrety, na przykład dzieci ze Starego Portu, które mają po 10 lat, ale ich oczy widziały dużo więcej niż niejeden dorosły, który wychował się w dobrobycie. Ona potrafiła to dostrzec i to przekazać. Ale właśnie dlatego, że sama miała tak niezwykłe, ciężkie doświadczenia.
1: Zastanawiała się pani może kiedyś, pracując też nad filmem, zgłębiając tę historię, gdzie ona byłaby dziś, w tym świecie, który w XXI wieku miały się już te tragiczne wydarzenia więcej nie powtórzyć, a wiemy, co się dzieje tuż obok nas. Skąd ona by dziś czerpała siłę?
2: Ja myślę, że z takiego imperatywu wewnętrznego, jakby takiej wierności sobie, żeby nie być obojętnym na zło po prostu i nadal opowiadać się po stronie dobra, żeby być uważnym, być świadomym, nie wchodzić w takie nurty łatwego, takiego, nie wiem, koniunkturalizmu po prostu, żeby po prostu być czujnym i nie wchodzić w jakieś takie łatwe osądy i takie polaryzacje, które niestety bardzo są obecne w naszym społeczeństwie, nie tylko polskim, ale w ogóle europejskim i amerykańskim.
1: Wypuszcza pani to swoje filmowe dziecko w świat, historię o Julii Pirot. Film wchodzi do szerokiej dystrybucji. Co ona oznacza, ta szeroka dystrybucja, gdzie będzie można obraz zobaczyć, bo wciąż mówimy o dokumencie i robimy wszystko, by rozpowszechniać o nim także wiedzę w ogóle jako o gatunku, no ale wiemy, że to nie jest kino mainstreamowe, prawda? I to się tutaj rynek znów rządzi swoimi prawami.
2: Tak, ja jestem świadoma, do jakiego widza chcę dotrzeć. No nie jest to widz pewnie multiplexów, tak? Więc ja mam to szczęście współpracować z ludźmi, którzy uwierzyli w ten film. Ja jestem sama dystrybutorem, moja firma Python Studios, która również wyprodukowała ten film. Mamy przynajmniej 26 kin studyjnych w całej Polsce. Bardzo cieszę się, że tutaj Kino Czerli w Łodzi, film przedpremierowo, jestem bardzo wdzięczna. Ale też pokazujemy w Gdańsku, na przykład w Kinie Spektrum. Dwa tygodnie będzie film grany dzień po dniu, więc to jest ogromna, że tak powiem, odwaga i wdzięczność moja. W Gdyńskim Centrum Filmowym, w Poznaniu, w Kinie Pałacowym, Rialto, w Muzie, więc wielu trzeba po prostu śledzić. Od 28
1: już regularnie.
2: Sierpnia zapraszamy do kin, proszę sprawdzać repertuary. Julia Pirot, Piękno i Siła.
1: To już zupełnie na koniec. Czego się pani od niej nauczyła? Co wzięła do siebie, do swojej codzienności?
2: Myślę, że cierpliwości i jednak takiej mimo wszystko pogody ducha, bo mimo tych trudnych doświadczeń, jakie ona doznała, myślę, że była szczęśliwa i zawsze z uśmiechem opowiadała o na przykład czasach marsylskich i o tym szczęściu, i tej ciekawości człowieka, gdy robiła te swoje filmy i te swoje fotografie właśnie.
1: No to życzymy też Państwu, żeby doświadczając tego seansu, może też coś od niej wziąć dla siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję.
1: Ewa Petka, reżyserka dokumentu, Julia Pirot, Piękno i Siła. Wybitna, acz zapomniana fotografka, reportażystka, która uchwyciła zarówno wydarzenia XX wieku, jak i przede wszystkim ludzi minionego stulecia. Wśród tych ikonicznych fotografii jej autorstwa są między innymi zdjęcia Edith Piaf. Proszę trochę poszperać w sieci i poszukać, bo myślę, że wielokrotnie Państwo te fotografie widzieli, ale być może nie wiedzieliście, kto jest ich autorem, autorką, a teraz opowieść o tej autorce także do zobaczenia w kinach studyjnych, także w Łodzi.

0: to oczywiście Edith Piaf w audycji Agata i Film w Radiu Łódź. Dziś, drodzy Państwo, korzystamy w pełni z tej ostatniej soboty wakacyjnej. Korzystamy także bardzo aktywnie i chociaż głównym bohaterem do godziny 18 pozostaje kino, to proszę sobie przypomnieć, iluż my mieliśmy bohaterów sportowców w historii kina, a ilu z nich biegało? No właśnie, to się wszystko zgadza, więc możemy się teraz bardzo szybko przenieść na bieg fabrykanta do łódzkiej strefy ekonomicznej, bo tam jest także plenerowe studio Radia Łódź i z tego studia bardzo dobrze widać, co dzieje się na miejscu, jeśli chodzi o start, jeśli chodzi o metę, bo kilka wydarzeń przed jeszcze tym głównym biegiem, który wystartuje o godzinie 18 i na miejscu jest Robert Zwoliński. Robercie, mam nadzieję, że się słyszymy. Powiedz, no jak atmosfera, jak emocje tam właśnie na miejscu.
1: No tak, Agato, dzień dobry, słyszymy się doskonale. No a tutaj na miejscu jesteśmy już no, po pierwszym takim poważniejszym bieganiu. Mila Gromana w wykonaniu pań wygrywa. Klara Strąbała, czas mniej więcej 5 minut. Tu jeszcze będziemy te oficjalne wyniki poznawać. Klara gdzieś pognała po tym, jak tę milę pokonała, czyli 1609 metrów. Ale ze mną jest trzecia na mecie Monika Kaczmarek, a przy okazji jedna z ambasadorek biegu fabrykanta, bo bieg fabrykanta jest kobietą. Taki cykl też w Radiu Łódź. Monika też miała okazję wystąpić w tym podcaście. Monika, no to pierwsze pytanie tradycyjne oczywiście. Jak ten dystans dzisiaj?
2: No, mila, to jest jeden z moich ulubionych dystansów, mimo że taki krótki, ja bardzo lubię się ścigać. Ostatnio właśnie z wiekiem im krótszy dystans, tym lepiej, więc może trochę wbrew regułom, ale naprawdę było super, gorąca atmosfera, no szybki bieg, przynajmniej tutaj w moim wykonaniu i dziewczyn, które były przed nami, przede mną. Także no zachęcam wszystkich, żeby za rok wystartować tutaj, chociażby na mili.
1: No tak, potwierdzam, ja już też tutaj byłem zachęcany, żeby wystartować. Kto wie, może za rok, jeśli uda się przygotować trochę poważniej. No, a jeśli chodzi o warunki pogodowe, jak to, bo rano, to już rozmawialiśmy wcześniej, że patrzyliśmy z niepokojem w niebo, na szczęście padać przestało, no i też słońce nie takie, nie jest aż tak gorąco też, to też dobrze.
2: Tak, jest pogoda super, tak naprawdę właśnie na krótki dystans jest idealna, bo jest lekki wiatr, ale nie jakiś bardzo, bardzo mocny, tak, który przeszkadza, utrudnia, więc naprawdę tutaj biegamy po takiej pętli, właśnie, więc naprawdę pogoda była super. No, bieg fabrykanta będzie za jakieś 2 godzinki, tak?
1: 18:30, niecałe 2 godziny.
2: Niecałe 2 godziny, także też powinno być dobrze, nieupalnie, czego się wszyscy biegacze zawsze boją, no bo w mieście jednak upał, wiadomo, no nie sprzyja szybkiemu i komfortowemu bieganiu. Także no naprawdę, no nic dodać, nic ująć.
1: Czy na jakieś rekordowe czasy możemy liczyć? No bo ten rekordowy wynik Artura Kozłowskiego z 2015 roku 29 minut 59 sekund, więc złamane to pół godziny magiczne.
2: No szczerze mówiąc nie wiem, kto startuje wśród panów, no ale jest to wynik naprawdę wybitny, powiedziałabym, jak tutaj na warunki, ponieważ trasa jest bardzo no, malownicza, tak? Tutaj poznajemy zakątki piękne Łodzi, ale no nie ukrywam, że no nie jest jakaś super szybka, tak?
1: Do szybkiego biegania, tak.
2: Tak, ale oczywiście no, trzeba się zbliżać do tego czasu, więc trzymamy kciuki.
1: No, na razie trzymamy kciuki za panów, którzy, no o której już teraz, w tym momencie.
2: Właśnie, więc zaraz, tak, będą przebiegać, więc będziemy zaraz krzyczeć.
1: Tak, Mila Gromana, bo Mila Gromana, te biegi na mile startują w nieco innym miejscu, ale tutaj panowie będą za moment przebiegać po raz pierwszy przez linię mety, no i później po kolejnym prawie kilometrze będą finiszować. To wszystko jest błyskawiczne, niecałe 5 minut i powinniśmy na mecie widać, więc z Moniką Kaczmarek tutaj myślę, że podejdziemy, tak, bliżej?
2: Tak, tak, idźmy, chodźmy. Także chyba tak. Teraz będą biegli właśnie.
1: Podchodzimy, no to jeszcze jeśli mamy chwilę, to zobaczymy, jak to tam, kto na prowadzeniu będzie. Już minutę na trasie są zawodnicy, jeśli chodzi o ten bieg na mile Gromana. Przypomnę, panie już zakończyły tę rywalizację mniej więcej 5 minut. Czas zwycięzczyni nie był to rekordowy czas, ale do tego rekordu też nie było daleko. Już tutaj Monika Kaczmarek pokazuje mi, że nadjeżdża ten samochód prowadzący.
2: Są panowie. No pierwszy jest Grzesiek, także chyba faworyt wydaje mi się tego biegu.
1: No, ale cała grupa tutaj idzie mocno.
2: Tak, idą mocno, ale Grzesiek wyraźnie prowadzi, także zobaczmy, co się będzie działo. Tomek, krzyczmy też Tomkowi Osmulskiemu, kibicujmy.
1: Tak, Tomasz Osmulski jest tutaj gdzieś na piątej mniej więcej pozycji.
2: Dawaj!
1: Monika Kaczmarek dopinguje Tomasza Osmulskiego, no też legendę łódzkiego biegania, też tego biegania ulicznego. No to myślę, że to tyle na razie, jeśli chodzi o ten bieg fabrykanta. Przypomnę, o 18:30 ten właściwy bieg na 10 km. A ja dziękuję bardzo Monice Kaczmarek za też takie współkomentowanie tego kawałka, tej mili Gromana.
2: Była Było mi bardzo miło, pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: No i oddaję głos do studia.
0: I my pozdrawiamy bardzo serdecznie Robert Zwolniński i jego gościni na miejscu w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie jest także specjalne plenerowe studio Radia Łódź z okazji jubileuszowego 15. biegu Fabrykanta. To nie tylko emocje sportowe, można się też, drodzy Państwo, tam na miejscu trochę wychillować, bo mamy w naszym studiu też leżaki, więc klimat wakacyjny wciąż sprzyja. Do Roberta jeszcze będziemy w naszym programie także wracać. Będę go podpytywać, a może go nawet namówię na taką obietnicę, że w przyszłym roku też wystartuje. No zobaczymy, zobaczymy. My tymczasem oczywiście kibicujemy, wracając też muzycznie do takiego kibicowania filmowego mocno, czyli Run Forest Run, bo ten utwór, który za chwilę Państwo usłyszą, znalazł się także na ścieżce dźwiękowej tego, no, niezapomnianego filmu.

Jeszcze mogę Państwu obiecać, że wrócimy do muzyki. Tworysta Gampa przy okazji kolejnego łączenia z naszym plenerowym studiem w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Tam jesteśmy, tam można nas też odwiedzać, do czego Państwa oczywiście zachęcamy, a ja zachęcam także, by wziąć udział w naszej dzisiejszej konkursowej zabawie. Ona trudna nie jest, trzeba się tylko odważyć i podzielić swoim filmowym odkryciem tych wakacji. I tak jak wspominałam, to może być konkretny tytuł filmu, serialu. To może być coś, co zobaczyli Państwo po raz pierwszy, ale być może to będzie powrót do klasyki, bądź też odkrycie klasyki. Czemu nie? Takie właśnie filmowe doświadczenie, na takie czekam. Być może też na przykład wycieczka szlakiem filmowym była dla Państwa takim przeżyciem. To proszę koniecznie to opisać na studio@radiowłódź.pl. Ci, którzy wolą opowiedzieć, to też bardzo do tego zachęcam. 606-78-7878 telefon czeka na Państwa głosy i oczywiście czeka także możliwość nagrania głosówki poprzez stronę radiowłódź.pl. No i ja tylko dodam tak na zachętę, że dla tych najbardziej aktywnych czekają również zaproszenia do kina na dowolnie wybrany seans, no już w bardziej powiedziałabym powakacyjnym anturażu, ale mam nadzieję, że także pełen emocji, jeśli chodzi o filmy, szczególnie, że wchodzimy w taki bardzo gorący okres dystrybucyjny, także w polskich kinach, więc będzie w czym wybierać.

0: To był soundtrack według Pauliny Przybysz, a za kilka chwil o 17 na naszej antenie wiadomości. Po nich wracamy w drugiej części filmowego spotkania w Radiu Łódź oczywiście.
1: Agata i film.
2: Autopromocja.
3: Masz ucho do tytułów? Wakacyjna jazda. To konkurs właśnie dla Ciebie. Słuchaj Radia Łódź, a od poniedziałku do piątku między 9 a 12 usłyszysz trzy hasła, które naprowadzą Cię na tytuł piosenki. Odgadnij go, wyślij odpowiedź na adres konkurs@radiolódź.pl. Codziennie do wygrania podwójne bilety do Parku Rozrywki. Więcej na radiolódź.pl. Wsiądź do zabawy i wygraj!
1: Znakomici goście, pasjonujące rozmowy, intrygujące tematy. W każdą niedzielę o 14.05 zapraszamy na bliskie spotkania.
4: W pierwszej godzinie gościem będzie Tomasz Podwysocki, kierownik działu transmisji Radia Łódź. Jakub Wielgus, zapraszam. A po godzinie 15.00 Piotr Bielawski spotka się z Anną Wrzesień, artystką multimedialną z Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, która tworzy rzeczy użytkowe, znane z różnych miejsc naszego miasta oraz własne prace. Twierdzi, że od bliskości wszystko się zaczyna w sztuce i w życiu.
5: Myślę, że warto być otwartym na eksperyment z sobą. Nie jest bardzo dużo niedokładnych linii, takich czasem błądzą, ale odnajdują się jakby... One są gdzieś w jakimś rytmie zatrzymane, uchwycone w odpowiednim momencie. Tam nie ma dopasowania do szczegółu, dbania o to, żeby nie wyjść za linię czy za kształt. A dla mnie i tak to jest równe.
1: Bliskie spotkania tylko w Radiu Łódź.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
7: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
8: Czy już znasz tę nowość?
9: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
8: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
9: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
8: To wszystko takie ważne.
9: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
10: Jest 17. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, witam i zapraszam na wiadomości. Tąpnięcie w Szczecinie ewakuowano mieszkańców dwóch kamienic. Podczas dożynek w Czarnożyłach nie tylko można dobrze zjeść, ale nauczyć się reagować w razie zagrożenia. Jutro kupimy zeszyty i długopisy, przed nami niedziela handlowa. Ciepłe popołudnie, przelotnie popada i zagrzmi. Ewakuacja lokatorów dwóch kamienic przy ulicy Chorzej w Szczecinie. Przyczyną jest tąpnięcie, do którego doszło w nocy. Jeden z mieszkańców powiedział Radiu Szczecin, że głównym problemem jest obecnie brak dachu nad głową.
11: Ja bym oczekiwał jednak, żebym miał gdzie się przenieść dzisiaj, no, przynajmniej na dzisiejszą noc. Bo nie mam pomysłu gdzie się przenieść, ale oczywiście oczekuję jakichś długofalowych rozwiązań.
10: Przyczyna tąpnięcia nie jest na razie znana. Według Mateusza Morawieckiego, który dziś odwiedził Piłę, afera zonda krypto powinna wyjaśnić komisja śledcza. Jego zdaniem to afera obciążająca obecny rząd.

0: Ta inicjatywa powołania komisji ma pokazać, że lider Rozwoju Plus i związane z nim środowisko nie mają w tej sprawie nic do ukrycia.
1: Gdyby ktokolwiek z nas, z Stowarzyszenia Rozwój Plus, Zjednoczonej Prawicy, miał coś na sumieniu, to przecież nie byłoby takiej otwartości w wzywaniu do komisji śledczej. Komisja śledcza jest w stanie i ma możliwości wyjaśnić tę aferę do spodu.
0: Mateuszowi Morawieckiemu podczas wizyty w Pile towarzyszyli działacze Rozwoju Plus z Wielkopolski i regionu, m.in. poseł Szymon Szynkowski-Welsenk oraz radny sejmiku województwa Adam Bogrycewicz.
2: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Zasady ewakuacji, rozpoznawania sygnałów alarmowych i sprawdzania, które informacje w sytuacji zagrożenia są wiarygodne. Tego wszystkiego mogą się dziś nauczyć mieszkańcy Czarnożył. Podczas trwających tam wojewódzkich dożynek odbywa się specjalny krajowy trening reagowania Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wydarzenie przyciąga tłumy, mówi Katarzyna Tomczak, zastępca dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Łodzi.
3: Wiele osób podchodzi i pyta się na temat plecaka ewakuacyjnego, który jest dzisiaj głównym tematem naszego stoiska.
4: Plecak składa się z kilku zasadniczych elementów. My tutaj bardzo duży nacisk kładziemy na to, żeby ludziom pokazać, że włożyli tutaj apteczkę pierwszej pomocy, rzeczy, które będą im powodowały komfort w sytuacji kryzysowej, chociażby chroniły ich przed deszczem. Śpiwór, podstawowe pożywienie, środki higieny osobistej.
0: Dodaje koordynator i trener Centrum Powiadomienia Ratunkowego Piotr Filipiak. Praktyczny trening na terenie rekreacyjno-sportowym w Czarnożyłach potrwa dziś do godziny 18.
2: Więcej na radiołódź.pl.
0: Ostatni dzwonek na skompletowanie szkolnej wyprawki. Jutro niedziela handlowa. Otwarte będą mogły być m.in. galerie, supermarkety i sklepy z artykułami szkolnymi. O tym, czego jeszcze przed początkiem roku szkolnego szukają rodzice i uczniowie, mówi Jakub Jędrzejewski.
5: Zeszyty, długopisy, piórniki, plecaki, ale też strój na WF czy nowe buty. Lista rzeczy potrzebnych przed powrotem do szkoły może być długa. Część rodziców zakupy ma już za sobą, inni właśnie ostatni weekend wakacji wykorzystują na uzupełnienie tego, czego jeszcze brakuje. Najwięcej zależy oczywiście od tego, co zostało po poprzednim roku szkolnym. Plecak czy piórnik nie zawsze trzeba kupować od nowa, ale zeszyty i podstawowe przybory trzeba uzupełniać praktycznie co roku. W ostatnią niedzielę sierpnia nie obowiązuje zakaz handlu. To jedna z 8 niedziel handlowych w tym roku, więc otwarta będzie większość dużych sklepów i galerii. Warto jednak wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, bo mogą się one różnić od tych obowiązujących w dni powszednie. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
0: A kolejne niedziele handlowe przypadną dopiero na koniec roku, 6, 13 i 20 grudnia. Po raz trzeci z rzędu Łódź stała się stolicą polskiej piłki ręcznej. W łódzkiej Atlas Arenie najlepsze kluby w kraju walczą o pierwsze trofea w tym sezonie Superpuchary Polski. Znamy już triumfatorki kobiecej rywalizacji, a o szczegółach prosto z miejsca wydarzeń. Michał Malinowski.
6: Dosłownie za chwilę kobiece trofeum powędruje w górę, a wzniosą je piłkarki ręczne MKS-u Lublin, bo to one wygrały dzisiejsze spotkanie po rzutach karnych. Lepiej rozpoczęło Zagłębie, no ale od 20 minuty zanotowało przestój i do przerwy 14-10 dla lubelskiego MKS-u. Później mniej więcej w środkowej części drugiej połowy miedziowe zaczęły doganiać, no ale do remisu doprowadzić nie mogły. W końcówce cuda niemal w bramce Zagłębia wyczyniała Barbara Zima. No i ostatecznie na 5 sekund przed końcem MKS Zagłębie doprowadziło do remisu po 26. No i o tym, kto zdobędzie trofeum, decydowały rzuty karne. Tylko jeden, już pierwszy, niewykorzystany przez Zagłębie. No i 5-4 wygrały ostatecznie piłkarki ręczne z Lublina i teraz właśnie mogą się cieszyć z tego, że zdobyły Superpuchar.
0: O obydwu spotkaniach będziemy mówić w Strefie Kibica po godzinie 18, a punktualnie o 18 kolejne wiadomości.
2: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Wieczorem pojawi się więcej chmur, przelotnie może popadać deszcz, ale też może zagrzmieć. Patrzę teraz na mapę województwa łódzkiego i takie deszczowe chmury już są za Skierniewicami, więc na razie w Łodzi nie powinno padać, ale trzeba być na to przygotowanym. Jeśli chodzi o noc, to zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Nie podałem jeszcze temperatury, którą teraz mamy. 22 stopnie na radiowym termometrze. A w nocy temperatura spadnie, bo minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni.
2: Z Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.

0: Agata i film.
1: Choć w prognozach na wieczór trochę deszczu jest, to tak naprawdę jak na razie świeci słońce, przynajmniej na radiostacji, więc zachęcamy Państwa, by także z tego wciąż wakacyjnego i letniego klimatu korzystać. My w filmowej audycji będziemy to robić. Agata Gwizdała-Malik, kłaniam się, to druga część naszego dzisiejszego spotkania. Jeszcze do godziny 18 będziemy razem i będę Państwa zapewniać, że wakacje, te filmowe przynajmniej, potrwają w Łodzi dłużej niż do 31 sierpnia, bowiem również we wrześniu w różnych miejscach, w różnych lokalizacjach i z bardzo różnorodnym repertuarem w Łodzi gościć będzie letni festiwal filmowy TM Polówka i mało tego, zagości także u nas w ogrodach Radia Łódź i to już za chwilę, bo 2 września. O szczegółach tych projekcji, które no, przedłużają nam wakacje, zapewniają taki łagodniejsze wejście w jesienne klimaty i o tym, co będzie można zobaczyć, porozmawiamy z Wojtkiem Wojtysiakiem, jednym z organizatorów tegorocznego festiwalu, ale oczywiście będzie też wakacyjna wycieczka, jak w każdą wakacyjną sobotę w programie Agata i Film, ale niestety ta już będzie ostatnia. Dziś wybieramy się, bo warto zawsze, choćby na chwilę, bo znamy to także z klasyki poezji i literatury i muzyki, wybrać się do Tomaszowa Mazowieckiego również filmowym szlakiem, choć to miasto przez jednych uważane za bardzo filmowe, inni uważają, że tak do końca nie jest. Będzie to także nasz gość, przewodnik po Łodzi i po regionie Krzysztof Olkusz wyjaśniał. Będziemy także odwiedzać studio plenerowe Radia Łódź, które dziś prosto ze startu i z mety biegu fabrykanta, jego jubileuszowej odsłony, więc będziemy sprawdzać, co dzieje się na miejscu. No i jeszcze będą filmowe konkursy, a w nich do wygrania oczywiście zaproszenia do kina. Tak nawiązując jeszcze do tej Polówki, która będzie grała dłużej, nie tylko w wakacje, to między innymi zobaczymy tam wielki hit z Lady Gagą i Bradleyem Cooperem w roli głównej.

Oczywiście utwór promujący narodziny gwiazdy, ale te ostatnie, jedne z ostatnich reżyserii Bradley'a Coopera, bo ta historia doczekała się przynajmniej kilku ekranizacji. No i co ważne, w różnych etapach, jeśli chodzi także o rozwój światowej kinematografii, ta ostatnia także w reżyserii Bradley'a Coopera z roku 2018. Aż się zdziwiłam, jak zobaczyłam, że tu już tyle lat minęło. Jutro będzie można sobie tę historię odświeżyć na wielkim ekranie właśnie w ramach letniego festiwalu filmowego TM Polówka, który tym razem nie w Łodzi, a w Ksawerowie, dokładnie w Gminnym Domu Kultury z biblioteką w Ksawerowie, ulica Jana Pawła II, więc i tam Ekstra Polówka zagości. Start tuż po godzinie 20. Zachęcamy Państwa także, by wybrać się i korzystać jeszcze z tych plenerowych projekcji. Tak zerkam na mój mail i mail studia Radia Łódź i tam między innymi informacja od pana Michała, bardzo filmowa, taka do odkrycia jeszcze, bo jak napisał pan Michał, we wtorek przed godziną 22, brzmi jak zapowiedź jakiegoś dobrego filmu i dobrej historii, ekipa filmowa przygotowywała się do zdjęć w przejściu podziemnym pod ulicą Pabianicką przy Prądzyńskiego i Łukowej. Długi czarny bus z napisem reklamujący zdjęcia w Łodzi, ale nie wypatrzyłem, napisał pan Michał. Co to mógł być za tytuł, patrząc na ekipę? Panie Michale, przyznam się szczerze, że ja też nie wiem, co to za ekipa, ale będę to na pewno sprawdzać, a być może ktoś z Państwa wie, co tu się kręci gdzieś w okolicach Pabianickiej i Prądzyńskiego w Łodzi, to koniecznie też proszę napisać studio@radiolodz.pl i przypominam, że także pod tym adresem czekam na Wasze filmowe odkrycia tego roku. Pani Jola przed chwilą także napisała, to jeszcze wrócimy do tego maila, do tej wiadomości od pani Joli. Czy to film, czy to serial, może jakaś wycieczka filmowym szlakiem? studio@radiolodz.pl 606-7878-78. Można do nas także zadzwonić i w końcu nagrać głosówkę poprzez stronę radiolodz.pl. A dla najbardziej aktywnych czekają oczywiście zaproszenia do kina.

0: Agata i film.
1: Z Wojtkiem Wojtysiakiem, jednym z organizatorów letniego festiwalu filmowego TME Polówka, spotykamy się, to nie jest tajemnica, w przeddzień emisji naszego materiału, czyli w piątkowy wieczór, bo spotykamy się oczywiście, jak żeby, gdzie by inaczej, na Polówce. Witam Cię, Wojtku.
2: Dzień dobry, wieczór.
1: To jest ostatni weekend wakacji, tego nie da się ukryć, ale Polówka już od kilku lat dobrych wpadła na taki pomysł, żeby ten klimat wakacyjny przedłużać, jakoś tak łagodniej wchodzić w jesień, w rok szkolny i w powrót tych wszystkich obowiązków, czyli po prostu gramy dłużej. Taka była idea, dlatego gracie także poza samymi wakacjami?
2: Po pierwsze, bo jest to idea, żeby trochę faktycznie przedłużyć wakacje, chociaż był taki rok, że przegięliśmy i graliśmy do października.
1: I to do końca studenckich wakacji.
2: To było przegięcie, bo było już trochę zimno, nawet bardzo. Ale no tak gdzieś tak do połowy września gramy tak mniej więcej na świeżym powietrzu, a już tam pod koniec już gramy głównie te projekcje takie motorowe, że tak powiem, czyli te motopolówki. Ale faktycznie jest tak, że to jest trochę przedłużenie wakacji, to jest jeszcze ten czas, że też się w Polsce trochę klimat zmienił i ten wrzesień potrafi być cieplejszy czasami od sierpnia.
1: Więc korzystacie z pogody.
2: Więc korzystamy jak najbardziej z pogody i już te ostatnie projekcje oczywiście będą w zamkniętych jakichś tam miejscach, wnętrzach, ale dzięki temu możemy sobie pozwolić na to, żeby dograć filmy, które nam się nie udało zagrać ich regularnie w wakacje, bo na przykład był jakaś zmiana pogody, jakiś deszcz, coś takiego, czy jakaś wichura. Po drugie, no też jeszcze zaczynamy też dzięki temu wcześniej, więc nasi widzowie też mogą spokojnie sobie następnego dnia, nie wiem, jak się tam projekcja skończy, do 22, na spokojnie wstać rano i pójść do pracy, a być nasyceni kulturą,
1: że tak filmową. Powiem, filmową. Gramy wcześniej od połowy sierpnia o 20, no bo też rytm dobowy się zmienia, wcześniej zachodzi słońce, więc można skorzystać z tego dłuższego już wieczoru. Oczywiście wrzesień nie będzie aż tak wypełniony projekcjami jak minione czy mijające miesiące wakacyjne, bo to nie będą już codzienne projekcje po kilka seansów, ale w tych kluczowych miejscach zostajecie. Czyli gdzie gramy właśnie we wrześniu? W jakich miejscach?
2: We wrześniu zapraszamy oczywiście do Fuzji, do Parku nad Jesieniem, na przystanek Architektura, jeszcze do Pałacu Bidermana, bo tam mamy, że tak powiem, takie dogrywki. Widzimy się jeszcze w Bramie Miasta, która jest taką naszą lokacją, właśnie taką jesienną. Oczywiście motopolówki na parkingu TME oraz w motoarenie. Spotkamy się w Radiu Łódź również.
1: No do tego chciałam oczywiście dojść.
2: 2 września i zagramy dla Was trzy kolory biały, czyli no polską klasykę Krzysztofa Kieślowskiego, co jest dla nas w ogóle wielką przyjemnością, bo w tym roku faktycznie bardzo dużo tych polskich filmów gramy. I będą jeszcze takie, mogę zaawizować, takie projekcje podwórkowe, tak zwane, jak my to nazywamy. Wkrótce jeszcze je zdradzimy, dlatego że cały czas jest tak, że my jeszcze dokładamy pewne punkty do programu Polówki, bo jakoś tak nam wychodzi zawsze, że to może by coś jeszcze zagrać tu, a może jeszcze tam.
1: I także pokazywać też kolejne miejsca w Łodzi,
2: dokładnie,
1: prawda?
2: I pokazywać kolejne miejsca w Łodzi, do które nie są oczywiste, więc wkrótce zdradzimy Wam kolejną, jeszcze jedną projekcję, która będzie wyjątkowa, w wyjątkowym miejscu, z wyjątkowym filmem i z wyjątkowym spotkaniem przed tym filmem, ale...
1: A to nie jest właściwy moment, nasze spotkanie także w Radiu Łódź, żeby zdradzić, co to będzie za seans, albo przynajmniej w jakim wyjątkowym miejscu?
2: To wyjątkowe miejsce to jest podwórko Teatru Jaracza, na które bardzo rzadko, no, myślę, że ludzie mają wstęp. Projekcja, no tutaj jeszcze tytułu nie zdradzę na wszelki wypadek.
1: Ale mocny to będzie
2: społeczny
1: tytuł.
2: Ale będzie to mocny społeczny tytuł i to będzie mocne społeczne spotkanie, tak naprawdę dotyczące przemocy wobec kobiet. Tyle mogę zdradzić.
1: 3, chociaż myślę, że ci widzowie, którzy czujnie śledzą repertuary kin i szczególnie jeśli chodzi o polskie tytuły, to pewnie już się domyślają, ale na razie nie będziemy psuć całkowicie niespodzianki. Chciałabym wrócić do tej propozycji ekstra polówki w ogrodach Radia Łódź. To też jest przestrzeń, która na co dzień nie jest dostępna dla słuchaczy, dla widzów, po prostu dla tych, którzy gdzieś tam spacerują po radiostacji. Bardzo rzadko ją otwieramy przy specjalnych akcjach. Polówka jest taką specjalną akcją. To nie jest też pierwsze spotkanie, jeśli chodzi o polówkę właśnie na tych terenach, ale chciałabym wrócić do tego wyboru, czyli do jednej z części słynnej trylogii Krzysztofa Kieślowskiego. Dlaczego ten wybór właśnie w tym miejscu?
2: Myślę, że po pierwsze, bo no, mamy okrągłą rocznicę śmierci Krzysztofa Kieślowskiego, ale zawsze na projekcjach plenerowych do tej pory graliśmy, no, co najwyżej przypadek. Faktycznie jeden z najważniejszych filmów Krzysztofa Kieślowskiego w ogóle, który jest najbardziej związany z Łodzią, bo dzieje się de facto w Łodzi w połowie mniej więcej. A nigdy nie graliśmy 3, które są chyba jeden z najbardziej wybitnych dzieł tego reżysera tak naprawdę, który każdy chyba powinien zobaczyć. Biały dlatego, że najwięcej chyba się go dzieje w Polsce tak naprawdę z tej całej trylogii. No i tutaj też mamy taki wątek ludzki, bo głównego bohatera gra Zamachowski, Zbyszek, który prawie urodził się w Łodzi, no bo w Brzezinach, ale to w sumie w Łodzi. Jest to taki ważny film, bo to jest film, który powstawał w przemianach ustrojowych w Polsce tak naprawdę. I to jest powrót do takiej historii naszego kraju, której większą część, że tak powiem, naszych obecnych widzów może nie pamiętać. Ja troszkę pamiętam ten czas, bo miałem wtedy, nie wiem, jak ten film powstawał, to pewnie miałem 6-7 lat, więc naprawdę coś jeszcze pamiętam z lat 90. tego początku wprawdzie. Więc tam jest wiele takich, że tak powiem, warstw, które powodują, że nam zależy. A poza tym, tak jak wcześniej podkreśliłem, w tym roku na Polówce jest dużo polskich filmów, a też dużo polskich filmów jest odświeżanych cyfrowo, bo to jest wersja po rekonstrukcji cyfrowej, więc też jakby ma zupełnie nową jakość, więc będzie można zobaczyć więcej szczegółów, które można było wcześniej zobaczyć tylko w kinie na seansach z taśmy.
1: To ja też zdradzę, bo przed tym spotkaniem, przed tą rozmową rozmawialiśmy właśnie trochę, Wojtku, o tym powrocie klasyki na wielki ekran, zarówno jeśli chodzi o kino światowe, bo mamy tych tytułów na czele chociażby z Amadeuszem, Milosza Formana, z Absolwentem ostatnio i wiele, wiele jeszcze innych, które wracają przy okazji jakichś rocznic okrągłych mniej lub bardziej, ale właśnie po rekonstrukcji cyfrowej, to także obok tego wybitne polskie filmy, które też mogą w takiej wersji wrócić. Dla jednych, tak jak wspomnieliśmy, to może być powrót, ale dla wielu widzów, szczególnie waszych, bo na Polówkach, chociaż tak naprawdę nie pokusiłabym się o stwierdzenie, że przychodzą tylko młodzi ludzie, absolutnie przekrój jest bardzo, bardzo szeroki i to jest bardzo demokratyczny pod tym względem festiwal, ale jednak dla wielu tych młodych ludzi to może być pierwsza w życiu okazja, żeby taką klasykę polskiego kina na wielkim ekranie zobaczyć.
2: Zawsze będziemy podkreślać, że Polówka jest inkluzywnym wydarzeniem. Trafia do ludzi w każdym wieku i, że tak powiem, z każdego rejonu życia i świata, bo też staramy się, te polskie filmy jednak staramy się, nie zawsze nam to wychodzi, grać z angielskimi napisami, żeby poszerzyć grono odbiorców. Natomiast no faktycznie filmy tego typu raczej w tym momencie można co najwyżej je obejrzeć w serwisach streamingowych i to też nie zawsze, bo z tą polską klasyką to też różnie bywa z tymi streamingami. No i czasem w telewizji, no ale teraz coraz mniej ludzi tak naprawdę ogląda telewizję, więc rzadko się to udaje.
1: No i to jest też kompletnie inne doświadczenie, jednak są filmy, które aż grzech nie zobaczyć na wielkim ekranie, jeśli rzecz jasna jest taka możliwość. To w Radiu Łódź 2 września o 20:00 zapraszamy, pokaz oczywiście, tak jak wszystkie Polówki, absolutnie otwarty. Wspomniałeś o tym, że będą też oczywiście wątki społeczne powracały, bo to jest też festiwal, który angażuje się w kwestie różne, głośne, społeczne, ale które też zachęca do tego, by coś zmieniać w swoim życiu i myślę tutaj o psich Polówkach.
2: Będzie jeszcze jedna psia Polówka 4 września. Clifford, Wielki Czerwony Pies bodajże. Tak jest ten tytuł w pełni i wtedy po raz ostatni w tym roku spotkamy się z psiakami ze schroniska na Marmurowej. Będziecie mogli dowiedzieć się, jak zostać wolontariuszem w tym schronisku, ewentualnie jak adoptować psiaka lub kota z tego schroniska, bo koty tam też żyją, trzeba o tym pamiętać. Ja jestem kociarz, przepraszam, więc muszę to podkreślić. Ale to jest takie wyjątkowe wydarzenie dla nas, bo Wojtek Augustynia, który jest jakby to głównym pomysłodawcą Polówki razem z Alanem Siedleckim, jest też strasznym psiarzem po prostu i on te pieski adoptuje regularnie i tam w tym schronisku bardzo często bywa. Więc to jest taki jego oczko w głowie, te psie Polówki.
1: A już sporo jest takich piesków, które właśnie na psich Polówkach znalazły nowy dom i to jest wspaniały także sukces tego festiwalu. To już na koniec chciałam Cię zapytać o takie obserwacje z tego roku, ale też w świetle tych poprzednich edycji, przy których miałeś okazję pracować. Ludzie częściej wybierają właśnie klasykę, szukają nowości, nadrabiają zaległości ostatniego sezonu, bo wydaje się te wszystkie możliwości, więc pytanie, na co najchętniej przychodzą widzowie Polówki?
2: No frekwencja jest generalnie wszędzie dobra, o ile pogoda nam pomoże. Jak nam pogoda zaszkodzi, to jest trochę mniejsza.
1: Ale są tacy niestrudzeni widzowie, którzy ani deszcz, ani wiatr, ani niższa temperatura, nic im nie przeszkadza.
2: I najbardziej zabawne jest to, że przychodzą od 19 lat ci sami. i naprawdę oni przychodzą, bo ja znam tych ludzi. Wydaje mi się, że tak, po pierwsze taką klasykę rozrywkową, to najchętniej, to nie wiem, jak tam jest, nie wiem, nic śmiesznego,
1: Killer,
2: Pulp Fiction i Mamma Mia, która też się stała klasyką, Green Book, to zawsze ludzie na to przychodzą. Na te trochę arthouse'owe bardziej rzeczy, to jest osobna publiczność, która też przychodzi na te arthouse'y, bo też to było widać. Chociaż w tym roku, mówię, tą arthouse'ową sesję, sekcję bardzo pogodę nam popsuła, trochę było gorzej, ale no...
1: Trudno
2: mi powiedzieć tak naprawdę, na co najchętniej. No są oczywiście takie po prostu rzeczy, po prostu na które walą drzwiami i oknami. No, zastanawiam się, co będzie na Moonwalkerze, czyli w filmie fabularnym z Michaelem Jacksonem z lat 80., co się będzie działo, bo to jest dość biały kruk, że tak powiem, bo to że film, o którym dużo ludzi zapomniało, jest to w sumie ciekawe dzieło z końca lat 80. Zobaczymy z takich ciekawych obserwacji. To będzie obserwacja ekologiczna.
1: O!
2: Otóż, przez to, że w Polsce wprowadzono system kaucyjny...
1: No nie wierzę, że ten system kaucyjny znajdzie miejsce w filmowej audycji.
2: Tak.
1: A jednak,
2: którym jestem całym sercem i rozumem z tym systemem w jakiś tam sposób. Uwaga, my w parkach po polówce zawsze sprzątamy, no bo taka jest umowa z miastem i tam, gdzie robimy projekcje, musimy te posprzątać po widzach, jeżeli komuś coś się nie posprząta. Obserwację mamy taką, że zdecydowanie mniej plastikowych butelek, które sprzątamy, zwijamy. Potrafiliśmy w ubiegłych latach cały samochód wywieźć rzeczy. Teraz wywozimy 2 woreczki, 3 woreczki śmieci. To wszystko. Więc można powiedzieć, że też jako organizatorzy widzimy, że ten system ma sens. Teraz naprawdę widzimy, że jest różnica. Widzimy różnicę.
1: A dzięki temu wy macie trochę mniej pracy.
2: My mamy trochę mniej pracy, no i wszystko jest takie...
1: I przyjemniej jest po prostu.
2: Przyjemniejsze jest, tak?
1: To ciekawa obserwacja, pozafilmowa, no ale też pokazująca, jak ludzie i świat się zmienia wokół nas. W przyszłym roku 20-lecie polówki. To brzmi dumnie. To jest jubileusz, który trzeba będzie świętować szeroko. Przygotujecie coś wyjątkowego?
2: Myślę, że tak. Już zaczynamy planować pewne dziwne pomysły, ale ich to w ogóle nie mogę na razie zdradzać, bo to jest mocno w produkcji. Ale no myślę, że ta 20. edycja, no to tak będzie.
1: Będzie
2: mocna. Zobaczymy, jak dopiszą budżety obywatelskie, bo to też jest ważne dla nas, bo bardzo dużo polówek powstaje dzięki budżetom obywatelskim, a to jakby pokazuje zaufanie do nas jako organizatorów, że ludzie chcą tych polówek obok swoich domów. I sponsorzy, którzy z nami są od wielu, wielu lat, też pokazują, że chyba robimy dobrą robotę, skoro chcą się z nami reklamować i skoro chcą z nami być. Także zobaczymy, co będzie za rok. Ja już się boję, jak ile
1: my będziemy oczywiście czekać, natomiast przypominamy Państwu, by na bieżąco śledzić stronę internetową, media społecznościowe festiwalu TME Polówka, bo tam na bieżąco także wszystkie informacje o już zaplanowanych projekcjach, ale pewnie we wrześniu jeszcze kilka niespodzianek będzie.
2: A jeszcze jedna, przyznam, jeszcze jest jedna niespodzianka, czy to jeszcze nie jest niespodzianka, to po prostu powiem, Pulp Fiction będzie filmem, który będzie trzecim w tym roku filmem czytanym na żywo przez Krzysztofa Topilewicza.
1: A to także były dziennikarze Radia Łódź, więc myślę, że doskonale słuchacze pamiętają.
2: Ale się bardzo wkręcił w czytanie filmu, bo tak jak ja go wkręciłem, tak już od tego momentu regularnie się pojawia. I to może być też ciekawe, że będzie można sobie obejrzeć Pulp Fiction z czytaną i stroną dialogową na żywo, bo to też jest wyjątkowe.
1: To też jest unikatowe doświadczenie. Wojciech Wójtysiak o wszystkim opowiadał. No to co, widzimy się wciąż na polówkach.
2: Widzimy się na polówkach.

0: Jak chcecie Państwo tego utworu też wysłuchać, oglądając film na wielkim ekranie, no to koniecznie proszę się wybrać na Polówkę i na Pulp Fiction. Szczegóły oczywiście w mediach społecznych festiwalu. Ja Państwa dzisiaj przez całą audycję pytam o Wasze filmowe, wakacyjne odkrycia i przyznam szczerze, że ich nie brakuje. Pani Jola napisała tak. Moim zaskoczeniem w wakacje był film Homo Sapiens, znakomita komedia argentyńska. Nie pamiętam żadnej komedii z tego kraju, a tu od razu rewelacja. Ten film to koncert jednego niesamowicie zdolnego aktora. Pani Jolu, bardzo dziękuję za to odkrycie i za tą polecajkę. Być może ktoś także skorzysta z tej rekomendacji. A z kolei pan Michał napisał tak. Bardzo podobał mi się film O czym sobie nie mówimy. Włoski dramat z ciekawą fabułą i znakomitymi rolami w pięknie sfilmowanym plenerze Maroka. Zdjęcia to zdecydowanie mocna strona filmu. I te właśnie dwa odkrycia, dwie wiadomości od naszych słuchaczy dziś się nagrodziłam zaproszeniami do kina Helios.
1: Sponsorem nagrody jest kino Helios. www.helios.pl.
0: To proszę się dobrze bawić. Szczegóły odbioru nagrody oczywiście już mają Państwo na swoich pocztach mailowych. Jak wiecie, drodzy Państwo, ja do kina zawsze biegiem, ale dzisiaj o trochę innym biegu. Biegu jubileuszowym, biegu fabrykanta. Na miejscu w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, gdzie jest także studio plenerowe, jest Robert Zwoliński. Robercie, obiecałam godzinę temu, że będę, obiecałam słuchaczom, że będę Cię nakłaniać do tego, byś obiecał, że w przyszłym roku to Ty wystartujesz. No to co?
2: Z mikrofonem, na pewno. Ja też tutaj biegam od z naszego wozu do mety i właśnie teraz pod metą, pod naprawdę tutaj sceną, gdzie jest podium, znajduje się nagradzani na razie uczestnicy tych biegów dziecięcych, a za chwilę na scenę wejdą najlepsi w biegach na mile kobiet i mężczyzn. Ale zanim wejdzie zwycięzca tego biegu na mile mężczyzn, no to ze mną Grzegorz Petrusiewicz. 4 minuty 16 sekund, chyba muszę powiedzieć mocne gratulacje.
3: Tak, zdecydowanie jest to chyba mój najlepszy czas na tym dystansie. Ja się osobiście wywodzę w ogóle ze stadionu, z tego typu szybszych biegów, krótszych. Teraz od 2-3 lat biegam już piątki dychy, więc był to zdecydowanie dla mnie bardzo duży wysiłek, żeby przestawić się z powrotem na ten krótszy dystans i muszę przyznać, że dosyć mocno poczułem ten bieg, zdecydowanie.
2: A jak ta sceneria tutaj fabrykancka, no bo to też teraz jesteśmy w audycji filmowej, no to tutaj miejsce, gdzie wiele filmów było kręconych, a dzisiaj Wy też w obiektywach kamer i aparatów.
3: Tak, zdecydowanie czuć ten taki łódzki, fabrykancki, historyczny klimat. Nie można, prawda, tego odmówić. Trasa zdecydowanie bardzo tutaj klimatyczna.
2: No a jak przewidywania przed tym biegiem głównym, biegiem na 10 km, jaki tu może być czas dzisiaj?
3: Nie jestem pewien. W zeszłym roku ta mila na tyle mi się dała we znaki, że to było około 33 minut, gdzie regularnie biegam około 31 minut. W tym roku czuję się dosyć mocno przytłoczony tym pierwszym biegiem, więc mam nadzieję, że będzie to coś w podobie tych 33 minut.
2: Grzegorz Petrusiewicz, zwycięzca biegu na mile. Gratulacje jeszcze raz. 15. bieg fabrykanta cały czas trwa. To powiedziałem o tych kadrach. To jeszcze na moment, jeśli chodzi o te malownicze kadry. Jest Natalia Zdziepczyńska, nasza dzisiejsza fotoreporterka. Natalia, w takich okolicznościach jak się robi zdjęcia? No i jak one będą wyglądały później na portalu Radio Łódź?
4: Jak będą wyglądały, to się okaże.
2: No będą świetnie wyglądały.
4: A robi się znakomicie. Pogodę mamy dzisiaj wspaniałą, choć rano się nie zapowiadało, miałam pewne obawy, ale teraz jest super. Znaczy generalnie jest tak, że na biegach zawsze robi się zdjęcia świetnie, bo dużo się dzieje, naprawdę można dużo emocji złapać. Mnóstwo ludzi przychodzi z rodzinami, są interakcje, biegacze krzyczą, wołają, zaczepiają, chcą te zdjęcia. Także naprawdę na takich biegach jest zawsze bardzo pozytywnie.
2: No i my na te emocje czekamy. Te zdjęcia później oczywiście na radioloc.pl, także w naszych mediach społecznościowych. Pierwsze materiały chyba już też spłynęły, także zachęcam do zaglądania. No a my czekamy teraz jeszcze te dekoracje, na razie tych najmłodszych, za chwilę dekoracje zawodników, zawodniczek, którzy rywalizowali w biegu na mile Gromana. No a później o 18.30 początek biegu głównego, 10 km start i meta w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. No a trasa będzie prowadziła między innymi ulicami Tymienieckiego, Milionową, Piotrkowską. Będą biegacze mogli oglądać również no, takie charakterystyczne elementy tej łodzi fabrycznej. Oczywiście ci, którzy nie będą walczyli o zwycięstwo, bo dla nich będzie najważniejszy czas. No to tyle, jeśli chodzi na razie o ten bieg fabrykanta. Ponownie myślę, że połączymy się już w naszej strefie kibica po godzinie 18. Halo Agato!
0: Robert Zwoliński, dziękujemy bardzo. Robert pozostaje na miejscu. Można go odwiedzać, można odwiedzać nasze plenerowe studio, na przykład rozgościć się na leżaku i podziwiać się także z tej perspektywy tych, którzy biegną. Jak słyszeliśmy, biegną po przepięknej, fabrykanckiej także Łodzi i bardzo filmowej, co słusznie Robert zauważył. Och, ile tam na Księży Młynie filmów powstawało, nawet takie, które walczyły potem o Oscary, więc może i z tej perspektywy warto wybrać się do Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, gdzie studio nasze aż do finału tegorocznego jubileuszowego biegu pozostanie. To my pozostajemy w klimacie jeszcze Forresta Gumpa, który, jak Państwo pamiętają, biegał, biegał, biegał, a śpiewał czasami w tym filmie także Elvis Presley. You ain't-

0: Elvis Presley, Radio Łódź, audycja Getta i Film na Zegarze 17:41. Zawsze o tej porze w soboty, w wakacyjne soboty Radia Łódź zabieraliśmy Państwa z przewodnikami na wycieczki po regionie. Takie szybkie wycieczki, ale szlakiem filmów, szlakiem seriali. No skoro jest ostatnia sobota tych wakacji, to czas na ostatnie tego typu spotkanie.
1: Filmowe wakacje w Łódzkiem.
0: Ostatni przystanek na naszej wakacyjnej filmowej mapie w audycji Agata i Film. Będzie jeszcze szansa, żeby gdzieś wybrać się filmowym szlakiem, a będzie podpowiadał dziś Krzysztof Olkusz. Witam cię, Krzysztofie.
2: Dzień dobry serdecznie.
0: No, zresztą już też podpowiadałeś w naszym cyklu. Byliśmy z tobą w Zgierzu, a teraz już na koniec wakacji wybieramy się nad rzekę, nad Pilicę.
2: No, nad Pilicę, nad Wolburkę, nad Czarną, tak naprawdę nad pięć rzek możemy się wybrać, bo jedziemy do Tomaszowa, oczywiście, jak najbardziej, w województwie łódzkim.
0: No i oczywiście klasyka poezji, muzyki, literatury mówi nam, że warto się wybrać. No,
2: chociażby na jeden dzień,
0: no,
2: prawda?
0: No więc będziemy to udowadniać, bo warto też się wybrać, żeby tam na przykład co, przypomnieć sobie historię Czterech Pancernych?
2: No, Cztery Pancerni, tak, to jest już w ogóle też legenda, bo tak naprawdę i dzisiejsze nadbrzeże, które jest już totalnie porośnięte, ale nadbrzeże rzeki Pilicy w sąsiedztwie no, takiej przystani wodnej. I tam faktycznie jednym z odcinków Tomek Czereśnia, grany brawurowo przez Wiesława Gołasa, wyczłapuje się, prawda, z rzeki. No to tak naprawdę wyczłapował się z Pilicy, ale chociażby legendarne plany nawet dookoła, bo Niewiadów, który dzisiaj w zasadzie, no w zasadzie niemalże się zrasta już z Tomaszowem, natomiast generalnie stamtąd pochodzi Cezary Pazura i ta słynna anegdota.
0: Chłopaka z Niewiadowa, tak
2: chłopak
0: jest.
2: Chłopak Niewiadowa, słynna historia, jak się panowie spotkali na planie filmu Psy u pana Władysława Pasikowskiego. No i właśnie Cezary Pazura miał wspomnienia skręcenia w Tomaszowie tego, od tych odcinków Czterech Pancernych. Jak się zebrał na odwagę, bo już byli na ty z Gajosem, to powiedział: Janek, ja pamiętam, jak ty kiedyś to z dzieciakami przybiegliśmy, jak wykręciliście Pancernych i jak mnie tak przegoniłeś. Znaczy on po prostu powiedział mu słowo na S, po prostu chciał autograf. No i Janusz Gajos miał odpowiedzieć wtedy Pazurze, jak tak patrzył na Pazurę, właśnie mówi, no ale Czarek, trzeba było powiedzieć, że ty to ty.
0: I wszystko jasne.
2: Więc tak, jak najbardziej historia kultowa, ale też właśnie związana z Czterema Pancernymi. Ale właśnie Tomaszów...
0: No ale Tomaszów, jakie to jest miasto filmowe właśnie?
2: No to jest właśnie chyba ze wszystkich miast województwa łódzkiego, to jest, ja bym powiedział tak żartobliwie, że jest taki Tomaszów Schrödingera, dlatego że to jest jednocześnie filmowe i nie jest filmowe, dlatego że bardzo często okolice Tomaszowa albo właśnie sama rzeka Pilica brała udział, bo chociażby Rzeczpospolita Babska, możemy się odwołać już do takich nawet starszych produkcji, która była realizowana, ale właśnie w dolinie rzeki Pilicy, tam nawet widzimy stację uzdatniania wody, która potem będzie ratowała Łódź. W rzeczywistości, nie w filmie oczywiście. Natomiast mamy takie akcje. Mamy Psy 2, Ostatnia krew, gdzie przecież mamy ten słynny charakterystyczny most kolejowy nad Pilicą. On jest bardzo często wykorzystywany.
0: On właśnie, chciałam o tym wspomnieć, że to jest Rzeczpospolita Babska, ale i taki film Trelińskiego.
2: Pożegnanie jesieni, tak, na podstawie Witkacego.
0: Uciekł mi tytuł. Pożegnanie jesieni też wykorzystywał chyba ten most.
2: Tak, no tam jest to na pojedynku przed mostem. Właśnie most w tle, prawda, odgrywa. Więc most chyba jest najbardziej takim filmowym obiektem z Tomaszowa, ale praktycznie
0: dobrze,
2: to nie jest
0: Tomaszowie. Dobrze, że nam nikt go nie wysadził, prawda?
2: No szczęśliwie. Tom Cruise nie dotarł po prostu jeszcze. Natomiast właśnie chodzi o to, że mamy gdzieś tam te obrzeża, prawda? Ale przecież też i były filmy kręcone w samym Tomaszowie, aczkolwiek one aż tak bardzo się może nie zapisały, bo tutaj, znaczy tu od razu powiem, że nieśmiertelnie i zawsze będę pozdrawiać Justynę Tomaszowską, kiedy mówię o tym filmie, ale Ziemia Obiecana.
0: Też.
2: Scena spalenia fabryki, no ona się w Łodzi tak dobrze spaliła na ulicy Świętego Franciszka, że kamera tego nie uchwyciła, więc trzeba było robić powtórkę. A że faktycznie jakiś czas temu był pożar, znaczy jakiś czas temu, mówimy o 1974 roku, jakiś czas wcześniej był pożar właśnie przy ulicy bodajże też Głównej w Tomaszowie Mazowieckim, więc wykorzystano te ruiny i po prostu zrobiono dokrętki. Tam właśnie jest scena złapania Bimboma, czyli granego przez Marka Walczewskiego podkładacza ognia. Natomiast to są takie dokrętki, ale znowu, to nie jest centrum, to jest gdzieś na obrzeżach. Natomiast jest taki film, który faktycznie wykorzystuje sam Tomaszów. W zasadzie dwa filmy. Pierwszy to jest już taki historyczny, bo to jest film z lat, no końcówki lat 70. Jest to film Rebus ze Zbigniewem Buczkowskim, który gra takiego troszkę resocjalizowanego chuligana, który wraca z wojska. No i właśnie widzimy wtedy przepiękne okolice Parku Rodego, który dzisiaj jest przecież cudownie i pałacyk nawet odnowiony, więc warto tam się przespacerować. Ale oglądamy również, no dzisiaj to są Aleje Piłsudskiego, ale faktycznie tak zwane alejki. Możemy zobaczyć trochę nostalgicznie, jeżeli ktoś z Państwa pamięta Tomaszów z lat 70. czy 80., to pamięta Bar Mazowianka, zwany tramwajem, bo był tak właśnie ciasny i podłużny. Natomiast dzisiaj w tym momencie, w tym miejscu stoi McDonald's, słynny McDonald's w Tomaszowie. Także to są takie też nostalgiczne podróże. Niemniej jednak współczesne filmy też są realizowane, bo filmy realizowane chociażby przez panią Alinę Jadowską. Film, ostatni jej film, czyli Kobieta na dachu.
0: Też w Tomaszowie?
2: Właśnie w Tomaszowie to było kręcone. Tak jak mamy panoramę tego wieżowca, no to wyglądamy tak naprawdę. Nawet były, Tomaszów bardzo przeżywał, kiedy były kręcone sceny spadania kobiety z dachu. Faktycznie ona spadała w steropian na planie filmowym. Natomiast koncertowo film zagrany przez Dorotę Pomykałę.
0: Tak, to prawda. Ale widzisz, no, tak zastanawiając się też i kończąc też nasz cykl, co filmowców przyciąga do danych miast, miejscowości, mniejszych, większych, to tak naprawdę patrząc na takie szerokie spektrum, które mamy w województwie łódzkim, tych właśnie miejscowości, które przyciągają filmowców, to trudno wyznaczyć taką regułę. Dlaczego to miasto, a dlaczego inne już mniej, prawda?
2: To znaczy, kiedyś być może było łatwiej pewne rzeczy wyznaczyć, dlatego że jak działała Wytwórnia Filmów Fabularnych w Łodzi, to siłą rzeczy promieniowało to na najbliższe okolice.
0: No było łatwiej, logistycznie.
2: Tak, i to jest troszkę tak, jak to zresztą Marek Koterski trochę może prześmiewczo, ale pokazał w Nic Śmiesznego, na zasadzie, że gdzie jest ten obiekt? No 70 kilometrów od studia znajdujesz ten obiekt, to jak to wygląda? Więc żeby to było w pobliżu, bo to generowało zawsze koszty. Dzisiaj może to troszkę inaczej wygląda, dlatego że nie mamy takiej jednej wielkiej wytwórni, a te studia, tak jak na przykład chociażby Opus Film, czy Lava Film, które działają w Łodzi, które są stricte z Łodzi, czy EC1, no wiadomo, że one będą promowały przede wszystkim Łódź. Oczywiście region też, ale przede wszystkim Łódź, więc tutaj prawdopodobnie też jest związane być może jakiś tam sentyment, bo przecież wspomniana reżyserka Kobiety na dachu wcześniej realizowała też dwa inne filmy, między innymi Teraz ja, gdzie wykorzystywała groty nagórzyckie. To też są tak naprawdę obrzeża Tomaszowa.
0: Miejsce.
2: Tak, Urwisy z Doliny Młynów, tak, które były też tam realizowane, więc de facto mówię, ten Tomaszów jest taki filmowy, nie jest filmowy, ale akurat dlaczego Tomaszów byłby wybierany, no to już trzeba byłoby zapytać, na ile powiedzmy pasuje to do wizji, na ile też przekłada się klimat, kontakt z mieszkańcami i z samym urzędem miasta w takim czy innym miejscu.
0: No tak, bo to jest, chodzi też o współpracę, znów do tego wracam, absolutnie logistyczną, ale Tomaszów Mazowiecki jest w ogóle i ta okolica. To jest świetny punkt wypadowy i nie na jeden dzień. Tam można czas pospędzać w wielu miejscach i myślę, że Państwo znają takie charakterystyczne, jak te niebieskie źródła i tak dalej, to co się pojawia często na fotografiach.
2: Tak.
0: No oczywiście rzeka Pilica, która ma swój urok, no teraz wiemy, że poziom wody niestety jest zatrważająco niski, ale no tamtych miejsc jest bardzo dużo do spędzenia czasu.
2: Oczywiście nie sam Tomaszów, bo nie możemy mówić o Tomaszowie, zapominając o Spale, czy Inowłodzu. Przecież tam też mnóstwo produkcji było realizowanych.
0: Byliśmy w Inowłodzu, wspominaliśmy.
2: Więc to jest uzupełnienie tak naprawdę też tego Tomaszowa. Więc tereny, zarówno dzika przyroda, jak i przede wszystkim sama, że tak powiem, atmosfera, którą wytwarzają mieszkańcy. Tutaj jeszcze ja bym rozszerzył to o Poświętne.
0: Tak.
2: I słynny Doktor Ewa serial z Ewą Wiśniewską. Przecież to są niesamowite historie, jak ci ludzie podchodzili. I to oni po prostu tak naprawdę
0: I
2: może
0: dla tej społeczności było to ważne, że tam się pojawili filmowcy.
2: Tak, tak, ale też właśnie to była jedna rzecz, ale druga rzecz, że to faktycznie było dla aktorów takie odseparowanie się tego goniącego świata gdzieś tam.
0: Spotkanie z Ewą Wiśniewską doskonale pamiętam. Ona nie tak dawno też wróciła do Poświętnym. Zresztą tam jest taki ambasador, można powiedzieć, tego miejsca w postaci Maćka Kronenberga, autora przewodników i po filmowym regionie łódzkim, i po Łodzi, i po właśnie samym, po samej gminie Poświętne. Więc to jest temat na absolutnie osobną dyskusję. Ale myślę sobie, że każdy punkt zaczepienia do tego, żeby poznawać to najbliższe otoczenie, bo często przez nas jednak niedoceniane. Szukamy innych miejsc, nie wiedząc, piękne są właśnie nie tak daleko nas, a jeszcze przez filmowy czy serialowy pryzmat, to, a w ogóle Czterech Pancernych, to można sobie oglądać i tylko odhaczać każdą kolejną inną miejscowość w regionie łódzkim.
2: Tym bardziej, że to też jest dobry sentyment taki, żeby porównać to, co pamiętamy z taśmy, a to, co
0: jak
2: widzimy
0: to
2: obecnie,
0: dziś.
2: A Tomaszów się bardzo rozwinął.
0: I do tego Państwa także zachęcaliśmy. Krzysztof Olkusz był z nami, dziękuję bardzo.
2: Dziękuję serdecznie.
1: Filmowe wakacje w łódzkim.
0: No i te wakacje też dobiegają końca, ale wszystkie wycieczki z każdej filmowej soboty w Radiu Łódź znajdą Państwo na radiołódź.pl w podcaście Agata i Film. Można do nich wracać, można się nimi inspirować. No i czemu nie? Jesienią, zimą to też może być dobry pomysł. Państwo jeszcze wracają też w mailach do Letniego Festiwalu Filmowego TM Polówka. W ogóle się nie dziwię. Pani Zofia wspomniała, że bardzo często w tym sezonie była na Rytkini przy Górce, bo tam Górka Śmiechu pod takim hasłem sekcja znakomitych komedii. I jak napisała pani Zofia, to jest zawsze dobry pomysł na spędzenie wakacyjnego i nie wakacyjnego tylko wieczoru, bo przypominam, że Polówka także we wrześniu. I a propos tego, to pan Krzysztof odniósł się z kolei do zapowiedzi tego, co wydarzy się już w środę w ogrodach Radia Łódź, czyli pokaz filmu Trzy kolory biały, klasyk Krzysztofa Kieślowskiego. No i pan Krzysztof napisał, że kiedyś już na takiej Polówce w Radiu Łódź był i trzeba tam być, bo po prostu warto. No ja się mogę tylko, drodzy Państwo, pod taką rekomendacją podpisać, więc przypominam, że specjalna ekstra polówka w Radiu Łódź w najbliższą środę, 2 września o godzinie 20. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Na pewno, drodzy Państwo, do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Nic się nie zmienia. Wracamy do szkoły, wracamy do codziennych obowiązków, ale audycja Agata i Filmy zgodnie z planem między 16 a 18 w każdą sobotę oczywiście w Radiu Łódź. Będę więc dla Państwa także czekać, ale oczywiście proszę także zostać dziś jeszcze z Radiem Łódź, bo o 18 wiadomości, a po nich dalsze emocje sportowe, także z biegu fabrykanta. No i strefa kibica dla Państwa, jak także co tydzień o tej porze. A żegnamy się utworem bardzo dobrze znanym, z bardzo dobrego polskiego filmu, ze świetnej komedii, do której wracać można także absolutnie bez końca. Na Polówce też była grana, skoro dzisiaj jeszcze na koniec tych wakacji byliśmy na wycieczce w Tomaszowie Mazowieckim i w okolicznym Niewiadowie, no to także wspomnienie chłopaka z Niewiadowa, czyli Cezarego Pazury. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się, Agata Gwizdała-Malik.

0: Agata i film.
1: Autopromocja.
2: Nie mogłeś być z nami na koncercie Open Stage Ether Jazzu, a może chcesz jeszcze raz poczuć atmosferę wyjątkowego koncertu? Relacji z ubiegłotygodniowego koncertu Open Stage Ether Jazzu posłuchasz już w poniedziałek po godzinie 21 w Radiu Łódź w audycji Okolice Jazzu. Przeżyj te muzyczne emocje jeszcze raz tylko w Radiu Łódź.
3: Zaprasza Piotr Bielawski.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Chyba zacznę inwestować w złoto.
5: Dlaczego akurat w złoto?
4: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
5: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
4: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
6: z wysoką dawką silimaryny,
7: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
6: choliną i chromem.
7: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
12: Jest 18.
13: Tu mówi Łódź. Radio Łódź.
12: Damian Groszicki, zapraszam na wiadomości. Łódzki Księży Młyn opanowany przez biegaczy. Trwa 15. edycja Biegu Fabrykanta. Karol Nawrocki w Juracie wezwał do wsłuchiwania się w głos młodzieży. Gwiazdy na stadionie Widzewa. O szczegółach za chwilę. Nadal przyjemnie, 22 stopnie. Jutro będzie bardzo ciepło i słonecznie. Już po raz 15 odbywa się Bieg Fabrykanta. Jubileuszowa edycja przyciągnęła tłumy. Obok biegu głównego na 10 km rozegrano już m.in. pełne emocji zawody dziecięce. Start i meta zlokalizowane są na terenie łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej.
14: Rozgrzewka bardzo dobrze, ale idziemy zaraz na start.
15: Jak forma?
14: No, jest dobrze.
16: Wróciliśmy dopiero z wakacji wczoraj, także może nie być najlepsze, ale postaramy się.
17: Będziemy się na pewno dobrze bawić.
18: Jesteście tutaj z nami!
15: Widzę, że tutaj jest medal, czyli ktoś już tutaj biegł. Jak masz na imię?
19: Kolneje.
15: I jak ci poszło?
19: Dobrze, trzecie miejsce.
17: Będziemy się nim pewnie cieszyć w domu dopiero, ale ogólnie to kolekcjonujemy medale.
12: Z biegaczami rozmawiał Robert Zwoliński. Na miejscu jest też strefa relaksu Radia Łódź. Początek biegu głównego o godzinie 18.30. Kolejne relacje z trasy będzie można usłyszeć w naszych programach na antenie.
1: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
12: Prezydent Karol Nawrocki deklaruje, że będzie się wsłuchiwał w opinię młodych ludzi.

0: prezydenckiej rezydencji w Juracie odbywają się spotkania z młodzieżą. Na dziś i jutro zaplanowano wydarzenia pod nazwą przyszłość.pl. Rozpoczynając spotkanie, Karol Nawrocki powiedział, że najlepsze efekty da Polsce współpraca pokoleń.
1: Ja jako przedstawiciel średniego pokolenia jestem odpowiedzialny za to, żeby budować przyszłość Polski z mocno słyszalnym głosem młodzieży, z szacunkiem do tych, od których możemy się uczyć, bo są doświadczeni, są starsi od nas.
0: Prezydencka rezydencja w Juracie po raz pierwszy została otwarta dla młodego pokolenia. Uczestnicy mają okazję porozmawiać z prezydentem, ministrami, doradcami oraz przedstawicielami nauki, biznesu, sportu, mediów i kultury. Na stadionie Widzewa trwa mecz Gwiazd Polska-Francja. Na murawie można zobaczyć byłych reprezentantów, legendy futbolu, ale też znane osoby spoza boiska. W polskiej drużynie znaleźli się m.in. Grzegorz Krychowiak, Jacek Krzynówek, Maciej Żurawski czy Kłębona Fide. Po stronie francuskiej gra m.in. Christian Carambeu, mistrz świata z 1998 roku i były zawodnik Realu Madryt. To dobry czas, by powspominać na przykład Łódź, mówi bramkarz reprezentacji Polski Łukasz Fabiański.
2: Mam wspomnienie ze starym stadionem Widzewa, bo miałem tu okazję zagrać w reprezentacji Polski w meczu towarzyskim przeciwko Węgrom, ale to jest moje jedyne takie wspomnienie.
3: Co was tu przyciągnęły, piłkarze?
4: Krychowiak i Pires.
5: Krychowiak i Pires.
6: Nie, rodzice.
7: Ciekawość.
0: Obecnie jest 1-1. Po meczu na stadionie zaplanowano jeszcze afterparty z udziałem zawodników obu drużyn. To na koniec nietypowa sytuacja, również z boiska, bo tak, jest boisko, jest infrastruktura, ale grać nie można. Powód? Jest za głośno. Burmistrz włoskiego Dacia w Lombardii zamknął plac zabaw i boisko z powodu skarg na hałas. Aleksandra Nietopiel.
8: W liczącej nieco ponad 500 mieszkańców miejscowości problem z boiskiem trwa od 2 lat. Dwie rodziny mieszkające w pobliżu skarżyły się najpierw na piłki wpadające do ogródków, a później także na hałas. Gmina próbowała rozwiązać problem, podwyższyła ogrodzenie, zamontowała dodatkowe siatki, wprowadzono też ograniczenia godzin korzystania z boiska. Po kolejnych skargach gmina 23 sierpnia zamknęła zarówno boisko, jak i plac zabaw. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że dzieci podczas zabawy są głośne, a plac zabaw jest miejscem do tego, gdzie powinny czuć się wolne. To są tylko dzieci, które się bawią. Dzieci owszem robią hałas, ale to jest hałas, który nie przeszkadza. To normalne, że dzieci są głośne, mówili w kanale Telesondrio News mieszkańcy Dacio.
0: Za złamanie zakazu grania w piłkę i zabawy na nomen omen placu zabaw grozi od 25 do 500 euro mandatu. Boisko warte 2 miliony euro będzie zamknięte do odwołania. Kolejne wiadomości o 19.
9: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: To, że nie było opadów deszczu i burz, to nie znaczy, że tych, że nie będzie. Mogą być przelotne, głównie tak patrząc na mapę województwa łódzkiego w okolicach Radomska, ale poczekajmy. Termometry teraz pokazują 22 stopnie Celsjusza i ta temperatura powoli będzie spadać, bo w nocy minimalna wyniesie od 12 do 14 stopni. Jeśli chodzi o niedzielę, niedziela będzie bardzo słoneczna, a temperatura maksymalna wzrośnie nawet do 27 stopni Celsjusza.
9: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
10: Strefa Kibica w Radiu Łódź.
11: Dzień dobry Państwu. Jest 5 minut po godzinie 18 do 20 będziemy opowiadać Państwu o sporcie, ale nie tylko łódzkim, bo dzieje się także i w Łodzi, no ale to są zawody, gdzie łódzkich sportowców nie ma. No ale o wszystkich tych szczegółach Państwu opowiemy do godziny, tak jak wspominałem, 20.

Rozpoczniemy nasz program od kilku informacji. Z udziałem naszych drużyn odbywały się także spotkania, przynajmniej jedno. Rugbyści budowlanych Łódź pojechali do Lublina i zmierzyli się z tamtymi budowlanymi. Trzeba powiedzieć, że Łodzianie od początku przejęli kontrolę nad meczem na boisku. Do przerwy prowadzili już 35-0. Po zmianie stron budowlani Łódź jeszcze byli skuteczniejsi, dodawali kolejne punkty, ostatecznie zwyciężyli w bardzo poważnych rozmiarach, aż 82-0. No, może zwycięstwo łódzkich budowlanych nie jest niespodzianką, ale już wynik to na pewno tak. Teraz piłka nożna. W Ekstraklasie Motor Lublin przegrał z Piastem Gliwice 0-2. To jest mecz szóstej kolejki. W innym zakończonym wcześniej meczu Radomiak Radom wygrał z Krakowią 2-1. Trwa spotkanie Wisły Kraków z Wieczystą Kraków. Dobiega końca pierwsza połowa. Na razie przy remonta jest 0-0. Wieczorem Zagłębie Lublin zagra z Pogonią Szczecin. A w pierwszej lidze Polonia Warszawa przegrała z Lechią Gdańsk 2-4. Pogoń Siedlce wygrała ze Stalą Mielec 2-0. A Puszczenie Połomice z Podbeskidziem Bielsko-Biała także 2-0. Liderem w tabeli jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, która o punkt wyprzedza łódzki klub sportowy. Trzecie jest Miedź Legnica, ale ma jeden mecz zaległy. A piłkarki ręczne MKS-u Lublin zdobyły Super Puchar Polski w meczu rozegranym w łódzkiej Atlas Arenie. W rzutach karnych pokonały Zagłębie Lubin. Na minutę przed końcem MKS prowadził 26-24, ale w ostatnich sekundach Zagłębie doprowadziło do remisu. Rzuty karne lepiej wykonywały Lublinianki, to one wygrały ostatecznie 31-30. A o 19 w Łodzi także w Atlas Arenie rozpocznie się rywalizacja o męski Super Puchar Szczypiornistów. Industria Kielce zagra z Wisłą Płock. W Krakowie patrzę na wynik, się nic nie zmieniło w meczu Ekstraklasy, a w spotkaniu siatkarzy Polski i Stanów Zjednoczonych po dwóch setach jest remis, a w trzecim też remis 5-5. A my już za kilka minut zajrzymy do specjalnej strefy ekonomicznej w Łodzi, bo tam jest start i meta biegu fabrykanta. Zobaczymy, jak wygląda sytuacja na kilkanaście minut przed tym głównym biegiem fabrykanta na dystansie 10 kilometrów.

0: No, Nichmorset muzycznie w naszym programie, a słownie teraz Robert Zwoliński, który obserwuje właśnie przygotowujących się chyba na razie biegaczy, którzy wystartują w głównym dziś biegu fabrykanta na 10 km, no bo ten bieg chyba mniej więcej za kwadrans się rozpocznie, ale o tym już opowie Państwu Robert Zwoliński.
1: Tak, już niespełna kwadrans do rozpoczęcia tego biegu głównego, 15. biegu fabrykanta. No i faktycznie tutaj rozgrzewający się uczestnicy tego biegu głównego. Ze mną tak, Diana ze Szczecina przyjechała.
2: Tak, Diana ze Szczecina.
1: I to pierwszy twój będzie w ogóle bieg na 10 km.
2: Pierwszy bieg na 10 km.
1: Jak nastroje?
2: No emocjonalnie jest.
1: I cel? To pewnie dobiec do mety.
2: Dobiec do mety. W czasie, jaki to jest dopuszczalny.
1: Okej, planujesz spokojnie, czy jakieś tam, jakieś
2: plan,
1: na szerze?
2: Tak, nie. Plan jest taki, żeby zacząć spokojnie.
1: Okej, powiedz mi jeszcze tak, ze Szczecina jesteś, to też będzie przy okazji jakaś opcja pooglądania troszkę tutaj tej malowniczej, fabrykanckiej łodzi?
2: Oczywiście, już wczoraj przyjechaliśmy, więc zwiedziliśmy manufakturę piotrkowską. No i podobało nam się bardzo.
1: I podobało się. To mam nadzieję, że takie też nastroje będą po bieganiu. To teraz przechodzę do tutaj reprezentantów Łodzi. Natalia i Dominik, też już ostatnie rozciągania. No i jak wasze nastroje przed tym biegiem, no, na 10 km? To już jest naprawdę spory dystans.
3: Bardzo dobrze. Traktujemy to raczej jako trening, rozgrzewka przed półmaratonem, który też niedługo jest w Łodzi, 19 września. Także humory dobre, no i byle przebiec.
1: I tutaj doświadczenie już jest biegowe.
4: Tak, mamy już doświadczenie, nie jeden bieg za nami, startowaliśmy na Rossmanie czy na DOZ-cie, także bardziej treningowo to traktujemy, ale oczywiście walczymy o życiówki.
1: Podsłuchiwałem, że od tutaj jakiejś taktyce już też była mowa, to jaka ta taktyka, możemy zdradzić? No pewnie już za dużo osób nie będzie słuchało zbiegaczy tutaj tego.
4: Taktyka jest taka, żeby dobiec do końca, dobiec te 10 km.
3: Przede wszystkim na początku się nie spalić, biec równym tempem i ewentualnie na sam koniec dać z siebie wszystko.
1: Natalia, Dominik z Łodzi, no to dajcie tutaj czadu, pokażcie, że łodzianie świetnie biegają. Diana ze Szczecina już nam uciekła, miejmy nadzieję, że jeszcze nie do Szczecina, tylko najpierw przebiegnie te 10 km. Ja przypomnę, bo to już mówiliśmy wcześniej, że najlepszy wynik, jeśli chodzi o czas tutaj w biegu fabrykanta, to 29 minut 59 sekund. Artur Kozłowski, olimpijczyk z Sieradza, w 2015 roku taki czas uzyskał i również w 2015 najlepszy czas u pań to Katarzyna Kowalska, 33 minuty 36 sekund. No i tu jeszcze ciekawostka związana z tym biegiem głównym, biegu fabrykanta. Jeśli chodzi o mężczyzn, to sami Polacy do tej pory zwyciężali. U kobiet raz zdarzyło się, że nie wygrała Polka w 2016 roku. Lilia Fiskowicz z Mołdawii zwyciężyła. Tak to no tutaj Polacy prezentują się na tej malowniczej trasie wokół, no, łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej, w której jest start i meta, również wokół Księżego Młyna, ale też przecież to ulica Milionowa, o Piotrkowską będą zahaczać, to tak najbardziej, jeśli chodzi o wysunięte miejsce na zachodzie miasta, natomiast tutaj na wschodzie no to Przędzalniana, no i później też kawałek Piłsudskiego, tak jak mówiłem, Milionowa i oczywiście Tymienieckiego. Tych punktów charakterystycznych na trasie dużo, ale tutaj na zwiedzanie to tylko niektórzy sobie będą mogli pozwolić, bo ci, którzy będą walczyli o te pierwsze miejsca, to oni na pewno oglądać nie będą. Ci, którzy będą walczyli z sobą, no to też pewnie za dużo nie obejrzą, więc no tak naprawdę to pewnie tak jak Diana ze Szczecina nam mówiła, wczoraj przyjechali, no i już wczoraj troszkę pozwiedzali Łódź, no a biegacze już tutaj ostatnie szlify, ostatnie rozciąganie, za moment jeszcze pewnie jakieś krótkie skipy, no i za ile? Za 10 minut mniej więcej początek tego biegu głównego, to ja jeszcze dodam, że za nami biegi towarzyszące, były biegi dzieciaków na różnych dystansach, w zależności od kategorii wiekowej. Były też biegi na mile Gromana. U kobiet zwyciężyła Klara Strząbała w czasie 5 minut i 5 sekund. Drugie miejsce Anna Kowalenko, trzecia Monika Kaczmarek, z którą też mogliśmy już wcześniej posłuchać jej rozmowy z nią w jednym z wejść. To wszystko na radiolot.pl dostępne, wszystkie nasze łączenia. No a jeśli chodzi o panów, też była okazja posłuchać zwycięzcy Grzegorza Petrusiewicza. Czas na mile 4 minuty 16 sekund. Mila to, przypomnę, 1609 metrów. Ta mila lądowa. Grzegorz Petrusiewicz wygrał, na drugim miejscu Antoni Kaczanowski, a na trzecim Krzysztof Bartoś. To zwycięzcy dotychczasowych biegów na mile Gromana podczas 15. biegu Fabrykanta. A kto zwycięży na tej 10-kilometrowej trasie, no to musimy poczekać mniej więcej od tego momentu około 40 minut na pierwszego pana, no i ciut dłużej na pierwszą panią. No zatem będą emocje po 19:00. Wszystko już tutaj na mecie z łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej będzie jasne. No i wtedy będę mógł powiedzieć, kto najlepszy podczas 15. biegu Fabrykanta. Halo Studio!
0: Tyle Robert Zwoliński z mety biegu Fabrykanta 15. Jeszcze warto dodać, że trasa tegorocznego biegu jest poprowadzona także przez Muzeum Włókiennictwa i jak ktoś nie będzie bardzo skoncentrowany na zajęciu czołowego miejsca, tylko na tym, żeby przebiec trasę, to może zabytkową architekturę w skansenie zobaczyć, bo trasa też przez ten skansen tam jest poprowadzona, więc trasa bardzo malownicza, no ale wiadomo, że ci, którzy będą chcieli wygrać, to raczej na boki oglądać się nie będą. No a my z Robertem Zwolińskim, tak jak sam powiedział, połączymy się już po godzinie 19:00.

o kolarstwie, to może w drugiej godzinie porozmawiam, jak zakończy się etap Vuelty Espania. Zobaczymy, kto wygrał i dlaczego jest to Tadej Pogaczar. Wcześniej także o bieganiu będziemy mówili. Za chwil kilka przeniesiemy się do Atlas Arena, bo tam dzisiaj święto szczypiorniaka, ale zanim tam się przeniesiemy, to jeszcze informacja z boisk trzecioligowych, bo no prawie niepełna kolejka z drużyn z naszego regionu, to tylko łódzkie zespoły nie grały, czy nie grają. Jutro będą grały i rezerwy UKS-u, i rezerwy Widzewa. A w tych zakończonych już spotkaniach Lechia Tomaszów Mazowiecki zremisowała z rezerwami Jagiellonii Białystok 1-1. Rezerwy Wisły Płock pokonały Mławiankę 5-3. KSCK Troszyn zremisował z KTS Weszło 3-3. Drużyna z Warszawy straciła pierwsze punkty w tegorocznych rozgrywkach. Warta Sieradz przegrała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-2, chociaż przez jakiś czas prowadziła 1-0. W trwających meczach Olimpia Elbląg prowadzi 1-0 z Wigrami Suwałki, a Ząbkowia remisuje z Pelikanem Łowicz 1-1. Do przerwy Pelikan prowadził 1-0. No, może jednak drużyna z Łowicza komplet punktów zdobędzie. To wyniki trzecioligowych spotkań, które rozegrane zostały dzisiaj albo jeszcze trwają, a my za kilka minut zajrzymy do Atlas Areny, bo tam super puchar piłkarek ręcznych już za nami, a piłkarze ręczni rozpoczną o godzinie 18, a piłkarze ręczni dopiero ten puchar, mecz o puchar rozstrzygną.

0: Byliśmy na starcie biegu Fabrykanta, teraz pora, abyśmy zajrzeli w miejsce, gdzie odbywa się inna poważna impreza sportowa, co prawda bez udziałem łódzkich drużyn, ale na pewno z udziałem łódzkich publiczności, a na pewno z udziałem naszego wysłannika Michała Malinowskiego. Mowa o superpucharze piłkarek i piłkarzy ręcznych, więc za nami już superpuchar szczypiornistek, ale o tym już wszystkim opowie Michał Malinowski.
1: Witam ponownie. No tak, można powiedzieć, że jeden bieg, jedna rywalizacja już za nami, a druga dopiero przed nami. Rozgrywają się już szczypiorniści Industrii i Wisły, no ale jedno rozstrzygnięcie już, tak jak powiedzieliśmy, za nami. W Superpucharze Kobiet walczyły ze sobą Zagłębie Lubin i MKS Lublin, no dwie nasze najlepsze w ostatnich latach zdecydowanie drużyny, choć to Zagłębie jest tą, która zdominowało ostatnie sezony, zresztą w tym minionym i Mistrzostwo Polski, i Puchar Polski, po wygranej zresztą w finale Final Four z Piotrkowią. No i można powiedzieć, że do tej właśnie całej wielkiej tutaj świetnej imprezy brakuje nam tylko obecności którejś z piotrkowskich drużyn. Piotrkowia nie była daleko, no ale musiała obejść się smakiem. Lepiej spotkanie nieco zaczęły piłkarki Zagłębia Lubin, choć prawie 4 minuty musieliśmy tutaj czekać na pierwszą bramkę. No i później dużo w sumie niecelnych rzutów, niezła postawa bramkarek, ale przez mniej więcej 20 minut utrzymywała się przewaga zespołu z Lubina. Jedna bramka przewagi, ale cały czas miedziowe były w przodzie. To się zmieniło w 20 minucie. Wówczas na pierwsze prowadzenie w meczu 7-6 wyszedł lubelski MKS, a to wszystko działo się w momencie, kiedy lublinianki grały w ogóle w osłabieniu, nie wykorzystały tej sytuacji szczypiornistki Zagłębia, no i oddały inicjatywę rywalkom. Można powiedzieć, że to się zemściło, bo MKS nie tylko objął prowadzenie, ale zaczął je również powiększać. No a w ostatnich 9 minutach pierwszej połowy, które zaczynały się przy wyniku 8-8, no to można powiedzieć, że taka deklasacja zespołu z wykonaniu zespołu z Lublina, seria 6-1, później jeszcze kolejne bramki, no i ostatecznie 14-10 po pierwszej połowie dla MKS-u. No warto podkreślić, że momentami świetna dyspozycja lubelskiej bramkarki. Paulina Wdowiak 46% rzutów obroniła w pierwszej połowie. Naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Druga połowa rozpoczęła się podobnie jak pierwsza, od bramki dla Zagłębia, no ale później to lublinianki zaczęły jeszcze powiększać tę przewagę, którą miały po pierwszych 30 minutach. No ale taki pierwszy zryw Zagłębia nastąpił w okolicach 40 minuty. Wtedy dla odmiany Zagłębie, grając 4-6 w polu, doprowadziło najpierw do wyniku 15-17 po kapitalnej interwencji Barbary Zimy w bramce, a po chwili rzut lublinianek w słupek. Kontra, no i zrobiło się tylko 16-17. Była nawet później szansa na remis, ale stracona przez Zagłębie. No a po chwili ponad 5 minut Zagłębia bez bramki. No i MKS odjechał na 4 gole. Wydawało się, że już jest, właściwie mówiąc bardzo kolokwialnie, pozamiatane, ale Zagłębie jeszcze raz się poderwało do walki i na 4 minuty przed końcem było tylko 24-25. No i wówczas można powiedzieć, że cuda w bramce zaczęła wyprawiać Barbara Zima, przywoływana już przeze mnie, ale przez dłuższą chwilę Zagłębie nie potrafiło tego wykorzystać, tej dobrej postawy swojej bramkarki, no ale ostatecznie to się jednak udało. Ta pogoń zakończyła się sukcesem. Na 54 sekundy przed końcem meczu Kinga Jakubowska wykorzystała rzut karny i było 25-26. Na 13 sekund przed końcem gra pasywna, najpierw pokazywana, później odgwizdana i strata MKS-u. No i udało się te kilkanaście sekund Zagłębiu wykorzystać. Na 5 sekund przed końcem ze skrzydła z naprawdę trudnej pozycji bramkę rzuciła Natalia Janas. No i mecz zakończył się wynikiem 26-26. Wydawało się, że to Zagłębie może mieć psychologiczną przewagę przed rzutami karnymi, bo te decydowały o trofeum, nie było dogrywki. No ale okazało się, że już w pierwszym rzucie który tę serię rzutów karnych rozpoczynało Zagłębie. No i w pierwszym rzucie arbitrzy uznali, że rzucająca zawodniczka przekroczyła linię 7 metra, więc tę, która wyznacza miejsce wykonywania rzutów karnych. Później po meczu trenerka Zagłębia Bożena Karkut mówiła, że nie do końca chyba jednak tak było, ale żadnej kamery VAR nie było ustawionej w tej punkcie. To dosyć ciekawe, bo w piłce ręcznej też sędziowie VAR-u używają. No a po tym pierwszym karnym wszystkie już do końca były trafiane. No i ostatecznie to MKS mógł się cieszyć po piątym strzelonym karnym, po piątej rzuconej bramce z 7 metra z trofeum. MKS przerwał zatem dobrą pasę Zagłębia i to drużyna z Lublina może się z pierwszego w tym sezonie trofeum cieszyć. Warto podkreślić znakomitą postawę Sary Paulsen, zawodniczki MKS-u Lublin, która została wybrana MVP spotkania. 11 bramek aż rzuciła, co przy 26 całej drużyny z Lublina naprawdę robi wrażenie. Pierwsze trofeum to kobiece, zatem pojedzie do Lublina. No a gdzie pojedzie męskie, czy do Płocka, czy do Kielc, no to przekonamy się, myślę, że za jakieś nieco ponad 2 godziny. Halo Studio.
0: Tyle Michał Malinowski, z którym będziemy się łączyli po godzinie 19, kiedy rozpocznie się mecz o Super Puchar Piłkarzy Ręcznych między drużynami z Płocka i z Kielc. No, mówiąc szczerze, no, my mamy drużynę Szczypiorniaka w Łodzi na niższych szczeblach rozgrywkowych, w Piotrkowie oczywiście Ekstraklasa, natomiast no, nie wiem, czy to nie jest już nudna rywalizacja między drużynami z Płocka i Kielc, no, ale no, tak wygląda sytuacja w polskiej piłce ręcznej. Michał Malinowski w Atlas Arenie będzie dla Państwa obserwował spotkanie Super Puchar Piłkarzy Ręcznych, ale to już po godzinie 19.

trwają spotkania i siatkarzy, i piłkarzy. No to najpierw może o tym, co dzieje się w Ekstraklasie. 0-0 wciąż w Debrach Krakowa. Trzy drużyny krakowskie, przypominam, w tym roku w Ekstraklasie. Krakowia, Wisła i Wieczysta. Mecz między Wisłą a Wieczystą. To trwa już druga połowa spotkania. Wciąż jest 0-0. W meczu siatkarzy w Memoriale Huberta Wagnera Polska mierzy się ze Stanami Zjednoczonymi. 2-1 w setach prowadzą Polacy, a w czwartej partii na razie Amerykanie prowadzą, ale już tylko 5-4, więc wszystko jest możliwe. O siatkówce, także męskiej, będziemy mówić już za kilkanaście minut. Takie niewielkie wspomnienia dla Państwa przygotowaliśmy. Wspominałem, że jeżeli chodzi o kolarstwo, to powiemy, że Tadej Pogaczar jest bliski zwycięstwa w Vuelcie. Otóż nic takiego się nie wydarzy niestety. To sport bywa przewrotny, no bo właściwie Pogaczarowi brakowało tylko zwycięstwa w Vuelcie i w tym roku tego zwycięstwa nie odniesie, bo musiał się wycofać z rywalizacji po kraksie. Był zdecydowanym liderem rywalizacji, a ósmy etap wyścigu dookoła Hiszpanii wygrał Francuz Brian Coquart. Drugi był Duńczyk Mats Pedersen, a trzeci Belg Jordi Meus. Nowym liderem w klasyfikacji generalnej został Hiszpan Erik Mas. Wyprzedza Austriaka Felixa Gala o minutę 11 sekund. Trzeci jest Słowenier Primož Roglič, który traci do lidera niespełna półtorej minuty, więc można powiedzieć, że wyścig rozpoczął się od początku, bo zdecydowany lider i faworyt Tadej Pogaczar ucierpiał w kraksie i musiał wycofać się z rywalizacji. Wyścig potrwa do 13 września, więc tu jeszcze naprawdę wszystko, ale to wszystko jest możliwe.

0: Zmiana w meczu Ekstraklasy. W derbach Krakowa Wisła prowadzi już z wieczystą 1-0. Znany z występów w Widzewie Jordi Sanchez strzelił gola i wyprowadził gospodarzy na prowadzenie, chociaż w tym przypadku akurat to trudno mówić, bo co prawda to stadion, na którym Wisła od lat gra swoje spotkania, ale w roli gospodarzy w tym roku też na Reymonta występuje wieczysta, więc tak czy inaczej Wisła z wieczystą prowadzi 1-0. W meczu siatkarzy 2-1. Polska prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi w Memoriale Huberta Wagnera po 3 setach, a w 4. partii, no można powiedzieć łeb w łeb, choć nie są to wyścigi końskie, jest w tej chwili 10-10, ale za moment tam Polacy mogą zdobyć kolejny punkt, no ale na razie bliżej tego Amerykanie, choć walka trwa. No ale my zostańmy przy siatkówce i też właściwie zajrzymy do hali, do Krakowa, bo wczoraj polska reprezentacja pokonała Słowenię 3-2 w Memoriale Huberta Wagnera. W Krakowie obecny był między innymi Edward Skorek, mistrz świata z Meksyku, mistrz olimpijski z Montrealu i kapitan legendarnej drużyny Huberta Wagnera.
1: Edward Skorek, kapitan złotej drużyny Huberta Wagnera, przypomnę, złoto igrzysk olimpijskich, także złoty medal mistrzostw świata, ale panie Edwardzie, jestem pod wielkim wrażeniem. Garnitur olimpijski z Montrealu, to 50 lat, niedawno świętowaliśmy tę rocznicę, a na panu wygląda ona jak ulał, jakby po prostu pan od krawca wyszedł.
2: Prawda jest taka, że niewiele się zmieniłem od tamtego czasu, na wadze przybrałem niewiele również, 10 kilo więcej, ale jakoś się mieszczę w garnitur, który był szyty, można powiedzieć, 50 lat temu. To było wielkie wydarzenie, nominacja i wyjazd na olimpiadę. Każdy sportowiec przeżywa takie momenty. Ja myślę, że historia jest ważna, a najważniejsze jest to, że polska siatkówka umiała wykorzystać ten moment naszych sukcesów i w dalszym ciągu jest, że tak powiem, numer jeden.
1: Mistrzostwa Europy niebawem, trwają Mistrzostwa Europy siatkarek. Rozruszaliście to wszystko, co jest w Polsce i cały czas mamy siatkarskie święto.
2: Tak, ja myślę, że sukcesy sportowe męskie reprezentacje. Wcześniej były żeńskie, teraz są męskie, ale dziewczyny powoli dorównują do chłopaków. Także myślę, że czekamy na ten medal u dziewcząt, a chłopcy tradycyjnie przywożą z tak ważnych imprez medale.
0: No i pewnie będzie i tym razem, ale także nasze siatkarki mają szansę na medal. Awansowały już do 1/8 finału Mistrzostw Europy po no, niespodziewanym zwycięstwie w ostatnim meczu fazy grupowej z Turcją 3-2. No, tam różnie się o tym meczu mówiło i o postawie Turczynek, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo Polki z Turcją wygrały 3-2 i na pewno poprawiły swoje nastroje w meczu siatkarzy. No wciąż w tym secie numer 4 Polaków ze Stanami Zjednoczonymi remis, tym razem 12-12, ale przypomnę, Polska w setach prowadzi ze Stanami Zjednoczonymi 2-1. W Ekstraklasie bez zmian Wisła z wieczystą prowadzi 1-0. Widzew, przypomnę, swoje spotkanie rozegra jutro wieczorem. Będzie podejmować mistrza Polski Lecha Poznań.

Ten Swirkiego o piłce nożnej, o tym, co się dzieje na piłkarskich boiskach. W derbach Krakowa wciąż Wisła prowadzi z Wieczystą 1-0. Do końca spotkania no, pozostało jeszcze blisko 25 minut, więc tam jeszcze różne rzeczy mogą się wydarzyć. W zakończonych spotkaniach w Ekstraklasie Motor Lublin przegrał z Piastem Gliwice 0-2, a Radomiak Radom wygrał z Krakowią 2-1. No, muszę powiedzieć, że Ekstraklasa piłkarska jest naprawdę nieprzewidywana. Przypomnę, że wczoraj ŁKS zremisował w pierwszej lidze na wyjeździe z Odrą Opole 0-0, a Unia Skierniewice niespodziewanie przegrała z jedną z najsłabszych drużyn w pierwszej lidze na swoim boisku, czyli Stalą Rzeszów 0-1. Dzisiaj Polonia Warszawa przegrała z Lechią Gdańsk 2-4, Pogoń Siedlce pokonała Stal Mielec 2-0, a Puszczanie Połomice wygrała z Podbeskidziem 2-0. Liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, drugie miejsce zajmuje ŁKS. Unia na razie na miejscu 12, ale to oczywiście jeszcze nie komplet wyników tej kolejki szóstej w pierwszej lidze. Rzut oka na trzecią ligę. W trwającym spotkaniu w Ząbkach Ząbkowia prowadzi już z Pelikanem Łowicz 2-1, więc wychodzi, że to będzie nie najlepsza kolejka dla drużyn trzecioligowych z naszego regionu. Pelikan ma szansę jeszcze na punkt, a może na trzy, ale na razie w 90 minucie przegrywa w Ząbkach z tamtejszą Ząbkowią 1-2. Warta Sieradz przegrała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki 1-2. To na razie boiska Mazowsza nie służą naszym drużynom. Lechia Tomaszów zremisowała z rezerwami Jagiellonii Białystok 1-1. Jutro rezerwy Widzewa i rezerwy ŁKS-u grać będą swoje spotkania, a lider KTS Weszło niespodziewanie stracił punkty. Był do tej pory zespołem niepokonanym, a przegrał z jedną z teoretycznie zremisował z jedną z najsłabszych drużyn trzeciej ligi, z KS CK Troszyn 3-3. No to tyle i w taki sposób kończymy pierwszą godzinę Strefy Kibica po 19:00. Zapraszam na kolejne sportowe emocje. Będzie sporo o bieganiu i o piłce ręcznej.

0: Radio Łódź przyciąga jak magnes.
1: Reklama. Chyba zacznę inwestować w złoto.
2: Dlaczego akurat w złoto?
1: Bo gdy koszty życia rosną szybciej niż oszczędności, złoto może pomóc w ochronie wartości kapitału. A sztabkę złota kupisz już za niecałe 200 zł, więc to inwestycja dostępna dla każdego.
2: A gdzie kupić złoto w Łodzi?
1: W Tawex, w manufakturze. Do końca października z kodem Łodzianin kupisz wybrane produkty ze złota i srebra w obniżonych cenach. Lista produktów, zasady promocji oraz informacje o najniższych cenach z 30 dni przed obniżką dostępne są na tawex.pl/Łodzianin.
3: Czy już znasz tę nowość?
4: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
3: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
4: oraz wspierają układ nerwowy,
3: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
4: Bezglutenowy
3: i bez laktozy.
4: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
3: To wszystko takie ważne.
4: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
5: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
6: Wiesz, czasem jedno zdanie lekarza potrafi zatrzymać cały świat.
7: Znam to aż za dobrze. U nas zaczęło się jeszcze przed narodzinami.
6: Tak wcześnie?
7: Tak, były wątpliwości, więc trafiliśmy do Centrum Zdrowia Matki Polki. Zbadali dziecko jeszcze w łonie, wszystko wyjaśnili.
6: I co powiedzieli?
7: Że są przygotowani na każdy scenariusz.
6: Bezcenne.
7: Dlatego wsparliśmy Fundację na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Fundacja na rzecz rozwoju Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Dowiedz się więcej na fundacjaszpitala.iczmp.pl.
8: Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i ufunduj dzień wakacji samotnej starszej osobie.
5: Ogłoszenie społeczne.
9: Jest 19:00. Tu Radio Łódź, Damian Wierszycki, zapraszam na wiadomości. Zmiana rozkładu jazdy pociągów, są nowe połączenia LKA. Marcin Romanowski widziany w Naddniestrzu, zrobiono mu zdjęcie, a więcej na ten temat za chwilę. Sprawdzimy ponownie, co dzieje się na biegu fabrykanta. Pogodny wieczór, noc i niedziela. Od jutra zmienia się rozkład jazdy pociągów. W województwie łódzkim jesienna korekta obejmie m.in. połączenia łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Największe nowości czekają pasażerów na trasie między Skierniewicami a Łowiczem. O szczegółach reporter Radia Łódź Jakub Jędrzejewski.
10: Jesienna korekta obejmie połączenia regionalne i dalekobieżne, a pasażerowie powinni zwrócić uwagę przede wszystkim na nowe godziny odjazdów i przyjazdów. W Łódzkiem największe zmiany dotyczą trasy między Skierniewicami a Łowiczem, mówi Rafał Wilgusiak z Polskich Linii Kolejowych.
11: Dzięki zakończonej modernizacji odcinka między Skierniewicami a Bełchowem pociągi regionalne pojadą szybciej, a czas przejazdu skróci się o około 3 minuty. W efekcie podróż ze Skierniewic do Łowicza będzie trwała mniej niż 20 minut.
10: Zmiany są też na innych trasach pociągów, m.in. łódzkiej kolei aglomeracyjnej. Pojawią się na przykład dodatkowe połączenia z Koluszek i Skierniewic do Łodzi Fabrycznej oraz przyspieszony poranny pociąg z Sieradza do stacji Łódź Widzew. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: W przypadku składów PKP Intercity i Polregio większych zmian dla pasażerów w Łódzkiem nie ma. Aktualny rozkład można znaleźć na portalu pasażera.
5: Więcej na radiołódź.pl.
9: Służby zajmują się zdjęciem, jakie przesłał anonimowo do Radia Kraków jeden ze słuchaczy, na którym ma rzekomo znajdować się poszukiwany europejskim nakazem aresztowania były wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski. Zdjęcie zostało wykonane w jednym z hoteli na terenie Tyraspola, stolicy samozwańczej Republiki Naddniestrza. To właśnie stamtąd do Sądu Okręgowego w Warszawie wpłynął wniosek o wydanie listu żelaznego, podpisany jego imieniem i nazwiskiem. Jak mówi minister sprawiedliwości i prokurator generalny

0: Waldemar Żurek. Służby zajmują się już zdjęciem.
1: Wykonałem telefon do komendanta głównego policji i wiem, że policja bada to zdjęcie i wiem, że policja będzie badać każdy trop, który rzeczywiście wyda się wiarygodny.
0: Zdjęcie jest słabej jakości. Słuchacze oraz inne osoby twierdziły, że widziały poszukiwanego w tym hotelu dwukrotnie oraz słyszały, jak rozmawiał przez telefon w języku polskim. Marcin Romanowski, były wiceminister sprawiedliwości w rządzie Zjednoczonej Prawicy, jest podejrzany o nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Śledczy zarzucają mu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawianie konkursów. 2 lata po rewitalizacji, a z elewacji już odpada tynk. Mowa o kamienicy Przysienkiewicza w pobliżu pasażu Schillera w Łodzi, czyli o dawną fabrykę Koppela. Ubytki tynku widoczne są w 3 miejscach, a zdaniem łodzian to efekt nierzetelnie wykonanych robót.
2: Brak jest kontroli i tyle. No.
3: Osoby, które robią to niedokładnie i z tego to jest cały efekt tego. Nikt nie jest temu winien, jedynie tylko ten wykonawca, który to robi.
4: To nikt nie kontroluje. Jak najtańszym kosztem, zresztą widziałam styropian, podlepiają, malują, tynkują, a to później wszystko odpada. To jest takie wszystko na dziś.
0: Wykonana rewitalizacja jest objęta gwarancją. Urząd Miasta Łodzi już poinformował wykonawcę o konieczności naprawy elewacji. Prace mają być przeprowadzone w najbliższym czasie.
5: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
0: Trwa 15 bieg fabrykanta. Łódzki Księży Młyn jest opanowany przez biegaczy. O godzinie 18.30 wystartował bieg główny na 10 km. To dowiedzmy się więcej, czy mamy już wyniki, bo na miejscu cały bieg obserwuje Robert Zwoliński.
6: No tak, ja jestem już na mecie. Jeszcze tego pierwszego zawodnika na mecie nie było. Przed chwilą przejechał natomiast samochód. 32 minuty, 25 sekund w tym momencie. Za moment ktoś wyłoni się z tego zakrętu i tak wyłania się. Któż to jest? To jest zeszłoroczny zwycięzca Patryk Stypułkowski. Czas 32 minuty, 33 sekundy. No to zdaje się, to jest lepszy wynik niż przed rokiem. Na drugiej pozycji Adrian Bednarek. To była najlepsza dwójka na półmetku po 5 kilometrze, a zatem teraz pozostaje poczekać na najlepszą wśród pań na tym 5 kilometrze. Tą najlepszą była Martyna Wychowałek. Czy tak będzie na mecie? Przekonamy się za kilka minut.
0: Oczywiście wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Teraz to wszystko. Kolejne wiadomości o 20.
5: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Powoli większe chmury. Ciekawe, czy deszczowe nadciągają nad Tomaszów Mazowiecki, a także Sieradz. Jeśli chodzi o temperaturę, to ona powoli spada, bo teraz na termometrze mamy 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 993 hektopaskale. W nocy temperatura spadnie do 12 stopni. Na południu województwa wyniesie stopni 14, a jutro niedziela słoneczna i ciepło do 27 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Strefa kibica w Radiu Łódź.
8: Jeszcze przez 50, niespełna 4 minuty. Kuba Janik realizuje nasz program niezmiennie, a przy mikrofonie do 20 Piotr Andrzejczak.

0: A my rozpoczynamy drugą godzinę Strefy Kibica od wizyty na mecie 15. biegu Fabrykanta. Tam praktycznie już wszystko się rozstrzygnęło, no ale o szczegółach opowie Robert Zwoliński.
1: Tak jest, wszystko się rozstrzygnęło, jeśli chodzi o najlepszych. Patryk Stypułkowski ze mną, czyli już podwójny zwycięzca. No to obrona tytułu, to chyba smakuje jeszcze lepiej.
2: Witam Państwa. No bardzo się cieszę, bo jak to się mówi, zawsze ciężej jest bronić niż wygrać. Więc drugi rok z rzędu tutaj wygrywam 15. jubileuszową edycję biegu Fabrykanta, więc bardzo się cieszę.
1: Czas chyba jeszcze lepszy niż rok temu, tak na szybko jak sprawdzałem.
2: Tak, chyba pół minuty szybciej.
1: Dobre zejście.
2: Tak, tak. No to też rywale w tym roku wymusili, bo ten wynik na mecie jakby zwycięzcy nie rozlicza się jakby z czasu, tylko z zajętego miejsca, więc w tym roku po prostu przeciwnik był mocniejszy, co zmusiło mnie do większego wysiłku. No i to pół minuty udało się jeszcze urwać z tego wyniku na 32-30 chyba.
1: Który moment był taki kluczowy, bo na półmetku czas był identyczny?
2: 16 minut kątem oka złapa...
1: 16.08 tak się 16.08. Pokazywało na piątym kilometrze.
2: Tak, no później już zostaliśmy tutaj z kolegą Adrianem we dwóch, więc trochę zaczęły się takie biegowe szachy. Nie wiadomo było, kto ma prowadzić, kto jaką taktykę obierze. No ja obrałem taką technikę jak w tamtym roku, więc schowałem się za moim przeciwnikiem i na 8 kilometrze zdecydowałem się na atak. No jak się okazało skuteczny, bo już tego zwycięstwa nie oddałem do samej mety.
1: No i na mecie jeszcze lekkie obrażenia, pad efektowny na asfalcie, ale to taki trochę pod publiczkę, czy już takie wycieńczenie?
2: No myślę, że to będzie mój znak rozpoznawczy, tylko ciężko go będzie powtarzać co bieg.
1: Może nie na ulicznych?
2: No może nie na ulicznych, może bardziej w biegach przełajowych to będę powtarzał. No niestety te buty nowej generacji z tak zwanym karbonem. Tutaj uniosłem rękę do góry w geście triumfu, a noga gdzieś już pod wpływem zmęczenia uciekła. No i zaliczyłem tutaj efektowną wywrotkę. Dobrze, że już za linią mety, więc...
1: Ale myślę, że efektowne zdjęcia będą. Patryk Stypułkowski, jeszcze raz gratulacje. Drugi raz z rzędu wygrywasz bieg Fabrykanta. Gratuluję.
2: Dziękuję bardzo i zachęcam wszystkich do aktywnego wypoczynku, szczególnie w weekendy, gdy jest taka fantastyczna pogoda w Łodzi. Dziękuję.
1: Ale jeśli chodzi o ten aktywny wypoczynek, to ja jednak życzę, żeby biegać trochę wolniej niż to 32-33 na 10 km. Dziękuję Patrykowi. Idę teraz jeszcze, bo jest, zdaje się, najlepsza wśród kobiet. Martyna wychowała. Czy ja dobrze widzę? Martyna Wychowałek, dzień dobry, Radio Łódź, dzień dobry z najlepszą panią na trasie 15. biegu Fabrykanta. Gratulacje.
3: Dziękuję bardzo.
1: Który moment był decydujący? Bo tak na półmetku to tam rywalki dość daleko.
3: Tak, właściwie na początku biegłyśmy przez, nie pamiętam, jeden kilometr może razem, dwie dziewczyny, a później w sumie odeszłam troszkę do przodu i już do końca trzymałam pierwsze miejsce.
1: I trzeba było gonić tych lepszych panów.
3: Tak, tak, oczywiście, trzymać swoje tempo.
1: I gonić tam gdzieś męża, bo tutaj mąż za plecami.
4: Mąż był czwarty.
1: Które miejsce na mecie?
5: Tak jest, czwarte.
1: Jan.
5: Zgadza się.
1: Już zwątpiłem, bo właśnie tak nie przez ten medal trochę akurat opuszczony, zasłonięty, więc po raz kolejny małżeństwo wychowałków no, w czołówce biegowym w Łodzi.
5: Tak, tak, super, super. Zawsze jest bardzo miło być tak wysoko.
3: Oczywiście, ja się bardzo cieszę, że razem z mężem możemy startować i oczywiście mieć tutaj wsparcie w postaci rodziców, którzy się zajmą naszymi dziećmi, bo inaczej nie wystartowalibyśmy razem.
1: Tak jest. Rodzice coś chcą dodać?
6: Nie.
1: Nic nie chcą dodać, no to ja gratuluję jeszcze raz, dziękuję bardzo i patrzę, czy mamy jeszcze drugiego na mecie u panów Adriana Bednarka, ale chyba gdzieś w tym momencie uciekł, więc myślę, że tutaj okazja do porozmawiania o tym, jak ta walka o zwycięstwo trwała, no to jeszcze będzie trochę później, a na razie, jeśli chodzi o bieg Fabrykanta, to wszystko przypomnę. Patryk Stypułkowski, zwycięzcą biegu głównego 15. biegu Fabrykanta. Grzegorz Petrusiewicz wygrał w Mili Gromana, u pani w Mili Gromana Klara Strząbała. No a jeśli chodzi o panie w biegu głównym 15. biegu Fabrykanta, no to Natalia Wychowałek triumfuje. No i myślę, że na razie to tyle, jeśli chodzi o metę tutaj zlokalizowaną w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Halo Studio.
0: Tyle Robert Zwoliński. Wszystko, co najważniejsze już w biegu jubileuszowym, bo 15 biegu fabrykanta za nami. A my za kilka minut zajrzymy do Atlas Areny, bo tam już powinien rozpocząć się mecz o Super Puchar Piłkarzy Ręcznych między drużynami z Płocka i z Kielc. Szkoda, że bez łódzkich zawodników, choć być może w drużynie z Kielc jeden łodzianin będzie występował. Ale to okaże się za kilka minut, kiedy połączymy się z Michałem Malinowskim.

0: No to teraz przeniesiemy się do Atlas Areny, bo tam już na dobre powinno rozpocząć się spotkanie o super puchar między dwoma najlepszymi zespołami szczypiornictwów od wielu, wielu lat, czyli drużynami z Płocka i z Kielc. A w Atlas Arenie jest Michał Malinowski.
1: 15 minuta tej świętej wojny w Atlas Arenie się rozpoczęła. 5-4 w tej chwili dla Industrii Kielce, choć to Płoczczanie lepiej rozpoczęli spotkanie, ale o tym za chwilę, bo przed piosenką kilka minut temu Piotr Andrzejczak mówił o łódzkim zawodniku. No i jest on od samego początku w żółtej koszulce z numerem 4. Piotr Jędraszczyk oczywiście w ataku na środku rozegrania próbuje rozrzucać piłkę, próbuje kierować akcjami Industrii, no a w obronie ustawiony vis-a-vis lewoskrzydłowego Wisły, a więc na pierwszej pozycji w obronie, patrząc od prawej ręki bramkarza Industrii, w którym jest Dejan Milosavljev, który przed chwilą zaliczył kolejną świetną interwencję. Zresztą na razie można powiedzieć, że to właściwie taki pojedynek bramkarzy, bo kapitalnie dla odmiany w bramce Wisły rozpoczął Milko Alilović. No nawet patrząc na wynik, kwadrans już za nami 5-4, naprawdę niedużo tych bramek. No a tym bardziej na początku było ich mało. Pierwsza bramka zdobyta przez Wisłę. Industria ponad 5 minut czekała na swoje pierwsze trafienie. Było w pewnym momencie 3-1 dla Wisły. Udało się jednak doprowadzić do remisu Industrii. To była w dziesiątej minucie, a więc po 10 minutach tylko 6 bramek, 3-3. No i później właśnie raz lepiej w ataku, raz gorzej, ale dobrze obie ekipy w defensywie. No i świetnie, jak już mówiłem, obydwaj bramkarze. Teraz 5-5, bo przed chwilą wyrównująca bramka dla Wisły Płock. Zatrzymany zegar, był faul, jest wycierana nawierzchnia. No i właśnie Piotr Jędraszczyk, jak już mówiłem, teraz bodaj po raz pierwszy usiadł na ławkę, chyba że coś mi tutaj umknęło, ale dużo, dużo gra, bo tak jak mówiłem, i w ataku, i w obronie ma swoje zadania. No i w tej chwili Industria będzie miała rzut karny. Jest 6. bramka. Dylan Nai wykorzystuje rzut z 7 metra i 6-5 w 16 minucie. A w 12, bo jeszcze do tego wrócę po tym remisie 3-3, który był po 10 minutach, w 12 minucie pierwsze prowadzenie Kielczan. No i na razie to delikatna inicjatywa właśnie po stronie drużyny z Kielc. No wszyscy wiedzą doskonale, że to dwie eksportowe drużyny, to też Piotr Andrzejczak podkreślał, grają w Lidze Mistrzów regularnie. No może w ostatnich sezonach bez wielkich sukcesów, ale wciąż w tej elicie szczypiorniaka europejskiego są. No a w Polsce raz jedni, raz drudzy spisują się lepiej. W poprzednim sezonie Mistrzostwo Polski powędrowało do Kielc, ale puchar do Płocka. Także mamy tutaj pojedynek Mistrzów Polski ze zdobywcami Pucharu Polski. No i w 17 minucie tej potyczki jest 6-6. Halo studio.
0: Tyle Michał Malinowski. My do Atlas Areny jeszcze przed godziną 20 na pewno zajrzymy, a za kilka minut o występach naszych pierwszoligowców. I ŁKS i Unia grały wczoraj. To nie była w sumie najlepsza kolejka dla zespołów z naszego regionu, no ale cóż, tak bywa, a w ostatnich już właściwie sekundach spotkania trwającego w Ekstraklasie w derbach Krakowa Wisła z Wieczystą prowadzi 2-0.

0: To zespół The Rolling Stones w naszym programie muzycznie, a teraz piłkarsko. Wisła ostatecznie wygrywa z wieczystą 2-0 w derbach Krakowa w Ekstraklasie, ale my teraz o pierwszej lidze będziemy mówić. Nasze zespoły wczoraj rozgrywały swoje spotkania i nie był to udany piątek dla drużyn pierwszoligowych z naszego regionu. Zacznijmy od meczu wicelidera, czyli UKS-u, który po dwóch efektownych zwycięstwach na własnym boisku i zakończeniu tej serii czterech meczów przed własną publicznością pojechał na wyjazd do Opola. Z Odrą ostatnio UKS-owi nie gra się za dobrze i ten wczorajszy mecz to potwierdził. Było bez goli, UKS zdobył jeden punkt, no i właściwie taką prawdę piłkarską na początku konferencji prasowej przekazał trener UKS-u Grzegorz Szoka.
1: No chyba najprościej powiedzieć, że jak nie możesz wygrać meczu, to tylko zremisuj. Wiedzieliśmy, że Odra potrafi być bardzo intensywnym zespołem, że ma bardzo dobre początki meczów. Dużo bramek strzelonych w pierwszych 15 minutach spotkań. Za to gdzieś tam od 30 minuty trochę słabli i tracili bramki. Wiedzieliśmy, że będzie na pewno ten początek trudniejszy. Niby gdzieś przetrwaliśmy ten okres, ale nie chcieliśmy go przetrwać bez piłki, a z piłką. Ciężkie wejście w mecz. W ogóle pierwsza połowa słaba z mojej perspektywy. W drugiej połowie trochę lepiej wyglądaliśmy z piłką, ale mieliśmy dalej jakby problem, żeby kreować sytuację. Może przy odrobinie szczęścia mogliśmy się o coś pokusić, ale no, nie był to na pewno taki mecz, jakbyśmy chcieli, więc musimy przyjąć z pokorą ten remis i przygotować się do następnych spotkań.
0: A te następne spotkania, cztery z rzędu, to będą mecze wyjazdowe. O nich może za chwilę. Wczoraj UKS grał bez Andreu Arasy. Jak ważny jest Hiszpan w tej chwili dla UKS-u, to wczorajsze spotkanie pokazało i zresztą nie ukrywał tego trener Grzegorz Szoka.
1: Na pewno Andre w ostatnich spotkaniach naprawdę widać było, że był w formie i dawał bardzo dużo praktycznie w każdej fazie gry zespołowi, więc trochę dzisiaj może go brakowało, ale no mówię, liczę, że mam w zespole jakościowych zawodników, którzy wypełnią tą lukę i nie wiem, Andre, czy to będzie tydzień, czy dwa, bo to nie jest jakaś bardzo poważna kontuzja, ale jednak jakieś minimalne naderwanie, więc będziemy grali te mecze bez niego i wróci, będzie dalej nam pomagał.
0: No, aby to stało się jak najszybciej. Przypomnę, że UKS-iacy wczoraj zremisowali bezbramkowo z Pogonią Grodzisk Mazowiecki. W nadchodzącym tygodniu najpierw mecz pucharowy, też wyjazdowy w Tychach z GKS-em, a w niedzielę mecz wyjazdowy oczywiście z Arką Gdynia, ale o tym, co czeka nas w najbliższych dniach, to może za chwilę, bo my za kilka minut jeszcze o wczorajszym, jeszcze bardziej nieudanym meczu niż piłka że UKS-u o porażce na własnym boisku Unii Skierniewice będziemy Państwu opowiadać.

0: mouse.
1: To teraz zaglądamy na boisko do Skierniewic. Tam po niezłym ostatnim występie w Niepołomicach w meczu z Puszczą Skierniewiczanie podejmowali no drużynę z dołu ligowej tabeli, liczyli na punkty, ale się przeliczyli. No ale o tym już w rozmowie Michała Malinowskiego.
2: Po przegranym 0-1 meczu ze Stalą Rzeszów ze mną Bartosz Bida, ale żeby nie było tak posępnie, to zaczniemy od wygranego meczu z Puszczą Niepołomice. Historycznych 3 punktów na wyjeździe dla Unii Skierniewice w pierwszej lidze. Pan w tym meczu akurat nie zagrał, ale jak pan z ławki właśnie ocenia tamto spotkanie, bo wydawało się, że to może być naprawdę trudny mecz z uwagi na styl gry Puszczy.
3: No na pewno był ciężki, bo wiedzieliśmy jak gra Puszcza i wiedzieliśmy, że dla nas nie będzie to proste. Przygotować się na taką grę, no bo nie mamy zawodników pod taki styl gry, więc spodziewaliśmy się ciężkiego meczu. Natomiast cieszymy się, że wygraliśmy, no bo tak jak trener często powtarza, uczymy się tej ligi. Pierwszy sezon w historii Unii w pierwszej lidze, więc każdy mecz jest dla nas lekcją i próbujemy wyciągać z tego jak najwięcej, ale walczymy w każdym meczu o 3 punkty, więc cel zrealizowaliśmy i na pewno każdy się cieszył.
2: Można się było obawiać przede wszystkim stałych fragmentów gry Puszczy. Z nimi poradziliście tam sobie bez najmniejszych problemów, zresztą niewiele w ogóle pozwalając Puszczy w ofensywie. Natomiast dzisiaj ten mecz ze Stalą, no chyba trochę można powiedzieć w drugą stronę, bo to Stal na niewiele wam pozwoliła.
3: No może nie aż tak, ale...
2: No nie aż tak, tak, znaku równości nie można postawić, ale jednak, no zwłaszcza pierwsza połowa, tacy bezzębni byliście trochę.
3: No faktycznie Stal zagrała dobre spotkanie i utrzymywała się dobrze przy piłce, faktycznie dobrze operowali tą piłką i dochodzili do jakiejś sytuacji niedużo zakończyło chyba się strzałem, ale mieli te swoje sytuacje, gdzie mogli strzelić bramkę, więc na pewno fajna pierwsza połowa w ich wykonaniu. Natomiast my też mieliśmy jakieś tam swoje momenty, nie wykorzystaliśmy do końca, bo gdzieś tam albo zabrakło ostatniego podania, albo zabrakło jakiejś lepszej decyzji, więc ten mecz mógł się potoczyć w dwie strony w różnych momentach, aczkolwiek no Stal troszkę może lepiej operowała tą piłką, zwłaszcza chyba w pierwszej połowie, aczkolwiek nie było też tak, że nas jakoś zdominowali.
2: U was przede wszystkim no, mocno w oczy rzucały się straty w tym środkowym sektorze, kiedy już się udało wyjść spod pressingu, zawiązywały się akcje, coś można było zbudować, to gdzieś tam niedokładne zagrania się trafiały.
3: No niestety tak to jest, że jak się przegrywa, to zazwyczaj gdzieś jakieś błędy się popełnia i rzadko przegrywa się mecz, w którym gra się bardzo dobrze, więc na pewno te straty się pojawiły i ogólnie było sporo takich momentów, gdzie właśnie albo gubiliśmy piłkę, albo była ta zła decyzja, więc to na pewno wpłynęło na naszą grę i na wynik.
2: 68. minuta myślę, że pokazała, jak piłka potrafi być przewrotna. Nakręcaliście się, bo ta druga połowa zdecydowanie lepsza w waszym wykonaniu. No i pan stanął, nie wiem, 9-10 metrów przed bramkarzem. Pewnie z boiska nie wyglądało to na aż tak doskonałą sytuację, bo tam gdzieś krążyli obrońcy, ale z trybun to naprawdę wyglądało na taką klasyczną setkę, no ale strzał w środek bramki.
3: No tak, trochę ta piłka została mi pod nogą i dlatego pewnie ten strzał nie do końca taki, jaki bym chciał. Więc ciężko mi coś powiedzieć, no bo tak jak pan mówi, pewnie z trybun wyglądało to trochę inaczej niż z boiska. Po strzale widziałem, że było tego czasu trochę więcej, że mogłem tą piłkę jeszcze poprawić. Aczkolwiek no z boiska tego od razu nie dostrzegłem i chciałem jak najszybciej oddać strzał i no niestety nie wpadło i nie był to jakiś mega jakościowy strzał, ale powinna to być bramka.
2: Na odpowiedzi akcja Stali, dużo gorsza sytuacja, ale gość przymierzył z kilkunastu metrów i wpadł.
3: No tak, no taka jest piłka, że czasami te gorsze sytuacje zamieniają się na bramkę, a te prostsze, gdzie się nie są wykorzystane. Byliśmy na to uczulani przez trenera i pokazywał nam to trener, że Stal oddaje bardzo dużo tych strzałów właśnie za pola karnego, więc nawet przeznaczyliśmy jakiś fragment odprawy czy treningu na ten element, a mimo to no, straciliśmy z tego bramkę, więc myślę, że boli podwójnie.
2: No tak, na konferencji prasowej tak na szybko oceniając właśnie tę sytuację, to przede wszystkim trener Socha powiedział, że co do Stanisława Pruszkowskiego to nie ocenia, musi obejrzeć, ale że właśnie ustawienie obrony faktycznie trochę zawiodło. To, co jeszcze chciałem podpytać, bo wielu już nawet trenerów to podkreślało, Janusz Niedźwiedź mówił, że no tak do upadłego budujecie te akcje od bramki, to już od 75 minuty kibice krzyczeli grajcie długo, już nie mówię o doliczonym czasie gry, a wy nawet w 92 minucie stawiacie piłkę w polu bramkowym i skrzętnie, mozolnie budujecie tę akcję od własnej bramki, no to pokazuje, że chyba jednak mocno wierzycie w to, co robicie.
3: No na pewno musimy słuchać trenera, nie kibiców, więc niestety dla nich będziemy tak grać cały czas, no bo takie mamy, jak to trener mówi, DNA i tego trener od nas wymaga, więc myślę, że najważniejsze jest to, żebyśmy realizowali to, co chce trener, więc budujemy od bramki, chcemy grać po ziemi, chcemy grać ładną, efektowną piłkę. Niestety dzisiaj, tak jak wcześniej mówiliśmy, nie udało się po prostu tego wykorzystać, ale dla nas to jest najważniejsze, żeby cały czas realizować swój plan i żeby tego nie zmieniać, no bo nie jesteśmy drużyną, która będzie kopać do przodu i liczyć na jakiś przypadek, tylko chcemy kontrolować tą grę i budować każdą akcję z pomysłem.
1: Tyle Bartosz Bida, piłkarz Unii Skierniewice po wczorajszym przegranym spotkaniu ze Stalą Rzeszów. W dzisiejszych rozgrywkach, w dzisiejszych meczach w pierwszej lidze no, wielkich niespodzianek nie było, chociaż no, niektóre wyniki mogły zaskoczyć. Tak, Pogoń Siedlce pokonała Stal Mielec 2-0. Lechia Gdańsk wygrała z Polonią Warszawa na wjeździe 4-2. Puszczanie Połomice pokonała Beniaminka Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-0. Przypomnę, że ŁKS jest na drugim miejscu w tabeli, a Unia zajmuje miejsce 12.

0: Teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do Atlas Areny. Tam trwa mecz o Super Puchar Piłkarzy Ręcznych między Wisłą Płock a Industrią Kielce. A to spotkanie ogląda Michał Malinowski.
1: 44 sekundy zostały nam do końca pierwszej części gry. 13 do 12 dla Iskry i teraz to Kielczanie mają szansę na podwyższenie prowadzenia. Piotr Jędraszczyk na środku rozegrania rozrzuca tę piłkę pomiędzy rozgrywającymi. Klarica teraz próbował przedrzeć się w stronę bramki Wisły, ale został zatrzymany. Odgwizdany rzut wolny. Niespełna pół minuty do końca pierwszej połowy. Akcja Industrii wciąż trwa, ale znów zatrzymany jeden z rozgrywających Wisły, tym razem to Wlach. Piotr Jędraszczyk ma piłkę, 10 sekund do końca, rzut, ale zablokowany jeszcze. Wisła będzie miała szansę, pusta bramka, rzut z własnej połowy i jest 13 do 13. Michał Daszek, no specjalista od tego typu sytuacji, ustala wynik pierwszej połowy na 13 do 13. Bardzo wyrównane 30 minut. Dość powiedzieć, że od momentu, kiedy w 12 minucie pojawił się na tablicy wyników rezultat 4 do 3, było to pierwsze prowadzenie Industrii. Do 28 minuty trwała walka, trwała gra, bramka za bramkę. Najpierw Wisła doprowadzała do remisu, a później Industria wychodziła na jednobramkowe prowadzenie. I tak w kółko, dopiero w 28 minucie ten, no nie wiem czy impas, ale tę taką serię przerwał Arciom Karalek, wykorzystując grę Industrii w przewadze i wyprowadzając Kielczan na dwubramkowe prowadzenie 13 do 11. No ale jak już słyszeliśmy, nie udało się Industrii utrzymać tej przewagi do końca pierwszej połowy. Nie udało się nawet zejść do szatni, bo to już zawodnicy obydwu drużyn uczynili, prowadząc po 30 minutach meczu Super Puchar Polski w Atlas Arenie. Industria Kielce remisuje z Wisłą Płock 13 do 13. Halo Studio.
0: Tyle Michał Malinowski z Atlas Areny. No oczywiście końcowego wyniku tego spotkania już w naszym programie nie uda się Państwu przekazać, ale mamy oczywiście serwisy sportowe i tam na pewno dowiemy się, kto zdobył Puchar Polski, Super Puchar Polski w piłce ręcznej mężczyzn.

0: Polscy siatkarze pokonali w pucharze Huberta Wagnera Stany Zjednoczone 3-1. Wczoraj polskie siatkarki awansowały do 1/8 finału Mistrzostw Europy, wygrywając z Turczynkami 3-2. Zagrają w poniedziałek z Portugalią, a siatkarki Łódzkiego Klubu Sportowego bez reprezentantek Polski, których w tym sezonie w kadrze będą miały bez liku, rozpoczęły przygotowania, ale nie w tak bardzo okrojonym składzie, o czym w rozmowie z trenerem łódzkich siatkarek z UKS-u Adrianem Chylińskim.
1: Patrzymy cały czas i okazuje się, że wszystkie nasze kadrowiczki mogą wyjść z grupy, bo teraz cały czas monitorujemy wyniki. Więc tak, no mamy tą szósteczkę wspomaganą młodymi zawodniczkami i nie narzekamy, bo jesteśmy w stanie normalnie trenować i jest okej. Okay, więc to też nie jest tak, że jesteśmy w 7 osób i nie da się nic zrobić. Ale żeby wkomponować te dziewczyny z Mistrzostw Europy, no ciężko jest to zorganizować. Kiedy skończą chwila wolnego, monitorujemy, w jakim są stanie fizycznym i tak dalej, no ale wiadomo, że po całym sezonie reprezentacyjnym różne rzeczy mogą gdzieś tam wyjść i kwestie te zmęczeniowe, no bo niektóre są wiodącymi postaciami ich reprezentacji. Także no, oglądamy, rozmawiamy, ale tak naprawdę cały czas monitorujemy sytuację, kiedy do nas dołączą i będziemy musieli to wszystko posklejać.
0: Z jednej strony to fajnie mieć w zespole reprezentantki różnych krajów, uczestniczki Mistrzostw Europy, ale tak pragmatycznie patrząc to, no lepiej byłoby mieć całą drużynę tutaj, ale tak nie ma. Jak do tej pory to wszystko przebiegało? Pytam głównie o zdrowie, bo to jest najważniejsze, bo myślę, że ta siatkówka prawdziwa to się zacznie, jak wrócą wszystkie do zespołu.
1: Na ten moment jest wszystko okej, więc cieszymy się z tego, bo jesteśmy w stanie, jak mówiłem, normalnie trenować. Jest tutaj grupa, która nas wspiera. Reszta jest okej, a ja się tylko cieszę, że mamy takie zawodniczki. Każdy dobry zespół musi sobie z tym radzić, że te dziewczyny przyjeżdżają, więc nie szukajmy jakichś wymówek, jakichś problemów. Cieszmy się, że takie dziewczyny przyszły do Łodzi, do polskiej ligi, bo to są według mnie bardzo ciekawe nazwiska i tyle. My musimy sobie z tym poradzić, je wkomponować. Jak będą zdrowe, to damy radę.
0: Miał pan kiedyś w drużynie właściwie cały środek siatki? Reprezentantki.
1: No jak byłem w UKS-ie pierwszy raz, byłem drugim trenerem, to mieliśmy Klaudię Lagierską, Kamilę na środku i Ole Gryka. One gdzieś tam też były, czy w tym samym momencie w kadrze, chyba nie, ale się rotowały, ale żeby były trzy na kadrze, to chyba nie.
0: To tak
1: miałem na Węgrzech trzy kadrowiczki akurat na środku, ale jedna miała zabieg, więc była od początku przygotowana, dwie dołączyły, więc w podobnej sytuacji.
0: To jest taka drużyna, jaką pan chciał sobie skompletować, takie zawodniczki, reprezentantki różnych krajów, tego w UKS-ie dawno nie było, no i czy miał pan jakiś wpływ na to? Z kim będzie pan pracował?
1: Tak, tutaj jakby monitorowaliśmy te dziewczyny ze sztabem, ale przede wszystkim z prezesem, bo wiadomo, że prezes ostatecznie decyduje, ale tutaj z prezesem mieliśmy jakby super kontakt i prezes też był na bieżąco z nami. Zresztą prezes żyje siatkówką, kochają i po nocach ogląda te mecze zawodniczki, więc on jest bardzo dobrze zorientowany, jakie mieliśmy oferty, kto może do tej naszej koncepcji pasować, jak chcemy grać, więc generalnie to był wspólny wybór sztabu i prezesa, ale jesteśmy mega zadowoleni, bo generalnie te zawodniczki, które gdzieś tam chcieliśmy, które pasowały, udało się po większych, mniejszych gdzieś tam bataliach, bo wiadomo, że to jest kwestia i jakichś spraw finansowych i przekonania zawodniczki, tak, no bo trzy dziewczyny z Ligi Włoskiej, ale no wiadomo, że jak ktoś ma oferty z Turcji, z Włoch czy coś, to trzeba czymś ekstra, więc i rozmowy z menedżerami, i indywidualne rozmowy z tymi zawodniczkami, żeby je przekonać, żeby to przyszły, to sporo gdzieś tam energii wymagało, ale super, że się udało i bardzo fajnie to rozegraliśmy, bo mieliśmy tą listę bardzo długą, a tutaj wspólnymi siłami w sumie te takie zawodniczki, które gdzieś u góry list były, powiedzmy, jeśli chodzi o pomysły, udało się ściągnąć, więc super.
0: Myślę, że ten sezon będzie inny, te treningi będą inne, bo chyba nie przypomina pan sobie takiego czasu, jak ten, który był w UKS-ie, że no praktycznie nie miał pan zdrowego zespołu chyba przez żaden dzień, ani okresu przygotowawczego, a na pewno podczas rozgrywek ligowych.
1: No jakieś pojedyncze dni byśmy znaleźli w kalendarzu. No generalnie, no tak, był taki sezon, niektóre pechowe rzeczy, jakieś infekcje, wirusy i był totalny Armagedon. Więc ciężko było, cały czas musieliśmy coś ekstra myśleć i zmiany pozycji i żeby ten trening w jakikolwiek trenować rzeczy, które będą przydatne. No, ale to jest inny komfort, jak się ma 14 i trening jest na wysokim poziomie, a inaczej jak to jest wszystko takie robione po prostu, no, jak się śmialiśmy na tape'a, na plaster, tylko żeby to wyglądało. Ale okej, okay, no taki był sezon i też duże doświadczenie i skoro sobie poradziliśmy w takiej sytuacji, to jeśli będziemy teraz mieli dobry zespół, no to też to pokazuje, że tym bardziej powinniśmy to zrobić na jeszcze fajniejszym poziomie i grać jeszcze lepiej.
0: Czy prezes postawił przed wami już jakieś cele, czy sami sobie postawicie, jak zespół przyjdzie, będzie w komplecie?
1: No marzymy o różnych rzeczach. Jeśli chodzi o prezesa, no to czekamy, aż wszyscy wrócą. Pewnie będzie wspólne spotkanie, nie jedno. Natomiast myślę, że to każdy marzy, ale prezes zawsze podchodzi do wszystkiego na spokojnie, generalnie jeśli chodzi o pracę i raczej nie lubi takiego pompowania balonika i my też tego nie chcemy. Mamy gdzieś tam cele, mamy marzenia, ale nie. Pokora. Przede wszystkim pokora, ciężka praca. To gdzieś staram się, to mnie nauczyło, mimo że jestem młodym trenerem, to już jakieś tam doświadczenie zdobyłem. I trzeba myśleć ja tu i teraz i podchodzić do tego z pokorą, bo nie wiadomo, co nam przyniesie los i z czym musimy się zmierzyć, więc do ostatniego meczu wszystko jest otwarte i naprawdę spokojna głowa. Pracujemy, rozwijajmy się, a jakieś tam cele, marzenia mamy, ale nie powinniśmy tutaj chodzić i nie wiem, zbudować atmosfery jakichś tam, nie wiem, pewniaków i że już gdzieś tam odlecieliśmy, ale mamy zespół i wszystkich pokonamy, bo no spokojnie, bo jeśli to jest dobry zespół na papierze, to trzeba zrobić, żeby dobrze funkcjonował. Kompletnie nowa grupa, więc to też są ważne aspekty. Grał dobrą siatkówkę, a jeśli będzie grał dobrą siatkówkę, to chcemy grać w jeszcze lepszą siatkówkę i cisnąć dalej, żeby to szło jak najlepiej. I mamy też europejskie puchary, Puchar Challenge. I to też jest najniższy jakby z pucharów europejskich, ale też okazja, żeby polski zespół starał się jak najdalej zajść i gdzieś tam się bił wysoko w tym pucharze, więc mówię, i dla dobra polskiej siatkówki to też by było super, więc mówię, na spokojnie, ale będziemy tutaj cisnąć, żeby to naprawdę fajnie wyglądało na boisku.
0: Ostatnie pytanie, kiedy się spodziewa pan, jak komplet tu się może pojawić?
1: Ciężko stwierdzić, bo to mówię, indywidualne podejście, kto ile gdzieś tam grał, kto ile potrzebuje odpoczynku. Myślę, że do, nie wiem, 11-12 września powinni się już wszyscy gdzieś zjechać, ale no to mówię, będziemy monitorować i zobaczymy. Finały Mistrzostw Europy są do 6 września, więc jeśli ktoś awansuje do strefy medalowej, no to wiadomo, że chwilkę, co będziemy musieli poczekać jakieś wolne, ale indywidualne podejście do każdej osoby, jak te stany zdrowotne są, więc to by było fajne, wtedy byśmy byli w komplecie.
0: No i życzę, żeby wszystkie były zdrowe, bo po tamtym sezonie to właśnie najważniejsze, to tak, żeby wszyscy byli zdrowi, a tam myślę, że zresztą to sobie już poradzić.
1: Tak, zdrowie podstawowe, to podstawa, zresztą to już jest w naszych rękach. Jeśli zostawimy los w naszych rękach, to już będzie plus w porównaniu do zeszłego sezonu.
0: Tyle trener Łukasz Sianek, Adrian Chyliński. Rozgrywki w Ekstraklasie Siatkarek rozpoczynają się w pierwszy weekend października. W pierwszym meczu ŁKS będzie podejmować wicemistrze Polski, Developers Rzeszów. A my kończymy już strefę kibica. Dziękujemy za ostatnie 2 godziny. Kuba Janik i Piotr Andrzejczak.

0: stworzona w trosce o seniorów.
1: Vital Senior Skurcz.
2: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
2: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
2: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
2: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Po reklamie ogłoszenie społeczne.
9: Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach.
10: To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo.
11: Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy.
12: Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację.
10: Masz realny wpływ na ich dzieciństwo.
13: Tworzymy rodzinę.
14: Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów.
9: www.domwlodzi.org.
15: Każdego dnia mierzą się z chorobą i ograniczeniami. Mimo to potrafią się uśmiechać, marzyć i walczyć o każdy dobry moment. Ich odwaga nie trafia na pierwsze strony gazet, ale zasługuje na największy szacunek. Hospicjum Łupkowa to miejsce, w którym mali bohaterowie otrzymują troskliwą opiekę stacjonarną, a także opiekę domową wśród bliskich. Podopieczni z łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa to bohaterowie bez rozgłosu.
16: Nazywam się Hanna Machińska. Jestem prawniczką i obywatelką. Dlatego zależy mi na państwie, w którym respektowane są prawa każdej osoby.
17: Marek Safian. Jestem sędzią w stanie spoczynku i obywatelem. Zależy mi na bezpiecznej, praworządnej Polsce, w Europie i w świecie pełnym zagrożeń.
16: Zbudujmy społeczeństwo, które walczy o swoje prawa i reaguje na kryzysy.
17: Wspieraj Fundusz Obywatelski.
16: I tych, którzy działają razem dla Polski.
17: Więcej na funduszobywatelski.pl.
8: Ogłoszenie społeczne.
18: Minęła 20. Tu Radio Łódź, Damian Giersicki. Zapraszam na wiadomości. Jutro od samego rana będą utrudnienia w ruchu w Bełchatowie. Za chwilę więcej informacji. Miłośnicy książek biorą udział w Bookfestie w Łodzi. Kamizelki kuloodporne dla kobiet w wojsku. Taki pomysł ma Ministerstwo Obrony Narodowej. Bardzo mało chmur, w tej chwili deszcz i burze są niegroźne. A nasze wiadomości zaczynamy sportowo. Po raz 15 w Łodzi odbył się bieg fabrykanta. Główna rywalizacja odbyła się na dystansie 10 km. Nie brakowało też biegów towarzyszących. A kto wygrał najważniejsze dystanse, relacjonuje Robert Zwoliński.
19: 32 minuty i 32 sekundy zajęło Patrykowi Stypułkowskiemu przebiegnięcie 10 km podczas 15 edycji biegu fabrykanta. Patryk Stypułkowski zwycięża w biegu głównym, no i zwycięża po raz drugi z rzędu u pani najlepsza Martyna Wychowałek z czasem 37 minut i 9 sekund. Jeśli chodzi o biegi towarzyszące, no to te najważniejsze biegi na mile Gromana. Tutaj zwycięstwo u kobiet Klary Strząbały, a u panów Grzegorza Petrusiewicza. No i tak przechodzi do historii 15 bieg fabrykanta, w którym wystąpiło ponad 2000 osób.
18: A niebawem na radio.pl obszerna fotorelacja z tegorocznego biegu.
8: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
18: Niedzielne utrudnienia ruchu w Bełchatowie. Jutro ulica Dąbrowskiego będzie całkowicie zamknięta przez cały dzień. Od godziny 5 rano aż do północy. Wszystko przez organizację pierwszego turnieju piłki siatkowej na asfalcie, który zamieni jezdnię w arenę sportowych zmagań. Inaczej kursować będą także miejskie autobusy, mówi Kirspina Rodowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie.
20: Wszystkie pojadą ulicą 1 Maja i ulicą Kwiatową z pominięciem właśnie ulicy Dąbrowskiego. W tym czasie pasażerowie nie skorzystają też z przystanku Dąbrowskiego w obu kierunkach. Zmiana organizacji ruchu w Bełchatowie obowiązywać będzie od godziny 5 rano do 24.
18: Oprócz widowiskowych meczów na asfalcie organizatorzy przygotowali mnóstwo atrakcji dla całych rodzin, w tym specjalną strefę kibica, DJ-a dbającego o oprawę muzyczną, punkty gastronomiczne oraz strefy aktywności dla dzieci i dorosłych.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
18: W łódzkiej manufakturze ten weekend należy do książek i ich autorów. W Rotundzie Galerii trwa pierwsza edycja Bookfestu. Wśród autorów są m.in. Marek Krajewski i Maciej Siembieda. Nie brakuje też łódzkiego akcentu, bo pojawił się Mirosław Olszycki, autor powieści obyczajowych opartych na

0: faktach. Na stoiskach są kryminały, powieści, literatura dla dzieci i sporo innych pozycji, dlatego zaglądają tu czytelnicy w różnym wieku.
1: Pani w bibliotece, bo na zachodnią tutaj chodzę, pokazała mi całą ścianę, ja mówię, aż tyle kryminałów. Akcja trzyma w napięciu, fajne takie.
2: No ja nie czytam tak dużo jak babcia, ale ja wolę audiobooki jednak.
3: Sandra, czy książki gryzą?
4: Nie.
3: Nie są takie straszne.
4: Nie są straszne, chyba że jakieś o zastrzelaniu.
0: Bookfest można odwiedzić jutro od 10 do 20. Spotkania z autorami potrwają od 13 do 18. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Będą damskie kamizelki kuloodporne dla kobiet w armii. Taką deklarację złożyła podczas kampusu Polska Przyszłości wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak przekazała reporterowi Polskiego Radia, pomysł wynika z pierwszych diagnoz i rozmów ze służącymi w wojsku kobietami.
5: Najpierw decyzja leży po stronie Sztabu Generalnego. Tam prace już się rozpoczęły, już są poszukiwane opcje, bo takie kamizelki są dostępne na świecie, więc zaczynamy teraz nad tym pracować i chciałabym, żeby w najbliższych miesiącach ta praca się zakończyła i żebyśmy zobaczyli efekty w pierwszych jednostkach.
0: Wiceministra dodała, że kobiety stanowią 15% żołnierzy w armii i 20% w wojskach obrony terytorialnej. Dostosowanie do anatomii kamizelki kuloodporne mają poprawić ich komfort podczas służby. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka jest pierwszą kobietą na stanowisku sekretarza stanu w Polskim Ministerstwie Obrony Narodowej. Zaczęliśmy sportowo i tak też zakończymy. Polska górą w meczu gwiazd na stadionie Widzewa. Biało-czerwoni pokonali Francję 2-1. Na murawie w Łodzi kibice mogli podziwiać legendy obu reprezentacji oraz znane postaci ze świata sportu i rozrywki. Spotkanie miało charakter charytatywny, a zebrane fundusze pomogą w wsparciu dzieci i młodzieży oraz promocji sportu jako sposobu na integrację i aktywne spędzanie czasu. Kolejne wiadomości o 21:00.
6: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Obecna faza księżyca to ubywający księżyc garbaty. A mówię o tym, bo ten księżyc można zauważyć. Miało być pochmurno, tych chmur jest bardzo mało, na szczęście, więc niestraszne nam deszcze i burze. Obserwuję województwo łódzkie i delikatne chmury w okolicy Tomaszowa Mazowieckiego można zauważyć, ale nie są to takie chmury, z których na pewno spadnie deszcz. Teraz na termometrach mamy 19 stopni Celsjusza. Będzie coraz chłodniej, bo temperatura to w nocy spadnie minimalnie do 12, gdzieniegdzie do 14 stopni, a niedziela słoneczna, ciepła, nic tylko korzystać z takiej pogody, bo już będzie znacznie wyższa ta temperatura w porównaniu do dzisiejszej, 27 stopni na termometrach.
6: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
7: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

specjaliści od instrumentów perkusyjnych, duński duet Sanfri Duo i LLL z lipca 2010 roku. I od razu czuć, słychać. I wszystko jest jasne, że to jest sobotni wieczór w Radiu Łódź. Przed mikrofonem Piotr Stańczyk, za konsoletą Jakub Janik i w tym gronie będziemy razem z naszymi słuchaczami do 22, oferując jak zwykle najlepszą muzykę popowo-taneczną. Sanfri Duo za nami, a teraz wielki hit z lat 90., ale w zupełnie innej wersji. Real to Real i I Like to Move It.

Radio Łódź i Przebojowa Wolna Sobota, jak zwykle wakacyjne wieczory od 20 do 22. Największe polskie i zagraniczne przeboje popowo-taneczne, wśród nich m.in. takie rodzynki.

Dirasque Estoy Loco i hiszpański aktor telewizyjny, teatralny i filmowy, a także wokalista Miguel Angel Munoz. To wszystko w przebojowej wolnej sobocie w Radiu Łódź, studio małpa radios.pl. Jak zwykle witamy wszystkich internautów. Sex Bomb i Tom Jones.

Sex Bomb, Tom Jones, ale również niemiecki DJ i producent muzyczny Musti. Nagranie zostało wydane po raz pierwszy w roku 1999. W Wielkiej Brytanii singiel ukazał się dopiero w maju 2000 roku i wtedy piosenka stała się absolutnym europejskim szlagierem.

0: Przedstawiciele nurtu House i Deep House, Phil Atoff i Karas w utworze Time Won't Wait.
1: Słuchasz Radio Łódź.

Pierwszy polski wykonawca dzisiejszego wieczoru, Noeo i łuski duet Blue Cafe z płyty Dada. To był piąty studyjny krążek w dyskografii tego popularnego zespołu. A przed nami przedstawiciele Szwecji, Jabel.

Zrobiło się o nich bardzo głośno, kiedy wydali single On The Beach. To był cover hitu Chrisa Ree oraz Dump Dump Dump, Someone i szwedzka grupa Jabel. A to drugi singiel z płyty debiutanckiej Jerry Halliwell. Jeden z największych przebojów lata 1999 roku, Mi Chico Latino.

0: Radio Łódź.
1: I przebojowa wolna sobota, która towarzyszy latem naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom przez dwie godziny, między 25 a 22. Gramy światowe przeboje, ale także polskich artystów z lat 80., 90., z XXI wieku aż do współczesności. Rumuńska grupa Accent, założona pod koniec lat 90. w Bukareszcie przez Adriana Sine, Esto y Loco por ti, dzisiaj premierowa wersja hiszpańskojęzyczna tego utworu. studio@radios.pl, na nasz internatów zawsze mogę liczyć i bardzo, bardzo się z tego powodu cieszę. Pozdrawiam was niezwykle ciepło. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór. Jestem, melduję swoją obecność przy radioodbiorniku. I tutaj takie słoneczko z uśmiechem. Przesyłam serdeczne pozdrowienia dla ciebie, Piotrze, pana Jakuba za konsoletą. Kuba się uśmiechnął. I wszystkich słuchaczy. Stała fanka Katarzyna. Bardzo, bardzo dziękujemy, Kasiu. I oczywiście zachęcam innych słuchaczy do tego, żeby dzielili się swoimi wrażeniami. Dzielili się swoimi wspomnieniami. Dzisiaj ostatnia sobota szkolnych wakacji, więc jest o czym pisać, jest co wspominać, jeśli chodzi o nasze urlopy. A propos, ja szykuję się na wrześniowy wypoczynek, więc w moim wykonaniu przebojowa wolna sobota dopiero w drugiej połowie września, ale już dzisiaj gorąco i serdecznie zapraszam. Pierwsza z maxi-singlowych niespodzianek dzisiejszego wieczoru to znany przebój z 1984 roku grupy Kool & The Gang, piosenka Fresh w remiksie maxi-singlowym.

Nagranie, które do dzisiaj zachowało swoją świeżość, tak jak tytuł tego utworu. Amerykańska formacja Kool & The Gang ma na koncie takie hity jak Ladies Night, Joanna, Celebration, Get Down On It, Cherish For Love, Summer Madness, no i oczywiście Fresh. Utwór wylansowany po raz pierwszy z wielkim powodzeniem na radiowych listach bestsellerów w roku 1984. Dzisiaj słuchaliśmy specjalnego maxi-singlowego remiksu tego wielkiego hitu. A przed nami listopad roku 2024, Ale Farben, Power of Stellar i Lena. Piosence, która ma swój urok, ma swoją rytmikę i ma swoje tempo. Nagranie nosi tytuł Dramę.

Zjednoczone siły, Ale Farben, Parov Stelar i Lena Sue, Drum, Drum, Drum. Z każdą sekundą, z każdą minutą rozkręcamy się coraz bardziej. Tak jest w sobotnie wieczory w Radiu Łódź między 25 a 22. Rok 2025 maj, Don't Break My Soul, a w roli głównej Thomas Anders. Love is

Czyli witamy w latach 80., choć to był rok 2025. Don't Break My Soul i Thomas Anders. Przyspieszamy, chociaż odrobinę będzie szybciej, ale dosłownie odrobinkę. W oryginale Mattia Bazar, swego czasu numer jeden w Belgii i druga pozycja w Holandii. Tym razem w towarzystwie Boba Sinclaira. Tisento.

Wielki wakacyjny hit roku 1999, zarówno na antenach radiowych, jak i w klubach. Blue Dabadi Eiffel 65, singiel notowany w 17 krajach, w tym Wielkiej Brytanii, Niemczech, Australii, a nawet w Stanach Zjednoczonych, na amerykańskiej liście bestsellerów tygodnika Billboard. Wracamy do Europy. Purple Disco Machine.

Niemiecki producent, muzyczny DJ, grający przede wszystkim w rytmach disco i house, Tino Piątek, także Tino Schmidt, Purple Disco Machine Ghost Town. A my na koniec pierwszej godziny dzisiejszego spotkania w przebojowej wolnej sobocie sięgniemy do roku 1989. Odnieśli gigantyczny sukces swoją wersją utworu Blame It on the Boogie, a potem wydali album A Packet of Dreams i właśnie na tej płycie między innymi znalazła się ta piosenka Can't Shake the Feeling, wersja maxi-singlowa. Dzisiaj usłyszymy większy fragment tego utworu, a przed nami, tak jak powiedziałem, angielskie trio Big Fun.

0: Can't Shake the Feeling, czyli nie mogę, nie umiem, nie potrafię pozbyć się tego uczucia. Angielskie trio Big Fan, a my słyszymy się ponownie po wiadomościach.
1: Słuchasz Radio Łódź.
2: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E.

0: Tak bardzo boli mnie brzuszek.
1: Kiedy wreszcie będę mógł wyjść ze szpitala?
2: Dlaczego nie wyjeżdżamy na wakacje?
3: Dzieci z nieswoistymi zapaleniami jelita będą chorować do końca życia. Dzieciństwo to dla nich ból, biegunka, gorączka i pobyty w szpitalu.
4: Ty też możesz nam pomóc!
3: Towarzystwo J-Elita edukuje, organizuje turnusy rehabilitacyjne, pomaga w zakupie leków.
5: Wspomóż naszą kampanię. Podaruj uśmiech dzieciom z nieswoistymi zapaleniami jelit. Agata Młynarska.
3: Więcej na stronie j-elita.org.pl.
6: Są słowa, których niektóre dzieci nigdy nie usłyszą. Umyj rączki przed jedzeniem. O której to się wraca? Wstawaj, kochanie, czas do szkoły. Nie usłyszą ich, bo czasami dzieciństwo przerywa śmierć. Fundacja Gajusz dba o każde dzieciństwo, nawet najkrótsze. www.gajusz.org.pl.
7: Każde dziecko to kolejne pokolenia. To przyszłe matki, ojcowie, dziadkowie i babcie. To nasza radość życia. Twoja pomoc to szansa na życie dla dzieci, którym odebrano wszystko. Dla tych, dla których wojna to więcej niż słowo. Polska Misja Medyczna daje szansę na życie tam, gdzie została już tylko nadzieja. Dołącz do nas.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Jest 21. Tu Radio Łódź, Damian Giersicki, zapraszam na wiadomości. Jutro zrobimy zakupy, te szkolne również, przed nami niedziela handlowa. Mateusz Morawiecki chce, by młodzi po studiach mogli podjąć pracę w swych rodzinnych miejscowościach. Zduńsko-Wolska wieża ratusza jest odświeżana na urodziny miasta. 17 stopni teraz, 12 w środku nocy. Dodatkowy dzień na skompletowanie wyprawki szkolnej. Jutro niedziela handlowa. Otwarte będą sklepy te wielkopowierzchniowe i nieco mniejsze, na przykład z artykułami szkolnymi. Tematem zajął się Jakub Jędrzejewski.
10: Zeszyty, długopisy, piórniki, plecaki, ale też strój na WF czy nowe buty. Lista rzeczy potrzebnych przed powrotem do szkoły może być długa. Część rodziców zakupy ma już za sobą, inni właśnie ostatni weekend wakacji wykorzystują na uzupełnienie tego, czego jeszcze brakuje. Najwięcej zależy oczywiście od tego, co zostało po poprzednim roku szkolnym. Plecak czy piórnik nie zawsze trzeba kupować od nowa, ale zeszyty i podstawowe przybory trzeba uzupełniać praktycznie co roku. W ostatnią niedzielę sierpnia nie obowiązuje zakaz handlu. To jedna z 8 niedziel handlowych w tym roku, więc otwarta będzie większość dużych sklepów i galerii. Warto jednak wcześniej sprawdzić godziny otwarcia, bo mogą się one różnić od tych obowiązujących w dni powszednie. Jakub Jędrzejewski, Radio Łódź.
9: A poza jutrzejszą pozostaną jeszcze 3 niedziele handlowe i to w jednym miesiącu, 6, 13 i 20 grudnia. Mateusz Morawiecki, były premier i lider Stowarzyszenia Rozwój Plus, zapowiedział ogłoszenie programu pod nazwą Lokalny Rozwój. Jego celem ma być powrót młodych ludzi po studiach do swoich rodzinnych miejscowości. Jak dodał Mateusz Morawiecki, trzeba zdecydowanie podkreślać możliwość znalezienia dobrej pracy.
11: Kiedy ta dobra praca będzie możliwa do znalezienia? Wtedy, jak będą nowe przedsiębiorstwa się lokowały w Pile, w okolicach. I właśnie dlatego wielki program uzbrojenia terenów to była ta poprzednia edycja tego, co dzisiaj sobie nazywamy lokalnym rozwojem.
9: A komentując aferę Zonda Krypto, Mateusz Morawiecki nazwał ją aferą Donalda Tuska i wezwał do powołania w celu jej wyjaśnienia komisji śledczej.
8: Radio Łódź. Zawsze sprawdzone informacje.
9: Stany Zjednoczone i Wenezuela zawarły porozumienie naftowe. Prezydent Donald Trump powiedział, że zapewni ono Amerykanom kontrolę nad wenezuelskimi zasobami ropy i doprowadzi do obniżenia cen paliw. Jan Pachlowski.
12: We wpisie w mediach społecznościowych Donald Trump określił ostatnie działanie mianem największej transakcji naftowej w historii świata i stwierdził, że zapewni ona Stanom Zjednoczonym większościową kontrolę nad ponad 65 miliardami baryłek udokumentowanych zasobów ropy w Wenezueli. Prezydent zapewnił, że porozumienie to pozwoli znacząco obniżyć ceny paliwa dla Amerykanów na długi czas. To w tej chwili informacja, która dominuje w najważniejszych środkach masowego przekazu w USA.
13: President Donald Trump says the US has reached a deal with Venezuela to take control.
12: Ogłoszenie to pojawia się w czasie, gdy ceny ropy i gazu gwałtownie rosną w związku z wojną w Iranie. W oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych w języku angielskim, pełniący obowiązki prezydenta Wenezueli, Delcy Rodriguez z zadowoleniem przyjęła porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, stwierdzając, że będzie ono miało znaczący wpływ na odrodzenie naszego narodu.
9: Bo Wenezuela od lat zmaga się z kryzysami gospodarczymi. Odyseja kosmiczna katedr i czuły dialog. Tak nazywają się prace uznanego na świecie rzeźbiarza Wojciecha Siódmaka, które wkrótce ozdobią centrum z Duńskiej Woli. Na wieży ratusza trwa instalacja 130 ceramicznych płyt odzwierciedlających kosmiczną pracę.

0: artysty Więcej Sławek Cybulski.
1: Budynek ratusza generalnie pozostanie taki sam, ale zupełnie zmienić się ma ratuszowa wieża, mówi prezydent Zduńskiej Woli Konrad Pokora.
2: Szyby, które są w tej chwili w wieży, zostaną zastąpione płytami ceramicznymi. Na całej wysokości wieży ratuszowej z trzech stron tak naprawdę wielkoskalowe przedsięwzięcie.
1: Przed Odyseją Kosmicznych Katedr, bo tak nazywa się praca, stanie wielkoformatowa rzeźba Siódmaka Czuły Dialog, współgrająca z kosmosem na wieży. Wszystko dzięki sponsorom.
0: Nowe elementy w sercu Zduńskiej Woli mają być gotowe na jej 201 urodziny, czyli 25 października. Kolejne wiadomości o 22, a przed nami serwis sportowy. I w studiu jest już Piotr Andrzejczak.
3: Patryk Stypułtowski, czasem 32 minuty i 32 sekundy wygrał 15 bieg fabrykanta, czyli rywalizację na 10 km. Na półmetku dzielny opór stawiał Adrian Bednarek, który moment zdecydował o wygranej, wyjaśnił Stypułtowski.
4: Późno już zostaliśmy tutaj z kolegą Adrianem we dwóch, więc trochę zaczęły się takie biegowe szachy. Nie wiadomo było, kto ma prowadzić, kto jaką taktykę obierze. No ja obrałem taką taktykę jak w tamtym roku, więc schowałem się za moim przeciwnikiem i na 8 kilometrze zdecydowałem się na atak. No jak się okazało, skuteczny.
5: Właściwie na początku biegłyśmy przez, nie pamiętam, 1 kilometr może razem, we dwie dziewczyny, a później w sumie odeszłam troszkę do przodu i już do końca trzymałam pierwsze miejsce.
3: A tak walka o zwycięstwo w kategorii kobiet wyjaśniła zwyciężczyni Martyna Wychowałek, która dobiegła z czasem 37 minut i 9 sekund. W towarzyszących biegach na mile Gromana wygrali Grzegorz Petrusiewicz i Klara Strząbała. Wcześniej rywalizowały także dzieci. A relacje i zdjęcia z 15 biegów fabrykanta na naszej stronie radiołódź.pl. Atlas Arena była dzisiaj stolicą polskiej piłki ręcznej. Odbywały się bowiem mecze o Super Puchar Kobiet i Mężczyzn. W Atlas Arenie jest Michał Malinowski.
6: Ten pierwszy mecz wygrały Lublinianki, a za chwilę Puchar Męski wzniosą szczypiorniści Wisły Płock. Oni wygrali 27-24 z Industrią Kielce. No byli lepsi, zwłaszcza w ostatnim kwadransie, bo do przerwy było 13-13. Bardzo wyrównana ta pierwsza połowa. I początek drugiej, choć z lekką inicjatywą Industrii, no ale kiedy w 45 minucie po raz pierwszy od dłuższego czasu na prowadzenie wyszła Wisła, to już nie dała go sobie zabrać bramkę. Płocczan zamurował Milan Wujowicz, świetna zresztą gra Orlen Wisły Płock w obronie, no i to dało im nawet 5-bramkową przewagę w którymś momencie, a ostatecznie 3-bramkowe zwycięstwo. No i męski superpuchar pojedzie dzisiaj do Płocka.
3: Tyle Michał Malinowski. Wspominał już Michał, że superpuchar kobiet, bo jedzie do Lublina, bowiem to właśnie MKS Lublin wygrał ostatecznie po rzutach karnych z drużyną z Zagłębia Lubin. Choć szczypiornistki MKS-u straciły w końcówce sporą przewagę, to jednak ostatecznie mogły świętować, powiedział po meczu ich trener Paweł Tetelewski.
7: No, udało się w rzutach karnych i to jest to piękno sportu. Myślę, że kibicom się podobało, a my się cieszymy ze zwycięstwa. W końcu za trzecim razem nam się udało, do 3 razy sztuka i tempie fajne otwarcie sezonu i oby tak dalej.
3: Powiedział trener MKS-u Lublin. Hala w Łodzi po raz trzeci była areną rywalizacji o Superpuchar Polski, meczu organizowanego 2024 roku pod egidą Superligi i rozpoczynającego nowy sezon krajowych rozgrywek ligowych w piłce ręcznej. A następne wiadomości sportowe za godzinę.
8: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
0: Ciepły wieczór i przyjemny, bo na termometrach 17 stopni Celsjusza. Ta temperatura delikatnie jeszcze będzie spadała do 13 stopni plus minus. Wiadomo, że na południu naszego województwa będzie nieco cieplej. Raczej nie będzie żadnych opadów deszczu ani burz, jeśli chodzi o tę noc, tak samo o całą niedzielę. Zachmurzenie będzie małe, temperatura wzrośnie do 27 stopni, więc ta ostatnia niedziela wakacji może zostać bardzo dobrze wykorzystana na jakąś aktywność. Oczywiście zachęcamy.
8: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
9: Przebojowa wolna sobota z Radiem Łódź.

Wykonawca przeboju Mambo No. 5, niemiecki wokalista pochodzenia włosko-ugandyjskiego Lubega i Sweet Like Cola z lipca 2010 roku. I w ten sposób rozpoczęliśmy drugą godzinę przebojowej wolnej soboty w Radiu Łódź. Gino Smith, Stand By Me.

Sierpniowy wieczór, nic tylko zaśpiewać albo zawołać Stand By Me, tak jak to uczynił w roku 1961 po raz pierwszy Benny King. Trudno w to uwierzyć, ale piosenka do tej pory znalazła około 400 interpretacji. Radio. Stand By Me i Gino Smith w dzisiejszym wydaniu przebojowej wolnej soboty. Jak zwykle w sobotni wieczory między 25 a 22 gramy utwory zagraniczne, ale także pamiętamy o polskich wykonawcach i o polskich artystach. Dzisiaj ostatnia sobota tegorocznych szkolnych wakacji, więc wspominamy lato, wspominamy urlopy. Tak jak to uczyniła Agnieszka Dyk w roku 2014 razem z zespołem Bratanki. Lato, lato.

Momenty lato, lato i bratanki. To było w czasie wakacji 2014 roku. A teraz rok 1984, singiel wytwórni Arista, jeden z największych światowych hitów. When the rain begins to fall.

Podobno sami nie wierzyli, że odniosą sukces. To się stało po pewnym czasie. Jermaine Jackson i Piazzadora, When the Rain Begins to Fall, kiedy zaczyna padać deszcz. Jeden z największych światowych hitów w roku 1984. Na stronie B tego singla kompozycja Follow My Heartbeat. Może kiedyś ją także przedstawię w przebojowej Wolnej Sobocie. Oryginał należał do Michaela Cembello z roku 1983. W roku 2007 utwór przypomniał w troszeczkę innym zaaranżowaniu Manzel nagrała.

0: współczesny aranż i brawurowe wykonanie Maniac Mönchengladbach.
1: This is my favorite DJ.
2: This is my favorite music.
0: Oczywiście Radio Łódź 99.10 FM. Dobry wieczór Piotrze, jak przebojowa to tylko sobota i koniecznie z Radiem Łódź i Mister Hitem za sterami. Bardzo dziękuję. Tylko nasz sternik Piotr wie, jak obudzić nasze radiowe muzyczne wspomnienia nawiązujące do radiowej nocnej dyskoteki. Oj, kiedy to było, kiedy to było. A nasze przeboje z tamtych czasów wiecznie na topie. I to na jakim? Pozdrawiam gorąco całe radiowe studio z tobą, Piotrze, na czele wszystkich wiernych od lat słuchaczy przytupujących dziś przy radioodbiorniku. Stały, wierny słuchacz Mariusz z Łasku. Dziękuję pięknie, Mariuszu, piękne słowa. Pozdrawiam oczywiście wszystkie słuchaczki, wszystkich słuchaczy, cały region, całą Łódź, ale także całą Polskę, bo dostajemy czasami telefony albo maile właśnie z różnych stron kraju. Cieszymy się, że jesteście z nami. Ostatnia sobota tegorocznych szkolnych wakacji, więc troszeczkę teraz pobujamy w obłokach, pomarzymy, troszkę polonichujemy razem z Urszulą i Budką Suflera. Dmuchawce, latawce, wiatr.

Muzyka Romuła Dipko, słowa Marek Dutkiewicz, dmuchawce, latawce wiatr, ale wersji z roku 2014 z albumu Wielki Odlot 2 Urszula. W oryginale oczywiście z zespołem Budka Suflera. Przed nami kolejna absolutnie zaczarowana kompozycja, ale dzisiaj to będzie niespodzianka, bo ten utwór usłyszymy w innej wersji. Wersji, która pochodzi ze stadionu Wembley z roku 1988. Michael Jackson.

0: Tak było na stadionie Wembley w Londynie 16 lipca 1988 roku z płyty Thriller, Human Nature i Michael Jackson. Ciekawostka, singiel nie ukazał się wtedy w Wielkiej Brytanii, ale uwaga, po tegorocznej premierze filmu Michael zajął 6 miejsce na angielskiej liście przebojów.
1: Słuchasz Radia Łódź.

A w Radiu Łódź Przebojowa Wolna Sobota, sobota brzmiąca, mam nadzieję, bardzo wakacyjnie, no to będziemy nad morzem. Sierpień 2023 roku, brytyjska piosenkarka, gitarzystka Romy Medley Croft, The Sea.

To nagranie ma prawo podobać się do dziś z albumu Surprise, no i oczywiście z singla Gypsy Woman, La Da Di Da Da, Crystal Waters ze Stanów Zjednoczonych. To było lato 91 roku. A nieco później, bo w czerwcu 2015 roku pojawił się singiel, który także zawojował listami bestsellerów.

pewnością wielki hit tamtego lata, King i angielskie trio Years and Years. I przebojowa wolna sobota, pozostajemy na Wyspach Brytyjskich, ale teraz rok 2020, wrzesień. Australijska wokalistka mieszkająca w Wielkiej Brytanii, Kylie Minogue, płyta zatytułowana Disco, przede mną wydanie trzypłytowe tego krążka, a z niego pochodzi utwór Magic.

To podobno jeden z najczęściej odtwarzanych singli Kylie Minogue w Wielkiej Brytanii, Magic, z albumu Disco. Piosenka, która podbiła listy przebojów m.in. w Belgii, Chorwacji, na Węgrzech, w Szkocji, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, ale także w Australii, Finlandii, Nowej Zelandii i Stanach Zjednoczonych. Podobała się także w Polsce. Pozdrawiam serdecznie z zachodnio-południowej części naszego województwa, napisał nasz kolejny słuchacz, pan Mateusz. Dziękujemy, przesyłamy serdeczności. Pan Mateusz zaproponował kilku artystów do kolejnych wydań przebojowej Wolnej Soboty, a przed tygodniem poprosił o polskojęzyczną wersję utworu z repertuaru Gazebo z 1983 roku. W oryginale I Like Chopin, u nas w cieniu wieżpi Beat Magic.

Cień Wierzb i Beat Magic z repertuaru Gazę, bo studio małpa.radio.pl. Dobry wieczór, panie Piotrze. Dobry wieczór. Dobór przebojów jak zwykle bezbłędny. I to się chwali. Internetowy uśmiech. Serdeczne pozdrowienia z Płocka. Stała słuchaczka Ola. Bardzo, bardzo się cieszę. Dziękuję pięknie, pani Olu. No to teraz mołdawsko-rumuński producent muzyczny Vanotek z udziałem wokalistki Eneli. Tell me who.

I powróciliśmy pamięcią do roku 2017. Tell Me Who w specjalnym remiksie Vanotek i Eneri. Ostatnia piosenka dzisiejszego wydania przebojowej Wolnej Soboty będzie należała do przedstawiciela Italii. Roberto Zanetti, czyli popularny Savage, rok 1984 i jego debiutancki krążek z utworem Tonight.

0: Tonight, tonight, dzisiaj we fragmencie i Savasza za wspólnie spędzone 2 godziny. Dziękuję pięknie Jakub Janik i mówiący te słowa Piotr Stańczyk. Do usłyszenia.
1: Słuchasz Radia Łódź.
2: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
3: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
2: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
3: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.

0: chcę służyć. Chcę walczyć o lepszy świat. Muszę mieć solidną wiedzę, mocne fundamenty i wsparcie. Jestem taki jak ty. Chcę być dobrym kapłanem. Fundacja Rzymskiego Centrum Akademickiego od lat wspiera formację duchową i intelektualną polskich księży. Zapraszamy na stronę www.furca.org.
1: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
2: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Jest 22. Tu Radio Łódź, Damian Grosicki, zapraszam na wiadomości. Już o 23 łódzkimi ulicami wyruszy Parada Wolności. Kierowcy z Bełchatowa nie przejadą jutro ulicą Dąbrowskiego, a politycy komentują aresztowanie prezesa PKO Radosława P. 16 stopni na termometrach, raczej bez deszczu, jutro bardzo ciepło. A za niespełna godzinę centrum Łodzi zamieni się w jeden wielki ruchomy parkiet. O 23 ruszy finałowy przejazd Parady Wolności, jednego z największych w Polsce ulicznych wydarzeń z muzyką elektroniczną. Kolorowe, nagłośnione platformy wyruszą z Piotrkowskiej przy Placu Wolności i razem z uczestnikami przejadą w stronę EC1. Po dotarciu na miejsce rozpocznie się oficjalne afterparty. Wraz z przejazdem platform kolejne odcinki Tuwima będą na chwilę zamykane i po ich przejeździe ponownie otwierane. Objazdami pojadą też autobusy. Busy utrudnienia związane z przemarszem mają potrwać do około północy.
3: Od nas dowiadujesz się pierwszy.
4: Ulica Dąbrowskiego w Bełchatowie jutro stanie się boiskiem do piłki siatkowej. Utrudnienia rozpoczną się już o godzinie 5 rano i potrwają do północy. Powodem jest organizacja pierwszego w Bełchatowie turnieju piłki siatkowej na asfalcie. O szczegółach reporter Radia Łódź Paweł Kwiatkowski.
5: Utrudnienia rozpoczną się już o godzinie 5 rano i potrwają do północy. W tym czasie ulica Dąbrowskiego zostanie całkowicie wyłączona z ruchu. Zamknięcie ulicy oznacza również zmiany dla pasażerów miejskich autobusów. Inaczej pojadą MZ-ki linii numer 3 i 10. Autobusy zostaną skierowane objazdem przez ulicę 1 Maja oraz Kwiatową i ominą ulicę Dąbrowskiego.
6: Pasażerowie nie skorzystają też z przystanku Dąbrowskiego w obu kierunkach.
5: Mówiła Kryspina Rogowska z Urzędu Miasta w Bełchatowie. Warto przed wyjazdem sprawdzić trasę autobusu i zaplanować sobie nieco więcej czasu na podróż. A skąd te utrudnienia? Tym razem ulica Dąbrowskiego zamieni się w sportową arenę. Rozegrany zostanie tam turniej piłki siatkowej na asfalcie. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź.
4: Organizatorzy przygotowują nie tylko rozgrywki siatkarskie, ale także dodatkowe atrakcje dla mieszkańców, w tym strefę kibica, oprawę muzyczną, gastronomię, a także aktywności dla dzieci i dorosłych. Będzie to pierwsza tego typu impreza w Bełchatowie.
3: Informacje z Łodzi i regionu na radiołódź.pl.
4: Politycy komentują areszt dla prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Radosław P. został decyzją sądu aresztowany na 3 miesiące. Wnioskowała o to prokuratura po zakończeniu przesłuchania. Małgorzata Naukowicz.
7: Skoro była obawa matactwa, a nawet ucieczki za granicę, to decyzja o aresztowaniu na 3 miesiące była słuszna, mówi Witold Zębaczyński z Koalicji Obywatelskiej.
8: A sam Radosław P. no, ma tendencję znaną już z publicznych jego wypowiedzi do matactwa, więc to jest argument, żeby siedział 3 miesiące w areszcie.
7: W podobnym tonie wypowiada się wiceminister rodziny Sebastian Gajewski z Lewicy.
9: To jest afera, gdzie wielki oszukańczy biznes szuka parasola ochronnego wśród polityków Prawa i Sprawiedliwości.
7: Karol Karski z PiSu stwierdził, że nie zna Radosława P. Dodał, że jako prawnika zastanawia go tempo działań prokuratury w tej sprawie.
10: Zabrany z domu, przesłuchiwany 2 dni człowiek trafia z marszu do sądu i w nocy jego sprawa jest rozpatrywana.
7: Zatrzymanie Radosława P. ma związek z aferą Zonda Krypto.
4: Klienci tej upadłej giełdy kryptowalut stracili co najmniej 350 milionów złotych. Prezydent Karol Nawrocki zapewnia, że nie jest przeciwnikiem państwowego e-dziennika. Tłumaczy, że zawetował ustawę, ponieważ jego zdaniem system był źle przygotowany, a jego wdrażanie wiązało się m.in. z zagrożeniami dotyczącymi bezpieczeństwa danych uczniów. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia, prezydent podkreślił, że oczekuje od rządu poprawienia przepisów.
11: Tyle było krzyku wokół ustawy łańcuchowej. Ostatecznie została poprawiona, została podpisana. Tak samo jest z e-dziennikiem. Trochę więcej pracy, trochę więcej rozsądku, trochę mniej pośpiechu

0: Nie róbmy z dzieci testerów. Przygotujcie dobrą ustawę, zostanie podpisana.
1: Zawetowane przepisy miały umożliwić przeprowadzenie w nadchodzącym roku szkolnym pilotażu bezpłatnego państwowego e-dziennika. System miał być alternatywą dla komercyjnych dzienników elektronicznych używanych obecnie przez szkoły. Ministerstwo Edukacji argumentuje, że państwowe rozwiązanie pozwoliłoby m.in. ograniczyć zależność szkół i rodziców od prywatnych dostawców. Kolejne wiadomości jutro o godzinie 6, a teraz czas na sport. I ponownie Piotr Andrzejczyk.
2: Rugbyści budowlanych Łódź doskonale spisali się w meczu drugiej kolejki Ekstraligi. Odnieśli efektowne zwycięstwo w Lublinie z tamtejszymi budowlanymi. Łodzianie nie dali rywalom żadnych szans i wygrali ostatecznie 82-0, zaliczając aż 12 przyłożeń. To druga wygrana Łodzian w tym sezonie i druga z punktem bonusowym. Budowlani oczywiście objęli prowadzenie w tabeli Ekstraligi Rugby. Wisła Kraków wygrała z Wieczystą w derbach Krakowa 2-0 w meczu 6 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. W innych zakończonych już spotkaniach Radomiak pokonał Krakowie 2-1, a Motor Lublin przegrał z Piastem Gliwice 0-2. Jutro piłkarze Widzewia zmierzą się na własnym boisku z Lechem Poznań. A w pierwszej lidze 3 spotkania 6 kolejki za nami. Polonia Warszawa przegrała z Lechią Gdańsk 2-4, Pogoń Siedlce pokonała Stal Mielec 2-0, a Puszczanie Połomice wygrała z Podbeski Bielsko-Biała także 2-0. Liderem jest Pogoń Grodzisk Mazowiecki, drugie miejsce zajmuje ŁKS, a Unia Skierniewice jest 12. W Łodzi odbyła się rywalizacja o Super Puchar w piłce ręcznej kobiet i mężczyzn. W meczu mężczyzn, który został rozegrany w Atlas Arenie, Wisła Płock pokonała Industrię Kielce 27-24 i to jest drugi Super Puchar w historii płockiego klubu. A w finale rywalizacji kobiet MKS Lublin wygrał z Zagłębiem Lubin po rzutach karnych. W regulaminowym czasie był remis po 26. Lublinianki zdobyły trofeum po raz pierwszy. Aleksandra Mirosław zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas. Start we francuskim Laval był dla Mirosław ostatnim występem w karierze, a w biegu o trzecie miejsce mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała inną reprezentantkę Polski, Natalię Kałucką. Polscy żużlowcy zdobyli brązowy medal drużynowego Pucharu Świata. W finałowych zawodach w Warszawie najlepsi okazali się Australijczycy, którzy wyprzedzili Duńczyków. A Tadej Pogacar nie wygra kolarskiego wyścigu Vuelta Espania, a Słoweniec wycofał się po kraksie na 8 etapie, który wygrał Francuz Brian Coquart. Nowym liderem klasyfikacji generalnej został Hiszpan Erik Mas. A wyścig dookoła Hiszpanii potrwa do 13 września. Natomiast następne wiadomości sportowe w Radiu Łódź jutro rano po 8.
3: Sponsorem prognozy pogody jest sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
1: Pogoda dzisiaj nas, delikatnie mówiąc, oszukała, bo miały być opady deszczu, miały być burze. Owszem, opady deszczu były, ale przed południem. Później się rozpogodziło i to słońce towarzyszyło nam praktycznie przez cały dzień. Teraz na termometrze radiowym mamy 13 stopni. Jutro dużo słońca, 27 stopni, czyli bardzo ciepło, ale nie przyzwyczajajmy się tak bardzo, bo te temperatury będą niższe w przyszłym tygodniu. Najprawdopodobniej od środy.
3: Sponsorem prognozy pogody był sklep internetowy melisa.pl. Zdrowo, pięknie, naturalnie.
4: Radio.

0: Reklama. Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką sili maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w 2 tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio

0: Reklama.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
1: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
2: oraz wspierają układ nerwowy,
1: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
2: Bezglutenowy
1: i bez laktozy.
2: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne.
2: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Po reklamie.